dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: 10 maja i w 6 niedzielę już wielkanocną. Witam Państwa bardzo serdecznie. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi i Państwa gośćmi. A są to profesorowie Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW oraz profesor Piotr Kosiak, na co dzień Uniwersytet Civitas, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i także dyrektor Instytutu Witosa. Jak wspomniałem, powoli dopełnia się ten czas 50-nicy. My zaś kontynuujemy lekturę 14 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Dzisiaj już jest mowa o paraklecie.
1: Tak jest. No jeszcze trzeba dodać, że dzisiaj mamy 10 maja, a więc mamy ważną uroczystość krakowską, ogólnopolską, ponieważ świętujemy, w piątek mieliśmy wspomnienie uroczystość świętego Stanisława, biskupa męczennika, patrona Polski. Myślę, że cała Małopolska wie doskonale, czym jest procesja na Skałkę, ale warto też się wspomnieć o tym, że to zawsze była uroczystość ogólnopolska. I to jest jedno z najstarszych świąt, takich bym powiedział, o charakterze religijno-polityczno-narodowym i nie sięga tylko, nie wiem, 200-300 lat, tylko sięga, bo pierwsza procesja odbyła się, szanowni państwo, w 1253 roku, tak? Czyli już od kanonizacji, wtedy była kanonizacja biskupa Stanisława i 1253 rok to jest już po kanonizacji biskupa Stanisława, 1253 rok, pierwsza procesja, która idzie już w sposób zorganizowany, po decyzji królewskiej, ma charakter święta narodowego, jest uroczystą procesją z Wawelu na Skałkę.
0: Jeśli ktoś mieszka blisko Wawelu, to jeszcze na 9 spokojnie po naszym spotkaniu zdąży, a potem może na mszę także Eucharystię przy ołtarzu 3000-leci.
1: Tak jest, na Skałce, piękne miejsce. No jeszcze warto tylko wspomnieć, czego to dotyczy, bo to też myślę, że możemy pewne refleksje sobie wyciągnąć, bo historia kołem się toczy. Cała ta historia sięga XI wieku. Przede wszystkim jest związana z królem Bolesławem Śmiałym, który skazuje na śmierć biskupa Stanisława. Do zabójstwa dochodzi właśnie na Skałce. Tam jest teraz przepiękne miejsce kultu świętego Stanisława. Wedle legend, historii, zapisów kronikarzy, była to śmierć straszna, bo król dokonuje zabójstwa biskupa w sposób haniebny, bo biskup jest poćwiartowany. No i według tradycji ciało zostało właśnie poćwiartowane, a następnie cudownie się zrosło, tak jak mówią legendy, co odczytywano jako znak jedności narodu i kościoła.
2: Tak, no bo sarkofag jest, taki srebrny sarkofag jest chyba na Wawelu.
1: Na Wawelu.
2: W katedrze.
0: Tak
2: jest.
0: Ale miejscem, prawda, kultu i miejscem męczeństwa właśnie był kościół na Skałce.
1: Tak, no i trzeba też powiedzieć, że święty Stanisław jest przede wszystkim patronem, głównym patronem Polski, ale też już od czasów średniowiecza jest patronem pewnego ładu moralnego i jedności państwa, tak, bo święty Stanisław jest pewną figurą mądrego patrzenia na tron i na religię. I każdy z tych dwóch rzeczywistości, ołtarz i tron, ma swoje miejsce w państwie i nie należy tych granic przekraczać.
2: Znaczy nie tylko nie należy, ale Jezus mówi, co Bogu to boskie, cesarzowi co cesarskie, i to jest ten program, prawda? Bo to jest moment na właśnie na taką dygresję, żeby zobaczyć, że tak naprawdę świeckość jest wynalazkiem chrześcijańskim. Możemy kulturowo, świeckość. Bo to znaczy już te słowa Jezusa, czy wolno płacić podatek cesarzowi, prawda? Czy jaka to jest, jaki jest wizerunek Cezara na monecie, jaki jest wizerunek? No to Jezus mówi, tak, płaćcie, bo Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. I chrześcijaństwo przez pierwsze 300 lat prawie swojego istnienia w ogóle funkcjonuje w opozycji do państwa, nie w odpowiedzialności za państwo, tylko w odpowiedzialności za Kościół, za siebie, za bycie w świecie, prawda? To apologeci chrześcijańscy tłumaczą, że no my się nie modlimy do cesarza, nie składamy ofiar jemu, no bo świat grecko-rzymski nie ma podziału na sacrum i profanum. My się modlimy za niego. tak? Za niego się modlimy. I to jest niesamowita sprawa.
1: Bo w starożytności modlono się do Cezara.
2: Tak, bo nie ma, bo to jest chrześcijański wynalazek, świecki wymiar. Przecież mamy teokrację i w Rzymie starożytnym, i polis grecka jest teokracją, i Izrael jest teokracją, bo nie ma, nie możesz być, nie wiem, dyrektorem szkoły, urzędnikiem państwowym i nie składać ofiar. I nie spożywać, nie jest mięsa ofiarnego. Po prostu to wszystko jest przeniknięte ze sobą. Dopiero chrześcijaństwo przynosi świeckość, laickość, ten rozdział między państwem a kościołem.
1: Ostatnie, prawda, duchowieństwo, tak. Laikat, to też jest ważne. Ważne jest jeszcze, żeby dopowiedzieć jedną, chyba bardzo istotną sprawę, bo szanowni państwo, kościół od zawsze się modli za władzę. Nieważne, jaka ta władza jest i czasami prześladująca kościół. A jednym z obowiązków, może mało kto z państwa wie, a może niektórzy wiedzą, że w modlitwie powszechnej jest taki obowiązek liturgiczny, żeby ona się składała z czterech wyznań, czterech próśb, które Kościół od wieków zanosi. Pierwsza musi być związana ze wspólnotą Kościoła, czyli modlimy się za Kościół. Szanowni państwo, drugą rzeczywistością jest władza. I nawet cierpiący, prześladowani chrześcijanie za czasów Nerona, Dioklecjana i wielu innych modlili się za cesarza i za ci, którzy władzę sprawują w Rzymie, żeby sprawowali ją mądrze. Kościół, przecież pamiętamy doskonale, ci z państwa, którzy są trochę starsi, modlitwy za ojczyznę, błogosławionego księdza Popiełuszkę. To była modlitwa za ojczyznę. Do tej pory modlimy się przepiękną modlitwą księdza Piotra Skargi. Przepiękną, warto jest ją być może dzisiaj, 10 maja, przeczytać sobie w domu, pomodlić się za ojczyznę. To jest jeden z obowiązków Kościoła, modlić się za władzę, czasami za nawrócenie tej władzy, ale zawsze się modli za władzę. Druga, trzecia rzeczywistość to są zmarli, więc proszę pamiętać, taka mała tylko podpowiedź, żebyśmy nie mówili, że się modlimy za kogoś, o kim ktoś już nie pamięta, bo Kościół właśnie zawsze pamięta o zmarłych, tak? I dlatego nie ma dusz zapomnianych, nie ma dusz, za których się nikt nie modli, bo właśnie od tego jest tradycja Dnia Zadusznego, od tego jest modlitwa eucharystyczna, która ma w sobie element modlitwy za zmarłych, od tego jest właśnie modlitwa powszechna, która się zawsze modli za zmarłych, więc nie ma takich dusz, które są niezaopiekowane. Istotą Kościoła jest modlić się także za zmarłych codziennie. Każda Eucharystia, każdy brewiarz ma w sobie element właśnie modlitwy za zmarłych. No i czwarty element modlitwy, która jest obowiązkowa w modlitwie powszechnej, to jest nasza wspólnota, która się tutaj zgromadziła, tak, która przyszła odprawiać Najświętszy Sakrament. Więc to takie dopowiedzenie święty Stanisław tutaj nam z nieba darzy i wspiera Polskę. Piękna to jest uroczystość, nawet tak, jeśli państwo nie podchodzą do tego pod względem religijnym. Przepiękne orszaki. Akademicko warto też to zobaczyć, bo idą wszyscy rektorzy krakowskich uczelni. Przepięknie ubranych. Ubrani odświętnie. Przepiękna jest to rzeczywistość, więc warto jest być 10 maja. Jeszcze mogą państwo zdążyć.
2: A ja jeszcze to uzupełnię, bo pewnie dla niektórych to było dosyć szokujące, że właśnie to ten świeckość jest wynalazkiem chrześcijańskim, a może ja bym powiedział bożym nawet. Ale proszę sobie wyobrazić, wam się z czym się kojarzy Pontifex Maximus? Kto to jest Pontifex Maximus?
0: Wielki budowniczy mostów, no.
2: No dobra, ale dzisiaj?
0: Dzisiaj papież. No.
2: A w starożytności cesarz.
0: Cesarz, tak.
2: O to chodzi, prawda, w tym nierozdzieleniu, w tym stopie sacrum i profanum, prawda, właściwie, że to jest jedna sprawa. Obywatele Cesarstwa Rzymskiego uczestniczą w kulcie cesarskim. Muszą składać ofiary cesarzowi, jego genius, jego tykhe, ale duchowi takiej, ale nie tyle się modlą za cesarza, nie, jemu składają ofiary. I tu polega problem, że chrześcijanie tego nie chcą robić. Są nielojalnymi obywatelami, no bo są podejrzani. Dlaczego? Ale dlaczego nie chcą tego robić? No bo nie mogą, bo Bogu tylko mogą, prawda? Ale dla nas to się wydają rzeczy dziwne. Natomiast nie, to jest bardzo ważna sprawa, czyli chrześcijaństwo de facto przynosi do świata grecko-rzymskiego, przynosi wymiar świecki. Wymiar świecki, taki bym powiedział, funkcja desakralizowana, to znaczy twoje życie jest służbą Boga, tak? To jest też ciekawe właśnie, jak Celsus w II wieku pisze Aletheus Logos, prawdziwe słowo przeciwko chrześcijanom, traktat, filozof Celsus, na który potem 100 lat później odpowiada Orygenes i mówi, że chrześcijanie to jest jakaś taka bardzo dziwna religia, bo oni nie mają... Bo moi nie mają ołtarzy, oni nie mają na oj, oni nie mają świątyń i oni nie mają agalmata, nie mają posągów, bo właśnie ołtarze, świątynie i posągi to jest to, co definiuje religię. Czym jest religia, istota religii? Oni tego nie mają. Najlepsza jest odpowiedź Orygenesa. No, nie mamy. Tak byśmy chcieli powiedzieć, jak nie mają. Nie mamy, bo człowiek jest obrazem Boga, bo jest świątynią Ducha Świętego, a jego życie jest ofiarą, jest ołtarzem. Prawda? Taka jest jego odpowiedź, bo mógłby odpowiedzieć, no jak to nie mamy? No mamy posągi świętych, mamy kościoły wybudowane, co nie widać, i ołtarz przecież jest no w centrum, prawda, kościoła. Jest tylko kwestia, czy przodem, czy tyłem. Kapłan, nie, żartuję, oczywiście będzie stał, ale jak nie mamy? No więc zobaczmy tak, jak to, jakie są tu rdzenne sprawy, bo to dobrze jest przywołać właśnie to z tym świec, prawda, sacrum profanum, pontifex maximus i te kwestie z tymi ołtarzami świątyniami, bez jakiejś takiej konkluzji, teraz nie będę to próbował ubierać słowa, ale bo to są takie drogowskazy, prawda, w myśli, dobrze wracać do tego myślą, co jest istotą rzeczy.
1: To jeszcze tylko ad vocem do tego Pontifex Maximus, no i to jest też rola każdego biskupa, bo nie tylko papieża. Biskup jest budującym mosty, bo papież jest biskupem Rzymu. Chcę państwu też to uświadomić, że każdy biskup względem święceń jest równy papieżowi. Dlatego to papież właśnie podczas pierwszej mszy świętej otrzymuje uznanie, pozdrowienie biskupie, braterskie, tak? I biskupi, kardynałowie podchodzą do niego jak brat do brata.
2: Ale patrz, jak to pięknie można przetłumaczyć, to Pontifex Maximus, bo oczywiście pierwotnie chodzi de facto o budowanie mostów, to jest jakoś przeszło z tego, ale moment, no, kto mi broni odczytać to, że to jest
1: no właśnie.
2: Budowniczy mostów międzyludzki.
1: Ja tutaj chciałbym bardzo, korzystając z tego, że mamy dzisiaj piękną uroczystość, nawiązaniu do tej piątkowej, prawda, ale w niedzielę ją świętujemy, świętego Stanisława. No właśnie, każdy biskup jest budującym mosty i myślę, że każdy katolik jest budującym mosty.
2: Państwo,
1: Kościół ma budować mosty. Nie możemy się dzielić na tych po prawej, po lewej, po centralnej stronie. W Kościele musimy się czuć jak w domu. Jest miejsce na wiele poglądów, jest miejsce na wiele spojrzeń. Taki też był Kościół apostolski. Inaczej patrzył Piotr, inaczej patrzył Jan, inaczej patrzył inny apostoł, Andrzej.
2: Czekaj, masz celnika, czyli współpracownika, kolaboranta z władzą rzymską i masz zelotę, prawda? Więc w ogóle rozumiemy, no to tak jakbyś miał ekstremalnego prawaka i ekstremalnego lewaka.
1: I byli w jednym gronie apostolskim.
2: To jest program Jezusa.
0: Wracamy do 14 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Jest tam mowa o paraklecie, choć w starszym wydaniu lekcjonarza słyszymy słowo pocieszyciel.
2: Słowo, właśnie. A co się za tym kryje? Co za tym stoi? No, ciekawa sprawa. A ja będę prosił, czy poproszę Ojca, kaj allon parakleton dosej chymin. I jednego, i innego parakleta, właśnie, czy pocieszyciela, ktoś tłumaczy, zaraz o tym powiemy, dawam. Czyli po pierwsze, jak to innego? To kto jest pierwszym parakletem? Jezus jest parakletem, tak? No bo jeżeli innego parakleta, no i właśnie nie jest, to tutaj jest problem, że właśnie nie paraklet, no bo jeżeli powiem, że jest innym parakletem, to jest ignotum per ignotum tłumaczę, czyli niczego nie tłumaczę, tak? Muszę zrozumieć. I to jest, uwaga, to nie jest imię własne. To jest forma gramatyczna i musimy dojść do tego, bo to jest akurat tutaj bardzo dobrze widać, o co chodzi. Otóż mamy czasownik parakaleo. Samo kaleo to jest wołać, para obok. Czyli to jest przywoływać. Przywoływać kogoś, dzisiaj po grecku ktoś, pojedziemy do Grecji, będzie parakalo. Eucharisto i parakalo, dziękuję, ale parakalo, proszę, proszę, proszę, cały czas parakalo. Tak akcentowane. I to jest... Bo to jest przyzywać, no to ja rozumiem, kogoś proszę, kogoś błagam o coś, prosić kogoś, no to chodź tu do mnie, to ja ci coś powiem ważnego dla mnie, prawda? Taka idea. Ale też jest inne pocieszać kogoś. I tu jest bardzo ciekawe, ja się tak zastanawiałem, ale jak się ma jedno do drugiego prosić i pocieszać? No właśnie, etymologia tutaj jest podstawowa, czyli ja cię przysyłam, nie płacz, chodź. O! Idealnie, prawda? To o to chodzi, tylko to w dwie strony. Chodź, ten kontakt ja szukam. No nic przecież niż przytulenie kogoś, kto jest smutny, to nic mocniejszego. Ja cię wołam, chodź, pocieszę cię. Jasne. No to, ale tutaj mamy parakletos. Co to jest parakletos? Parakletos to jest, uwaga, dosłownie przyzwany, bierne. To jest adjektywum verbale, czy rematikon epitheton po grecku, tak jak Christos. Christos to też jest rematikon epitheton, czyli adjektywum verbale, czyli imię słów bierny i dokonany, ktoś namaszczony, a tutaj jest ktoś wezwany, parakletos, wezwany. I to jest bierne. A to bardzo ważne, że to jest bierne. Bo wezwany, czyli w jakim sensie wezwany? No, podstawowe znaczenie to jest takie, że wezwany do sądu. I uwaga, czyli advocatus, adwokat, orędownik, wspomożyciel. I uwaga, mamy w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, pierwszy wers i mamy, a nawet gdyby ktoś zgrzeszył, prawda, mówi autor, parakleton ekhomen poroston patera jesun Christon dikajon. Mamy parakleta względem Ojca, a mianowicie kogo? Jezusa, Mesjasza, Sprawiedliwego. To jest nasz paraklet, wprost. Jak to przetłumaczył Hieronim? Bo tutaj tłumaczy paraklitus, Hieronim. Prawda? E wymawiamy jak i, więc paraklitus tutaj akcent. Natomiast uwaga, tam Hieronim w liście Jana przetłumaczył advocatus. Mamy adwokata. I to jest sens podstawowy, czyli adwokat, wspomożyciel, opiekun, osoba, która się wstawia za mną, w sądzie przemawia za mnie, w mojej obronie. I to jest to, moim zdaniem, właśnie niepocieszyciel, bo owszem, słowo paraklesis, parakalo, może znaczyć pocieszam i samo paraklesis może znaczyć pocieszenie, ale to musiałoby być czynne. Ja kogoś pocieszam, a to on jest pocieszony. No, Duch Święty nie jest pocieszony, ani Jezus przez nas, chociaż w jakimś stopniu, prawda, możemy sobie to wyobrazić, ale to zupełnie na innym poziomie. Natomiast nie, właśnie to jest wspomożyciel, to jest osoba, która za nas mówi, za nas się wstawia. To jest ta idea. Moim zdaniem akurat tutaj pocieszenia jako takiego, choć ja cię przytulę, ja cię pocieszę, tej myśli nie mam. Nie ma, ja mówię tak pierwotnie, tak? W tej analizie filologicznej to nie byłbym w stanie argumentować, że to akurat jest.
1: No i tutaj też trzeba powiedzieć tak, no fajnie byłoby być może, żeby pójść w kierunku w ogóle, a innego adwokata dawam. No bo znowu, my w polskim systemie prawnym trochę patrzymy, chociaż to też się odnosi do teologii tego słowa, bo oczywiście Jezus jest pierwszym parakletem, innego parakleta da nam Bóg Ojciec i to jest Duch Święty, czyli mamy dwóch obrońców, dwóch adwokatów, innego. Tak? Jeden i drugi jest nam potrzebny. To jest też piękne potwierdzenie odrębności trzech osób w Trójcy Świętej. Czyli inną rolę ma adwokat Duch Święty, inną rolę ma adwokat.
2: Razem działają, ale trochę inaczej.
1: No bo jeśli by działali tak samo, to pierwszy paraklet nie powiedział innego dawam, prawda? Więc to jest po pierwsze. Troszkę łatwiej jest też zrozumieć słowo adwokat, jakbyśmy popatrzyli na przykład na common law, czyli na ten brytyjskie spojrzenie, czy anglosaskie, mówiąc szerzej, prawa, bo my w Polsce traktujemy adwokata tylko i wyłącznie, kiedy jest bardzo źle, prawda?
2: No właśnie.
1: I adwokat w polskim systemie jest, jak jest bardzo źle, idę do sądu, mam rozprawę, to wtedy wołam adwokata, żeby mnie wybawił. I w sumie to też trochę pasuje do tego, do teologii tego słowa. Ale w systemie anglosaskim to jest o wiele szersze słowo. Amerykanie doskonale rozumieją, że dzisiaj we współczesnym świecie życie bez prawnika, bez adwokata nie ma najmniejszego sensu, tak? Jest tak duże...
2: W systemie prawnym oczywiście.
1: W systemie prawnym, ale nie tylko właśnie, bo adwokat zajmuje się wieloma rzeczami. To są kwestie związane nawet z zapisaniem dzieci do szkoły, spojrzeniem na umowy, zarezerwowaniem trudnych czasów, gdzie trzeba się ubezpieczyć, robić różne rzeczy. Adwokat jest jakby od tej papierkowej, trudnej roboty, na której ja się nie znam, nie chcę poświęcać czasu, więc przywołuję ciebie, żebyś w moim imieniu zrobił te trudne
2: istota
1: rzeczy.
2: Istota rzeczy, adwokat, bo advocatus, voco vocare vocavi vocatum, wołać, prowokacja, adwokat, przywołanie, on nie przychodzi sam, on tak. Musi być przywołany. Tak samo parakletos, uwaga, to jest też termin sądowy.
1: Tak.
2: W Grecji to jest adwokat, w sensie w sądzie, w sprawie sądowej, ale to jest przywołany, czyli pytanie przez kogo? Ktoś musi to zrobić. Sam nie przychodzi. I to jest istota rzeczy, że oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Apokalipsa, zdaje się,
1: no
2: trzeci rozdział.
1: No i tutaj, szanowni państwo, dotykamy istoty, że jeden i drugi jest przywołany. Więc to jest tak, że właśnie Jezus stoi u drzwi, ja muszę mu otworzyć. To jest moja odpowiedź, moja wola na to, że ja chcę wejść w relację z Jezusem.
2: No to zdrowa relacja. A ty lubisz takie relacje, że ktoś przychodzi nieproszony z butami,
1: absolutnie
2: się mówi. No nie.
1: Absolutnie
2: nie. To jest nasza natura.
1: I to samo jest z tym drugim parakletem, o którym będziemy szerzej mówić w niedzielę zesłania Ducha Świętego. Ale ale właśnie on czeka, żeby być przywołanym, tak? Adwokat sam sobie nie może wziąć pełnomocnictwa i powiedzieć, oto reprezentuje pana Iksińskiego. No, musi mieć pełnomocnictwo pana Iksińskiego.
3: Tak.
1: Więc to jest, szanowni państwo, bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli wolę, prawda? Że Bóg szanuje wolną wolę człowieka. Nie wchodzi z butami w nasze życie, chce być przywołany. Wrócę jeszcze tylko do tej pierwszej, tej polskiej myślenia o tej trudnej sytuacji adwokackiej. Ona też jest bardzo ważna, bo ten pierwszy paraklet, szanowni państwo, ratuje nas przed śmiercią. Bo to jest bardzo poważna sprawa. To jest wyrok śmierci. Tak? Czyli wyrok śmierci to był krzyż. I pierwszy paraklet mówi, ja biorę wyroki śmierci wszystkich ludzi. Bo prawdą o nas jest prawda, że jesteśmy grzesznikami. Że chcemy kochać i nie umiemy kochać. Chcemy być sprawiedliwi, jesteśmy niesprawiedliwi.
2: No to jest śmierć.
1: Tak. I to jest śmierć. I on bierze na siebie wyrok śmierci. On się staje nie tylko adwokatem, nie tylko przywołanym, ale mówi, ja wezmę na niego jego wyrok.
2: I ty jego mocą możesz zacząć kochać, przebaczać i żyć. Bo to jest, w realu to nie są jakieś hasła. To znaczy możesz mocą Jezusa Chrystusa przebaczyć. Bo ktoś mówi, a tam przebaczenie, nie, chyba pożyje troszeczkę. Każdy, kto trochę pożyje i w relacjach, a nie jako odludek tam w swojej, że tak powiem, monadycznej kontemplacji samego siebie, tylko w relacjach żywych, zobaczy, że przebaczenie jest po prostu w centrum wszystkiego.

0: Dzień dobry, kochani. Z tej strony Kasia Pilewska i Ada Edelman, moja dzisiejsza gościni. Cześć, Ada.
1: Cześć.
0: Bardzo witam was wszystkich w najnowszym odcinku audycji oraz podcastu Zwrot Akcji. No, moja dzisiejsza gościni niezłe ma te zwroty akcji, o których sobie pogadamy, bo Ada przeżyła, jesteś pierwszą osobą, z którą będę rozmawiała jeden do jeden, która przeżyła takie zwroty akcji i to aż trzy, jak ty. Ponieważ Ada, słuchajcie, przeżyła trzykrotnie śmierć kliniczną, prawda?
1: Tak.
0: I dziś będę pytała o to, co te doświadczenia zmieniły w jej życiu, co się działo w trakcie tych wydarzeń, czym zajmuje się teraz i to, czy zajmuje się tym teraz, czy miało na to wpływ to, jak potoczyło się jej życie. Trochę wiem, bo nie ukrywam, że posłuchałam wielu rzeczy, zanim cię tutaj zaprosiłam, ale nadal pozostają kwestie, które bardzo bym chciała, żeby nasi słuchacze poznali i o które ja chciałabym dopytać. Więc Ada, przede wszystkim, jak się masz? Co u ciebie? Co sobie porabiasz w życiu?
1: Mam się bardzo dobrze, jak również na swój wiek mam się bardzo dobrze i bardzo dużo różnych, ciągle mam nowych pomysłów, a że do tego jeszcze mam dwie wspaniałe córki, które są niezwykle pomocne, a także technologicznie wyprzedzają mnie rzeczywiście o lata świetlne, no to na przykład zaczęłam prowadzić kanał na YouTube, co byłoby bez moich dzieci niemożliwe, także jestem, jak się okazuje, wielką cwaniarą, po prostu urodziłam sobie odpowiednie dzieci.
0: Okej, okay. Czyli, bo wiem, że ślad w internecie już wcześniej był w twojej stronie, wiem, że miałaś bloga, który zresztą czytałam i takiego bardzo prężnie działającego, prawda?
1: Tak, ja bardzo dużo pisałam najpierw na bloga, potem napisałam Tarota Włochakowa, potem napisałam opowieści z Biura Duchów, a obecnie ukazała się książka Sny, czego możemy się z nich dowiedzieć, bo ten temat to jest mój absolutny konik.
0: Przejdziemy do niego, bo bardzo bym chciała o tych snach pogadać, ale może zacznijmy od początku, no bo gdzieś tą historię trzeba zaznaczyć też naszym słuchaczom. Trzykrotna śmierć kliniczna to brzmi jakoś niezwykle. W sensie jestem w stanie pomyśleć sobie, okej, raz się to komuś przydarzyło, to jest już naprawdę, to musi być coś niezwykłego. A u ciebie trzy razy? Jak to się stało? Kiedy to było?
1: Pierwszą śmierć, pierwszy raz umarła, może by tak należało powiedzieć, jak miałam 9 miesięcy. Dostałam po prostu przeterminowaną szczepionkę. To głęboka komuna, słuchajcie, to inne czasy. Po prostu to jakimś cudem mnie uratowano. I zawsze to podkreślam, że wtedy w tym szpitalu dziecięcym, w którym... No domyślacie się państwo, jak to wyglądało. Ja zaczęłam się... Ja miałam 9 miesięcy, dostałam szczepionkę. No zaczęłam się nienaturalnie po tej szczepionce jakby zachowywać. No moja mama oceniła sytuację, że jest coś bardzo złego. No i po prostu dzięki pomocy jakiegoś tam bodajże sąsiada zawiozłam je do szpitala dziecięcego. To były inne czasy.
0: Okej, okay. Czyli rozumiem, że to nie było tak, że jakby szczepionki były złe, tylko trafiłaś na szczepionkę, która była szkodliwa.
1: Tak, ja nie jestem antyszczepionkowcem. To nie jest to. Po prostu no tak się złożyło, że tam było tak zwany bałagan potężny i oni mieli pomieszane te szczepionki. No i przywiozła mnie mama do tego szpitala. Tam widzieli, że no bardzo źle się dzieje. No ale powtarzam, bo to jak słuchają nas młodzi ludzie, no to jak to, w szpitalu nie było gamma globuliny? No bo to był pierwszy lek, który należy podać w wypadku takiej, niespecyficznej reakcji, tak? Tak. Bo oni też nie wiedzieli wtedy, czy to jest po prostu tak zwany NOP, tylko taki dramatyczny,
0: tak.
1: Czy to jest po prostu jakaś jeszcze coś innego. No ale w takim wypadku pierwsze co? No to gamma globulina. No ale dzisiaj, jak mówię, to wydaje się niemożliwe, ale wtedy to moja biedna matka musiała dostać receptę na tą gamma globulinę i wyszła z tego szpitala i zauważyła radiowóz. Mhm. Jeszcze milicji wtedy. I oni ją zawieźli do apteki leków zagranicznych, bo tylko tam była taka gamma-globulina dostępna. I właśnie w międzyczasie, kiedy ją zawieźli po ten lek, no to w międzyczasie ja w tym szpitalu się zatrzymałam, tak? Zatrzymało się serce. I to jest dla mnie takie bardzo symboliczne, ponieważ wtedy w tym szpitalu, przy tej mojej pierwszej śmierci klinicznej, była pielęgniarka, która notabene niedaleko nas mieszkała, taka pani Wiesia. I ona była przy mojej trzeciej śmierci.
0: Czyli ktoś, kto pojawił się przy pierwszej
1: był przy trzeciej. I ona właśnie, kiedy moja mama przyjechała już z tym lekiem, przywieziona milicyjnym radiowozem,
0: tak,
1: powiedziała, dziecko się zatrzymało, ale co to znaczy? No to znaczy, że na chwilę nam tu umarła po prostu, ale jest z powrotem, jest, żyje. No i tam podano mi również ten lek.
0: Ty masz informację, na ile ty się zatrzymałaś, na jak długo?
1: Nie wiem, tego nie będę mówić, tego nie wiem, tylko wiem, że tak było, że ta praca serca ustała i to był mój pierwszy raz. Drugi raz przeżyłam śmierć kliniczną, jak miałam 17 lat.
0: Co się stało?
1: I to był wynik powikłań wcześniejszego wypadku. Bo kiedy byłam w czwartej klasie podstawówki, ja nie wiem, niektórzy twierdzą, że na mnie po prostu cały czas coś czyha, jakby coś chciało mnie zabić w tym świecie fizycznym, bo wiesz, no wyobraź sobie, czwarta klasa podstawówki, a jeszcze ja byłam, wiem, że teraz trudno w to uwierzyć, ale ja byłam naprawdę drobniutkim dzieckiem i malutkim takim, dużo mniejsza byłam od swoich rówieśników. No ja sobie stałam na przejściu dla pieszych, na takim bardzo dużym skrzyżowaniu w Gliwicach i przewożone były płyty paździerzowe. Dla młodszych może wytłumaczmy, że to są te płyty, które się kładło pod coś, co nazywało się gumolit.
0: Tak.
1: I to było w tamtych czasach normalne. Były to bardzo ciężkie płyty, bo to są jednak z wiórków drzewa zrobione, okay, po prostu. No i te płyty były niezabezpieczone. I one spadły na mnie. Mhm. W momencie, kiedy ten ciężarowy samochód brał zakręt,
0: tak,
1: to one po prostu na mnie spadły z tego samochodu. Okay. No i ja nikogo nie obwiniam, żeby to było jasne, no ale po prostu, wiesz, takie małe dziecko przygniecione takimi ciężkimi rzeczami, więc wszyscy się zajęli jakby tymi obrażeniami. Tu noga, tu ręka, tu coś tam, tu trochę głowa rozcięta, tu trochę krwi, więc
0: tak,
1: wiesz,
0: to nie
1: były czasy, gdzie ktoś by pomyślał, a może by temu dziecku tak tomograf zrobić? No i właśnie to, co zostało w tej głowie po tamtym wypadku, to pękło wtedy, jak ja miałem 17 lat. I doprowadziło do lewostronnego paraliżu ciała, a później do tego, że ja dowieziona do szpitala, tam się zatrzymałam.
0: Miałaś 17 lat i zemdlałaś? Miałaś jakiś, nie wiem, atak? Co się stało?
1: Ja nie wiem, co się stało, okay, tak do końca, ponieważ ja byłam w domu i znalazła mnie mama, mhm, która wróciła z pracy.
0: Okay, czyli nikogo przy tobie nie było.
1: Tak. Nikogo przy tym nie było i ja dokładnie tego nie wiem, jak to wyglądało, no ale ponieważ ja nie kontaktowałam, więc normalna rzecz, wezwała pogotowie, tak? Pogotowie przyjechało i zabrali mnie. No i to właśnie była ta moja druga śmierć kliniczna, która się wydarzyła w tym w gliwickim szpitalu. No a trzecia to miałam z kolei 27 lat i szłam do pracy, bo to była sobota, ale ja z pierwszego zawodu jestem księgowym bilansistą, więc kto wie, ten wie. Jak jest przed 15, to nie ma sobót księgowości. Więc szłam na autobus. Piękna pogoda. Żadnych, wiesz... To nie było tak, że ciemna noc, głucha noc, ja na poboczu. A skąd normalnie przejście dla pieszych? Po prostu wyprzedzał na trzeciego. I w tym momencie, kiedy ja weszłam na pasy, to ja go nie widziałam, bo na przeciwnym pasie stał taki, nie wiem jak się ten typ auta nazywa, ale taki, wiesz, taki duży polonez i miał pakę z tyłu, okay, tak?
0: Okay,
1: ja nie widziałam, że on zza tego polonezu wyjedzie prosto na mnie.
0: Tak.
1: A on, no co tu dużo mówić, on wtedy nie zwolniał, tylko przyspieszał. Mhm. On je z bardzo dużą siłą uderzył.
0: Okay.
1: Potrącił. No i to trzeci raz znalazłam się poza ciałem.
0: To był... było tak, że ty zatrzymałaś się w szpitalu, czy na ulicy tam po uderzeniu?
1: Na ulicy.
0: Okej. Nie pamiętasz nic pewnie z pierwszego razu, no bo miałaś 9 miesięcy.
1: Nie, ale to wiesz, ja przypuszczam, że gdybym się do tak zwanego tego rebrettingu albo w tej hipnozie regresywnej wróciła, to na pewno by była ta pamięć.
0: Wiadomo, tylko nie idź w stronę światła. Ten taki tekst, który powtarzamy w ramach żartu, oczywiście, tylko nie idź w stronę światła. Czy ty mogłaś iść w stronę światła? Opowiedz mi, proszę, o tym pierwszym razie. Masz 17 lat, jesteś młodą dziewczyną.
1: W drugim razie,
0: już jako dorosły, no
1: wiesz,
0: świadoma.
1: Wielokrotnie już opowiadałam, bo i cały czas podkreślając, że nie jestem w tym żadnym, nie ma w tym nic wyjątkowego. No może tylko ta częstotliwość, ale wyjątkowego nic nie ma, bo w samych Stanach Zjednoczonych 250 tysięcy ludzi ma takie doświadczenia bliskie śmierci, z czego w zależności od szacunków, widzisz, jednak ta księgowa ze mnie wychodzi.
0: Tak, widzę, tak.
1: W zależności od szacunków od 22 do 28% twierdzi, że pamięta ten stan, że byli poza ciałem i tak dalej, i tak dalej. No więc nie ma w tym nic wyjątkowego, to są może w skali roku, to może być i powiedz na świecie, myślę, że to jest około 500 000 ludzi na pewno, którzy w takiej sytuacji się znajdują i potem mają to wspomnienie.
0: Ale okej. Jakie wspomnienie?
1: Pierwsze, co sobie zdałam sprawę, to z tego, że stoję nad sobą po tym uderzeniu.
0: Okej.
1: Stoję nad sobą, to przy tym trzecim, to było uderzenie. Po tym zajściu moim
0: z tym pęknięciem.
1: Z tym, tak, z pęknięciem tego pętniaka, to ja po prostu też zauważyłam, że unoszę się najpierw nad tym ciałem. To był też, wiesz, taki moment takiego odczucia szarpnięcia. To nie było przyjemne. To nie było przyjemne. Potem wrażenie takiego spadania po spirali.
0: Okej.
1: A potem wrażenie widok też tego mojego ciała, które leży, a ja jestem poza tym wszystkim, tak? Jestem poza tym ciałem. No i to, powtarzam, to jest tak ciężko opowiedzieć i ja się za każdym razem mocuję ze słowami, bo choć wydaje mi się, że sporo ich znam w języku polskim, to ciągle tych słów brakuje, ponieważ nasz język dostosowany jest do opisywania tej rzeczywistości, tego świata, tych realiów, a my tam w takich momentach przeżywamy po prostu rzeczy, które trudno słowami opisać. No bo jak wytłumaczyć ludziom, że można świadomością poza ciałem objąć trzy różne światy, trzy różne sytuacje i cały czas być w każdej z nich w pełni. To nie jest to, pewnie panie, które nas słuchają, myślą sobie, co to tam dla kobiety, to tam 7 rzeczy na raz się robi. Ale nie, kochane, to nie chodzi o to, że jedną ręką obiad, drugą ręką żelazko, trzecią telefon, czwartą wózek się buja i tak dalej. To nie jest ten rodzaj. To jest z jednej strony, ja dlatego nazywam to światem po lewej, którym widziałam po prostu całą swoją reanimację i tam te wszystkie zabiegi, które się wtedy normalnie wydarzają. Światem po prawej, który wydawał się całkowicie inną rzeczywistością, inną przestrzenią. I światem naprzeciw, który wypełniła bardzo taka, no powiedzmy, ja mówię postać... postać, która powiedzmy zbliżała się w moją stronę. No umówmy się, że był to humanoidalny, świetlisty kształt, tak?
0: Okay.
1: Ale ja nie miałam przez chwilę cienia wątpliwości, że ten świetlisty kształt to jest inteligentna świadomość, która wchodzi właśnie ze mną w reakcję, powiedzmy telepatyczną, czyli bez słów po prostu. I tutaj jesteś w pełni tego, co się tu dzieje, widzisz, co tam z tobą robią. Ja to zawsze, ja powiem nawet, że całkiem z ciekawością się temu przyglądałam, co też ci lekarze wyrabiają, ale jednocześnie patrzyłam na to swoje ciało bez jakiegoś większego sentymentu i przywiązania.
0: Okej.
1: Miałam rozmowę z tą świetlistą postacią naprzeciw mnie. Tak? W tym świecie naprzeciw, wytłumaczyć inaczej nie wiem. która dała mi, wiesz, jakby powiedziała mi, że mam wybór, że mogę zostać, albo mogę wrócić, że nikt nie będzie miał o to do mnie pretensji, że po prostu, wiesz, to było takie uczucie, którego się nie da opisać, gdyż nawet najbardziej głębokie porywy uczuć, jakich doświadczyłam do mojego męża, do moich dzieci, tego się nie da porównać z tym doświadczeniem miłości, które wtedy odczuwałam.
0: Ale powiedz mi, bo rozumiem, że to nie, że skoro weźmie się to wszystko pod uwagę, to nie było straszne wspomnienie, to nie było coś, co cię straumatyzowało.
1: Ale w życiu.
0: Okej.
1: Większość ludzi, którzy doświadczają czy jednej, czy pięciu śmierci klinicznych, nie są po tym straumatyzowani. Oni są po tym stransformowani, przetransformowani, ale na pewno nie są straumatyzowani.
0: A skąd wiedziałaś wtedy? No miałaś 17 lat, więc jeszcze nie byłaś jakby w pełni dojrzałą, dorosłą kobietą, byłaś nastolatką. Skąd wiedziałaś, że przydarzyło ci się coś niezwykłego, a nie, że twój mózg... Wiem, że teraz są inne badania niż były wtedy, więc jakby nie mogłaś sobie wejść w ChatGPT i napisać naukowe dowody na to, że nie ma życia za życiem. Wiem, że nie było tego, natomiast no ja już ci mówiłam przed wywiadem, ja jestem niedowiarkiem, ja bym pewnie pomyślała, o kurde, ale mój mózg zaszalał na sam koniec, ale się odbiłam. A ty z jakiegoś powodu pomyślałaś, że to nie była tylko reakcja chemii w naszej głowie, a coś więcej.
1: Ależ skąd? Właśnie pomyślałam, że mój mózg zaszalał.
0: Naprawdę?
1: Ale oczywiście, że tak.
0: Okay.
1: Mój sceptycyzm jest niewyobrażalny.
0: No właśnie. No to...
1: Ja w życiu nie myślałam o tym, wiesz, w taki sposób, że od razu nie wiadomo, co się stało. Po prostu po gdzieś tam tych wszystkich, no już, jak już wyszłam z tego stanu, no to spotkałam bardzo miłą panią psycholog, no, która rozmawiała ze mną. Ona, wiesz, też mnie przygotowywała, przecież ja miałam częściowy niedowład.
0: Jasne.
1: Tutaj, wiesz,
0: tak,
1: niedowład, tak. Więc to ona mnie chyba przyszła przygotować na to, że tutaj będzie potrzebna rehabilitacja i to miała być tego rodzaju rozmowa. A ja jej, no ale mówi, wiesz, czy ty coś czułaś? Czy miałaś jakiś ciekawy sen? Ona nie była taka, wiesz, żeby naprowadzać mnie w taki niewłaściwy sposób.
0: Tak.
1: Ale ona była po prostu bardzo mądra. I ja powiedziałam tak, że ja widziałam siebie, powiem tutaj to wszystko, nie będę się powtarzać.
0: Okay.
1: I ona mi wtedy powiedziała, wiesz, bardzo wielu ludzi, z którymi rozmawiałam po takich ciężkich zajściach, przypadkach jak twoje, opowiada takie historie. Ludzie często nie potrafią tego wytłumaczyć, ani nawet dobrze opisać słowami, ale mówi, i nieważny jest wiek pacjenta, bo mówi, miałam małego chłopczyka, który też przeżył tak zwaną śmierć kliniczną i wiesz, on zaczął rysować takie specjalne rysunki. I tam było bardzo dużo, on zużywał niesamowite te ilości tej żółtej kredki, bo on wszędzie rysował świetlistą taką żółtą postać. No i trudno oczekiwać, że dziecko w tym wieku będzie bardzo wymowne. Natomiast jak zapytali go, co to jest, to mówi, wiesz, on mi wtedy odpowiedział, to jest światło, które nas kocha. Ten chłopiec. I mówi, ja przez całe swoje życie potem, czytając wszelką możliwą literaturę na ten temat, nigdy nie trafiłam na tak dobre określenie tego, co to jest. I ja żyłam w głębokim przekonaniu, że po prostu przydarzyła mi się jakaś bardzo specyficzna historia. Pani psycholog mi powiedziała, nie opowiadaj zbyt wielu ludziom, nauka sobie z tym jeszcze nie poradziła. Chcę wierzyć, że kiedyś sobie poradzi, ale nie opowiadaj zbyt wielu ludziom, bo możesz być źle odebrana. Ona była tak cudowna, tak delikatna. I ja rzeczywiście po prostu niespecjalnie się tym dzieliłam. No ale jednak ten temat mnie jakoś zainteresował.
0: Uwierzyłaś jej?
1: Tak. Uwierzyłam jej i uwierzyłam, że skoro przytrafia się to innym, to znaczy, że musi być w tym jakiś mechanizm, jeżeli tak, to jaki?
0: I nie pomyślałaś od razu o tym, że okej, przydarzy nam się to, no bo wszyscy jednak mamy te same mózgi, więc widocznie zachodzi jakaś reakcja chemiczna w naszej głowie i po prostu te przeżycia są podobne?
1: Nie. Nie mogłam tak pomyśleć, ponieważ od tego czasu ja się czułam, że ja się zmieniłam, że ja jestem inna. Ja zaczęłam mieć bardzo świadome sny, ja zaczęłam w tych snach mieć bardzo wyczerpujące i długie rozmowy na przykład ze zmarłymi z mojej rodziny, osobami. To wszystko było niesamowicie realne. I wtedy to niedługo później udało mi się, dzisiaj to wszystko jest, ale jasne. Wtedy byłam chyba 17 w kolejce na książkę Moody'ego Życie po życiu. Uh-huh. Musiałam odczekać w tej kolejce. To była jedna, jedyna obczytana książka, paskudnie wydana, ale rarytas dla nas niesamowity. I tak, ja powiedziałam, że Moody, to było jeden, on był jak, wiesz, jak ci w buddyzmie, ci w niebo wstąpieni mistrzowie duchowi. On przyniósł tyle dobra i tyle spokoju tym wszystkim ludziom, którzy przeżyli tą śmierć kliniczną. I on, to co on opisał, to co on pokazał i to co on zaczął jakby jako pierwszy próbować jakiejkolwiek analizy tego od strony również naukowej, no to był spokój, który spłynął na mnie i myślę, że na setki tysięcy ludzi, którzy przez to przeszli. O to wspomnienie, żeśmy, myślę, dzięki Moody'emu wszyscy zintegrowali, przyjęli i to było błogosławieństwo po prostu. Bo ja już wtedy zrozumiałam, co się wydarzyło, ja to przyjęłam jako pewien, tak jak było to opisane w tej książce. Oczywiście jak się domyślasz, jak przeżyłam swoją trzecią śmierć kliniczną, to już mnie nic nie zaskakiwało, bo po prostu wiedziałam po kolei, co się dzieje i co będzie następne. I tyle. Wszyscy mamy ten sam mózg, ale jednak nie wszyscy widzimy to samo podczas śmierci klinicznej. Mogą być pewne wątki i wspomnienia, no ale te koncepcje, proszę mi wybaczyć, ale naprawdę prostackie w stylu, że tunel to jest pamięć kanału rodnego, którą można obalić jednym prostym, porozmawiaj z kimś po śmierci klinicznej, kto przyszedł na świat przez cesarskie cięcie.
0: Ja słyszałam, że ta świetlista postać, którą widzą osoby, które odchodzą, to jest lampa, nad którą po prostu lekarze pracują i my tam gdzieś resztkami naszej świadomości widzimy tę lampę i dlatego tak jest to opisywane jako kółko, jasne kółko.
1: Tak, co złośliwsi i jeszcze nie lubiący filozofii buddyzmu i reinkarnacji mówią, że to światło w tunelu to jest ta lampa porodowa, bo ty już wychodzisz do następnego wcielenia. No jak już ktoś chce być szczególnie podły, to mówi tak rzeczy.
0: Powiedz, my cały czas oscylujemy tak naprawdę na przeżyciach, bo jeżeli się mylę, to popraw mnie. Naukowo w tym momencie jeszcze nikt nie potwierdził, żeby życie po życiu istniało. Możemy mówić cały czas jeszcze o dowodach takich anegdotycznych, jak o takich historiach różnych ludzi, tak?
1: Wiesz, pierwsza rzecz, która była istotna, to, że dziwnym trafem okazywało się, że co który lekarz przeżyje to sam. Ja nie mówię tylko o książce Bena Aleksandra, bo to był wstrząs. To był wstrząs, gdyż tutaj nikt już nie mógł powiedzieć, że on nie wie, co, nie ma pojęcia, nie jest naukowcem, nie ma naukowego podejścia. Jeden z najwybitniejszych neurochirurgów w Stanach Zjednoczonych. No kto jak kto, ale on akurat...
0: Nazywał?
1: Eben Aleksander,
0: okej.
1: I on napisał tą taką najbardziej znaną, najbardziej kolportowaną książkę na temat swoich przeżyć w stanie, kiedy jego mózg wykazywał całkowicie prostą linię. On był chyba na jakiejś konferencji, wiesz, w Izraelu i on tam dostał jakieś bakteryjne zapalenie opon mózgowych.
0: Okej.
1: Okay. No on też powiedział, że albo my nie potrafimy mierzyć aktywności mózgu, albo coś tutaj jest nie tak, no bo jego mózg nie wykazywał żadnej aktywności w tym stanie, a jednak on miał mnóstwo przeżyć poza ciałem w tej swojej rozszerzonej świadomości. Ale takich lekarzy jest bardzo wielu, w tym również Ray Parvati, taki lekarz, anestezjolog ze Stanów Zjednoczonych, pochodzenia hinduskiego, ale pracujący w Stanach, który swoją książkę napisał zaraz na wstępie, wspominając, że jest to ukłon i przeprosiny dla jego, wiesz, dla jego wszystkich pacjentów, których, cytuję, spuszczał na drzewo. Za każdym razem, kiedy mu mówili, że doświadczyli czegoś przy stole, że, wiesz, że unosili się nad ciałem, a ja pana widziałem, że działy się różne rzeczy, że oni doświadczali właśnie tego tunelu.

0: I nagle on jest cyk.
1: Poza ciałem.
0: I opisuje niesamowite światy, krainy. Widzi siebie, wiesz, w przestrzeni kosmicznej. Ma niesamowite doświadczenia. Ale takich doświadczeń nigdy nie będzie miała starsza pani, która w momencie śmierci klinicznej jest, ja nie wiem, czy ja mogę użyć takiego słowa, ale powiedzmy...
2: Wymęczona? Schorowana?
0: Naćpana. Naćpana po prostu jak bąk. No, tam podają jej, wiesz, takie przeciwbólowe, przeciw tam czemuś. I im więcej leków, to między innymi zaczęli te badania ludzie Moody'ego, okay, którzy po prostu systematycznie gromadzili wiedzę na temat pacjentów, którzy przeżyli śmierć kliniczną. I gromadzili tą wiedzę na takiej zasadzie, że opisywali każdy przypadek. Czy ktoś się leczył, nie leczył, na co się leczył, co przyjmował, nie przyjmował. I okazało się, że im mniej leków, tym te wrażenia są większe. Im więcej leków, tym te wrażenia są... No wiesz, na przykład kończą się tylko na tym, unoszę się nad stołem. I nie ma tego całego rozwinięcia.
2: Co było rozwinięciem u ciebie za drugim razem? To znaczy, ty widziałaś, to ja rozumiem, ale z jakiegoś powodu wróciłaś. To jest decyzja, którą ty podjęłaś?
0: Tak.
2: Kto cię zapytał o tą decyzję?
0: Ta świetlista istota. Wiesz, ja to odczułam jako sugestię, że, bo ja jeszcze sobie tamten, wiesz, świat poprawy eksplorowałam, niezwykły i myślę, że jeżeli istnieje coś takiego, bo zawsze mi się pytają, no dobrze, widziałaś tam osoby, ale dlaczego one się różniły od nas? No dlatego się chociażby różniły od nas, że one się w inny miały niebywały spokój w sobie. Te twarze, wiesz, jak twarz jest bez stresu, to natychmiast te rysy się zmieniają. I ci ludzie tam, to co widziałam, to myślę, że to jest chyba najbliższe tej idei ciała mistycznego w chrześcijaństwie. Tak bym to określiła. No w każdym razie tam zobaczyłam sobie ten niezwykły świat, bardzo mi się podobał. Spotkałam tam moją babcię, której w pierwszej chwili nie poznałam, bo nie znałam jej tak młodej. I ona mi powiedziała, co ty tu robisz? I chyba ten lekki niepokój, który moja obecność tam w niej wzbudziła, no był jakąś być może taką dla mnie i wskazówką. A potem od tej, że tak powiem, jasnej, świetlistej i niesłychanie kochającej postaci, no on wyszedł sygnał, który odebrałam jako musisz teraz zdecydować, bo za chwilę już nie będziesz miała do czego wrócić.
2: Okej, rozumiem. Rozumiem, wyobrażam sobie to, jakby eksploruję tą twoją opowieść. Powiedz mi, Ada, bo wspomniałaś, wracając na chwilę do naszego świata, wspomniałaś o tym, że po tym się wszystko zmieniło, że po tej drugiej śmierci klinicznej wszystko się zmieniło w twoim życiu, no. Nazywamy się Zwrot Akcji, więc słucham, co to było, co się zadziało?
0: No wiesz, no wyobraź sobie, co to było dla 17-latki.
2: Nie, właśnie, no...
0: Że nagle ja nie byłam w religijnej rodzinie.
2: A, że ty nie byłaś wychowana jako katoliczka?
0: Nie, w ogóle nie byłam, znaczy nie byłam, nie była to rodzina religijna.
2: Jasne,
0: tak
2: jak wszyscy, tak, że pewnie byłaś zbirmowana, ale...
0: I te oczywiście, to są takie te rzeczy, te punkty, które muszą być, ale które nic nie znaczą.
2: Jasne.
0: No i wiesz, ja oczywiście to rozwinęło nie tylko zainteresowanie tym, co ja przeżyłam, ale ja też rozwinęłam zainteresowanie, wiesz, innymi religiami, innymi, zainteresowałam się bardzo reinkarnacją, bo zrozumiałam, że to wszystko się może łączyć w jedną całość. Jak weszłam w buddyzm, to oczywiście on mnie bardzo szybko porwał. Jest jednak, co tu dużo mówić, buddyzm jest w stanie zaspokoić człowieka nie tylko duchowo, ale też intelektualnie, jeżeli chodzi o potencjalnie właśnie te światy duchowe, okay, przynajmniej dla mnie. No i wiesz, i wiele rzeczy, wiesz, ja miałam bardzo tam pracowite zawsze swoje życie, tak. Bardzo, poza tym pierwsza rzecz, którą ja się musiałam zająć, to na przykład to, czy ja będę miała czynną lewą stronę, czy nie.
2: Jasne.
0: Więc trochę inne rzeczy weszły na tapet.
2: Tak, tak.
0: Ale ja cały czas gdzieś za tym podążałam, no ale później to się wszystko wzmogło właśnie od tego momentu, w którym...

0: którym tenże pan tak się śpieszył, że przejechał po mnie i stwierdziłam wtedy, że no...
1: Czyli ten...
0: Mam wprawę.
1: Czyli ten trzeci raz, tak?
0: Tak.
1: To było takie, twoim zdaniem, takie przypieczętowanie twojej wiary w to, co przeżyłaś?
0: To było przypieczętowanie tego, żeby się po prostu bardzo dobrze zdecydować, jakim ja chcę być człowiekiem, co będzie dla mnie w życiu priorytetem, bo już wtedy bardzo mocno do mnie dotarło, że trumny na pewno nie mają kieszeni. I takie, wiesz, to zmienił się światopogląd. Ja się w tym po prostu utwierdziłam jakby w tym wszystkim, że po prostu wyjść, że to ciało, że jestem, że nie ciało ma duszę, tylko dusza ma ciało, że to jest po prostu ten kombinezonik taki kosmiczny, w którym my sobie na tej planecie Ziemia, naszym macierzystym statku, zapylamy po kosmosie, no. I myślę sobie, no tak, no ten kombinezonik czy inny, no ale skoro wróciłam, to jeszcze ten trzeba poużywać trochę. I to mnie ukształtowało bo można było godzinami opowiadać, no... Nie ma cienia wątpliwości, że gdybym nie, że to było wielkie błogosławieństwo to, co mnie spotkało. Wszystkie moje wypadki, ja niczego nie żałuję. Wszystkie moje wypadki, śmierci i przeróżne rzeczy za każdym razem, kiedy wychodziłam z tego ciała, to wszystko mnie stworzyło inną, być może lepszą wersję. Bo, no a wiesz, później to się tak potoczyło, że wiadomo, no jak gdzieś założyłam rodzinę, też były dzieci i jakby też nie wszystkim naraz się człowiek może zajmować, ale jak w każdym razie nabrałam przekonania, też czytając coraz więcej tej literatury, zaczęło się więcej rzeczy ukazywać, no internet już zaczął działać i tak dalej. Ja też mam do wniosku, że to jest przerażające, co ci ludzie przeżywają, którzy, wiesz, wraca ci z najdłuższej i najkrótszej zarazem podróży człowiek, który całkowicie się zmienia do świata, który się nie zmienił. I wtedy właśnie powstał pomysł założenia strony, czy tego bloga Biuro Duchów. Bo ja biurwa jestem, no to wiesz. To biuro duchów. I po pewnym czasie, ja nie wiem, ja miałam wrażenie, że wszystko sprzyja temu, żeby iść w tym kierunku. No jak zaczęłam dostawać od ludzi, wiesz, lata temu, te pierwsze takie, Boże, no bo wiesz, ja wyszłam z założenia, że jak już mam opowiedzieć, czasami ktoś mówi, a jak pierwszy raz takim większej ilości ludzi, to kiedy powiedziałaś tak i komu powiedziałaś? Ja mówię, w pytaniu na śniadanie 2 miliony ludzi słuchało. Raz i mieć to z głowy.
1: Okej. Okay. Ale nie.
0: Przeżyłam śmierć kliniczną, wydarzyło się to i potem te wiadomości, te listy od tych ludzi. Nawet pani nie rozumie, ile to dla mnie znaczyło. Ja nie mogę się odnaleźć w małżeństwie, ja nie mogę... To po prostu było jak wiesz, takie kombo. W jednej chwili wszystko się zwaliło gdzieś tam na tą moją pocztę i ja sobie zdałam sprawę, Boże, przecież to te rzeczy trzeba nagłaśniać, ale nie w sensie chodzenie po wodzie i te sprawy, tylko trzeba po prostu mówić ludziom, że to się wydarza, że możemy, że nieważne jest, czy wierzysz, że przeżyłeś doświadczenie duchowe, czy że po prostu przeżyłeś coś dla siebie niesamowitego, że na tyle to było dla ciebie wstrząsające i formatujące, że wracasz tak czy owak odmieniony i nieważne, czy ty wracasz i masz ekstazę religijną, czy ty wracasz i po prostu nagle zaczynasz postrzegać cały świat, zaczynając od osób sobie najbliższych w inny sposób. I nagle nie chcesz już być w korpo i nagle nie chcesz już informujesz o tym rodzinę i nagle rodzina mówi, ale jak to, przecież oni już do wszystkiego przywykli, nie?
1: Okej, czyli to jest takie doświadczenie, które nam uwypukla naszą własny czas tutaj, jakby, że...
0: Tak.
1: Okej.
0: że twój czas jest tutaj bardzo policzony, że możecie to oczywiście wyleczyć całkowicie z lęku przed śmiercią, bo kto, stąd też wiesz, czasami rodziny nie rozumieją i o tym też staram się mówić, że to, że osoba wraca po śmierci klinicznej i mówi tak, ja się teraz nie boję śmierci, to nie znaczy, że ona za chwilę odpali coś tam jakiś, wiesz, jakiś mechanizm i okaże się, że ona, bo ona chce tam wrócić, gdzie była. Nie, nie, nie, to nie należy tak rozumieć. To należy rozumieć, że po prostu człowiek jest wyzwolony z okowów największego strachu, bo nic nie trzyma ludzkości w takich ryzach jak lęk przed śmiercią.
1: Bo to jest chyba też największy lęk, jaki możemy mieć w ogóle. Ja sobie nie wyobrażam mieć większego lęku. Strata bliskich i lęk przed śmiercią, że ktoś po prostu utnie mi wszystko, co tu mam.
0: Ale co tu masz?
1: Na siebie.
0: Co tu masz?
1: Na siebie mam tutaj swoją
0: masz
1: świadomość.
0: Masz tu wszystko na chwilę. Nie masz świadomości swojej, to świadomość ma twoje ciało i przez tą przez swoje ciało poznajesz. Ale co ci mogą... Co tu masz? Nic nie masz, doświadczasz, bo poprzez dostałaś notabene bardzo piękny kombinezon do tej podróży.
1: Dziękuję.
0: I w tym kombinezonie doświadczasz. Doświadczasz smaku kawy, doświadczasz smaku miłości, smaku porażki, goryczy. Doświadczasz, niczego nie masz.
1: A po co doświadczamy?
0: Żeby wiedzieć. Musisz mieć, wiesz, ja wierzę w tą reinkarnację, ja wierzę, że my tutaj wracamy i my nic nie mamy i dlatego ja jestem szczęśliwa, bo ja wiem, że ja nic nie mam.
1: Ale to znaczy, że jakby w twoim życiu po tych zmianach, bo poszłyśmy jeszcze dalej, ja chciałabym jeszcze wrócić. Mhm. Ja powiedziałam o lęku na przykład o bliskich. To znaczy, że ty się nie lękasz jakby? Ty nie masz tego takiego, wiesz, takiego, ja nie jestem matką, ale takiego matczynego strachu o dzieci.
0: Chyba nie w ten sposób.
1: Okay.
0: Ja po prostu tak, oczywiście ja mam te odruchy, tam szalik, jak idziesz, weź mi ten szalik, bo weź mi ten
1: tak,
0: szalik.
1: Tak, tak.
0: Bo znowu będzie angina. To, no to takie odruchy, jasne, oczywiście, jasne. Że tak, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że wybrały mnie dwie, notabene piękne dusze, na swoją ziemską matkę. I nic więcej, one są wolne, nie należą do mnie. One po prostu są i przeżywają razem ze mną, a ja im staram się ułatwić doświadczanie życia w sposób, który na przykład mnie nie był dany, bo ja żeby studiować, to musiałam pracować, a mogę sobie na to pozwolić, że one studiują i mają normalny tryb jakiś, że mogą doświadczać pewnych rzeczy tej młodości, tego wszystkiego, że wiem też, że jeżeli dusza decyduje, że chce odejść, to nikt jej nie powstrzyma. Schodzi tu na jakiś czas i odchodzi. I my nie mamy nikomu na własność. Mam męża. Nie, ja nie mam męża. Ja mam inną duszę, która dzieli ze mną ten cały tutaj, to całe zamieszanie, tak? W tym wymiarze. Ale on jest wolny, on może w każdej chwili odejść, tak jak ja jestem wolna i mogę odejść dosłownie na tamten świat, albo w przenośni, na przykład odejść z małżeństwa bym mogła.
1: No dobra, Ada, ale to mi od razu, ja nie chcę jakby wchodzić w takie, że ja będę tutaj, wiesz, na każde twoje pytanie miała, na każdą twoją odpowiedź miała pytanie, które mnie jakby jako tutaj po prostu, nie powiem cynika, powiem sceptyka, sceptyczną osobę, które mi się pojawiają, ale no, dla mnie na przykład taką pierwszą myślą jest, no dobra, ale w takim razie jak dusza matki może opuścić duszę swojego dziecka? Wiesz, chodzi mi o te wszystkie straszne sytuacje, w których tracimy rodziców, tracimy bliskich, tracimy babcię, która nas kochała nad życie i wcale nie chciała umrzeć. I nagle nie ma jej. I ty myślisz sobie, okej, to ona nie kochała mnie wystarczająco?
0: Ale to nie ma nic wspólnego z miłością. Jak rozumiesz, że od każdego dostajesz tyle, ile mógł ci dać, to nie masz takich pytań.
1: No dobra. Powiedz mi jeszcze, powiedziałaś, że twoje życie się zmieniło w taki piękny sposób, że jakby poczułaś chyba, że zrozumiałaś i też zaczęłaś się dzielić tym, że faktycznie jesteśmy, czy kto wierzy, czy kto nie wierzy. Prawda jest taka, że jesteśmy tu na chwilę. i w tym, w czym jesteśmy. I ktoś może być ateistą, ktoś może być absolutnie wierzącą osobą, buddystą i tak dalej, ale to raczej chyba wszyscy się z tym zgodzimy, że tu jesteśmy na chwilę. I z tym przesłaniem zatrzymujemy naszą rozmowę na tym etapie, ale bez obaw. Ada pojawi się też w kolejnym odcinku naszej audycji. Czekamy na Was jak zawsze w niedzielę o 8 rano, a później na platformach na Vox FM. Ja oczywiście przypomnę, jeśli macie historię, jeśli Wasze życie zmieniło się i przeżyliście taki zwrot akcji, ja czekam na Wasze maile. To jest zwrotakcji@voxfm.pl. Na taki adres możecie wysyłać swoje historie. Ja tymczasem bardzo Adzie dziękuję i słyszymy się za tydzień. Będziemy kontynuować naszą rozmowę.
2: Zwrot akcji w Vox FM.

0: Radom.
1: Czy to jest zadanie karkołomne nawet dla księdza? Zaraz się przekonamy. Rozmowa o Duchu Świętym. Gościem radia jest ksiądz Jacek Dunin-Borkowski. Szczęść Boże, witam. Czy ksiądz się nie boi rozmów o trzeciej osobie boskiej?
2: No, ufam Duchowi Świętemu, że będzie natychał.
1: Właśnie, bo jego imię to tchnienie, powiew. To przyznajmy, trudne do uchwycenia słowami.
2: O Duchu Świętym, wbrew pozorom, można sporo mówić, dlatego że mało się o nim mówi, może tak. Na pewno jest to ta z osób boskich, która jest dla nas najtrudniejsza. Druga osoba boska się wcieliła, więc jest nam łatwiej. Możemy patrzeć na drugą osobę boską w Jezusie Chrystusie. Boga Ojca poprzez to słowo Ojciec sobie powiedział niestety, często wyobrażamy jako takiego starego pana.
1: W Starym Testamencie też sporo jest obrazów, które pomagają nam sobie go wyobrazić.
2: No tak, z tym, że nie powinniśmy go sobie wyobrażać. A Duch Święty gdzieś nam umyka. No, pojawia się pod postacią gołębicy, ale to jest tylko znak, prawda? To nie jest żadna forma wcielenia.
1: Tych znaków jest bez liku.
2: Tych znaków tak, są też inne. Jest ogień, płomienie ognia. Ale Duch Święty jest tym, który wprowadza nas w głębie życia Boga, bo On jest, tak mówi święty Augustyn, jest miłością, która łączy w jedno dwie osoby boskie. I to jest rola, którą Duch Święty spełnia też w stosunku do nas. To znaczy zaprasza nas, więcej, wprowadza nas właśnie w jedność osób boskich. I jak się tak operując jakimiś porównaniami, myślę, że można powiedzieć tak, o ile druga osoba boska jest słowem, to jest do pewnego stopnia możliwe do wyobrażenia sobie. To znaczy Bóg się wypowiada całkowicie. Siebie wypowiada do tego stopnia tak doskonale Ojciec, że ta wypowiedź staje się pełnym odbiciem Jego samego. O tyle Duch Święty jako miłość Ojca i Syna jest znowu obrazem ich dwóch. To jest ciekawe, że zdarza się na przykład w poezji, w liryce, że zakochani mówią, patrzą na swoją miłość. Jakby to było coś osobnego, co jest odbiciem ich dwojga, prawda? Nie tylko mówią, każdy mówi o miłości do drugiej osoby, ale mówią o swojej miłości, wpatrują się w nią. Widzą w niej odbicie już nie każdego z nich, tylko odbicie obojga. Taka jest koncepcja świętego Augustyna i wydaje mi się, że to dużo mówi. I w tę miłość jesteśmy wprowadzeni już na chrzcie świętym.
1: Nie wiem, czy to nie jest obrazoburcze pytanie, ale po co Bogu aż trzy osoby? Mogłyby być dwie, już by była wspólnota.
2: To znaczy pytanie jest niemądre, bo Bóg jest Trójcą, nie może być innego Boga. Bóg jest doskonałością. Oczywiście my tego nie rozumiemy i mówiąc Bóg nie myślimy o Trójcy Świętej, ale taka jest najwyższa rzeczywistość. To znaczy, trzeba by pytanie odwrócić. Co to znaczy, że my jesteśmy stworzeni na obraz Boży?
1: Boga, który jest Trójcą.
2: Boga, który jest Trójcą, tak. Bo nie ma sensu pytania o to, dlaczego słońce świeci, albo dlaczego... Znaczy, dlaczego słońce świeci, może jest sens, ale... No niebo nie jest niebieskie, trawa jest zielona. Rzeczywistość jest taka. Bóg jest Trójcą Świętą. I pytanie o rację, o powód, dla którego Bóg jest Trójcą, jest bez sensu, bo Bóg sam jest swoim powodem. Nie ma żadnej racji, żadnego uzasadnienia z zewnątrz. On jest uzasadnieniem wszystkiego. Więc chyba by trzeba to pytanie odwrócić. I to wtedy jest ważne pytanie. Bo jesteśmy stworzeni na obraz Boży i na tyle jesteśmy sobą, na tyle każdy człowiek jest sobą, na ile daje się innym. Taka wymiana jest w Bogu i do takiej wymiany jesteśmy stworzeni. Także właśnie do miłości. Do miłości, która zaczyna być obrazem, odbiciem, odwzorowaniem osób, które tę miłość sobie dają. No a ostatecznie wprowadzenie właśnie w miłość samej Trójcy Świętej.
1: I to jest tym duchem w nas, Duchem Świętym? Ta zdolność do kochania, czy to powołanie do kochania?
2: Znaczy, to jest zdolność do przyjęcia Ducha Świętego, bym powiedział. Bo Duch Święty, w ogóle Pan Bóg tak działa, że coś w nas zaszczepił, prawda? No nawet ta myśl o Trójcy Świętej, przecież omne trinum perfectum, to jest jeszcze przedchrześcijańska sentencja. To jest ciekawe, gdzieś jakaś intuicja o tej doskonałości, troistości została zakodowana, prawda? Więc na pewno zdolność do kochania i pragnienie miłości, które w nas jest zaszczepione w samej naszej naturze, jest to możliwością przyjęcia Ducha Świętego. Ale Duch Święty tę zdolność uwznośla i przemienia. Prawda? On jest miłością. samą w sobie. Ludzka miłość, w ogóle wszystko, co w nas jest dobre, jest tylko odbiciem dobroci Boga.
1: Czy to jest tylko złudzenie, że ta prawda została objawiona dopiero w Nowym Testamencie? Czy człowiek Starego Testamentu już wiedział, wyczuwał obecność tej trzeciej osoby?
2: Nie, na pewno prawda o Trójcy Świętej w ogóle jest dopiero w Nowym Testamencie. Paradoksalnie można by powiedzieć, że przygotowanie na przyjęcie tej prawdy było to takie wbijanie narodowi wybranemu do głowy przez Pana Boga, że Bóg jest jeden.
1: To paradoks.
2: Paradoks, ale można się nad tym, zastanowiwszy się nad tym, można to zrozumieć, bo przecież wszystkie ludy oprócz Izraela były politeistyczne, czyli zresztą zdarzyło się to, prawda, że Pawła wzięto za Boga. Więc objawienie prawdy o Trójcy Świętej byłoby zupełnie banalne. No jest po prostu trzech bogów dodatkowych i nie ma problemu, co byłoby całkowitym zafałszowaniem tejże prawdy, tej głębi tej tajemnicy. I trzeba było około 5000 lat, żeby naród wybrany zrezygnował z marzenia o wielu bogach, bo to jakoś na jakiejś zasadzie dla człowieka jest wygodne, nie wiem dlaczego, i uwierzył w pewni w Boga jedynego. No a potem dowiedzieliśmy się, że Bóg jest jedyny w Trójcy.
1: Co potem, co w konsekwencji, bo ksiądz mówi już dzisiaj o pochodzeniu Ducha Świętego, a to pochodzenie wywoływało nieprawdopodobne namiętności. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa dochodziło wręcz do rękoczynów, bujek o tę prawdę o Duchu Świętym, od kogo pochodzi, czy od Ojca, czy także od Syna.
2: No problem mamy do dzisiaj, bo prawosławie nie przyjmuje tej zachodniej koncepcji, że Duch pochodzi od Ojca i Syna. Z początku wynikało to z nieporozumienia, z niezrozumienia. Natomiast teraz się chyba mocno utrwaliło, niestety. A mimo różnych takich gestów ekumenicznych jest to bardzo ważne stwierdzenie. Właśnie to, o czym mówiłem poprzednio, prawda? To, że Duch Święty jest odbiciem miłością Ojca i Syna, odbiciem dwóch. Gdyby powiedzieć, że Duch Święty pochodzi wyłącznie od Ojca, to właściwie nie wiemy, czym Duch się różni od Syna, który też pochodzi od Ojca. A w Bogu, no przepraszam za teologiczne sformułowania, ale tego się nie da uniknąć, w Bogu wszystko jest jednością, o ile nie zachodzi rozróżnienie przez właśnie pochodzenia, przez relacje. To jest to wzajemne dawanie siebie, siebie całego. No i oczywiście możemy powiedzieć, że Duch Święty pochodzi na drodze tchnienia, a Syn pochodzi na drodze rodzenia. Tylko co to znaczy w Bogu? To jest tylko jakaś bardzo daleka analogia, która nic nie wyjaśnia, nic nie zmienia. A właśnie to, że Duch Święty jest odbiciem Ojca i Syna, że wtedy mamy analogię, prawda? Wtedy widzimy, że jest czymś innym niż kimś innym, oczywiście, niż Ojciec, kimś innym niż Syn, a jednocześnie, że jest tą więzią Ojca i Syna. Dlatego ja bym bronił filioque nadal, mimo że nasi bracia prawosławni tego nie potrafią zrozumieć.
1: Filioque, czyli pochodzenie od
2: pochodzenie
1: Syna.
2: Pochodzenie od Ojca i Syna.
1: Od Ojca i Syna. I to mamy w wyznaniu wiary. Zresztą nie tylko to mówimy o Duchu Świętym w wyznaniu wiary. Padają tam ważne sformułowania, także to, że mówił przez proroków, czyli jednak umocowanie jego w Starym Testamencie.
2: No bo oczywiście Bóg działał jako Trójca w Starym Testamencie, tylko prawda o nim nie była objawiona. Oczywiście mówił przez proroków. To znaczy, to jest taka ciekawa rzecz. W zasadzie działa na zewnątrz, czyli w świecie, cała Trójca Święta. Ale pewne działania przypisujemy poszczególnym osobom boskim, dlatego że one wyrażają to, czym dana osoba boska jest w Trójcy Świętej. No powiedzmy, moje mówienie w tej chwili najbardziej chyba wyraża moją sferę intelektualną. Gdybym zaczął śpiewać, to być może byłaby to moja sfera emocjonalna. Nie będę Państwa męczył w ten sposób. Prawda? Czyli z pewną przenośnią można powiedzieć, że w tej chwili mówi mój intelekt. Tak? Mimo, że przecież działam ja jako całość.
1: Jeśli dobrze rozumiem, to wtedy, na przykład wtedy, kiedy Bóg stwarzał, to bardziej stwarzał duch, tak?
2: Nie bardziej. Wyrażał swoje bycie Duchem Świętym.
1: Może wtedy, tak. Kiedy mówił przez proroków też?
2: Tak.
1: Kiedy się wcielił, to wyrażał się przez Jezusa, przez drugą osobę boską.
2: Z tym, że to już tylko jedna osoba boska się wcieliła. Także tu już
1: ale
2: nie ma.
1: Spełnią,
2: także już nie ma tylko przypisywania.
1: Ale spełnią cnót boskich, prawda?
2: Tak, i znowu we wcieleniu była obecna cała Trójca Święta, prawda? W zwiastowaniu. ojciec posyła ducha do Maryi i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, posłanego przez ojca.
1: I gdybyśmy to zdanie rozłożyli na części pierwsze, to jakie są jego konsekwencje?
2: Że znowu działa cała Trójca Święta, ale w tym przypadku, to jest jedyny przypadek, kiedy jedna z osób boskich działa w inny sposób, bo to tylko znaczy? Jezus, tylko druga osoba boska się wcieliła. Nie Trójca Święta się wcieliła, tylko druga osoba boska. A jeśli chodzi o Ducha Świętego, to tak, to jest nas, czy jest obecny Bóg w ogóle w Chrzcie Świętym, ale w Jego działaniu uświęcającym widzimy Ducha Świętego. Rozpoznajemy te znamiona Ducha Świętego, znamiona bycia Bogiem na sposób Ducha Świętego, jeszcze inaczej mówiąc. Przez analogię do tego, jaki jest Duch Święty w Bogu, to znaczy jest ten, który przenika głębokości Boga samego, prawda? Który jest tą więzią i on nas jest naszą więzią zarówno z Bogiem, jak i z Kościołem. Duch Święty buduje Kościół.
1: Siedzieli zamknięci, wystraszeni i to jedno wydarzenie, które dzisiaj wspominamy, zmieniło ich życie na zawsze. Po zesłaniu Ducha Świętego stali się apostołami. I właśnie o tym wydarzeniu i o samym Duchu Świętym dzisiaj rozmawiam z księdzem Jackiem Duninem Borkowskim. Witam ponownie. To, co wydarzyło się w Wieczerniku, to nie było tylko takim prostym rozesłaniem. To było właściwie przemianą tych ludzi w 100%. Oni stali się jakby zupełnie inni. Nawet ci, którzy ich znali, przestali ich poznawać.
2: To zresztą widać potem bardzo dobrze w dziejach apostolskich, prawda? Że Duch Święty mówi przez nich, prowadzi, wydaje polecenia nawet. Tak, rzeczywiście, to była zupełna przemiana. Można trochę, znaczy nie trochę, tylko bardzo boleć nad tym, że ten dar, który przecież my też wszyscy otrzymaliśmy, bo to był chrzest i bierzmowanie apostołów. Oczywiście w wyjątkowy sposób, ale otrzymujemy wszyscy ten sam dar. Że z tego daru w tak wyraźny sposób nie korzystamy. To znaczy...
1: Nie korzystamy, czy nie umiemy korzystać?
2: Chyba sobie nie uświadamiamy najczęściej. Cały ruch odnowy w Duchu Świętym, czy też obecne elementy tego ruchu w Oazie na przykład, są taką próbą odczytania na nowo, że ta moc działa, że ten Duch Święty jest tak samo realnie obecny w każdym chrześcijaninie, jak był w apostołach. Tyle tylko, że najczęściej w nas ten dar jest zagubiony. To, że Duch Święty, na przykład właśnie, to, że Duch Święty daje moc świadectwa. No przecież jest mnóstwo sytuacji, kiedy musimy bronić naszej wiary. W miejscu pracy, jakieś dyskusje, najczęściej nie za mądre. Ile jest wtedy w człowieku modlitwy i tej prośby, żeby no Duch Święty mi uzdalniał, żeby mi oświecał, żeby dał mi ten dar mądrości, właśnie dar świadectwa. Gdyby było to, nasze świadectwo wyglądałoby zupełnie inaczej. Oczywiście nie chodzi o taką zewnętrzną cudowność. To znaczy zdarzają się przypadki, że Bóg mówi zupełnie bezpośrednio. Znaczy, używając człowieka tylko jako pośrednika. Ale najczęściej jest tak, że Bóg po prostu wspomaga nasze własne zdolności.
1: Co to znaczy właśnie, że Duch działa na żywej materii?
2: To znaczy działa przez rozum, przez wolę, przez głos, przez to wszystko, co w nas jest, co jest zresztą też przecież Bożym darem, ale umacnia to za mało nawet. Przekracza te możliwości.
1: Apostołowie poczuli tę moc wysoko, ale nie byli bezwolnymi narzędziami, prawda?
2: Nie, to jest właśnie różnica. Ktoś powiedział, że szatan małpuje Pana Boga. I tak opętanie byłoby takim małpowaniem działania Ducha Świętego w człowieku, prawda? To znaczy nie jest to współpraca, tylko jest to opanowanie. Uczynia z człowieka bezwolny przedmiot tego działania. Zaś z Bogiem jest inaczej. Duch Święty cały czas wspomaga i działa na tyle, na ile człowiek się otworzy na jego działanie.
1: A kiedy się wycofuje?
2: Kiedy człowiek się zamyka. To znaczy najmocniejszym tym zamknięciem drzwi Duchowi Świętemu jest grzech, szczególnie grzech ciężki. Wtedy w zasadzie człowiek jest już oddzielony od tego działania, które wtedy właściwie tylko ma prowadzić do nawrócenia, do skruchy, no i do sakramentu.
1: Taka cudowność, jaka towarzyszy tym ewangelicznym opisom zesłania Ducha Świętego, niektórym się marzy. Chcieliby mówić językami, chcieliby zobaczyć języki ognia. Czy to jest nieuprawnione marzenie? Niepotrzebne?
2: Można Boga prosić o znak, o umocnienie wiary. Jeśli ta wiara jest słaba, to być może Pan Bóg odpowie. To znaczy, nie wiem, czy tutaj zobaczymy języki ognia nad nami w tej chwili, ale jeśli nam to było bardzo potrzebne, to prawdopodobnie Pan Bóg taki znak dał. Ale wszelkie żądanie znaków i cudów jest objawem słabej wiary. Normalnie Bóg tak nie działa.
1: Tylko te znaki, które pojawiają się w dziejach apostolskich, wydają się naturalne jak oddychanie, że apostołowie uzdrawiają, że właśnie mówią językami, wszyscy ich rozumieją, to właściwie wtedy odbywa się samo przez się.
2: Tylko wtedy one były konieczne, prawda? Bo szli do pogan i trzeba było pokazać, udowodnić tego nowego Boga.
1: Dzisiaj też jest tak, pełno pogan.
2: I być może niektórzy twierdzą, że mamy taką falę tych znaków epifanijnych. Być może one się będą pojawiały.
1: Co to znaczy?
2: No właśnie tych takich objawiających na zewnątrz, prawda? No bo są też znaki, które są w środku. Na przykład umocnienie woli człowieka i nagle zaczyna być dla niego możliwe coś, co wcześniej było zupełnie niemożliwe. No ale to jest zrozumiałe i zauważalne tylko dla niego samego. Natomiast te znaki zewnętrzne, takie, powiedziałbym, taki marketing Pana Boga, prawda? Patrzcie, tutaj jestem, o, pojawia się napis na niebie. Być może tak, ale nie wiem, czy jednak Pan Bóg nie liczy bardziej na pogłębianie wiary tej jednak stosunkowo licznej grupy jeszcze chrześcijan i katolików i ich świadectwo, czyli szczególnie świadectwo świętego życia. No, matka Teresa z Kalkuty na przykład stała się przecież takim znakiem dla całego świata, czy Jan Paweł II. Wydaje mi się, że bardziej o to Panu Bogu chodzi, jeżeli można mu próbować w ogóle zaglądać w karty.
1: A jeśli spojrzymy w karty zapisane przez matkę Teresę na przykład, to jest tam dowód na to, że tych powiewów ducha przez wiele lat nie czuła.
2: No to jest właśnie to, o czym mówiłem. To znaczy, że Bóg nie chce się udowadniać i narzucać, prawda? Im bardziej człowiek jest otwarty na jego działanie, tym bardziej on, no, jest taki etap w życiu duchowym, prawda? Że on się ukrywa. To znaczy, ciemna noc zmysłów, czy ciemna noc ducha później, występowanie takiego zjawiska jest odpowiedzią na zarzuty, że chrześcijanie, że katolicy są interesowni, prawda? To znaczy, że wierzymy dlatego, że jest nam z Panem Bogiem dobrze. Bóg nas chce prowadzić do maksymalnie bezinteresownej miłości, jaka jest tylko dla człowieka możliwa. Ale zawsze jest pytanie o zgodę i zawsze człowiek tej miłości chce, mimo że czasem się buntuje.
1: A jak uniknąć magicznego traktowania Ducha Świętego? Używania go do swoich celów? Czy to jest w ogóle możliwe?
2: Myślę, że tak. To znaczy, zasady już zostały opracowane dosyć dawno. To jakiś święty Ignacy Loyola wymyślił. Są zasady rozpoznawania duchów. Można się nauczyć sprawdzania przede wszystkim swojej rzetelności. Takim kryterium, czy rzeczywiście podlegamy działaniu Ducha Świętego, jest to, czy wzrastamy w wierze. To znaczy, człowiek, który przechodzi od dobrego do lepszego, może mieć nadzieję, że jest pod działaniem Ducha Świętego. Jeżeli człowiek przechodzi od dobrego do gorszego, to już jest znak, że coś się złego dzieje. Może to być na przykład zupełnie inny duch, który też potrafi się ładnie maskować. Ale no, po to mamy rozum, po pierwsze, po drugie, po to jest Kościół.
1: Przypominamy sobie na przykład dary Ducha Świętego. Charyzmaty Ducha Świętego, owoce Ducha Świętego, pełno tego jest w Piśmie Świętym. Rzeczywiście hojnie Duch Święty obdarza.
2: No może nie pełno, ale te opisy działania Ducha Świętego istnieją. Paradoksalnie dary Ducha Świętego to jest taka konstrukcja nie wprost biblijna, bo ona pochodzi ze Starego Testamentu i potem tradycja je usystematyzowała i opisała. Mi wydaje się, znaczy na pewno wprost bardziej od Ducha Świętego pochodzi ten opis owoców Ducha Świętego.
1: Czyli miłość, radość, tak, pokój.
2: pokój, dobroć, uprzejmość, łagodność, wierność, opanowanie. I to tak jak sobie wyobrazimy człowieka, który taki jest, pełen miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności i opanowania, no to można zobaczyć, że to jest człowiek w pewnym sensie z innego świata, prawda, albo z innej gliny. Ja bym powiedział tak, że własnymi ludzkimi siłami możemy osiągnąć którąś z tych cech i to też nie zawsze, nie na zawsze. To znaczy człowiek się może zmobilizować do czegoś, prawda, i przez tydzień, dwa tygodnie, pół roku być na przykład zawsze opanowanym. No ale to na dłuższą metę się nie uda. Ale wszystkie te owoce razem, oczywiście to też jest tylko część, bo to jest właściwie opis świętości, prawda? I to jest tylko część. Można próbować znaleźć inne cechy. Na przykład nie ma tu mowy o pokorze. Ale to wszystko razem i na długo świadczy o rzeczywistej przemianie człowieka i o tym, że jest napełniony mocą z wysoka.
1: A te, powiedzmy, takie klasyczne katechizmowe dary, mądrość, rozum, rada, męstwo?
2: No to wszyscy się uczyli przed mierzmowaniem, prawda?
1: Niektórzy zapomnieli.
2: Znaczy, tak, to jest inny opis.
1: To samo innymi słowami?
2: Myślę, że te opisy się uzupełniają, a jednocześnie nie wyczerpują tematu. Z tym, że na pewno, i to chyba jest bardzo ważne, że dary Ducha Świętego i w ogóle działanie Ducha Świętego w dużym stopniu jest skierowane, znaczy z jednej strony na uświęcenie człowieka, a to, co mamy w bierzmowaniu, to na świadectwo. I tak, taką postawę opisują dary Ducha Świętego, prawda? To znaczy ta część jego działania, która uzdalnia człowieka do dawania świadectwa. Do czego potrzeba zarówno mądrości, jak i męstwa.
1: I wtedy, kiedy człowiek rzeczywiście działa pod wpływem Ducha Świętego, dochodzi właśnie w momencie świadectwa do kolejnych cudów. Na przykład u męczenników mamy opisy, że właściwie gardzili bólem, prawda? I to bali tak, się oczywiście po ludzku, ale darowany im był ból.
2: No był niedawno taki bardzo dobry film o tej polskiej stygmatyczce, prawda? Która nawróciła swoją postawą oficera KGB, który ją torturował. Właściwie praktycznie bez słów, tylko samą swoją wytrwałością i męstwem w cierpieniu, mimo że ona się bała, mimo że oczywiście chciała uniknąć tego cierpienia. To jest normalne, prawda? Męczennik nie jest masochistą, ale dla niego było tak wyraźne, że to jest, no, że ona jest z innego świata, że żaden człowiek, a można sądzić, że miał wiele doświadczeń, sam w ten sposób nie jest w stanie odpowiedzieć na cierpienie. Na przykład nie odpowiadając nienawiścią.
1: W Apokalipsie święty Jan pisze, co Duch mówi do kościołów poszczególnych. To oczywiście jest pewnego rodzaju obraz, ale także dzisiaj takie pytanie można postawić. Co Duch mówi do kościoła dzisiaj?
2: Znaczy, przede wszystkim
1: i gdzie? Kiedy?
2: Bez Ducha Świętego nie ma kościoła. Jest organizacja ludzka. Prawda? Jeśli by porównywać, to można porównać Kościół jako ciało Chrystusa, to Duch Święty jest duszą Kościoła. Ciało Chrystusa byłoby, w ogóle nie byłoby ciałem Chrystusa bez Ducha Świętego. Kiedy? No, ktoś się może zdziwić, ale przede wszystkim przez biskupów i kapłanów. I to właśnie tu dochodzimy do następnej cechy działania Ducha Świętego, jaką są charyzmaty. Znaczy charyzmat jest danym człowiekowi ze względu na innych. Czyli nie świadczy o świętości człowieka. Charyzmatem jest kapłaństwo.
1: Obowiązuje, działa także wtedy, kiedy ten obdarowany nie do końca dorasta do tego charyzmatu.
2: Nawet jeśli zupełnie nie dorasta. Chociaż oczywiście im większa jest współpraca z tym charyzmatem, święty Paweł mówi, rozpal w sobie charyzmat Boży, prawda? Więc im większa jest współpraca, tym lepiej. Ale do pewnego stopnia to działanie jest niezależne.
1: To są te szokujące takie sformułowania, że jeśli pijany ksiądz odprawia mszę, to ona jest ważna.
2: To trochę co innego, to chodzi o ważność sakramentu, ale ja bym powiedział co innego. No, ostatnio mieliśmy skandale z różnymi ludźmi, którzy odeszli z kapłaństwa nawet dalej.
1: Wciąż są, tak, kapłanami.
2: I no tak. I takie zadziwienie było, że na przykład byli to znani kaznodzieje, prawda? A z tego, co już teraz wiadomo, no to żyli w grzechu. Więc ten dar, zresztą no jest to wielka łaska Pana Boga, prawda? Bo gdyby Bóg działał tylko przez świętych, to bylibyśmy bardzo biedni. Bo świętych niestety nie jest za dużo.
1: Dziękuję za rozmowę. Gościem radia był teolog i specjalista także od twórczości C.S. Lewisa, ksiądz Jacek Dunin-Borkowski. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Witam serdecznie. Dziś moim gościem jest pan Tomasz Rożek, dziennikarz i naukowiec.
0: Dzień dobry.
1: Zajmujący się głównie energetyką jądrową, czy też sprawami związanymi z tą dziedziną. To może nietypowy temat rozmowy o tej akurat porze. Wszak bezpieczeństwo energetyczne to jest taki temat, który powinien przynajmniej nas interesować jako temat egzystencjalny wręcz, bo od tego zależy nasza przyszłość, czy będzie płynął prąd w kontaktach, czy będziemy mieli czym ogrzać nasze mieszkania. Ponad 60% Polaków wedle ostatnich badań akceptuje rozwój energetyki jądrowej, a 48% wyraża zgodę na budowę elektrowni atomowej w bezpośrednim sąsiedztwie. Takie są właśnie wyniki badań. Czy to znaczy, że widmo Czernobyla przestało nas przerażać, pana zdaniem?
0: Widmo Czarnobyla, no cóż, to jest bardziej skomplikowana sprawa, bo tak w gruncie rzeczy to widmo Czarnobyla nigdy nie powinno nas przerażać. Wypadek w Czarnobylu nie był absolutnie wypadkiem typowym dla energetyki atomowej. Był raczej efektem głupoty człowieka.
1: Ale człowiek obsługuje i dzisiaj elektrownie atomowe.
0: W takim razie po kolei, jak było. W Czarnobylu był bardzo nietypowy reaktor atomowy. Reaktor, który nigdy nie mógłby powstać nigdzie indziej poza Rosją. Nawet w Rosji musiano zmienić prawo, żeby tego typu reaktory były budowane. To były reaktory bez osłon bezpieczeństwa i to były reaktory militarne. W Czarnobylu produkowany był pluton do bomb atomowych, a przy okazji energia. Jak to w Rosji bywa, był plan, kiedy oddać Czarnobyl. Spóźniono się o 2 czy 3 lata i nie zdążono przeprowadzić pewnych testów. Jak Czarnobyl hulał, postanowiono to nadrobić, chciano przeprowadzić te testy właśnie.
1: I doszło do wypadku. Nie chciałbym, żebyśmy za dużo czasu poświęcali, bo to oczywiście mogłoby nam zająć cały czas naszej rozmowy. Innymi słowy, takich reaktorów już nie ma nigdzie na świecie, a co najważniejsze, gdyby taki reaktor, czy gdyby elektrownia atomowa miała powstać w Polsce, bo to do tego zmierzam, to na pewno ten reaktor byłby nowocześniejszy i o wiele lepiej zabezpieczony.
0: Nawet reaktory żarnowieckie, które miały być postawione w Polsce kilkanaście lat temu, to nie były reaktory typu czarnobylskiego, jak bardzo często się mówiło. Wracając do Czarnobyla, tylko jedną rzecz chciałbym podkreślić. Tam do wypadku nie doszło dlatego, że postanowiono przeprowadzić jakieś próby, tylko i wyłącznie, ale dlatego, że tam wyłączono w ramach tych prób wszystkie systemy bezpieczeństwa. Gdyby one były włączone, to wypadku by nie było. Także to jest ważne, czyli nawet jakby był taki stary reaktor czarnobylski, pan pyta, czy gdziekolwiek jeszcze jakie są. Tak, takie są w Rosji. Takie reaktory są tylko i wyłącznie w Rosji i kilka ich jeszcze pracuje. Między innymi reaktor w Ignalinie, obok tej elektrowni ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat. Nowa elektrownia z nowymi reaktorami, te stare mają być zamknięte i Polska ma mieć udział w budowie tej elektrowni.
1: Mówi pan, czynnik ludzki zaważył na przyczynach katastrofy w Czarnobylu, ale przecież też nie wszystko możemy przewidzieć. Na przykład ostatnio była taka niepokojąca informacja po trzęsieniu ziemi w Japonii, prawda, że w strefie tego trzęsienia znalazła się elektrownia atomowa i być może doszło do skażenia. Takich rzeczy nie możemy przewidzieć. Wycieku, tak?
0: Doszło do wycieku. Obok elektrowni było miasto, które praktycznie zostało zrównane z ziemią. Elektrowni w gruncie rzeczy nic się nie stało, znaczy doszło do małego wycieku w tak zwanym wtórnym obiegu chłodzenia reaktora. To nie jest nic groźnego. Oczywiście tego typu rzeczy muszą być sprawdzone, dlatego tą elektrownię wyłączono. Sprawdza się to. To jest zresztą największa elektrownia atomowa na świecie. Tam jest 6 reaktorów i bardzo dużej mocy. Gdyby taką elektrownię wybudować w Polsce, to by zasilała około 50% całego naszego kraju. Tamtą elektrownię wyłączono z tego, co ja wiem, i teraz się sprawdza, czy cokolwiek tam zostało zniszczone. Japonia jest liderem, jeżeli chodzi o budowanie elektrowni atomowych na terenach sejsmicznych. W skali Richtera, tej 10-stopniowej, reaktor atomowy odpowiednio zbudowany i zaprojektowany może normalnie pracować w czasie trzęsienia ziemi o sile 8 stopni.
1: Czy w ogóle Polska powinna budować elektrownię atomową. Czy jest to konieczność w bliższej lub dalszej perspektywie? Czy nie wystarczą te źródła energii, które mamy do tej pory?
0: Moim zdaniem nie. To znaczy, dużo tutaj zależy od tego, co chcemy osiągnąć, bo energii z źródeł konwencjonalnych, czyli powiedzmy gaz, ropa, węgiel, wystarczy na niewiele. Gazu w Polsce prawie w ogóle nie mamy, ropy w ogóle nie mamy, węgla mamy, zależy od obliczeń, na 80, może 150 lat. Także jeżeli ktoś chce spalać tylko i wyłącznie węgiel, to można powiedzieć, na 80 lat mamy spokój po co budować reaktory atomowe. Natomiast wydaje mi się, że to jest postawienie sprawy zupełnie na głowie. No bo spalając węgiel zanieczyszczamy środowisko, a rozszczepiając uran tego środowiska nie zanieczyszczamy.
1: Pewnie ekolodzy niektórzy podnieśliby larum, jak to podgrzewa się zbiornik wodny, zanieczyszcza się wodę. No, elektrownia nie jest taka sterylna, jakby się chciało
0: Podgrzewa się rzeczywiście zbiornik wodny. W Żarnowcu, z tego co pamiętam, jezioro Żarnowieckie miało, temperatura jeziora Żarnowieckiego miała być podniesiona około 8 czy do 10 stopni. Zresztą ciekawostką jest to, że po to, żeby tam nie zamarło życie, przeorganizowano to życie, pozwolono ludziom miejscowym wyłowić wszystkie gatunki ryb, które żyły w tych niższych temperaturach i puszczono tam gatunki, które żyją w wyższych temperaturach.
1: Także a poza tym to niezłe kąpielisko, zdaje się, by było, prawda? Z taką ciepłą wodą.
0: Woda jest rzeczywiście cieplejsza, ale proszę pamiętać, że w elektrowniach węglowych jest dokładnie tak samo. Przecież w jeziorze, które jest chłodnicą, dużym odbiorcą ciepła z elektrowni, na przykład Rybnik, żyją piranie. Ryby, które w naszej temperaturze nigdy by nie przetrwały. Także generalnie każda różnica między elektrownią węglową a elektrownią atomową, wbrew pozorom, jeżeli chodzi o konstrukcję, wcale nie jest duża. Różnica jest drobna i to jest tylko i wyłącznie to coś, co daje energię. Cała reszta jest dokładnie taka sama.
1: Trzeba podgrzać wodę. Tak.
0: I tą wodę trzeba schłodzić. I odbiorcą ciepła jest zawsze duży zbiornik wodny.
1: Mówiłem o elektrowni atomowej na początku naszej rozmowy w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Czy tu pytanie bardziej do publicysty, pana zdaniem, powinniśmy myśleć o energii jądrowej także w kontekście uniezależnienia się od dostaw z zewnątrz, powiedzmy już nie mówiąc o Rosji konkretnie?
0: Uran jest znacznie bezpieczniejszym paliwem niż cała reszta, także ze względów politycznych.
1: A gdzie go można kupić?
0: Gdzie go można kupić? Można w Australii, można w Kanadzie, można w Kazachstanie, można także w Rosji. Być może także go mamy w Polsce. Kilkanaście tygodni temu światło dzienne ujrzała taka informacja, że w Polsce firma zresztą australijska będzie poszukiwała uranu. W Polsce były kopalnie uranu. Ten uran był eksploatowany przez Niemców w czasie II wojny światowej w Sudetach. Ten uran także przez wiele lat był wydobywany przez Rosjan.
1: No powiedzmy, że mamy uran w Polsce, ale co zrobić z odpadami? Tu znowu odzywają się ekologowie, prawda?
0: To prawda, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że odpady radioaktywne to nie jest tylko i wyłącznie kwestia energetyki atomowej. Odpady radioaktywne powstają także przy produkcji energii z węgla. Przecież węgiel zawiera uran. Uran się rozpada do radu i do radonu. Tak w gruncie rzeczy, patrząc na jednostkę energii, ilość odpadów radioaktywnych wyprodukowana albo dostarczona środowisku w elektrowni węglowej jest większa niż w elektrowni atomowej, a jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że w elektrowni atomowej każdy najmniejszy gram jest ściśle kontrolowany, a w elektrowni węglowej wszystko idzie albo do powietrza, albo na hałdy. Uran nie bierze się jak gdyby znikąd. Uran to jest pierwiastek, który występuje w glebie także w węglu, także przy okazji w pokładach węglowych. Także to nie jest tak, że odpady radioaktywne to jest tylko i wyłącznie domena energetyki atomowej. Natomiast jeżeli patrzymy na energetykę atomową, rzeczywiście tam jest więcej odpadów wysoko radioaktywnych.
1: Na jednostkę powierzchni, powiedzmy.
0: Na jednostkę powierzchni, tylko właśnie ile to jest więcej. Bo w momencie, jeżeli popatrzymy na to od innej strony, proszę sobie wyobrazić, że jedna tabletka uranu, taka w tradycyjnych prętach paliwowych, to jest taka tabletka, powiedzmy jak aspiryna, ma wysokość około 8 mm. Spalenie albo rozszczepienie uranu z takiej jednej tableteczki daje tyle samo energii, co spalenie 1,5 tony węgla. 1,5 tony węgla oznacza w skrócie 1,5 tony odpadów bo powiedzmy, to tak, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, w każdym razie 1,5 tony węgla to jest pobieranie z atmosfery około 3 ton tlenu, no i tak dalej, i tak dalej. Także, no a odpadów radioaktywnych z tabletki takiej jak aspiryna jest mniej więcej tyle, ile właśnie tabletka z aspiryny. Także my mówimy o zupełnie różnych skalach. W skali całego kraju, w skali całego roku to są tony. Także to nie jest znowu aż taki duży problem.
1: Z Tomaszem Rożkiem rozmawiamy o energetyce jądrowej. Pan jest entuzjastą, jednoznacznym entuzjastą takiej energetyki. Nie widzi pan jej wad?
0: Widzę. Jestem realistą, nie jestem entuzjastą. Wydaje mi się, że po prostu nie mamy wyjścia. Gdybyśmy mieszkali na równiku, to wolałbym na przykład ogrzewać wodę przez kolektory słoneczne, a nie energią atomową. Gdybyśmy mieszkali na północy na przykład Szwecji czy Finlandii, wolałbym ustawiać wiatraki. Natomiast mieszkamy na takiej wysokości geograficznej, że po prostu nie mamy wyjścia.
1: Jeżeli już odpowiemy sobie twierdząco na pytanie, że trzeba budować elektrownię, to teraz wraca pytanie, które zastanawia nie tylko Polaków, ale na przykład Niemców, no wszystkich naszych sąsiadów, gdzie budować te elektrownie w Polsce? Gdzie jest najlepsze miejsce?
0: Wydaje się, że największe zapotrzebowanie na energię jest na północy Polski. Na północy Polski praktycznie nie ma dużych elektrowni. Także lokalizacja w Żarnowcu, za wyjątkiem, już pomijając inne zalety tego miejsca, o których mogę za chwilę powiedzieć, wydaje się, że lokalizacja w Żarnowcu obok Trójmiasta gdzieś, albo powiedzmy troszeczkę poniżej Szczecina, albo nad Poznaniem, to są najlepsze miejsca, jakie mogą być. No te lokalizacje także były wybrane kilkanaście lat temu, jak rozważano rozwój energetyki atomowej jeszcze przed przewrotem komunistycznym.
1: To chce pan powiedzieć, że budowanie elektrowni w Żarnowcu na tych fundamentach, gdzie ponoć jest więcej piachu niż betonu, to jest dobry pomysł?
0: Nie na tych samych fundamentach, natomiast rzeczywiście ta lokalizacja ma wiele zalet. Jedną z nich jest to, że jest bardzo dobrze przebadana. Elektrowni atomowej nie stawia się tak od sobie. To tam długo, no wiele lat prowadzono badania.
1: A dlaczego tam, czemu służą takie badania przede wszystkim? Mhm. Znaczy, co trzeba wykluczyć? Który teren nie może być brany pod uwagę dla budowy elektrowni atomowej?
0: No jak się ma do wyboru na przykład teren trochę aktywny sejsmicznie albo taki stabilny sejsmicznie, no to się wybiera stabilny, bo to jest taniej tam wybudować. W momencie, jeżeli jest obok duży zbiornik wodny, no to jest to zasadniczy plus, nie trzeba robić sztucznego zbiornika wodnego. Jeżeli obok jest duże skupisko ludzi, czyli prąd będzie ewentualnie przesyłany na małe odległości, no to jest to dodatkowy plus. Także te wszystkie rzeczy właśnie działają na korzyść Żarnowca. Żarnowiec, pan mówi, czy na tych samych fundamentach? Nie. Reaktory będą oczywiście inne. Te fundamenty praktycznie w ogóle nie będą wykorzystywane. One w dużej części są zalane, bo część fundamentów jest poniżej poziomu wody. W momencie, jak zamknięto projekt, to po prostu wyłączono pompy i one zostały zalane przez jezioro Żarnowieckie. Natomiast takie rzeczy, jak na przykład linia kolejowa poprowadzona z Trójmiasta, drogi, no cała powiedzmy infrastruktura, czy chociażby zagospodarowanie samego jeziora, oczyszczalnia i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze dodatkowy plus jest w Żarnowcu, tam jest elektrownia szczytowo-pompowa. To jest bardzo duży plus, jeżeli chodzi o energetykę atomową, czy elektrownię atomową, bo trzeba sobie zdawać sprawę jeszcze z takiej różnicy między energią z węgla i energią z atomu, że inaczej są rozłożone koszty. W energetyce atomowej trzeba bardzo dużo zainwestować na początku. A samo paliwo już jest tanie, w związku z tym samo działanie elektrowni później już nie generuje kosztów. W elektrowni węglowej jest troszeczkę na odwrót, czy trzeba wyłożyć rzeczywiście dużo pieniędzy na początku, ale dużo mniej niż w energii atomowej, a później te koszty są mniej więcej na stałym poziomie. Czyli w skrócie mówiąc, w energetyce atomowej opłaca się, żeby elektrownia działała na jak najdłużej pełną mocą. W ciągu doby zapotrzebowanie prądu się zmienia. O 3 nad ranem niewiele osób potrzebuje prąd. Z kolei o 7 rano albo o 19:20 jak najbardziej. W momencie, jeżeli gdzieś w pobliżu jest bufor, właśnie taka elektrownia chociażby szczytowo-pompowa, one doskonale mogą działać jak tandem. Jak nie ma zapotrzebowania na prąd z energii atomowej, nie wyłącza się tej elektrowni albo nie zmniejsza się mocy, tylko wtedy pompuje się wodę z niżej położonego jeziora Żarnowieckiego do wyżej położonego położonego jeziora w pobliżu. W momencie natomiast, jak jest duże zapotrzebowanie na prąd, pełną parą działa elektrownia atomowa, a dodatkowo tą wodę zrzuca się z góry na dół.
1: Czy to wszystko, co pan mówi, to jest dobra informacja dla ludzi, którzy tam mieszkają? Czy może pan z czystym sumieniem powiedzieć, bądźcie zwolennikami, nic wam nie grozi?
0: Nic wam nie grozi, to wam mogę powiedzieć. No, rodzi się pytanie, czy ja bym chciał mieć obok ogródka elektrownię atomową. Nie chciałbym. Dokładnie tak samo, jakbym nie chciał mieć obok autostrady, jakbym nie chciał mieć całej długiej listy rzeczy. Natomiast to są jak gdyby dwie różne rzeczy. Znaczy, my mówimy teraz o estetyce, natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nie ma się czego obawiać. Byłem w Żarnowcu wiele razy. Tam nie ma sytuacji takiej, że ktoś ma ogródek, jest płot i obok powstaje elektrownia atomowa. Ona powstaje tak w gruncie rzeczy na pustkowiu. Ją widać z drugiego brzegu jeziora Żarnowieckiego. Natomiast w tym miejscu, gdzie ona ewentualnie powstanie, albo gdzie miała powstać ta stara, tam nie ma osad ludzkich. Także z tego względu nie ma takiego zagrożenia, że ktoś by miał w ogródku reaktory.
1: Czy ewentualne wybudowanie elektrowni atomowej w Żarnowcu czy w jakimkolwiek innym miejscu w Polsce rzeczywiście bardzo zmieni naszą sytuację energetyczną, zapewni nam większe bezpieczeństwo? Czy to nie będzie taki eksperyment, że mamy tam reaktor i on pozwala dwa, trzy miasta na północy zasilić dodatkowo w prąd, a no i tak będziemy polegać na węglu, gazie czy tych tradycyjnych źródłach energii?
0: Nie wiem, to znaczy pytanie chyba jest inne. Czy chcemy tylko i wyłącznie jeden reaktor atomowy, czy chcemy jak gdyby wybudować pierwszy, a później następny?
1: A jeżeli tak, to ile musi ich być, żeby rzeczywiście to miało znaczenie dla nas?
0: Powiem w ten sposób. Reaktor atomowy, taki jaki mógłby powstać w Żarnowcu, a właściwie dwa reaktory atomowe, bo z tego co wiem, to mają być kupione dwa. One zaspokoją kilka procent zapotrzebowania Polski. Powiedzmy 7%. To jest dużo, to znaczy procentowo to jest dużo. Jedna elektrownia, jeżeli tyle zaspokaja, to jest dużo. Pan pyta, czy to będzie eksperyment. No w momencie, jeżeli to będzie działało, jeżeli to będzie zakończone, znaczy dokończone, nie tak jak poprzednia inwestycja w Żarnowcu, no to nie ma znaczenia, czy to będzie w sumie jedna taka elektrownia, czy powstanie ich więcej, ona będzie zaspokajała w tanią i czystą energię, w tanią, chcę to podkreślić, w tańszą niż węglowa, dużą część północnej Polski. I tak to wygląda.
1: A skąd się biorą, czy wie pan, skąd się biorą takie obawy, które mają na przykład Niemcy, zwłaszcza jeśli chodzi o ewentualną lokalizację elektrowni atomowej przy naszej zachodniej granicy?
0: Nie wiem, skąd się biorą. Niemcy przecież mają swoje elektrownie atomowe i zaspokajają z tych elektrowni atomowych 33% swojego zapotrzebowania.
1: No i na buncie przeciwko tym elektrowniom jedna silna partia powstała, Zielonych.
0: Tak, i przez 4 lata rządziła razem z partią Gerharda Schrödera. Akurat wtedy mieszkałem w Niemczech, jak się toczyły spory i dyskusje na temat zamykania elektrowni atomowych. Rząd Schrödera, żeby utrzymać koalicję, zgodził się na to, żeby w ciągu najbliższych kilku lat je wszystkie zamknąć. Rząd teraźniejszy przez długi okres czasu nie chciał wkładać palców w szprychy, w związku z tym nie dementował i nie komentował tej decyzji, ale teraz się to zmienia. Ja mówiąc szczerze wątpię, żeby Niemcy zamknęli swoje elektrownie atomowe, bo mimo wielomiliardowych inwestycji w źródła odnawialne, szczególnie w wiatraki, ta zielona, powiedzmy, energia dalej stanowi kilka zaledwie procent całej energii produkowanej w Niemczech. Jak przestaje wiać, to Niemcy eksportują prąd z Polski i z Francji, a z Francji to znaczy z elektrowni atomowych, bo tam jest w 80% zapotrzebowanie właśnie energią atomową pokrywane.
1: A dlaczego Francuzi nie są aż takimi przeciwnikami elektrowni? Przyzwyczaili się po prostu?
0: Nie, myślę, że częściowo pewnie się przyzwyczaili, ale częściowo wydaje mi się, że u nich położenie geograficzne duży miało wpływ. We Francji bardzo często zdarzają się, albo stosunkowo często, z racji długiej linii brzegowej, zdarzają się wypadki tankowców. I oni wiedzą doskonale, że energetyka oparta na ropie naftowej to jest zabójstwo dla środowiska naturalnego. Gdyby teraz Francja chciała na przykład budować elektrownie, chociażby zasilane ropą naftową, tą ropę zapewne w jakiejś tam części musiałyby przywozić tankowce. Oni mają serdecznie dosyć tankowców nie swoich, tylko tych, które na przykład płyną do Hiszpanii albo do Wielkiej Brytanii, albo w ogóle tamtędy się poruszają, bo co jakiś czas któryś z nich wpada na skały i wtedy jest totalna klęska.
1: Kiedy rozmawiamy o energetyce jądrowej, to oczywiście siłą rzeczy wiążemy ją trochę z tą energią atomową wykorzystywaną w celach militarnych. Nie myślę tutaj tylko na przykład o irańskim programie atomowym, który wywołuje emocje, czy Irańczycy twierdzą, że jest to w celach pokojowych właśnie wykorzystywanie energii. Niektórzy specjaliści mówią, że to jest tylko przykrywka dla produkowania rakiet z głowicami jądrowymi. My mamy swoje problemy tutaj bliżej. Pytanie do pana jako do fizyka, naukowca, człowieka, który zajmuje się tą tematyką, czy powinniśmy się obawiać tego, że zaniedbana przez kogoś rakieta w jakimś rosyjskim czy ukraińskim, białoruskim, może silosie, może stanowić dla nas zagrożenie?
0: Ze starości nie może. To znaczy, jeżeli nie znajdzie się szaleniec, który naciśnie na guzik start, to sama z siebie ona nie wybuchnie. Po prostu fizyka na to wskazuje, że tak się nie da. To nie jest taki sam rodzaj ładunku wybuchowego, jak na przykład w bombach lotniczych w czasie II wojny światowej, gdzie trzeba było, nie wiem, ostrożnie chodzić na paluszkach wokół niewybuchu, żeby nie drgnęło, żeby się nie zdetonowało samo. To się samo nie zdetonuje, jeżeli nie będzie akcji człowieka, to samo z siebie nie jest niebezpieczne.
1: I jeszcze jedno pytanie, które towarzyszy z kolei dyskusjom o tarczy antyrakietowej, która ma chronić, powiedzmy, terytorium USA, ale te antyrakiety miałyby być wystrzeliwane między innymi z terytorium Polski. I Rosjanie ostrzegają, że uważajcie, zakładajcie maski gazowe, uważajcie, bo jeżeli zestrzelicie rakietę wystrzeloną z gdzieś rejonów, powiedzmy, właśnie Iranu, Iraku, nad własnym terytorium, to może wam grozić skażenie. Czy to może być także skażenie nuklearne?
0: Znaczy chodzi o to, że resztki tej rakiety spadną nam na głowy, tak?
1: Tak.
0: Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, dlatego że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ta rakieta lecąca na przykład z Iranu, niech to będzie chociażby rakieta nuklearna, ona nie jest zestrzeliwana nad naszymi głowami, dajmy na to kilkaset metrów, czy kilka tysięcy metrów nad naszymi głowami. Ona się porusza w przestrzeni kosmicznej. Ona jest zestrzeliwana znacznie wyżej, niż się porusza Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. A ona się porusza na 400 kilometrach ponad naszymi głowami. Także w momencie, patrząc na wielkość takiej rakiety i patrząc na wielkość na przykład meteorytu, który spala się całkowicie w naszej atmosferze, spadając na Ziemię, wszelkie obliczenia wskazują, że jeżeli rzeczywiście jakiekolwiek szczątki poleciały w dół, a wcale nie muszą lecieć w dół, no bo przecież eksplozja w przestrzeni kosmicznej powoduje, że one zostaną rozrzucone we wszystkich kierunkach, to nawet jeżeli coś poleci w dół w kierunku Polski, to się spali w całości w atmosferze. I to niezależnie, czy to jest kawałek silnika, czy to jest kawałek wzbogaconego uranu, który był częścią ładunku wybuchowego, czy cokolwiek innego.
1: To cieszę się, że mogliśmy uspokoić na koniec naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziś gościem radia był pan Tomasz Rożek, dziennikarz i naukowiec zajmujący się energetyką jądrową.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do widzenia.
3: I dziś moim gościem jest ojciec Jacek Sali, dominikanin. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, czym jest w ogóle grzech i jaki jest związek między grzechem a karą Bożą.
4: Pyta pan o grzech. To jest tak, istniejemy dlatego, że Bóg w swoim niepojętym miłosierdziu postanowił stworzyć świat, postanowił stworzyć nas. I rzecz jasna, my jako stworzenia rozumne możemy realizować sens swojego życia tylko, że tak powiem, podłączeni do Pana Boga, tylko czerpiący z Niego jako ze źródła. Otóż ponieważ stworzenia rozumne zostały obdarzone niesłychaną godnością, w tym również zdolnością do czynienia dobra, zdolnością do wyborów mających także znaczenie moralne, stworzeniom rozumnym niestety może się zdarzyć taka postawa przeciwna Panu Bogu, to znaczy chęć jakby uznania siebie samego za istotę samowystarczalną i w związku z tym taka chęć oderwania się od Pana Boga w wypadku stworzeń bardzo doskonałych, jakimi są aniołowie, ta chęć, egoistyczna chęć polegania wyłącznie na sobie, no niestety kończy się tym, czym się skończyła i o czym te stworzenia rozumne dobrze wiedziały, że tak się skończy, bo są dostatecznie inteligentne, to znaczy skończyło się taką kompletną przewrotnością, takim kompletnym ubezsensowieniem istnienia swojego, które było przecież szalenie sensowne. Z nami ludźmi jest trochę inaczej, to znaczy nawet jeżeli ktoś bardzo intensywnie wybiera zło, to na szczęście nigdy to nie jest wybór całoosobowy. Na szczęście jest zawsze przestrzeń do nawrócenia. I teraz Pan pyta o łączność grzechu z karą Bożą. Szalenie mądrze przypominał święty Augustyn, rzecz jasna, odwołując się do różnych spojrzeń Słowa Bożego, do różnych spojrzeń Pisma Świętego, że taką największą karą za grzech jest to, że ty, człowiecze, jesteś w tym grzechu pogrążony i w gruncie rzeczy, że stajesz się niezdolny do niepopełniania grzechów następnych. To jest nie tylko tajemnica nałogów, bo każdy, kto z własnego doświadczenia albo patrząc na kogoś sobie bliskiego, wie, co to jest nałóg, to zna tę sytuację jakby pozbawienia wolności, że owszem, pierwszy grzech był podejmowany w sposób wolny, a następne jakby lecą niby oczko w pończosze, prawda? I tutaj święty Augustyn ma niezwykle wiele racji, że najstraszliwszą karą za grzech jest sam grzech. To, że ty jesteś oderwany od Pana Boga i co więcej, że to oderwanie od Pana Boga może się jeszcze pogłębiać.
3: W niebie więcej radości z jednego nawróconego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych. Czy zatem można postawić taką tezę, że grzech jest nam jakoś potrzebny do zbawienia?
4: No byłaby to teza mało, że taka kontrowersyjna, ale po prostu nieprawdziwa. Ponieważ ten świat jest Boży, to Pan Bóg potrafi z naszych grzechów wyprowadzać różne dobre skutki, a zupełnie czym innym jest takie no, niemądre gadanie, że popełnianie grzechów jest potrzebne do zbawienia, bo będziemy wtedy więcej wysławiali Boże miłosierdzie. Ja dam przykład. Mianowicie jakaś mamusia, to akurat była rodzina litewska, narzeka strasznie, ile się oni ucierpieli, bo Sowieci wywieźli ich na Sybir. A córka tej mamusi powiada: mamo, gdyby Sowieci cię nie wywieźli na Sybir, tatę byś nie spotkała, mnie byś nie miała, no co ty mówisz? I to nie chodzi o to, żeby wysławiać Pana Boga za to, że Sowieci wywieźli nas na Sybir. Trzeba wysławiać Pana Boga za to, że nawet jeżeli różne zło nas spotyka, no to Pan Bóg potrafi z tego zła różne dobre rzeczy wyprowadzać. I to jest zresztą jedna no, z najważniejszych rzeczy w tajemnicy krzyża Jezusowego, że na tym Bożym świecie, jeżeli się Pana Boga mocno trzymam, żadne zło ostatecznie spotkać mnie nie może. Ja wiem, że to się łatwo mówi. Nikt z nas nie może być pewien, jakby się zachował w jakichś sytuacjach trudnych. Wiadomo, że zawsze potrzebna nam jest łaska Boża, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. Niemniej jakoś warto to wierzyć, warto swoją wiarą zmierzać. Rzecz jasna, na ile to możliwe, to ja będę się starał unikać różnego zła, ale jeżeli zła się nie da uniknąć, to Boże najdroższy, Ty mi pomóż bezpiecznie przez to zło przejść. To na tym polega

0: wrócić, prawda? No na szczęście całkiem nierzadko grzesznik potrafi się opamiętać, skruszyć, prosić o przebaczenie, rozpocząć nowe życie. Natomiast w takich kategoriach grzech, kara na sposób czysto ludzki, no to jest niemądre gadanie. Ja nawet mam przed sobą to kilkadziesiąt tekstów Pisma Świętego na temat kary Bożej, które to teksty, rzecz jasna, w takiej prostej logice wręcz nawet zharmonizować się nie dadzą, bo rzecz dotyczy jednak prawdy przekraczającej nasz umysł. Ale w ogóle taki pomysł, że jak naciśniesz ten guzik, to będziesz miał taki efekt. W ogóle o karze Bożej nie powinno się mówić w kategoriach przyczyna-skutek, tylko raczej w kategoriach kara Boża jest zawarta w samym grzechu. Sam fakt, że dopuściłeś się zła, sprowadził na ciebie straszliwe nieszczęście, nawet jeżeli go nie odczuwasz.
1: A który z tych tekstów dobrze to ilustruje, tych, które tutaj leżą przed nami?
0: Proszę pana, to ja nie mam czasu, żeby tak szybciutko mieć w jednym momencie wszystkie teksty przed oczyma i wybrać jeden, i za to wybiorę nie z Pisma Świętego, tylko z trzeciej części Dziadów, ale tekst mówiący o czymś jakby odwrotnym, w takim prymitywnym myśleniu, że nie spotyka go za grzech żadna kara, że nie zawsze to jest dla grzesznika sytuacja pomyślna. Przeczytam może ten fragment z trzeciej części Dziadów. Onego czasu w upał przyszli ludzie różni zasnąć pod cieniem muru. Byli to podróżni. Między nimi był zbójca. A gdy inni spali, anioł pański zbudził go. Wstań, bo mur się wali. On, zbójca, był ze wszystkich innych najzłośliwszy. Wstał, a mur inne pobił. On ręce złożywszy Bogu dziękował, że mu ocalono zdrowie. A anioł pański stanął przed nim i tak powie: ty najwięcej zgrzeszyłeś. Kary nie wyminiesz, lecz ostatni najgłośniej, najhaniebniej zginiesz.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był ojciec Jacek Sali, dominikan.
2: FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.9. Vox FM Radom.
3: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Historyk i twórca kanału Underground Paszyn Artur Trącik bije na alarm. Jego zdaniem ciężki sprzęt budujący obwodnicę Ciepielowa może wjeżdżać na nieoznakowane mogiły żołnierzy 74. Pułku Piechoty zamordowanych przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Trącik twierdzi, że dokumentacja archeologiczna jest nieprecyzyjna.
4: Prowadzę ten kanał Underground Paszyn, gdzie staram się jakby pokazywać różnego rodzaju akcje poszukiwań i tak dalej. No i też staram się przemycać jakąś taką treść edukacyjną dla ludzi, którzy gdzieś jednak się zderzają z tą pasją poszukiwań, historii i tak dalej. No, że blisko mi też do tych wydarzeń z września 1939 roku, bo bardzo często jeździłem w rejony tutaj pod Częstochową-Mianowa, gdzie miały miejsce te działania z 3 na 4 września, gdzie się właśnie spod okrążenia żołnierze wydostali i udało im się przebić właśnie i szli w kierunku tego Ciepielowa, więc zawsze chciałem też w tym rejonie coś podziałać, a kiedyś się okazało, że są tam jakieś prace teraz na tym terenie tego lasu i coś mnie tam wzywało. Dokładnie 9 września, tak jak w rocznicę, wtedy przyjechałem pierwszy raz, zobaczyłem, co tam się dzieje. Dość długo szukałem kontaktu z archeologiem, bo wiedziałem, że jakiś archeolog musi mieć tam nadzór. Udało mi się spotkać archeologa z nadzoru, pana Adama Goleńskiego. Opowiedziałem mu wszystko, co wiem, natomiast już wtedy było bardzo dużo za późno na jakiekolwiek działania, bo wiele rzeczy zniknęło. Adam Goleński powziął wtedy te mi informacje, zezwolił nam na wejście w teren. Staraliśmy się poszukać tych grobów nieznanych żołnierzy, tych nieznanych grobów, o których już wtedy wiedziałem. Niestety one już nie istniały, te miejsca. Jedno cudem się uchowało, bo było tak na granicy, a mam tych informacji jeszcze znacznie więcej, już na 100%, że tak powiem, potwierdzonych. Znaczy, z całą pewnością te działania, przede wszystkim trzeba się jakby zobaczyć, że tutaj naprawdę była jakaś cała kaskada niedopatrzeń, jakichś Ciężko mi to nawet skomentować. Mam nadzieję, że dla dobra wszystkiego kiedyś to będzie jakiś sztandarowy przykład, jak powinno się

0: działać wcześniej, jak to wszystko powinno wyglądać. Z całą pewnością to miejsce z punktu widzenia no, tych działań historycznych, które tam miały miejsce 8 na 9 września 1939 roku, no, przepełnione było różnego rodzaju historycznymi pamiątkami. Tam na pewno leżały orły, inne rzeczy, nieśmiertelniki, pamiątki, wszystko to, co ci żołnierze tam pogubili, co zostało wyrzucone, celowo też ukryte. To na tym odcinku budowanej tej ulicy po prostu to zostało wymielone, to zniknęło. No a najgorsze jest to, że już wiemy i wiedzieliśmy wcześniej, bo też to jest jakby no, pasjonaci historii, zwłaszcza ci lokalni, którzy są często tymi nosicielami tej ostatniej informacji, co pozyskiwali od starszych ludzi, wiedzieli, że na odcinku całej tej trasy i w tym lesie no, jest dużo mogił takich nieznanych, które były oznaczone na drzewach. Zdjęcie wysłać, które też znalazłem na takim starym forum, jest w niższym, bardzo w tym lesie, tylko o tym nieco poniżej, jest piękne zdjęcie prezentujące taką niby mogiłę z krzyżem i potem ktoś zrobił zdjęcie po wielu latach, że jest tylko las, bez śladu nawet. Tego naprawdę było dość... No wiadomo, pamięć ludzka się zaciera. Ja będę miał taki bardzo wielki apel, jeżeli się pojawię tam w Ciepielowie, chciałbym z burmistrzem porozmawiać, aby poznać księżmi z okolicznych parafii, aby właśnie przeprowadzili taki apel, zapytali miejscowych, ktokolwiek pamięta, gdziekolwiek z kimś, z rodzicami czy z dziadkami chodzili palić świeczki do lasu, żeby te wszystkie miejsca odszukać, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo istotne, żeby to z powrotem, no teraz mam nadzieję i IPN wiem, że mocne działania tam przeprowadzi. Ja przygotuję taką mapę z informacjami, które ja posiadam też dzięki pasjonatom, bo to wszystko się jakby zebrało w jedno miejsce i trzeba pilnie zadziałać, bo jeszcze kilka grobów jest do uratowania, takich stuprocentowych. A to jest słowo klucz, nadzór, tak? Na czym polega taki nadzór? No, mi się to też nie, jakby nie podoba, patrząc przez pryzmat całej Polski. No co może jedna osoba czy firma, skoro jest, nie wiem, kilkanaście pojazdów ciężkich na trasie, no co ta jedna osoba może zrobić? Po drugie, no jest tutaj brak tego, że no wcześniej, jeszcze jakaś firma wcześniej, z tego co wiem, miała zlecenie przeprowadzenia powierzchniówek na tej trasie oraz kwerendy historycznej, czego właśnie wynikiem miało być to, co ten pan archeolog posiadający ten nadzór ma jakby zrobić. W którym miejscu ma otworzyć wykopy, czy przeprowadzić badania archeologiczne, nad czym się skupić, no to właśnie, bo to jest taka kwerenda wasza historyczna. Tam, nie wiem, no tych informacji jest przeogromna ilość. No, tablice informacyjne przy samym pomniku, no to już bardzo dużo dawało informacji, jeżeli ktoś taką kwerendę chciał przeprowadzić, zobaczyć z jakim miejscem tak naprawdę się zderzamy. No w urzędzie konserwatora ewidentnie wiedziano, jak mocno to jest miejsce, bo to wynika z dokumentu, z takiego uzasadnienia, który poszukiwacze dostali, iż nie mogą prowadzić w tym rejonie poszukiwań, bo to już jest badanie pól biternych i to jest zbyt cenne miejsce dla historii, no i wszelakie działania tam amatorskie to tylko niszczą kontekst. Tu jest problem systemowy, który bardzo widać, jak to wszystko nie działa, czyli kiedy chcemy chronić, kiedy urzędy jakby chcą chronić całkowicie wszystko i przez to nie chronią tego, co najbardziej istotne, jak to w tym filmie powiedziałem.
1: Inwestor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, uspokaja. Rzeczniczka Małgorzata Tarnowska zapewnia, że do tej pory nie odnaleziono żadnych szczątków, a wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem archeologa.
2: Budowa obwodnicy Ciepielowa w ciągu drogi krajowej nr 79 oraz rozbudowa 79 na odcinku pomiędzy Ciepielowym a Lipskiem odbywają się zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed rozpoczęciem inwestycji przeprowadzono archeologiczne badania powierzchniowe, podczas których cały teren inwestycji został rozpoznany terenowo oraz przeprowadzono różnego rodzaju analizy i kwerendy, między innymi map historycznych, aby w jak najpełniej poznać dziedzictwo kulturowe tego terenu. W ich wyniku stwierdzono, że w zasięgu inwestycji znajdują się trzy mogiły poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy Wojska Polskiego z 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. Wszystkie z nich są widoczne w terenie, mają formę pomników z krzyżem i tablicami informacyjnymi. Podczas robót ziemnych konserwator zlecił, aby cały teren inwestycji był objęty nadzorem archeologicznym, co oznacza, że archeolog osobiście obserwuje przebieg prac ziemnych i w przypadku odkrycia szczątków ludzkich lub jakichkolwiek przedmiotów, które mogą być zabytkami, wstrzymuje roboty i zawiadamia odpowiednie służby. Są to standardowe działania, którymi są objęte wszystkie inwestycje drogowe prowadzone przez GDDKiA. Prace są wykonywane także na podstawie decyzji z RID uzyskanych na podstawie dokumentacji projektowych, zawierających wszelkie wymagane uzgodnienia, a roboty prowadzone są pod nadzorem archeologicznym. Na terenie realizowanej inwestycji nie odnaleziono szczątków ludzkich. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od kierownika nadzoru archeologicznego, na terenie budowy znaleziono jedynie łuski karabinowe, bagnet czy guziki. Jeżeli podczas prac ziemnych doszłoby do odkrycia szczątków ludzkich, konieczne byłoby wstrzymanie prac i zabezpieczenie miejsca ich znalezienia. Następnie powiadomione zostałyby odpowiednie służby, w zależności od kontekstu zalegania szczątków. Są to najczęściej Wojewódzki Konserwator Zabytków, Policja, Instytut Pamięci Narodowej. Podkreślić trzeba, że dochowujemy wszelkich koniecznych procedur niezbędnych dla prowadzenia robót, jednocześnie poważnie traktując historię tego miejsca, mając na uwadze zachowanie w należytym stanie miejsc o znaczeniu historycznym, które znajdują się w rejonie inwestycji, o których wiemy ze szczególnym uwzględnieniem miejsc upamiętniających żołnierzy Wojska Polskiego. Celowo oddalamy się infrastrukturą drogową od miejsc pamięci na tyle, na ile jest to możliwe w ramach przedmiotowej inwestycji, a teren w bezpośrednim sąsiedztwie tych miejsc, szczególnie w rejonie usytuowanych przy drodze krajowej grobów żołnierskich, wraz z postępem robót zostanie należycie uporządkowany.
1: Sprawą zajęła się też radomska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej, która weryfikowała doniesienia z placu budowy, mówi rzecznik instytucji Rafał Kościański.
3: W 2021 roku Instytut Pamięci Narodowej poinformował Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, że w przypadku drogi krajowej nr 79 w sąsiedztwie tej drogi zlokalizowane są następujące mogiły, m.in. mogiła majora Józefa Cesarza, a także podpułkownika Adolfa Pelsa oraz mogiła zbiorowa 33 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w walce 8 września 1939 roku. Natomiast jeśli mówimy o sytuacji aktualnej, tej, która w tej chwili tutaj pojawiła się w przestrzeni medialnej związanej z realizacją tej inwestycji, to warto powiedzieć, że instytucja taka, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej, rzecz jasna reaguje na tego typu niepokojące sygnały i w związku z tym przede wszystkim prokuratorzy pionu prokuratorskiego Instytutu Pamięci Narodowej z Radomia i z Lublina podjęli działania, które mają na celu wyjaśnienie tej sytuacji. Te działania przede wszystkim polegają na tym, że weryfikują te informacje medialne, między innymi poprzez kontakt bezpośredni z komendami policji, także z prokuraturą powszechną, aby zająć stanowisko i wyjaśnić te niepokojące informacje, które do nas tutaj docierają. Warto też jakby podkreślić, że również formalną informację otrzymaliśmy tutaj z delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, delegatury w Radomiu, w której poinformowano nas również, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała decyzję o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego na terenie objętym budową. W korespondencji tej wskazano również, że pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o rzekomym zniszczeniu mogił lub ich pozostałości nie znajdują potwierdzenia rzeczywistości. I w związku z też tą informacją prokuratorzy IPN-u delegatury w Radomiu podjęli też czynności właśnie sprawdzające. Skontaktowali się m.in. z oficerami dyżurnymi Komendy Miejskiej Policji w Lipsku i w Zwoleniu, którzy nie potwierdzili zgłoszeń dotyczących ujawnienia fragmentów szczątków ludzkich. Anonimowe zgłoszenie, które trafiło tutaj do organów ścigania, rzeczywiście naczelnik Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowej Komisji w Lublinie wystąpił do prokuratury rejonowej w Lipsku z prośbą o potwierdzenie faktów płynięcia do nich zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz przeprowadził rozmowę z tamtejszym prokuratorem. Ten prokurator potwierdził, że takie anonimowe zgłoszenie, zawiadomienie wpłynęło i jest weryfikowane w tej chwili przez policję. Na dzień dzisiejszy informacja jest taka, że nie potwierdzono ujawnienia szczątków ludzkich na terenie prowadzonej inwestycji. Warto tutaj też podkreślić, że w ciągu ostatnich lat prokuratorzy pionu tutaj prokuratorskiego, którzy zajmują się prowadzeniem śledztw popełnionych w czasie II wojny światowej, także w okresie komunistycznym, prowadzą prowadzą śledztwa na temat zdarzeń niewyjaśnionych do tej pory, po to, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności sprawy. I rzeczywiście w sprawie zbrodni popełnionej przez żołnierzy 29. Dywizji Wehrmachtu w rejonie Ciepielowa prowadzone było śledztwo i to śledztwo zostało umorzone w grudniu 2014 roku z powodu niewykrycia sprawców tej zbrodni.
1: Ibrahim Kamara, piłkarz Radomiaka Radom, oczyszczony z zarzutów. Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku pomocnik Zielonych został oskarżony o gwałt. Jak mówi Aneta Guść, rzecznik radomskiej prokuratury, decyzja prokuratury wynika z braku wystarczających dowodów przeciwko podejrzanemu.
4: 15 kwietnia bieżącego roku prokurator umorzył śledztwo przeciwko podejrzanemu Ibrahimowi C. o przestępstwo zgwałcenia wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu. W ocenie prokuratora zgromadzony materiał dowodowy nie dostarczył wystarczających podstaw do przyjęcia, że podejrzany swoim zachowaniem zrealizował znamiona zarzuconego mu przestępstwa. Prokurator poddał ocenie zarówno zeznania pokrzywdzonej, jak i wyjaśnienia samego podejrzanego w kontekście całego zgromadzonego materiału dowodowego. Ustalone zostało, że przed zbliżeniem stron nie doszło w stosunku do pokrzywdzonej do użycia przemocy, groźby bezprawnej, ani też podstępu ze strony Ibrahima C. Prokurator natomiast uznał po dogłębnej analizie wszystkich zgromadzonych dowodów, że w tej sprawie pojawiło się szereg istotnych wątpliwości, których nie dało się uniknąć, nie dało się usunąć w toku śledztwa. Natomiast zgodnie z artykułem 5, paragraf 2 kodeksu postępowania karnego wszelkie takie wątpliwości, których nie zdołało się usunąć na podstawie dowodów, rozstrzyga się na korzyść osoby podejrzanej. I tak też w tym śledztwie zdecydował prokurator. Ostatecznie wskazane zostało, że w sprawie nie zgromadzono dostatecznych dowodów do przyjęcia, że pomiędzy pokrzywdzonym a podejrzanym doszło do kontaktu cielesnego wbrew woli pokrzywdzonej przy uprzednim zastosowaniu przez podejrzanego wobec niej przemocy, groźby bezprawnej, podstępu czy też braku zgody na ten kontakt. Decyzja na chwilę obecną jest nieprawomocna, także druga strona tego postępowania ma prawo złożyć zażalenie, ewentualne dalsze kroki. Są tutaj, umorzenie postępowania jest wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Prokurator nie zakwestionował zeznań pokrzywdzonej w ten sposób, żebyśmy mogli mówić o pomówieniu, o zniesławieniu. Pomówienie ze zniesławienie jest tym rodzajem czynu, którego dopuszcza się osoba, która świadomie, fałszywie albo kogoś oskarża o coś, albo fałszywie zeznaje na temat okoliczności dotyczących tego zdarzenia. Mamy ustalenia takie, że kontakt między stronami był. Są wątpliwości co do tego, czy ta zgoda była, czy nie była. Także każda z tych stron inaczej odbierała to zachowanie. Także na pewno nie przesądzimy na chwilę obecną, czy jakie kroki będą podejmowane, bo ta decyzja jest nieprawomocna.
1: Przypomnijmy, ze względu na charakter sprawy zastosowano wobec niego 3-miesięczny areszt tymczasowy, ale po odwołaniu wniesionym przez obronę sąd zdecydował o złagodzeniu środka zapobiegawczego. Piłkarz opuścił areszt w styczniu po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 150 tysięcy złotych. Jednocześnie objęto go dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Po wyjściu na wolność Kamara wrócił do treningów, a na boisku ponownie pojawił się 1 marca. Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna, organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest popularyzowanie architektury drewnianej w województwie mazowieckim, jej ochrona i opieka nad budynkami, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
5: wokół drewna nowy konkurs, który przygotowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs kierowany jest do tych posiadaczy, którzy mają zabytkowe drewniane budynki i dbają o nie, nie wpisane do rejestru zabytków. Warto przyjrzeć się regulaminowi, dlatego że są bardzo duże nagrody. Za pierwsze miejsce ponad 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o tym, że do 19 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia.
6: Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, przed nami pierwsza edycja konkursu wokół drewna na najlepsze zachowane obiekty drewniane z terenu województwa mazowieckiego. Zachęcam wszystkich Państwa do zgłaszania takich obiektów. Myślę, że na województwie mazowieckim mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę. Mam nadzieję, że to też w południowej części województwa mazowieckiego będzie dużo takich zgłoszeń. Serdecznie zachęcam.
1: Nabór wniosków potrwa do 19 sierpnia. Na zwycięzcę czeka prawie 13 tysięcy złotych. Wielka historia, mali świadkowie. To tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Są to pamiątki i galanteria patriotyczna, upamiętniająca ważne wydarzenia z historii Polski i Polaków od końca XVIII do końca XX wieku, mówi jeden z kuratorów wystawy, Krzysztof Skarżycki.
7: Na naszej wystawie chcemy pokazać przekrojowo historię Polski od powstania kościuszkowskiego do Solidarności. Poprzez te wielkie wydarzenia, właściwie w ciągu ostatnich 200 lat, chcemy pokazać te różne postawy patriotyczne i symbolikę, która towarzyszyła tym wydarzeniom. No zaczynamy, taką przyczyną wystawy jest 280. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki, bohatera bez skazy, polskiego bohatera, który chyba był najwięcej razy, jego podobizna już jeszcze za życia, ale także już po śmierci, była najbardziej powielana i była takim wzorcem, jakby to można powiedzieć, bezinteresowności i oddania się idei ojczyzny. Potem, prawda, idziemy poprzez Legiony Dąbrowskiego, postać tutaj też jest ważna, księcia Józefa Poniatowskiego, przez kolejne dwa te wielkie powstania XIX-wieczne, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. I tutaj będzie bardzo duża sekcja na wystawie biżuterii patriotycznej, która towarzyszyła temu okresowi przedpowstańczemu i w okresie powstania i po. Tutaj na tym krzyżyku jest 27 lutego. To jest rocznica w 1861 roku masakry w Warszawie, gdzie doszło do, po raz pierwszy wojsko rosyjskie użyło broni przeciwko demonstrantom pokojowo nastawionym. Wtedy padło 5 poległych. Wśród tych 5 poległych był też radomianin, osoba, można powiedzieć, z regionu radomskiego, z pobliskich Jaszowic, pochodzący Zdzisław Rutkowski był też jednym właśnie z tych 5 poległych. I tak właściwie to wydarzenie było takim katalizatorem, które wyzwoliło właśnie to, że należy walczyć z caratem, i wtedy właśnie pojawiły się też te krzyżyki, różne pierścionki wykonywane nie ze szlachetnych materiałów, bo jeśli mówimy o biżuterii, to mamy wrażenie, mamy nadzieję, że to będzie jakiś szlachetny metal albo kruszec, a to są po prostu z najtańszych materiałów. Potem na naszej wystawie idziemy poprzez kolejne wydarzenia, więc odzyskiwanie niepodległości. Tutaj postać Józefa Piłsudskiego przez okres II wojny światowej i okres powstania Solidarności, karnawału stanu wojennego. I tutaj można powiedzieć, że tak jak w 1861 roku właśnie, gdzie była taka erupcja noszenia różnych emblematów, to ten karnawał Solidarności i po, prawda, powstanie wojennym, to też jest taki, można powiedzieć, erupcja różnych pamiątek patriotycznych poprzez wpinki, prawda, symbol opornika, czy emblematy Solidarności, ale także znaczki pocztowe kolportowane przez Solidarność, przez Solidarność Podziemną, przez różne, prawda, organizacje podziemne, które służyły właśnie, kolportaż i rozprowadzanie służyły, prawda, utrzymaniu podziemnych struktur. Jest to, mówię, Jeszcze jedna taka rzecz, którą należy powiedzieć, że to manifestowanie patriotyzmu, no, jeśli będziecie Państwo na wystawie zobaczycie, nie zawsze wiąże się z dobrym gustem, jeśli to można powiedzieć. Niektóre z tych przedmiotów, które były robione z serca, z potrzeby, no nie są, prawda, bardzo piękne, ale jest to jakiś, prawda, symbol i bardzo ważna rzecz dla tych ludzi, którzy to robili, czy, prawda, rozprowadzali. Mniej więcej połowa eksponatów, która będzie prezentowana, pochodzi z naszej kolekcji. Mamy bardzo bogatą kolekcję właśnie pamiątek, ale także to pożyczyliśmy z 7 muzeów w Polsce, z Muzeum Narodowego w Warszawie, Narodowego w Krakowie, Narodowego w Kielcach. Tutaj dla Kielc z mojej strony szczególne podziękowania, w szczególności za użyczenie porcelany z emblematami patriotycznymi. Także z Muzeum w Koninie, Okręgowego w Koninie, Muzeum Historycznego w Krakowie, Muzeum Niepodległości i Muzeum Warszawy. To są, tam też jest właśnie biżuteria, także obrazy, grafika i, tak jak mówię, porcelana, która, no, rzadko gości na naszych wystawach, a warta jest pokazania.
1: Na ekspozycji zobaczymy ponad 600 eksponatów, dodaje Paweł Korba, jeden z kuratorów wystawy.
8: Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj na jedną rzecz. Jako nauczyciel z wykształcenia i pracujący też przez wiele lat w radomskich szkołach, no to dla mnie tutaj ten walor edukacyjny jest szczególnie ważny i właśnie chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że no te przedmioty, no bo to na stosunkowo niedużej przestrzeni, tutaj jest zgromadzona ogromna ilość przedmiotów, bo to jest blisko 600 przedmiotów. No i właśnie też jest, ta wystawa jest dla tych, którzy będą oglądali, takim dowodem na to, że to są rzeczy, które pomimo tego, że na co dzień ich nie dostrzegamy, mają na nas ogromny wpływ. A najlepszym dowodem na to są chociażby słowa profesor Marii Janion, która w momencie, kiedy Polska była o krok od wejścia do Unii Europejskiej, zwróciła uwagę na to, że możemy wejść do Europy, ale tylko z naszymi umarłymi. No, co miała na myśli? Chodziło jej o to, że każdy z nas ma w sobie takiego romantyka i taką martyrologię. Nawet jeżeli ktoś na co dzień tego nie dostrzega, no dla niej dowodem na to, że jesteśmy przesiąknięci duchem tego romantyzmu i martyrologii, jest to, co robimy 1 listopada, czyli oddajemy hołd naszym poległym, bo przecież każdy z nas w tym dniu udaje się nie tylko na groby swoich bliskich, ale też na groby ludzi, którzy polegli w Katyniu, w obozach koncentracyjnych, czy gdzieś tam na bezkresnych polach z dawnego Związku Radzieckiego czy Rosji. Więc też ta wystawa, ten walor taki edukacyjny naszej wystawy jest właśnie tutaj, polega na tym, żeby sobie uświadomić, jak bardzo takie przedmioty codziennego użytku też wpływają na to, na nasze myślenie, na kształtowanie naszej tożsamości, bo przecież nasza tożsamość, nasza teraźniejszość jest zbudowana na przeszłości. To tak jak właśnie słowa Izabeli Czartoryskiej w Puławach, właśnie w świątyni Sybilii. Przeszłość przyszłości. No i właśnie w ten sposób, na to zwracając uwagę, chcielibyśmy Państwa zaprosić na wystawę, żeby przekonać się o tym na własne oczy.
1: Wystawę można oglądać w Malczewskim do końca czerwca.

0: Anna Badowska, zapraszam. 2,5 miesiąca spędził w szpitalu, walcząc o życie. Dziś wróci do domu na kilka dni i rozpocznie rehabilitację. Mowa o 17-latku poszkodowanym w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Mówi prezes Fundacji Podaruj Dobro, Daniel Kocur.
1: W końcu mamy ten długo wyczekiwany moment pozytywnej informacji, czyli wyjścia, a jednocześnie zakończenia pierwszego etapu, czyli pomocy przez szpital. No i teraz zaczynamy drugi etap pomocy, w który nasza fundacja szczególnie się zaangażuje. Już z naszym gronem ekspertów, naszą taką radą ekspertów, podjęliśmy działania i mogę powiedzieć, że na początku maja, w pierwszym tygodniu maja, Dominik będzie już jechał do nowoczesnej kliniki rehabilitacyjnej i tam też przygotowałem ekspertów od oceny skutków wypadku, oceny dysfunkcji, celem takiego raportu, który nam pomoże później w doborze protez na najbliższe lata, ale też na całą przyszłość Dominika. No cieszy się bardzo Dominik, że jedzie do domu. Zapytałem się go też, że pewnie czeka na rosół. Mówi tak, a szczególnie od babcia jak zrobi, więc to na pewno jest duży optymizm płynący z tego, że będzie w domu, odpocznie z rodzicami. Rodzice się na pewno też cieszą, że chwilę będzie w domu, no ale to będzie taki dość krótki odpoczynek, ponieważ czeka Dominika bardzo specjalistyczna rehabilitacja.
2: Ta rehabilitacja, tak jak pan powiedział, najpierw eksperci, potem dobór protez. Kiedy mniej więcej może już dojść do tego, że Dominik faktycznie dostanie te protezy i będzie mógł zacząć z nich korzystać, bo to jest etap.
1: No jeżeli nic nie pójdzie, jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli i nie będzie nic nieprzewidzianego, to jest szansa, że w najbliższych miesiącach będzie dobór tych protez, przynajmniej tych tymczasowych, pierwszych. No a tych pozostałych zobaczymy, jak będzie po prostu też Dominik reagował, ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Na razie nie możemy przespać momentu bez rehabilitacji, ponieważ tutaj jest potrzeba mocnej pracy z Dominikiem teraz, z tkankami, z mięśniami, aby to wszystko się kształtowało do właśnie dobrego zaprotezowania.
0: Przypomnijmy, do wypadku, w którym ucierpiał, doszło 14 lutego. Chłopak pomógł kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę, w wyniku czego wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Tylko od początku roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu doszło do 32 pożarów lasów. Spaleniu uległo ponad 18 hektarów. Jesteśmy w ciągłej gotowości, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
3: Mamy samoloty, które utrzymujemy i w Radomiu, i w Kielcach, i wtedy, kiedy jest bardzo duże zagrożenie, to te samoloty pozwalają nam na bardzo szybkie ugaszenie pożaru. Także liczymy też na to, że ludzie będą się racjonalnie zachowywać w lesie, jeżeli chodzi na przykład o wjazdy, bo to jest plaga, wjazdy do lasu quadami, crossami czy samochodami, tam gdzie nie wolno wjeżdżać. Przypominam, że w lesie i na terenach 100 metrów od lasu nie wolno używać otwartego ognia. Naprawdę nawet mała iskra, niedopałek, papierosa, czy nawet podczas takiego wjazdu do lasu może nastąpić zapalenie się wysuszonej pokrywy runa i ogromny pożar, który zawsze jest olbrzymią stratą dla przyrody, jest zagrożeniem bardzo często też dla mienia, również dla życia ludzkiego i angażuje służby, które mogą być potrzebne gdzie indziej. Wiadomo, że im mniej tych pożarów, tym naprawdę te tereny leśne będą bardziej odporne, będą wspomagać naszą walkę ze zmianami klimatycznymi i cieszyć Państwa. I nasz pobyt w lesie będzie bezpieczny, jeżeli nie będzie gdzieś w pobliżu pożaru. Wszyscy chcemy korzystać z lasów. Lasy są otwarte dla społeczeństwa. Leśnicy zapraszają do lasu, ale jest taki apel, żeby zachowywać się racjonalnie. Auta zostawiać na miejscach postoju, parkingach leśnych. palić ognisko tylko w wyznaczonych miejscach. Jeżeli mamy wątpliwości, zawsze można zadzwonić do nadleśnictwa i zapytać, gdzie takie miejsce jest, żeby bezpiecznie to ognisko w lesie rozpalić. Także zapraszamy do lasu i apelujemy o bezpieczne korzystanie z terenów leśnych.
4: No ale też i pewnie w jakiś sposób dbacie o tą szatę leśną, o tą połać tego lasu, żeby właśnie takie zdarzenia nie występowały. Jakie to są akcje?
3: Dokładnie, na przykład są to pasy przeciwpożarowe, na przykład przy torach kolejowych, czy widzimy czasami, że parking leśny jest oborany, czyli jest ta mineralna pokrywa gleby odkryta właśnie po to, żeby jak się już coś zdarzy, żeby ten ogień się nie rozprzestrzeniał. Oprócz tego mamy sprawnie działający w lasach państwowych system ochrony przeciwpożarowej. Tak naprawdę stale w okresie zagrożenia pożarowego, czyli już od marca aż do późnej jesieni, bo dzisiaj w dzisiejszych warunkach klimatycznych pożary nawet w październiku, a nawet listopadzie się potrafią wydarzyć. Ten system to w każdym nadleśnictwie jest punkt alarmowo-dyspozycyjny tak zwany, gdzie osoby wykonują pomiary tam, gdzie są stacje meteorologiczne, a też ich mamy kilkanaście na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Badamy codziennie wilgotność ścioły, wilgotność powietrza, temperaturę powietrza. W każdym z tych punktów są takie prace prowadzone. I dzięki temu wiemy, jakie są warunki i mamy prognozę o 9 i 13 i możemy monitorować te warunki pod kątem zagrożenia PPOŚ. Oprócz tego mamy dostrzegalnie przeciwpożarowe, kilkadziesiąt takich dostrzegalni, gdzie albo są kamery, albo siedzi obserwator. I daje, jeżeli zauważy jakiś dym, pożar, to jest w kontakcie z tym punktem alarmowo-dyspozycyjnym w nadleśnictwie i wtedy jest on lokalizowany we współdziałaniu ze strażą pożarną, drogami przeciwpożarowymi. Dojeżdża, czy to leśnik, czy to straż pożarna, zależy od stopnia zagrożenia właśnie, czy to jest jakiś wątpliwy, mały dym, czy oczywisty pożar. Mamy też samochody przeciwpożarowe, żeby szybko dojechać do takiego pożaru, który jest jeszcze w zarzewiu. Więc to wszystko działa bardzo sprawnie. No i mówiłam już o tych samolotach. To w przypadkach naprawdę dużego zagrożenia. One są w stałej gotowości. Tutaj pod Radomski Piastów i pod Kielecki Masłów. I te samoloty są dysponowane do pożarów. Czasami też do pożarów terenów prywatnych, lasów prywatnych, które zagrażają terenom lasów państwowych. Także jest to sprawny system, ale no, ochrona przeciwpożarowa jest jednym z priorytetów w warunkach zmieniającego się klimatu.
5: Jedną z przyczyn pożarów jest wypalanie traw. Dla jednych to tradycyjny sposób na porządki, dla innych bezmyślne niszczenie przyrody i niepotrzebne ryzyko. Zapytaliśmy mieszkańców Radomia, co sądzą o wypalaniu traw.
6: Niebezpieczne, nie powinni być.
7: To nie jest nic dobrego, tym bardziej dla ludzi, a najbardziej dla zwierząt. Wiadomo, że to jest zagrożenie dla nich.
8: No to nie wolno wypalać traw, to grozi pożarem budynków i nie powinno być to robione.
9: No uważam, że to jest karygodne, bo to nie dosyć, że się niszczy zieleń, to i wszystkie te owady, które tam są.
10: To ja bym karał.
11: To jest bardzo złe. Bardzo, nie wolno wypalać traw.
5: Warto dodać, że wypalanie traw jest karalne. Sprawcy podpalenia grozi kara grzywny do 30 tysięcy złotych, a w przypadku spowodowania zagrożenia zdrowia lub życia nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Trzy baseny, tężnia, molo i alejka spacerowa. To plan na budowę basenu władz Jedni Letnisko. Inwestycja ma kosztować 3 miliony złotych i rozpocząć się już w maju, mówi Rafał Kornat, burmistrz Jedni Letnisko.
12: Chcemy zacząć od rozbudowy kompleksu basenów, żeby zainwestować w turystykę, która obecnie no nie jest realizowana w taki sposób, jak chcielibyśmy, żeby ona wyglądała. Jeśli chodzi o baseny, będzie to pewien kompleks, kompleks basenowy składający się z jednego dużego basenu, z drugiego basenu mniejszego, gdzie będzie plac zabaw dla dzieci i najmniejszy basen będzie to jacuzzi i dodatkowo jeszcze sauna. Będzie to inwestycja, która będzie składała się również z stężni solankowej, będzie wybudowane molo, będzie aleja spacerowa, drewniana, także to jest początek inwestycji w turystykę. Chcemy ożywić ten region, zbudować kompleks, który będzie przyciągał turystów z całego regionu radomskiego. Koszty finansowania to około 3 milionów złotych, koszt własnego zaangażowania około 1 milion złotych. Jeśli chodzi o termin realizacji, rozpoczynamy inwestycję już w niedługim okresie czasowym. Myślę, że to będzie maj. Po tym okresie rozpoczynamy analizę tego, co zostanie wykonane w pierwszym etapie inwestycji. Drugi etap inwestycji będzie realizowany w następnym roku.
5: To ma być kolejny sposób na uczczenie 50. rocznicy Radomskiego Czerwca. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozpoczął wydawanie okolicznościowych kart miejskich ze zdjęciami z robotniczego protestu. Będzie można na nich zakodować bilet. Jak mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia, nowe karty będą gratką dla kolekcjonerów.
10: Wszyscy radomianie wiedzą, że w tym roku mamy 50. okrągłą rocznicę Radomskiego Protestu Robotniczego. I my jako władze miasta w zasadzie od początku roku staramy się, żeby ten rys historyczny i to wszystko, co działo się 50 lat temu w naszym mieście, a ma szczególne znaczenie dla nowożytnej historii naszego miasta i Polski, było upamiętniane. Projektujemy wiele wydarzeń, wiele eventów, żeby to, co działo się 50 lat temu, wpisało się w pamięć również młodego pokolenia. Między innymi różnego rodzaju gry, quizy, konkursy dla młodzieży, dla uczniów naszych szkół podstawowych, ponadpodstawowych. Wszystko po to, żeby pamięć o wydarzeniach czerwca trwała i była w świadomości młodego pokolenia. I idealnie w te nasze działania wpisuje się inicjatywa na bazie współpracy MZDiK, Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Radomskiej Delegatury IPN-u. Inicjatywa i współpraca, której efektem jest 5 tematycznych, dedykowanych 50. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego kart miejskich. To bardzo ważne, bo tę okrągłą rocznicę świętujemy dzisiaj, świętujemy w 2026 roku, natomiast te karty na pewno będą taką pamiątką na przyszłość, będą pamiątką na wiele lat, będą świadczyły o tym, że 50 lat temu tu w Radomiu zaczęła się polska i europejska droga do wolności. Ale szanowni Państwo, z jednej strony mamy bardzo ważną rocznicę, właśnie tę 50. rocznicę Radomskiego Protestu Robotniczego, ale również w tym roku Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ma swoje urodziny, świętuje swoje urodziny, 25 lat i również z tej okazji MZDiK postanowił wypuścić taką okoliczność kartę miejską. Te karty oczywiście to nie tylko symbol, nie tylko pamiątka historii. Te karty mogą być nabyte przez mieszkańców naszego miasta, mogą być wykorzystywane i używane w życiu codziennym i we wszystkich naszych punktach na ulicy Trauguta, na ulicy Malczewskiego taką kartę można wymienić właśnie na tę okolicznościową, która będzie doskonałą pamiątką wielkich wydarzeń, wielkiego protestu, który miał miejsce 50 lat temu w Radomiu.
5: Inicjatywa to wspólny projekt Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Jak mówi Joanna Pawlik, kierownik delegatury IPN-u w Radomiu, udało się przygotować zdjęcia do projektu.
13: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej niezwykle gorliwie przygotowywała się do obchodów 50. rocznicy Radomskiego Czerwca 76. Pracownicy radomskiej delegatury, jako niezwykle kreatywni ludzie, zgłosili mi bardzo dużo nowych projektów, w które weszliśmy. Myślę, że jeszcze Państwo będziecie mieli okazję się przekonać o tym, jakie to są projekty, nie chcemy ich wyprzedzać. Natomiast jednym z projektów było stworzenie karty miejskiej, która będzie przedstawiała historyczne zdjęcia z protestu z 25 czerwca 1976 roku. Te cztery zdjęcia, które Państwo widzicie, pochodzą z zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej. One wszystkie były w oryginale realizowane przez byłych funkcjonariuszy, ówczesnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Były to zdjęcia wykonywane operacyjnie. One były, myślę, że w dużo gorszej jakości niż są tutaj zaprezentowane. Dzięki temu, że realizujemy wiele takich projektów edukacyjnych, naukowych i archiwalnych, te zdjęcia są wielokrotnie wykorzystywane w naszych pracach i dzięki temu, że współpracowaliśmy z grafikiem panem Marcinem Kucewiczem, on nam te zdjęcia niejako podrasował, graficznie poprawił i jak widać są one w bardzo dobrej jakości. Wszystkie zdjęcia były czarno-białe, teraz są kolorowe. Nie ukrywam, że jest to zabieg celowy. Kierowaliśmy je do młodego pokolenia. Jak wiemy, wszyscy młodzi ludzie są teraz wzrokowcami i niekoniecznie biało-czarne zdjęcie przyciągnęłoby ich uwagę. Więc jedno ze zdjęć zostało w formie czarno-białej. To dla koneserów, dla kolekcjonerów, dla ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, będzie niezwykle cenna pamiątka. Natomiast te trzy pozostałe zdjęcia plus to z muralem są w formie kolorowej, myślę, że po to, żeby przyciągnąć uwagę młodych ludzi. Wpadliśmy na ten pomysł my, natomiast nie udałoby się go zrealizować bez Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Zwróciliśmy się z prośbą do pana dyrektora, czy chciałby wejść z nami w ten projekt. Zostaliśmy niezwykle ciepło przyjęci. Oczywiście dzięki przychylności pana dyrektora, a także zaangażowaniu pracowników MZDiK powstały te karty. Mam nadzieję, że będą się one podobać nie tylko osobom, które korzystają z kart miejskich, ale także będą niejako taką kartą okolicznościową, takim upominkiem i może kartą kolekcjonerską, która będzie za kilkadziesiąt lat białym krukiem.
5: Zakup specjalistycznego sprzętu czy remont strażnic. Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansuje ochotnicze straże pożarne z regionu radomskiego. Wsparcie ma otrzymać w sumie 8 strażnic, mówi Leszek Przybytnik, radny Mazowsza.
14: Najważniejsze jest to, co się dzieje w terenie, bo tutaj w Sejmiku Województwa Mazowieckiego my tutaj urzędujemy, jesteśmy, natomiast to, żeby ratować ludzi, żeby ratować mienie, potrzebne są bardzo konkretne środki, bardzo konkretni ludzie, bardzo konkretny sprzęt, który będzie właśnie w takich sytuacjach bardzo trudnych pomagał i w tej chwili Sejmik Województwa Mazowieckiego deklaruje swoją pomoc ochotniczym strażom pożarnym bardzo w konkretny sposób, bardzo konkretne wielkości. Chcemy, by nasze ochotnicze straże pożarne były zawsze doposażone i zawsze aktywne i zawsze prężne do działania, więc podpisujemy, uchwalamy budżet stosownie do pomocy ochotniczym strażom pożarnym. Będą to sumy wielkości, myślę, wystarczającej na zakup samochodów, na zakup sprzętu bardzo specjalistycznego. Mam nadzieję, że te środki, które my przeznaczamy od wielu, wielu, wielu lat, są na tyle pomocne, że społeczeństwo Mazowsza czuje się bezpieczne.
5: Dziś stawiamy na bezpieczeństwo, mówi Anna Brzezińska, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
15: Mazowsze jako priorytet postawił sobie za zadanie w tym roku bezpieczeństwo na różne szeroko rozumiane, czy to bezpieczeństwo medyczne, ale także to bezpieczeństwo, którym kierujemy do ochotniczych straży pożarnych, czyli tutaj nasze programy OSP oraz strażnice. To ważne programy, które wspierają w zakupach wozów bojowych, średnich i dużych, ciężkich, lekkich, ale także możliwość zakupu sprzętu specjalistycznego, odzieży ochronnej, ale także remonty strażnic. To też poprawia bezpieczeństwo naszych strażaków, ale daje też możliwość wytchnienia w dobrych warunkach.
5: Dodatkowe pieniądze mają być też przeznaczone na inne programy, m.in. na wsparcie seniorów, dodaje Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza.
16: Instrumenty wsparcia decyzją również Sejmiku zostały przyjęte do realizacji. To jest 7 czy 8 instrumentów, w tym wsparcie oczywiście dla seniorów, dla również strażaków, zakup kilkudziesięciu wozów bojowych potrzebnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale i doposażenie strażaków, wsparcie, co bardzo ważne dla zdrowia psychicznego, w ogóle dla zdrowia też jako osobny instrument. I co mnie bardzo cieszy, to również decyzją zarządu Sejmik również przyjął całą listę wsparcia dla młodzieżowych rad. Mazowsze dla Młodzieży to jest projekt, który rzeczywiście wspiera młodzieżowe rady w tym kierunku, aby rzeczywiście młodzież kształciła się też, miała wiedzę odnośnie funkcjonowania samorządu, bo mam nadzieję, że właśnie dzięki takim programom będzie mogła ta młodzież później piastować funkcje w samorządzie.
5: W sumie dofinansowanie popłynie m.in. do strażaków z Kowali, Jastrzębi, Chwałowic, Wierzbicy, Bierwiec, Przytyka, Słupice i Makowca. Ponad 50 różnych prac i 30 artystów. W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu można oglądać wystawę Kwiatostany. Ekspozycja pokazuje kwiaty jako symbol emocji, pamięci i ukrytych znaczeń, mówi Paweł Witkowski, kurator wystawy.
17: Kwiatostany jest to taki przekorny tytuł, gdyż tam w środku mamy myślnik, więc to są kwiatostany. Jest to historia o kwiatach, które powodują w człowieku jakieś stany. Projektując tą wystawę, starałem się podnieść kwiat od przedmiotu do podmiotu. Głównym bohaterem jest tutaj kwiat i to wszystko, co dzieje się z człowiekiem pod wpływem relacji z kwiatami. Niesamowita historia, 30 artystów i artystek, wyjątkowe nazwiska, wybitne nazwiska, które dotykają tematu kwiatowego w sposób bardzo zaskakujący dla każdego. Zaskakujący możemy zobaczyć na przykład pracę o kwiatach, gdzie nie ma kwiatów. Nie chciałbym zdradzać tajemnic, zapraszam Państwa do elektrowni, żebyście przeżyli tą florystyczną przygodę. Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem i nie tylko odwiedzających, ale też kolekcjonerów, kuratorów z innych muzeów, ale też mediów, które przyjeżdżają do nas bardzo często. Prace są bardzo kolorowe, ogromne, ale też skupiające uwagę. Są też wzruszające prace. Tutaj nawiążę do wyjątkowej serii Edwarda Dwórnika, która nawiązuje do stanu wojennego i symbolicznie kwiat jest nośnikiem tej informacji, kiedy robotnicy ginęli w 1981 roku w czasie trwania stanu wojennego, a Edward Dwórnik w tak przejmujący, wspaniały sposób pokazuje tragedię tych robotników i symbolem głównym tych prac są właśnie kwiaty.
18: Ile łącznie prac zobaczymy i co to są za prace? Czy to są obrazy tylko i wyłącznie? Jak to wygląda?
17: Nie tylko. Są to instalacje rzeźbiarskie również. Głównie malarstwo. Malarstwo monumentalne, wspaniałe, wielkie prace, ale też małe, symboliczne, często rysunkowe. Prac jest ponad 50, jak wspomniałem wcześniej, 30 artystów i artystek, z czego trójka nieżyjących. Mamy wyjątkową szansę spotkać taką pracę Erny Rosenstein, wyjątkowej artystki, Henryka Błachnio i już wspomniałem Edwarda Dwórnika, ale pozostałe wszystkie prace to są żyjący, aktualnie wspaniale tworzący młodzi artyści, którzy dotykają tematu kwiatowego, tak jak wspomniałem, w bardzo zaskakujący sposób.
18: Mówił tutaj Pan o pracach artysty Dwórnika, a czy jest może jeszcze jakaś praca, którą warto zaznaczyć?
17: Oczywiście, tych prac jest ogrom, ale powiem takie symboliczne, to są prace Ewy Goral, artystki z Warszawy i ta florystyczna historia, o której ona mi kiedyś opowiadała, była początkiem i zaczynem w ogóle do tworzenia tej historii. Rozmawialiśmy dużo o symbolice kwiatowej, ona ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o kwiaty i zaproponowała mi współpracę w przyszłości, jeżeli stworzy dzieła tego kalibru, którego byśmy chcieli razem, żeby zaprezentować w Radomiu i stworzyła te trzy dzieła. Są monumentalne, ponad 3-metrowe dzieła Ewy Goral i to był taki początek w ogóle powstawania tej kwiatowej historii, ale też genialna praca Natalii Rybki, która została stworzona specjalnie na wystawę. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w Radomiu w zeszłym roku była ogromna wystawa Natalii Rybki, też kwiatowa, więc nie planowałem jej zapraszać znowu do tej wystawy, ale powiedziała: Paweł, daj mi szansę, ja ci namaluję coś specjalnie. Jesteśmy zachwyceni tą pracą. i widzę zainteresowanie odbiorców. Kiedy obserwujemy rolki na Instagramie, na Facebooku, no to najwięcej właśnie jest zdjęć z pracą Natalii Rybki. Zapraszam, żeby doświadczyć tej pracy. Ale też monumentalne, wspaniałe zdjęcie Maurycego Gomulskiego, naszego, można powiedzieć, to gwiazda eksportowa polska. Wspaniałe 4 fotografie, przejmujące o relacji człowieka, kobiety z naturą, z kwiatami. Wspaniała praca Krzysztofa Grzybacza, ogromna, ponad 3-metrowa, która znajduje się w kolekcji Radosława Kotarskiego, tego znanego dziennikarza, gwiazdora, i pokazywana była kilka miesięcy temu w Mocaku w Krakowie, gdzie wywołała sensację. Dzisiaj możemy tę pracę zobaczyć w Radomiu.
5: Wystawę można oglądać w elektrowni do 17 maja. W każdą sobotę wystawy można obejrzeć za darmo.
19: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Pracowity weekend majowy strażaków w powiecie grójeckim. W ciągu ostatnich dni odnotowano 35 zdarzeń, z czego 19 stanowiły pożary. Co ważne, w żadnym ze zdarzeń nikt nie ucierpiał. W działania ratownicze zaangażowanych było 460 strażaków. Najpoważniejszym zagrożeniem był rozległy pożar lasu w miejscowości Budy Michałowskie, mówi Michał Maroszek z Grójeckiej Straży Pożarnej.
1: Miniony weekend majowy, czyli od 1 do 3 maja na terenie powiatu grójeckiego odnotowano łącznie 35 zdarzeń. Było to 19 pożarów, 12 miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe. Przy wszystkich zdarzeniach łącznie udział wzięło 463 strażaków. Najgroźniejszym zdarzeniem, jakie mieliśmy na terenie powiatu grójeckiego, był to pożar lasu w dniu 3 maja o godzinie 15.43. Dyżurne stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu otrzymało zgłoszenie o pożarze zarośli nad rzeką Pilica w miejscowości Budy Michałowskie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży zostaną rozwinięty pożar wierzchołkowy lasu sosnowego. Z uwagi na bardzo szybki rozwój pożaru oraz silne oddziaływanie cieplne, na miejsce zadysponowano dodatkowe siły i środki. Łącznie podano 6 prądów wody w natarciu. Po lokalizacji pożaru przystąpiono również do dokładnego przelania pogorzeliska, wykluczając dodatkowe zarzewia ognia. Zaopatrzenie wodne realizowane do działań było przy użyciu motopomp pływających, budując linię zasilającą z rzeki Dyga oraz poprzez dowożenie wody przez samochody pożarnicze. Po dokładnym sprawdzeniu terenu akcji i wykluczeniu zarzewi ognia działania ostatecznie zakończono o godzinie 18.43. W działaniach w kulminacyjnym punkcie brało udział 19 zastępów straży i 89 strażaków.
0: Spłonęło prawie 3 hektary lasu. Strażacy przypominają, że utrzymująca się susza zwiększa ryzyko pożarów i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Nawet 160 osób może znaleźć pracę w nowej serwisowni Kolei Mazowieckich w Radomiu. W hali mają odbywać się przeglądy składów pociągów, wyjaśnia Robert Stępień, prezes Kolei Mazowieckich.
2: No to jest najnowsze dziecko Kolei Mazowieckich. To duża inwestycja. Cały kontrakt opiewa na 78 milionów złotych. Jak widać, są tutaj w hali 2 tory odstawcze dla elektrycznych zespołów trakcyjnych Kolei Mazowieckich. A w tej hali jednocześnie mogą pracować zespoły przy 4 takich dwuczłonowych pojazdach. Hala ma 99 metrów. Ma być tutaj docelowo zatrudnionych 160 osób, więc to jest, myślę, duże wzmocnienie też od strony gospodarczej i Radomia, i południowego Mazowsza. Poza tą częścią techniczną jest oczywiście budynek administracyjny. Niezależnie od tego myjnia, a także taki zestaw, który pozwala odladzać podwozia pojazdów w okresie zimy. Pociągi podlegają regularnym przeglądom. Jest 5 poziomów takich przeglądów, od P1 do P5. Ta hala jest w tej chwili przygotowana do robienia przeglądów na najniższych poziomach, P1, P2, w perspektywie także przeglądy P3. Myślę, że nie ma sensu wchodzić w szczegóły. W każdym razie każdy wyższy poziom oznacza większą ingerencję. Przeglądy P1 są przeprowadzane niemalże codziennie, bo chodzi o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom podróżującym naszymi pociągami. Także ten pojazd zostaje odstawiony, zostaje przejrzany, zostaną wymienione, ewentualnie naprawione te rzeczy, które powstały w trakcie normalnej eksploatacji. I następnego dnia rano, no to jest ta część, której podróżny nie widzi, a która dzieje się najczęściej w nocy po odstawieniu pojazdu do takiej sekcji. To jest 5. sekcja eksploatacji technicznej Kolei Mazowieckich. Wcześniej były sekcje w Sochaczewie, w Tłuszczu i 2 w Warszawie, na Ochocie i na Grochowie. Więc Radom dołączył do tego grona i jest 5. najnowszą, najnowocześniejszą i doskonale wyposażoną sekcją. W zasadzie cała elektronika, cały całe te urządzenia, które Państwo... To są produkty najnowsze, najbardziej aktualnie odpowiadające standardom bezpiecznego podróżowania nie tylko w Polsce, ale w ogóle w świecie też. Także na dobrą sprawę na wyposażeniu Koleje Mazowieckie nie oszczędzały. Warto powiedzieć, że inwestycja kosztowała nas 78 milionów i to są środki własne, to znaczy tutaj było to zaangażowanie wyłącznie Kolei Mazowieckich. No i oczywiście pośrednio poprzez rekompensatę, którą uzyskujemy z województwa mazowieckiego, całego zarządu i całego samorządu województwa mazowieckiego.
0: Kierowcy autobusów miejskich staną do rywalizacji. Przed nami mistrzostwa o Puchar Prezydenta Radomia. W zawodach weźmie udział 30 kierowców, w tym kobiety, mówi Aleksandra Michalczewska, prezes ITS Michalczewski, współorganizator wydarzenia.
3: To już po raz pierwszy organizujemy w Radomiu mistrzostwa. Inicjatywa zrodziła się z takiej idei, aby pokazać, jak ważna praca jest zawodowego kierowcy, jak możemy ich wesprzeć w codziennej pracy. Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego też tutaj wspólnie doszliśmy do porozumienia, że warto taką inicjatywę zorganizować. Także serdecznie zapraszamy 9 maja, żeby obserwować ich zmagania. Będą konkurencje sportowe, ale tak naprawdę nie nastawione na prędkość, tylko na precyzję. Szarpak, płyta poślizgowa, slalom i te zmagania będziemy mogli właśnie oglądać 9 maja. 30 kierowców, 15 z firmy MPK i 15 z firmy Michalczewskiej. Stawiamy na, może będzie porówno, nie wiem tego, ale też będą kobiety. Konkurencje będą się odbywać na torze autobusami komunikacji miejskiej, dokładnie tymi, którymi pracują na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
0: Jak dodaje Piotr Szałas, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, odbędzie się też piknik rodzinny.
4: Zapraszamy również mieszkańców miasta Radomia na udział nie tylko w oglądaniu rywalizacji kierowców, ale również zapraszamy na piknik rodzinny, który będzie towarzyszącą imprezą. W trakcie pikniku rodzinnego do dyspozycji będzie strefa dla dzieci, miasteczko ruchu drogowego, będą pokazy służb i będą też wystawiały się food trucki, więc serdecznie po prostu zapraszamy do oglądania rywalizacji, jak również do spędzenia tego dnia w taki sposób rodzinny.
0: Jak mówi Piotr Szprendałowicz, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, mistrzostwa to okazja do świętowania Dnia Kierowcy Zawodowego.
5: 8 maja wypada Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Uznaliśmy, że to dobra okazja, by zorganizować pierwsze w historii naszego miasta mistrzostwa kierowców autobusowej komunikacji miejskiej. W MPK mamy już ponad 330 kierowców zawodowych. Coraz więcej z nich to kobiety. Ponad 30 kobiet to nasi kierowcy przewożący pasażerów komunikacji miejskiej. Wyszliśmy z założenia, że chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, sympatykom komunikacji miejskiej, naszym pasażerom sprawność naszych kierowców. Sprawność w rozumieniu wykonywania, pokonywania konkurencji w rywalizacji z zapewne również sprawnymi kierowcami ITS Michalczewskim. A więc walor rywalizacji sportowej, do tego wielki piknik rodzinny, a więc takie święto miejskiej komunikacji autobusowej. Zapraszamy Państwa 9 maja na Autodrom w Jastrzębiu. Początek mistrzostw o godzinie 9, początek pikniku o godzinie 13.
0: Mistrzostwa odbędą się 9 maja na torze w Jastrzębiu. Start o godzinie 9. Nie dotykajmy dzikich zwierząt w lesie. Małe łosie, sarenki, zające czekają na swoją mamę, a nie na pomoc, apelują leśnicy. Zabierając młode, skazujemy je na życie w niewoli, wyjaśnia Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
6: Zwierzęta nie zawsze potrzebują pomocy. W lesie i terenach przyleśnych jest bardzo dużo młodych zwierząt i to nie tylko tych dużych, takich jak młode sarny, jeleni czy łosi, czy młode dziki, które już bardzo wcześnie w lesie się pojawiają, nawet w marcu. Ale jest też dużo małych zwierząt i też jest dużo na przykład ptaków, tak zwane podloty ptaków. Nie próbujmy im pomóc, nieświadomie skazując ich na przykład na dalsze życie w niewoli. Starajmy się zrozumieć naturę i zrozumieć zachodzące w niej procesy. Nie zawsze zwierzęta potrzebują pomocy. Musimy spróbować nauczyć się tej oceny sytuacji. Jest to dosyć trudne zagadnienie, bo wszyscy troszkę odrealniliśmy się od natury. Nie każdy interesuje się zagadnieniami przyrodniczymi i zbiegły w tej ocenie. Tak więc jeżeli na spacerze spotkamy jakieś zwierzę młode, któremu chcielibyśmy pomóc, bo wydaje nam się, że jest zostawione przez matkę, to poświęćmy chwilę na nawet takie bieżące zebranie wiedzy na ten temat, której mnóstwo jest w różnych źródłach, również internetowych, ona jest różnej jakości, ale możemy spróbować poszukać. Możemy też zawsze zadzwonić do znajomego przyrodnika, do jakiegoś stowarzyszenia, których jest również w internecie bardzo dużo, są numery telefonów. Możemy również zadzwonić do leśnika i zapytać, czy rzeczywiście zwierzę młode potrzebuje pomocy. Często też zdarza się, że wydaje nam się, że ta pomoc jest niezbędna, ale w rzeczywistości są to naturalne procesy. Zwierzęta nie zawsze są ze swoimi mamami. To jest troszkę inaczej niż nauczyliśmy się w świecie ludzi, gdzie ta opieka jest praktycznie w tej chwili stuprocentowa. Zawsze staramy się być z naszymi dziećmi. U zwierząt jest to troszkę inaczej i postaram się Państwu dzisiaj troszkę o tym opowiedzieć, jak próbując pomóc, możemy jednak zmarnować to istnienie jakiegoś zwierzęcia, przeszkodzić mu w naturalnym bytowaniu w jego środowisku. Bardzo dużo takich przypadków, gdzie ludzie znajdują młode zwierzęta i dzwonią na przykład do przyrodników czy do leśników, że znalazłem w lesie podczas spaceru młodą porzuconą sarenkę, zajączka, młodą sowę i mówią nam, że ewidentnie wyglądała na to, że sobie nie radziła, że opadały jej skrzydła. No młode ptaki, kiedy uczą się latać, mogą wyglądać dosyć nieporadnie i możemy mieć błędne przekonanie, że potrzebują pomocy. Czasami zdarza się, że pies przyniesie na przykład jeża i stara się go zamęczyć, wtedy musimy interweniować, ale nie każdy jeż wymaga pomocy czy przenoszenia. Pamiętajmy, że człowiek wydziela zapach, może my go na co dzień nie czujemy, jeżeli chodzi o innych ludzi, natomiast czują ten zapach ludzki zwierzęta i często sam zapach pozostawiony, czy to zwierzęcy, czy to właśnie na przykład psi, jeżeli jesteśmy ze swoim pupilem na spacerze i on obwąchuje jakąś młodą sarenkę czy ptaka, to też może już to być przeszkoda i może takie zwierzę młode być odrzucone przez swoją matkę na przykład. Dlatego oprócz tego, że my sami powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli udzielamy pomocy, musi to być ewidentny przypadek taki, że widzimy, że zwierzę jest ranne, jakieś szczególnie wychudzone. No dosyć łatwo to rozpoznać, natomiast nie każdy przypadek jest ewidentny, dlatego polecamy te telefony i trzymajmy swoje psy na smyczy. Jest to obowiązek w lesie, aby pies był na smyczy. Przestrzegajmy tego, bo nie chodzi nawet tylko o to, że on biega i może pogonić jakieś zwierzę. Dla zwierząt każda styczność z takim naszym pupilem, z pieskiem, który dla nas jest jakimś łatkiem, przyjaznym zwierzęciem. Dla dzikich zwierząt sam zapach takiego psa jest odstraszający, jest stresem. Pamiętajmy o tym, że dla dzikich zwierząt las jest ich środowiskiem bytowania, jest ich domem i szanujmy to życie, szanujmy przyrodę. Dlatego też apel leśników o to, by psy trzymać zgodnie z przepisami prawa na smyczy.
0: Ta choroba może dotknąć nawet co 10. kobietę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zajmuje się diagnostyką i leczeniem endometriozy. Schorzenie powoduje u kobiet ogromny ból, niekiedy uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Nieleczona endometrioza może prowadzić do niepłodności, a nawet nowotworów. Miesiączka wcale nie musi boleć, mówi dr Leszek Gmyrek, szef oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu na Józefowie.
7: Zwykle dziewczyna, która zgłaszała typowe objawy endometriozy, to znaczy bolesty miesiączkowania, miała mówione, proszę pani, przejdzie to pani po porodzie. I tak jak mówię, problem był na ten temat zamykany, endometrioza sobie się rozwijała i konsekwencje tego narastały z każdą kolejną miesiączką, z każdym kolejnym cyklem. Te problemy to oczywiście, no, główny problem endometriozy to ból, wykluczenie społeczne, wykluczenie zawodowe, to jest ten główny problem. Oczywiście on, ten ból ustąpi po zażyciu leków przeciwbólowych, tylko że ta ilość coraz bardziej się z miesiąca na miesiąc zwiększa, powodując też objawy toksyczne leczenia przeciwbólowego. Kolejną konsekwencją endometriozy, rozwijającej się endometriozy, nieleczonej endometriozy, jest oczywiście niepłodność. Znowu kolejny problem społeczny, kolejny problem par, kobiet, które się z tym borykają. Takie główne, dwie najpoważniejsze. Rzeczywiście problem dotyka bardzo wielu kobiet i myślę, że wcześniej zdiagnozowany, odpowiednio leczony, myślę, że mógłby spowodować, no, zażegnanie tego problemu, tak, że mniejsza ilość bólów, mniejsza ilość niepłodności. Na podstawie tych objawów, czyli silnych bólów miesiączkowych, które, no, ustępują coraz większej ilości leków przeciwbólowych, w zasadzie jest to objaw tak symptomatyczny, że nie wymaga jakiejś dalszej diagnostyki. Można rozpoznać endometriozę na podstawie tych bardzo charakterystycznych objawów. Kiedyś wymagano rozpoznania histopatologicznego, kiedyś wymagano jakichś dużych procedur. W tej chwili to wystarczy do rozpoznania. To oczywiście inne objawy wiążą się z rozwijającą się endometriozą, tak? Bo czym jest endometrioza? Endometrioza jest występowaniem endometrium, czyli błony śluzowej macicy, poza jej naturalne miejsce występowania, czyli ja mam macicy, tak? Czyli jeżeli endometrium, czyli błony śluzowej macicy, występuje w innym miejscu, gdzie powinna być, w jamie macicy, to choroba nazywa się endometriozą. Można powiedzieć, że endometrioza, czyli ta błona śluzowa macicy, może właśnie znajdować się w każdym miejscu naszego ciała. Opisywano endometriozę w płucach, w centralnym układzie nerwowym, ale oczywiście najczęściej oczywiście rozwija się lokalnie, to znaczy w pobliżu macicy, tak, czyli w czewnej, zagłębieniu macicznym, w jezadłach macicznych. Często endometrioza przybiera postać torbieli jajników, też o dosyć charakterystycznym wyglądzie w USG. Czyli generalnie jest to choroba dość prosta do zdiagnozowania, no więc też można powiedzieć, że dziwi to, że jest tak jakby bagatelizowana, późno rozpoznawana. Mamy w tej chwili w zasadzie, no w sumie nie tak dawna, dość dobre leki. W związku z tym też jest to choroba, którą może nie tyle można uleczyć niekiedy, ale zatrzymać jej dalszy rozwój, co w zasadzie jest równoznaczne z jej, można powiedzieć, za wczesnym leczeniem, z jej wyleczeniem. W wielu innych przypadłościach ważna jest wczesne rozpoznanie i profilaktyka. Wcześniej rozpoznana i wcześniej leczona farmakologicznie endometrioza, nie mówimy, że zawsze, ale w większości wypadków da się ją powstrzymać, zatrzymać jej dalszy rozwój, ponieważ te ogniska, które są podlegają cyklicznym przemianom, tak samo jak w macicy, która to ma gdzie się skanalizować. Natomiast te ogniska, które są w miejscach, których nie mogą wypłynąć z komisji miesiączkową na przykład, to rozwijają się. Każdy kolejny miesiąc powoduje narastanie fizycznie wymiarów tej endometriozy, jak i drugiej osi, rozprzestrzeniają się po prostu tej choroby. W związku z tym wcześniej zdiagnozowana i leczona na etapie pierwszych objawów, wydaje się, że powinno się ją opanować na tyle, żeby właśnie zniwelować objawy bólowe i nie doprowadzić do powstania niepłodności, czyli wzrostów w obrębie jamy brzusznej i miednicy, do powstania torbieli jajników i związane z tym konsekwencje.
0: można poznać i zrozumieć kulturę ludów indiańskich. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Opowieści z krainy Pueblo, sztuka i archeologia kultur indiańskich, polskie badania w Colorado. Ekspozycja prezentuje unikatowe zabytki, dokumentacje z wykopalisk, rekonstrukcje oraz fotografie polskiej misji archeologicznej w Colorado. Na czele misji archeologów stoi profesor Radosław Palonko z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8: Tutaj chcemy zaprezentować Państwu trochę innych Indian, trochę inne ludy tubylcze. My nazywamy ich Indianami, ale to są poszczególne plemiona, kultury, ludy tubylcze, które trochę miały kontaktów pewnie z Majami, z Ameryką Środkową, z Meksykiem, natomiast rozwijały się na południowym zachodzie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych w okresie prekolumbijskim, istnieją do dzisiaj. Te społeczności żyją, są wciąż prężne, kultywują wiele dawnych tradycji, obyczajów. Rzeczywiście są takimi kontynuatorami dawnych prekolumbijskich społeczności, zachowując wiele z dawnych opowieści, mitów, legend, ale też tradycji, obyczajów, zwyczajów. My oprócz dokumentacji archeologicznej, wykopalisk archeologicznych na stanowiskach, z architekturą kamienną, ze sztuką naskalną, które Państwo zobaczycie tutaj w podziemiach, w muzeum, przepięknie wkomponowane w krajobrazy, w kolorowe, pomarańczowe kaniony. Współpracujemy też ze współczesnymi tubylcami, tymi społecznościami tubylczymi, Indianami, Indianami Pueblo, na przykład Indianami Hopi, Indianami Zuni, ale też z innymi Indianami, bo ci Pueblo to byli rolnicy uprawiający kukurydzę, dynię, fasolę. To stamtąd i z Meksyku przyszły do nas te rośliny uprawne. Dynie tak samo, ale też z Indianami Ute, z Indianami Navajo, czyli dawnymi takimi łowcami, zbieraczami, zupełnie innymi społecznościami. Oni przyjeżdżają na tereny naszych badań, pomagając nam rekonstruować znaczenie na przykład symboli sztuki naskalnej, spirali, innych motywów, które my skrzętnie dokumentujemy za pomocą różnych technik, w tym takich bardzo nowoczesnych, cyfrowych, za pomocą skaningu laserowego, fotogrametrii, zaawansowanych technik fotografii, a oni przyjeżdżają i na ten nasz cały naukowy bagaż i tą naszą naukową dokumentację, metodologię, próbują pomagać nam zrozumieć znaczenie tej ikonografii, co mogły znaczyć te poszczególne symbole, spirale, koncentryczne koła, polowania na bizony, łatwo zrozumieć. To były polowania na zwierzęta, walki pieszych, konnych wojowników, bo to też dokumentujemy na skałach, ale za tym kryje się głębsze znaczenie, głębszy sens, często taki religijny wymiar. Więc rzeczywiście współpraca z dzisiejszymi Indianami jest taka kluczowa, jest bardzo ważna i pomaga nam wniknąć trochę w ten tubylczy świat, w jego specyfikę, rozumienie, zupełnie czasami odmienną naszego takiego zachodniego, można powiedzieć, rozumienia czy postrzegania wielu rzeczy. Działania, tak jak wspomniałem, od kilkunastu lat są prowadzone w Stanach Zjednoczonych z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też we współpracy z różnymi instytucjami amerykańskimi, kilkoma uniwersytetami, Uniwersytet Arizony w Tucson w Arizonie, Uniwersytet w Colorado w Boulder i też ośrodkami miejscowymi. Badania prowadzimy w pomniku narodowym Canyons of the Ancients National Monument. Ten pomnik narodowy został utworzony w 2000 roku. Dosyć młody, a jeden z największych pomników narodowych w Stanach Zjednoczonych. To coś prawie jak park narodowy, ale nie do końca. Został założony, czy ustanowiony dekretem odchodzącego wówczas na polityczną emeryturę prezydenta Billa Clintona, bardzo znanego w Europie też i na świecie. Więc jest takim, można powiedzieć, teraz jednym z największych pomników parków narodowych w Stanach Zjednoczonych. Ogromną destynacją też taką turystyczną. Wielu turystów z całego świata przyjeżdża podziwiać różne stanowiska, pomniki kultury i środowiska naturalnego. Jest tam 30 tysięcy stanowisk archeologicznych. My badamy mały wycinek z tych stanowisk z okresu prekolumbijskiego, ale też są ślady pierwszych europejskich osadników i amerykańskich osadników. Przede wszystkim hiszpańskich, meksykańskich, na początku hodowców owiec, którzy tam się zapędzili dopiero w latach 70. i 80. XIX wieku. Więc biali na tym terenie, który my badamy, są dopiero 150 lat. Wcześniej nie było nikogo. Zaraz po meksykańskich hodowcach owiec przyszli amerykańscy kowboje i rzeczywiście oni też zostawiali obok petroglifów, malowideł indiańskich, co zobaczycie Państwo na wystawie, swoje podpisy, inicjały, daty, a nawet znaki ręczerskie, którymi stemplowano, znakowano bydło i konie. I to do dzisiaj trwa. Prowadzimy wywiady i konsultacje, nagrywamy przy tych panelach nie tylko Indian, tubylców, ale też tubylców w innym wymiarze, właśnie tych amerykańskich farmerów i kowbojów. Do rzeczywiście prawdziwych kowbojów też nagrywamy i oni pokazują, wyjaśniają nam znaczenie poszczególnych tych symboli, którymi znakowano i do tej pory czasami znakuje się właśnie tymi samymi symbolami bydło i konie.
9: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
10: Reklama.
9: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
11: Maj to idealny moment na nowy początek życia w wymarzonym M. Krakowska. Inwestycja od Quadra Development to więcej niż mieszkanie. To komfort, nowoczesność i doskonała lokalizacja. Tylko w maju 5% rabatu na wybrane mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży przy Krakowskiej 12 i zapoznaj się z ofertą, bo maj sprzyja dobrym decyzjom. Sprawdź na quadra-development.pl.
12: Maturzysto, powodzenia na maturze! Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
10: Reklama.
0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Tyle Nadleśnictwo Radom dokłada do utylizacji śmieci znalezionych w lesie. Nielegalne wysypiska śmieci to nadal duży problem. Znajdujemy tam dosłownie wszystko, informuje Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
13: Problem śmieci od zawsze był i on nadal trwa, chociaż widzimy troszeczkę w ostatnich latach poprawę, bo teraz każdy z nas oddaje śmieci, powinien zresztą oddawać śmieci w domu, tutaj do firmy, która odbiera, ale ten problem nadal jest. Jednak są osoby takie, które jednak nie chcą wyrzucić śmieci do utylizacji, tylko wywożą do lasu. Możemy tutaj podzielić na dwie, można powiedzieć, dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez okno samochodu, czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek, więc takie rzeczy też się zdarzają i to są bardziej takie duże, przeważnie pryzmy tych śmieci, które zamiast trafić na w miejsce utylizacji trafiają do lasu. Nadleśnictwo średnio co roku wydaje około 100 tysięcy złotych na uprzątnięcie, utylizację takich śmieci. Są to ogromne koszty, które mogły być w inny sposób spożytkowane, chociaż na przykład na rozbudowę infrastruktury turystycznej, żeby jednak osoby, które przyjeżdżają do lasu, mogły z tego skorzystać. A tu jednak te środki musimy przeznaczyć na te cele, których nie powinniśmy, tak prawdę mówiąc, już w tym XXI wieku po prostu przeznaczać. Oprócz tego, że zawsze przy różnego typu spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi, mówimy, informujemy, jak się zachować w tym lesie, dlaczego są te śmieci szkodliwe, ale także straż leśna, ale też i leśnicy korzystamy z różnych nowinek technologii, typu chociażby fotopłapki, kamery, w miejscach, gdzie te śmieci się pojawiają, w miejscach wjazdu do lasu i wtedy bardzo często ta wykrywalność tych osób jest duża. Bardzo dużo osób jest zaskoczonych, że na przykład została skamerowana czy sfotografowana przez takie urządzenia i wtedy taki sprawca, oprócz tego, że musi posprzątać las, dostaje mandat. Czasami sprawa trafia też do sądu, jeżeli jest to, wiadomo, bardziej większa ilość ilość tych śmieci, która zostaje wyrzucona i bardziej szkodliwych. Straż Leśna, których zadaniem jest zwalczanie szkodnictwa leśnego, patroluje bardzo często tereny leśne. Pracujemy na różne zmiany, nie tylko od 7 do 15, ale też i od 15 do 22, ale też i później. Pracujemy też na weekendach, w święta. Współpracujemy również z innymi służbami, jak policja, straż miejska, po to, żeby po prostu mieć nadzór nad lasami, żeby te lasy po prostu zachować w takim stanie, jakie one są. Żeby nie śmiecić, nie niszczyć i żeby zwykły po prostu obywatel mógł iść do tego lasu i po prostu zachwycać się tym lasem.
0: Ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Białobrzegach. Wnioski mieszkańców będą przyjmowane do 15 maja drogą elektroniczną, mówi Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzegi.
10: Można to robić za pośrednictwem strony internetowej bob.białobrzegi.pl. Można je zgłaszać tylko i wyłącznie elektronicznie oraz głosowanie będzie odbywało się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Do tego jest dedykowana strona internetowa, za pośrednictwem której będzie można te wszystkie rzeczy robić, czyli zgłosić projekt, jakiś pomysł do realizacji w następnym roku oraz przeprowadzić głosowanie na pomysł, który nam się najbardziej podoba. Te wszystkie rzeczy będą realizowane oczywiście w 2026 roku. Cała procedura wyboru projektów zakończy się pod koniec sierpnia. We wrześniu, w październiku będą te projekty wkładane do budżetu miasta i gminy Białobrzegi. Właśnie doszliśmy do wniosku, że drogą elektroniczną będziemy się tylko posługiwali. Ułatwia to procedurę zarówno oceny, wyboru, jak i zgłaszania tych wniosków oraz głosowanie będzie też elektroniczne. Zakupiliśmy odpowiedni system i chcemy go wykorzystać. W poprzednich latach zrealizowane zostały różne pomysły, od wiatr gdzieś na placach do przystanków autobusowych, do koszy na śmieci z segregacją. Różne pomysły mieszkańcy mają. Te pomysły zazwyczaj dzisiaj realizowane są w obszarach wiejskich. Tam społeczność zapewne dzięki aktywności sołtysów jest większa. Społeczność tam się bardziej angażuje w realizację budżetu obywatelskiego. Ale to dobrze. Myślę, że to o to chodziło, żeby pobudzić tutaj zarówno myślenie mieszkańców, jak i takie zaangażowanie prospołeczne w działania dotyczące realizacji takich małych projektów z budżetu obywatelskiego. W tym roku zobaczymy, jak to będzie, jakie pomysły zostaną przegłosowane. Tak jak powiedziałem, ponad 200 tysięcy będzie przeznaczone na tego typu realizacje. Też tu jasno trzeba powiedzieć, że to są pieniądze gminne. No, to nie jest oddzielna pula. Po prostu są to środki jakby wyjęte z budżetu, spod decyzji, można by powiedzieć, tutaj burmistrza czy radnych, a dane pod decyzję grupom mieszkańców, którzy widzą jakieś potrzeby i drobne realizacje w swojej okolicy. Zachęcam wszystkich do tego, żeby aktywnie zgłaszali te projekty, żeby później aktywnie włączyć się w proces decydowania o tym, co będzie realizowane. To jest decyzja samych mieszkańców. No już bliżej, że tak powiem, tych decyzji, tych pomysłów mieszkańcy chyba nie będą, po prostu bezpośrednio mogą zgłaszać i głosować na różnego rodzaju pomysły. Zachęcam, do 15 maja można będzie zgłaszać pomysły, a później czekać na procedurę głosowania.
0: Wnioski poznamy w wakacje. Na realizację projektów miasto przeznaczyło w tym roku ponad 225 tysięcy złotych. Autobusy będą mogły jeździć szybciej i bezpieczniej. Będą przebudowane skrzyżowania i nowa sygnalizacja. Miasto Radom szykuje się do wprowadzenia inteligentnego systemu transportu. Powstać ma także z Centrum Zarządzania Ruchem. O plusach i minusach tego rozwiązania Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, ekspertem Instytutu Sobieskiego i szefem Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
7: W ogóle to jest dobry pomysł, żeby myśleć o tym, jak usprawnić ruch w mieście i rozwiązać problemy transportowe. Natomiast czy to rozwiąże rzeczywiście te problemy, to już należałoby popatrzeć na szczegóły tego rozwiązania. Wiem, że ma być tam zastosowany priorytet w sygnalizacji świetlnej dla transportu publicznego i to jest bardzo słuszne rozwiązanie, powinno zostać wprowadzone. Natomiast pytanie, czy pójdą też za tym jakieś zmiany przestrzenne i ten priorytet dla transportu publicznego będzie miał również wymiar przestrzenny, a nie tylko w organizacji ruchu na skrzyżowaniach. Do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że jeżeli na skrzyżowaniach po prostu zostaną utworzone takie, powiedzmy, korytarze, w których będzie zielona fala niejako, czyli to będą te, gdzie, z których korzysta transport publiczny, to z tej zielonej fali oczywiście skorzystają też wszyscy inni i doprowadzi to do zwiększenia przepustowości tych skrzyżowań, co zresztą jest oczywiście założeniem takiego inteligentnego systemu sterowania, a zwiększanie przepustowości układu ulicznego niestety będzie przeciwskuteczne w naszej sytuacji, w sytuacji dużego miasta, ponieważ zaskutkuje tylko zwiększeniem ruchu, a nie jego ograniczeniem.
14: To co tutaj by trzeba było jeszcze zrobić, o czym należałoby pamiętać?
7: Mianowicie mamy do czynienia z tak zwanym popytem ukrytym. Popyt ukryty to są wszyscy ci, którzy nie decydują się na wyjechanie swoim własnym samochodem w jakichś godzinach albo w jakichś relacjach, dlatego że po prostu chcą unikać zatłoczenia komunikacyjnego. I ten popyt ukryty jest ogromny. Jest w stanie zapełnić w zasadzie każdą nową przepustowość, którą udostępnimy w tak dużym mieście jak Radom. Polega to po prostu na tym, że jak udostępniamy nową przepustowość, czy to przez rozszerzanie układu ulicznego fizyczne, tak, przez rozszerzanie dróg, czy przez usprawnianie ruchu na skrzyżowaniach, to ludzie to oczywiście zauważają i ci, którzy dotychczas w tych godzinach albo tymi trasami nie jeździli, to zaczną jeździć. I to się natychmiast w dość krótkim okresie zapełni nowym ruchem. To jest taka przykra wiadomość dla tych, którzy myślą, że przez zwiększanie przepustowości układu ulicznego rozwiążemy problemy. Ale jest jeszcze gorzej, bo ten ukryty popyt dotyczy sytuacji, gdzie rozważamy miasto czy aglomerację w takim stanie, jakim ona jest, tak? Czyli tam jest zabudowa, jest w tych miejscach, ludzie mieszkają w tych miejscach, w tym miejscu jest przemysł, w tym miejscu są jakieś usługi i mamy jakąś tam siatkę ruchu, tak? Ale jest gorzej, dlatego że to, jaką politykę transportową prowadzimy, wpływa również na zagospodarowanie przestrzeni i w nieco dłuższym okresie, w perspektywie powiedzmy kilkunastu lat, zmienia również sposób zagospodarowania przestrzeni w skali miasta i aglomeracji. I jeżeli tylko udostępniamy nową przepustowość, czy to w mieście, czy na trasach wylotowych z miasta, to skutkuje tym, że coraz więcej ludzi się wyprowadzi na przedmieścia, ponieważ dojazd samochodem z przedmieść będzie bardziej atrakcyjny, tudzież poruszanie się tym samochodem po mieście. Więc to też jest kolejny tragiczny skutek, jaki nam przynosi zwiększanie przepustowości układu ulicznego w dużym mieście. To skutkuje po prostu nasileniem suburbanizacji.
14: Ludzie nie chcą mieszkać przy ruchliwych ulicach, szczególnie wtedy, kiedy te kamienice i bloki są tuż nad daną ulicą. Czasami, zwłaszcza dla seniorów, jest to uciążliwe.
7: No to jest uciążliwe dla każdego, nie tylko dla seniorów. Proszę zbadać preferencje, jeśli chodzi o młodych ludzi, tak, którzy na przykład zakładają rodziny. No to ogromna większość takich ludzi w Polsce chce się wyprowadzić pod miasto. To jest jakby taki wymarzony model życia, że będę mieszkał pod miastem, gdzieś tam, czy na przedmieściach, czy w ogóle gdzieś tam w gminach ościennych. Będę miał własny dom i najlepiej przy tym domu będą stały 2 albo 3 samochody i każdy będzie się poruszał samochodem, dojeżdżając do miasta. Więc to jest tragiczna polityka, dlatego że miasto albo będzie przyjazne dla człowieka, który w tym mieście chce mieszkać, przebywać, prowadzić działalność gospodarczą, spędzać czas, albo będzie przyjazne dla mieszkańca przedmieść, który od miasta oczekuje to, że przez miasto będzie się dać szybko przejeżdżać samochodem. Albo. Nie ma tutaj żadnego rozwiązania pośredniego. I my niestety, dążąc do tego, żeby pomieścić, że coraz łatwiej, coraz sprawniej jeździło samochodem, niestety doprowadzamy do tego, że miasto staje się nieznośne dla mieszkańca. Stąd też mamy właśnie tą suburbanizację i pęd do tego, żeby osiedlać się na przedmieściach, żeby na przedmieścia się wyprowadzała działalność gospodarcza i cała aktywność w ogóle ludzka, tak? Bo miasto jest nieznośne. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda ulica 25 czerwca. Czy ktoś chciałby mieszkać przy takiej ulicy?
14: Czy większe przepustowe to są większe problemy dla pieszych i rowerzystów?
7: No właśnie, to jest niestety druga strona, jeszcze któraś tam strona tego medalu, że te systemy optymalizacyjne niestety zazwyczaj dążą do tego, żeby usprawnić jak najbardziej przepustowość skrzyżowań dla pojazdów. Więc to się oczywiście dzieje jakimś kosztem. I teraz podam drugi przykład. Przykład ronda Kotlarza, tak? To jest skrzyżowanie ulic Mileckiego, Reja, Okulickiego. Proszę sobie spróbować przejść tym rondem w poprzek, będąc pieszym. To jest po prostu coś absurdalnego, że pieszy musi 4 razy stać na światłach, żeby przekroczyć jedno skrzyżowanie. Jest coś kosztem czegoś. Tamto skrzyżowanie, zresztą takich skrzyżowań jest dużo więcej, skrzyżowanie przy Galerii Słonecznej, gdzie w ogóle zabrano na jednym z wlotów możliwość przejścia dla pieszych, to jest jeszcze inna sprawa, czy skrzyżowanie Malczewskiego-Wernera. Proszę sobie zobaczyć, ile tam musi czekać pieszy, dlatego że skrzyżowanie jest zoptymalizowane pod kątem ruchu samochodowego. To jest niedopuszczalna rzecz, w strefach śródmiejskich przynajmniej, żeby tak to projektować. Priorytetem powinien być właśnie ruch pieszy i obawiam się, że taki inteligentny system sterowania ruchem niestety nie będzie brał pod uwagę potoków pieszych, a jedynie potoki pojazdów, co się oczywiście odbije na tym, w jaki sposób piesi będą się mogli poruszać po mieście.
14: 9 sygnalizacji świetlnych ma zostać wybudowanych w ramach tego systemu. Będą odcinki drogi, tak jak na 25 czerwca, gdzie dosłownie co chwilę będzie przejście dla pieszych z sygnalizacją. Chodzi o ten odcinek od 25 czerwca od Lasów Państwowych do skrzyżowania z ulicą Struga. Ma powstać kolejna sygnalizacja, tym razem tutaj przy Leśniczówce. Czy to może pomóc i właśnie zabezpieczyć budowa kolejnych sygnalizacji właśnie może pomóc pieszym?
7: No oczywiście zależy, jak ta sygnalizacja będzie działać. Jeżeli to będzie sygnalizacja, gdzie program będzie przyjazny dla pieszych, to oczywiście to może pomóc, tak? Jeżeli ruch na ulicy 25 czerwca utrzyma się w tej skali, jakiej jest, a sądząc z planów miasta, niestety on się jeszcze zwiększy, co nie daj Boże, bo w zasadzie to chodziło o coś innego, kiedy budowaliśmy obwodnicę śródmiejską, wschodnią, no ale to jest inny wątek, który mogę też podnieść. Natomiast proszę z kolei, kolejnym przykładem posłużę. Proszę zobaczyć, co zrobiono na skrzyżowaniu 25 czerwca i Jeromskiego, gdzie wprowadzono jakiś kuriozalny przycisk dla pieszych i pieszy nie otrzymuje zielonego światła w fazie normalnie, tej fazie, która przysługuje temu kierunkowi ruchu, tak? Tylko musi nacisnąć guzik. Osobiście widziałem ludzi, którzy nie wiedzą, że tam trzeba nacisnąć guzik. Jeśli go nie nacisną, to nie dostaną zielonego światła i czekają na przykład dwie lub trzy fazy, bo nie wiedzą, że tak absurdalne rozwiązanie ktoś mógł wymyślić w środku miasta.
0: Swój niezwykły talent poświęca, by edukować o ekologii. Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom z miedzianych drucików tworzy wierne kopie liści i owoców leśnych. Jego prace nie tylko zachwycają, ale służą edukacji. O tym, jak powstają miedziane dzieła i w jaki sposób edukują o leśnej przyrodzie, opowiada Hubert Ogar.
13: Prawdę mówiąc, od samego początku, jak tylko pamiętam, lubiłem rzeźbić, coś robić w rękach. No i pewnego razu kiedyś mi trafił się taki drucik do ręki, zacząłem z niego różne rzeczy tam wyplatać, zaplatać, robić różne figurki. Początkowe to oczywiście były takie troszkę fantazyjne, ale później, jak zacząłem studiować leśnictwo, miałem zajęcia z dendrologii, czyli tu nauki o drzewach, i w pewnym momencie miałem z jednej strony liście, które uczyłem się do kolokwium, z drugiej strony miałem te miedziane druciki, które gdzieś na półce leżały, i tak postanowiłem spróbować i zrobić jeden liść. I pierwsze dwa gatunki, jakie wykonałem, to był miłorząb dwuklapowy i dąb czerwony. I od tego historia się zaczęła tworzenia takiej większej kolekcji drzew krzewów rosnących w Polsce. Oczywiście, które później tworzyłem z tego gałązki naturalnej wielkości, takie elementy do prezentacji, nawet nauki. Pokazywałem kilku osobom, które się znają bardzo dobrze na drzewach, i stwierdzili, że jest bardzo, bardzo dobrze odzwierciedlony ten liść, ta gałązka, te owoce, kwiaty, bo niektóre rośliny mają charakterystyczne, na przykład owoce, nasiona i one też są wykonane w tej samej technice i też one są połączone w taką gałązkę, gdzie jest liść, owoc, czasami kwiat, tak żeby pokazać to piękno tej rośliny. Tutaj mamy piękny dereń z pięknymi liśćmi, w których są takie ażurowe i widać całe unerwienie oraz owoce, które można już o tej porze spotkać. Więc i to jest wszystko połączone oczywiście w gałązkę, z taką niewielką gałązką, tak żeby pokazać kwiatostany, na których już zaczynają dojrzewać na samych końcach nasiona. Tu mamy właśnie lipę drobnolistą, która ma mniejsze, takie sercowate bardziej liście i z tych liści przy samej gałązce wychodzą najczęściej te kwiatostany, które później kwitną, a następnie później pojawiają się takie ciemne kuleczki, czyli te nasiona z tym w całości. I tak właśnie ta lipa pracuje na co dzień w lesie i rzeczywiście często się spotyka porzucone telewizory, monitory, z których bardzo często tak zaglądam i patrzę, czy jest ten drut i jeżeli jest, to oczywiście go zabieram, bo to jest też sposób takiego recyklingu, czyli nadanie drugiego życia tym rzeczom i jeszcze rzeczom, w których, na podstawie których mogę też pokazywać, uczyć młodzież, społeczeństwo tej urozmaiconego świata roślinnego, tych gatunków roślin, które u nas występują, rosną i to bardzo ciekawe jest dla społeczeństwa i bardzo chętnie oglądają i przez to się też uczą, czyli tam informacje pozostają w tej głowie i później ja jestem oczywiście zadowolony, że ktoś umie rozpoznać już kilka gatunków, potrafi te gatunki rozpoznać i to jest połączone od recyklingu, wykorzystania po taką edukację tego naszego świata. Bardzo często tak bywa, że już tutaj moi znajomi, rodzina, przyjaciele wiedzą, że jeżeli jakiś elektronika się zepsuje i jest tam ten drucik, to oczywiście wszystko do mnie przywożą, ja to oczywiście wymontowywuję, a pozostałe rzeczy, oczywiście elementy trafiają na PSZOK i dzięki temu mam właśnie dużo różnego rodzaju tych drucików i kolorystycznie, i grubościowo, więc mam możliwość przy tworzeniu nowych roślin wykorzystać ten materiał, który oczywiście, jak tu widać, chyba jest jednym z lepszych takich materiałów, bo z innych materiałów próbowałem, nawet z gliny czy z innych, nie dało się tego zrobić. Aż tak bardzo odzwierciedlić charakterystycznych cech danych gatunków.
0: Będzie można zgłębić tajniki sztuki fotografii. Już w najbliższą niedzielę w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego odbędą się warsztaty i oprowadzanie po wystawie Współczesna Warszawa na starej fotografii. Zajęcia poprowadzi autor wystawy Jacek Turczyk.
15: To będzie możliwość, po pierwsze, spotkania się ze mną. To będzie oprowadzanie po tej wystawie. Ja opowiem o tych zdjęciach, opowiem o jak powstawały, jak w, na przykład tak jak na niektórych, jak się dostawałem na dach niektórych budynków albo do tuneli. A oprócz tego będziemy mieli takie krótkie warsztaty i to będzie tak, że wyjdziemy, jeżeli pogoda na to pozwoli, wyjdziemy sobie na miasto, porobić fotografię taką właśnie dokumentalną, uliczną, żeby poczuć smak tego, jak powstawała ta wystawa. I oczywiście każdorazowo na każde możliwe praktyczne i techniczne pytania służę pomocą i odpowiedzią.
0: Wystawa Współczesna Warszawa na starej fotografii w wyjątkowy i nieoczywisty sposób łączy współczesność z historią. Prezentowane fotografie to aktualne kadry Warszawy, które dzięki zastosowaniu dawnych technik fotografii zyskują charakter analogowych obrazów.
15: Pierwsza odpowiedź, dlaczego Warszawa w Radomiu? Jest bardzo prosta. Jestem radomiakiem. W związku z tym było to naturalne, żeby się pochwalić swoimi zdjęciami w swoim rodzinnym mieście. Po drugie, skąd tytuł? Dlaczego leży współczesna Warszawa na starej fotografii? To jest aparat, który ma około 40-50 lat. Pierwsze aparaty, które wyprodukowali z tej serii, wyprodukowali w 1968 roku, więc to są bardzo stare aparaty. Na kanwie tego, co się w tej chwili dzieje w internecie, na kanwie tych wszystkich aplikacji, które robią perfekcyjne, rewelacyjne zdjęcia. Nagle się okazało, że to, co widzimy, nie jesteśmy pewni, czy to jest prawda, czy nie. Postanowiłem pokazać Warszawę tak, jak to robili moi dużo starsi koledzy, fotografowie w latach 70., 60., jak Warszawa powstawała po wojnie, odbudowywała się po wojnie. Oni robili to właśnie takimi aparatami. Robili takie zdjęcia na negatywie i ja chciałem kontynuować te zdjęcia, tylko że z współczesnej Warszawy. W tych zdjęciach, jak tutaj zobaczycie, tak naprawdę nie ma prawie w ogóle elektroniki. Jedyne co, to to, że zdjęcia musiały być zeskanowane w wersji elektronicznej, żeby można je było chociażby wydrukować w katalogu, na plakatach i na zaproszeniach. No i nie ma ingerencji w treść, więc to, co widzimy, mamy stuprocentową pewność, że to miało miejsce i się wydarzyło. Dlatego to jest tak cenne i fajne. Dlaczego też jeszcze raz ta wystawa ma być tutaj i jest tutaj? Bo jest to tak jakby forpoczta tego, co się wydarzy za rok dokładnie, ponieważ pomysł jest, żeby następnym miastem, które będzie dokładnie w ten sam sposób pokazane starymi aparatami na negatywach, będzie Radom. Więc ja już od jakiegoś czasu spaceruję sobie po moim rodzinnym Radomiu i uwieczniam Radom współczesny metodami, którymi robiono zdjęcia 50-60 lat temu. Tak, pierwszy raz się wyprowadziłem z Radomia, to było 35 lat temu i teraz spacerując po tym mieście, to jest naprawdę całkiem inne miasto. To jest w ogóle niepodobne miasto do tego, które zostawiałem, które opuszczałem. Więc naprawdę jest co pokazać, jest mnóstwo miejsc, które na pewno się pojawią. A szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś ma pomysł, co by chciał, co jego zdaniem jest warte uwiecznienia, to nie ma problemu, żeby na przykład mógł mi podpowiedzieć. Skorzystam z każdej podpowiedzi, także dziękuję bardzo. To jest aparat, który tak naprawdę, jak większość tych modeli aparatów, został sprowadzony z Japonii, bo w Polsce, kiedy zaczęli produkować te aparaty, to on kosztował w okolicach kilku tysięcy dolarów. W latach 80. to można było prawie dom za to wybudować, więc to abstrakcyjna cena była, żeby wtedy go mieć.

0: FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
3: Statek z zarażonymi hantawirusem dopłynął na Teneryfę. Chorzy wrócą do domu specjalnym transportem. Węgry już oficjalnie mają nowego premiera. Peter Madziar złożył przysięgę. Wiemy, kto w Radomiu radzi sobie najlepiej za kółkiem. Za nami konkurs na najlepszego kierowcę autobusu. Minęła 9:00, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wycieczkowiec dopłynął już na Teneryfę. Chodzi o statek, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa. Na pokładzie odnotowano łącznie 8 potencjalnych zakażeń, 3 osoby zmarły. Wycieczkowiec dopłynął do portu około 7 rano polskiego czasu. Pasażerowie zostaną teraz ewakuowani z pokładu i poddani badaniom lekarskim.

0: polskim. Wiadomo, że nadzorem sanitarnym objęta jest jedna osoba z polskim obywatelstwem, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Krzysiowski.
1: Jest to osoba zdrowa, przebywająca w dalszym ciągu poza Polską, więc nasza rola polega w tym momencie na przekazaniu informacji o potencjalnym kontakcie, o objęciu nadzorem, o kontakcie telefonicznym i o samoobserwacji.
0: Służby zapewniają, że osoby bez objawów wrócą do swoich krajów, gdzie przejdą kwarantannę. Polecą specjalnie zorganizowanym transportem, a nie regularnymi lotami komercyjnymi. Peter Madziar, oficjalnie nowym premierem Węgier. Przed chwilą nowy szef rządu złożył przysięgę przed Węgierskim Zgromadzeniem Narodowym. Ja, Peter Madziar, ślubuję, że będę wierny Węgrom oraz Konstytucji. Będę przestrzegał prawa i dopilnuję, by inni również go przestrzegali. Urząd premiera będę sprawował dla dobra narodu węgierskiego. Tak mi dopomóż Bóg. Wcześniej swoje przysięgi złożyli deputowani Zgromadzenia Narodowego Węgier, gdzie partia nowego premiera Tisza ma konstytucyjną większość 141 ze 199 posłów. Umowa Safe podpisana, teraz unijne miliardy trafią do polskiej zbrojeniówki. Rząd podpisał umowę, dzięki której Polska otrzyma z Unii Europejskiej prawie 44 miliardy euro pożyczki na wzmocnienie sektora zbrojeniowego. Wsparcie ma trafić do kilku tysięcy firm w całym kraju, w tym także na Pomorzu, m.in. do Stoczni Wojennej w Gdyni, mówi dyrektor handlowy Andrzej Wojtkiewicz.
2: Realizowane obecnie programy w Stoczni Wojennej będą miały finansowanie w całej swojej perspektywie czasu zapewnione, a głównie mam tu na myśli program Ratownik, który jest realizowany w tej chwili zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy po położeniu wstępki, przygotowujemy się do podawania za rok. Podpisanie umowy na Safe daje nam poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zaplecze finansowe, przede wszystkim dla tego projektu.
0: Obecnie spółka zatrudnia ponad 900 osób. Na koniec jeszcze mistrzostwa kierowców autobusów. Impreza po raz pierwszy odbyła się w Radomiu. Uczestnicy zmierzyli się w konkurencjach wymagających precyzji, refleksu i opanowania. A zwyciężył Michał Czerwiński.
3: Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Myślałem, że będzie tak w pierwszej dziesiątce. Jakbym był, to bym był zadowolony. A że jest pierwsze miejsce, no to super.
4: Kacper Przegaliński. Wrażenia bardzo dobre. Bardzo się cieszę, że zostało zorganizowane to pierwszy raz w Radomiu. Pasażerowie mogą zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzymy się, bądź możemy się zmierzyć. Dlatego pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani i że mogą nam zaufać.
5: Jadwiga Zawadzka. No super było, naprawdę. Emocje sięgały zenitu.
0: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska, a dodam jeszcze, że w pierwszych w historii radomskich mistrzostwach kierowców autobusów wziął udział 30 kierowców. W całym kraju dzisiaj lekkie zachmurzenie, nie na szczęście dla tych, którzy mieszkają w Suwałkach, bo akurat to tam, tylko i wyłącznie tam będzie dzisiaj padać. Na termometrach od 11 stopni właśnie w Suwałkach, koło 19 będzie w Poznaniu i w Warszawie, 20 nawet na Śląsku. Jeśli chodzi o teraźniejszy moment, to najcieplej w Poznaniu, już teraz 13 na plusie, w Kłodzku 4 powyżej zera.
6: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
7: Daria Żurowska, zapraszam. Są jednym z najaktywniejszych stowarzyszeń biegowych w Polsce. Organizują m.in. Maraton Trzeźwości, Półmaraton Radomskiego Czerwca czy Bieg Niepodległości. Stowarzyszenie Biegiem Radom działa już w naszym mieście od ponad 13 lat. O działalności stowarzyszenia rozmawiałam z Tadeuszem Kraską, prezesem stowarzyszenia.
8: Stuknęło nam 13 lat, ale myślę, że 13 mnie osobiście kojarzy się z dobrym okresem, tak mówiąc kolokwialnie, z naszych tej 13 pracy w stowarzyszeniu. No świeżo jeszcze pamiętam ten moment inicjatywy, moment pierwszego założycielskiego zebrania. No i te 13 lat myślę, że się na trwałe wpisało, że tak powiem, na rzecz społeczności, nasza działalność na rzecz społeczności biegowej naszego miasta i okolicy, chyba tak mógłbym to powiedzieć, poprzez to, że no myślę, że jesteśmy najbardziej aktywną grupą, jeśli chodzi o organizację imprez biegowych, prowadzenie tego życia biegowego, szereg różnego rodzaju inicjatyw nam towarzyszy, ale generalnie głównie zajmujemy się organizacją imprez biegowych oraz sami aktywnie uczestniczymy w treningach biegowych, popularyzacji biegania, uczestniczymy w wielu imprezach właśnie poprzez to, że jesteśmy stowarzyszeniem, imprezach, w których uczestniczymy grupowo, no, jeździmy lub latamy też po całej Europie. Także grupa jest, myślę, bardzo zintegrowana. Jesteśmy grupą to tak można powiedzieć, co jest plusem, a niekiedy i minusem dosyć zaprawionych w bojach biegaczy ze sporym doświadczeniem biegowym i taką trochę bolączką naszego stowarzyszenia jest trochę może starzenie się grupy, a niezbyt duży dopływ młodych osób do naszego stowarzyszenia i zawsze namawiamy, zawsze zachęcamy do tego, żeby wstępować, bo taki pełny przekrój wiekowy to też jest ciekawszy, jeśli chodzi o właśnie o różnego rodzaju eventy czy różnego rodzaju wyjazdy. Wprowadzanie młodych w te struktury NGO-sów, czyli pracy na rzecz też społeczeństwa, działalności społecznej, działalności charytatywnej, bo to jest takim elementem też bardzo istotnym funkcjonowania naszego stowarzyszenia, że praktycznie każda z imprez, którą organizujemy, nie jest przypadkową. Każda niesie jakieś przesłanie, każda ma jakiś konkretny cel. Czy to jest impreza z celami charytatywnymi, czy zdrowotnymi, czy nawiązująca do ważnych wydarzeń historycznych naszego kraju, czy naszego miasta. Więc to wszystko razem powoduje, że jak gdyby ogarniamy, mówiąc kolokwialnie, ogarniamy swoją działalnością całe spektrum jakichś potrzeb. W cudzysłowie to mówię potrzeb, czyli czegoś, co fajno propagować, co fajno szerzyć. Pojawiają się inicjatywy jednorazowe, tak ten rok się tym szczególnie charakteryzuje, bo mieliśmy może niekoniecznie jednorazowe, ale nowe, czyli bieg stulecia fabryki broni. No myślę, że to inicjatywa chyba jednorazowa. Natomiast pierwszy radomski bieg onkologiczny też udało nam się we współpracy z Radomskim Centrum Onkologii zrealizować i tutaj jedynka w nazwie biegu się pojawiła, co jest jak gdyby taką zachętą i deklaracją realizacji kolejnych i sama impreza potwierdziła potrzebę jej organizacji.
5: Przez te 13 lat to chyba był pierwszy bieg, mówię o tym biegu onkologicznym, gdzie na starcie więcej było kobiet.
8: Dokładnie tak. Byłem niesamowicie zaskoczony, patrząc na frekwencję, ale jest to zrozumiałe, jednak ta choroba nowotworowa częściej dotyka kobiety. Okres, termin tego biegu też był nieprzypadkowy. Miesiąc październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi, więc tutaj też te organizacje właśnie, które skupiają osoby po przebytych nowotworach, właśnie też aktywnie włączają się do uczestnictwa, pokazania, że choroba nie zamyka i nie powinna zamykać aktywności społecznej, aktywności w ogóle fizycznej, wychodzenia do ludzi, kontaktów, wzajemnego się wspierania, a to dosyć skutecznie realizuje się właśnie poprzez tego typu eventy jak nasz bieg.
5: A zastanawiał się pan może, czemu tak jest, że na tych biegach więcej jest mężczyzn niż kobiet, czy ogólnie jest tak, że więcej mężczyzn uprawia bieganie?
8: Ogólnie tak jest, ale jak patrzę i moje doświadczenie i starty w różnych imprezach poza granicami kraju, to ja myślę, że czym dłużej trwa, czym bardziej popularna jest, może tak bym powiedział, aktywność biegowa w danym kraju, tym procentowo więcej kobiet startuje. Więc myślę, że mam jeszcze sporo do zrobienia, że w naszym kraju, mimo takiej powszechnej opinii, że to się fajnie nakręca coraz więcej osób, ale jednak też pań procentowo przybywa. To nie jest tak, bo pamiętam czasy, że było mniej, mówiąc statystycznie, ujmując to procentowo, pań w stosunku do udziału mężczyzn, ale to jest proces chyba, który będzie trwał i coraz częściej będziemy widzieli panie, coraz więcej pani na imprezach biegowych. Nie ma już w tej chwili, tak bym to powiedział też, co zauważam, nie ma takich oporów też, bo wcześniej w naszym kraju były takie opory. Ja sam pamiętam takie historie, że biegałem z wizytówką jogger, namawiałem kogoś na ulicy, gdzieś spotkałem, zawsze odpowiedź brzmiała: ja biegam dla siebie. Ja mówię, ja też dla siebie. No i teraz już widzę coraz więcej osób, które na przykład swoją sylwetką pokazują, że nie są osobami aktywnymi, mają jakąś nadwagę. Ona i szanuje tutaj, nigdy nie odważyłbym się dokonywać jakichś ocen czy krytyki, ale częstokroć jest niezależna od osób, które tą nadwagę posiadają. Nie wstydzą się, nie krępują, wychodzą, biegają i to jest świetne. W tym biegu onkologicznym widziałem wiele osób, które z pewnością nie są może zbyt aktywne, ale bez tak zwanej, bez skrępowania wychodzą, bawią się, cieszą, uczestniczą w imprezie i to jest fantastyczne, że ta aktywność fizyczna nie musi się natychmiast przekładać na takie, no, ciągle oczekiwanie, że sylwetka jest istotna, sylwetka jest ważna, bo ja się nie pokażę, bo ja nie mogę. To wszystko myślę, że już minęło albo mija zdecydowanie i to jest fajne, że aktywność nie musi być skoncentrowana tylko na wyglądzie, na sylwetce, tylko ma być jednym z elementów życia, który też pozwala nam odreagować z problemy dnia codziennego, poprawiać swoją kondycję psychiczną.
5: No i dla niektórych też to jest sposób na życie, to bieganie.
8: Zdecydowanie, dla niektórych aż za bardzo. No jak obserwuję, to niektórzy popełniają moje błędy młodości, że tak powiem, choć może one miały mniejszy wymiar, ale w którymś momencie zreflektowałem, że bieganie stało się moim nadrzędnym jakimś w hierarchii wartości elementem, że trochę zapominałem o rodzinie, o pracy zawodowej, ale miałem to szczęście, że się dosyć szybko zreflektowałem, że niektórzy zagalopowują się w tym treningu i jak widzę osoby, które no, mają tych treningów tyle, a niekiedy i więcej, jak osoby, które czynnie uprawiają sport w wymiarze tym wyczynowym, no to niekiedy się dziwię i zastanawiam, gdzie, w czym jeszcze te osoby, jak sobie radzą w tym życiu codziennym, w tym bycia ojcem, matką i tak dalej, w pracy zawodowej, no bo taki duży wysiłek podejmowany, no to myślę, że się gdzieś tam w którymś momencie odbija też na zdrowiu, na aktywności już tej zawodowej, czy na tych obowiązkach. No, ale każdy jest panem swojego losu, nie chcę tu dalej ciągnąć, bo mogę zostać mocno skrytykowany przez tych, którzy podchodzą bardzo profesjonalnie do treningu, mają plany treningowe i to jest świetne, ale niekiedy po prostu jak widzę osoby, które regularnie, każdy weekend, co najmniej dwie imprezy, że tak powiem, dwóch uczestniczą, niekiedy więcej, przemieszczają się z jednego miejsca w drugie i udaje im się trzy imprezy zaliczyć w weekend, no to troszkę się zastanawiam, czy to jest dobre, czy to już nie jest lekko przeholowane.
5: No właśnie, ale też chyba dla organizmu to nie jest dobre, taki wysiłek, tyle imprez przez weekend.
8: Oczywiście, ja sam jestem tego przykładem, że nie dbałem o regenerację, a regeneracja jest to powszechnie wiadomo. Tym, którzy się bawią w aktywność fizyczną, regeneracja jest jednym z elementów treningu, też musi mieć swoje miejsce. Brak regeneracji nieuchronnie prowadzi do kontuzji. Brak czasu na że tak powiem, naprawę swojego organizmu, czyli skierowanie się gdzie potrzeba z kontuzją, zaleczenie jej i dopiero kontynuowanie treningów też często prowadzi właśnie do skutków niekiedy bardzo przykrych i niekiedy kończy tą karierę czy tą przygodę biegową. Mhm. Wiele osób tak niestety już nie widzę na ścieżkach biegowych, które świetnie się zapowiadały, ale po prostu kontuzje gdzieś wyeliminowały je.
5: Jak już wspomniałam na początku, Stowarzyszenie Biegiem Radom ma już 13 lat. Czy pamięta pan pierwszą imprezę, którą wy jako stowarzyszenie organizowaliście? Co to było?
8: O kurczę, trudne pytanie. Nie pamiętam i się trochę usprawiedliwię, bo jeśli o mnie chodzi, to stowarzyszenie było jak gdyby takim, ja nazwałbym to bezbolesnym przejściem z jednej struktury takiej biegowej, może nie do końca formalnej, w kolejną, bo geneza powstania stowarzyszenia była taka, że wcześniej grupa osób łącznie ze mną była skupiona w klubie maratończyka Politechniki, później Uniwersytetu, wcześniej jeszcze Wyższej Szkoły Inżynierskiej na początku. I ta grupa, że tak powiem, w pewnym momencie doszła do wniosku, że ażeby móc właśnie bardziej skutecznie funkcjonować, no trzeba mieć osobowość prawną. My byliśmy w ramach struktury akademickiego Związku Sportowego AZS-u Uczelni Radomskiej. Troszkę z boku, troszkę z tyłu byliśmy, no, mało znaczącą. Bo tak to wyglądało w tych strukturach. Były grupy sportowe, że tak powiem, wyczynowe, które były, miały istotne znaczenie dla funkcjonowania ZS-u. My byliśmy troszkę tak przyklejeni i wszelkie imprezy, jak gdyby inicjatywy, musiały mieć firmowanie poprzez AZS, co stwarzało trochę nam problemów, dlatego szukaliśmy pomysłu na taką strukturę z osobowością prawną, a takim jest stowarzyszenie. I stąd myślę, że w sposób taki bezbolesny przeszliśmy do działalności w stowarzyszeniu i niektóre imprezy kontynuujemy po AZS-ie, bo tak 20. Maraton Trzeźwości, który miał miejsce, no to zaczęliśmy, licząc wstecz, od 8, czyli te 7 pierwszych edycji realizowaliśmy jako Klub Maratończyka Politechniki i tak więcej imprez, albo niektóre imprezy upadły, zaczęliśmy organizować nowe, ale generalnie w roku, w którym powstało stowarzyszenie, w zasadzie nie było nowych imprez, czy nie powstały w związku z tym, że powstało stowarzyszenie. To się działo, że tak powiem, bez jakiejś takiej kropki, że tu zamykamy działalność klubu maratończyka, tu od dziś zaczynamy stowarzyszenie, tam to odcinamy, nic nie realizujemy z poprzednich eventów, a teraz zaczynamy. Nie, to wszystko jak gdyby przebiegło bezboleśnie, stąd moja usprawiedliwiona, myślę, niewiedza, niepamięć.
5: A którą imprezę można zaliczyć do takich flagowych, najważniejszych w waszym stowarzyszeniu?
8: No myślę, że przede wszystkim jest półmaraton Radomskiego Czerwca. My wspólnie z uczniowskim klubem sportowym Technik, którym też tam trochę miałem udziału w jego powstaniu, realizowaliśmy właściwie jako klub maratończyka, powstawał uczniowski klub sportowy Technik Bieg Kazików, który jest w tej chwili realizowany przez uczniowski klub sportowy Technik Artura Błasińskiego, ale też tam jak gdyby w jakiś sposób czuję się też, że tak powiem, jakiś może nie ojcem, ale tym, który też miał jakiś wpływ, żeby ten bieg powstał, i jest to, myślę, że druga czy równorzędna impreza, jeśli chodzi o hierarchię taką ważności wśród biegaczy radomskich, czyli nasz półmaraton i kaziki uczniowskiego klubu sportowego. Natomiast wszystkie inne są bardzo ważne. Ja bym je nawet może nie próbował ustalać, który jest ważniejszy, a która mniej ważna. Wszystkie są ważne. Moim oczywiście dzieckiem takim to jest osobisty, to już może nie jako stowarzyszenie, to jest Radomski Maraton Trzeźwości. Gdyż ta trzeźwość jest moją taką drugą, jeśli nie pasją, to takim elementem, który w swoim życiu staram się wprowadzać osobiście.
5: Dobrze, to na zakończenie powiedzmy, czego wam życzyć na kolejne lata?
8: Czego można nam życzyć? Bezpiecznych, dobrze zorganizowanych imprez, które by cieszyły i mieszkańców, biegaczy naszego miasta, mieszkańcom nie dokuczały w momentach, kiedy biegamy i powodujemy utrudnienia w ruchu. Dla nas dalszego rozwoju, podnoszenia poprzeczki, jeśli chodzi o organizację naszych imprez. Wiemy, że zawsze jest sporo do poprawienia i myślę, że nie zasypiamy gruszek w popiele, że staramy się nadążać na tym, co nowe, co się dzieje w świadku biegowym, po to, ażeby te nasze imprezy, które dotychczas miały wysoki poziom, no ten poziom utrzymywały.
7: To nie lada gratka dla miłośników historii, archeologii, kultury rdzennych mieszkańców Ameryki, a także fanów westernów i opowieści o Dzikim Zachodzie. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Opowieści z Krainy Pueblo, Sztuka i archeologia kultur indiańskich, polskie badania w Colorado. Co zobaczymy na wystawie? O tym rozmawiałam ze swoim gościem. Ze mną w studiu pani Adelina Szczerbińska z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Witam bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry.
7: W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać właśnie wystawę Opowieści z Krainy Pueblo, Sztuka i archeologia kultur indiańskich, polskie badania w Colorado. Co kryje się pod tym hasłem?
9: Tak, tytuł jest dosyć długi, ale też nie bez przyczyny. Nasze opowieści w swoim założeniu, oprócz głównej bazy, czyli pokazania pracy archeologów właśnie w Colorado, w Stanach, ma też założenia takie, żeby rozszerzyć trochę całą tę wystawę na pewne takie etapy, elementy, trochę duchowości, trochę architektury, trochę sztuki naskalnej, trochę też przyrody. Chcielibyśmy naprawdę pokazać cztery Stany Ameryki Północnej, na której ta wystawa będzie się skupiać i naprawdę tak bardzo dobrze przybliżyć ją naszym gościom. Jeden panel będzie na pewno, jest w zasadzie już, ponieważ wystawa już stanęła, będzie opowiadał o samej architekturze, czyli tym, jak te budynki wyglądały, jak to tak naprawdę cała ekipa, która będzie też z nami, myślę, że przez cały czas trwania wystawy naszej, wykłady, które będą też jakby dopełnieniem całej tej wystawy oprowadzania, będzie opowiadała właśnie o architekturze, to jest jakby jeden panel. Drugi panel będzie mówił o samym projekcie, bo projekt trwa od 2011 roku. Cała załoga, zespół archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Instytutu Archeologii w Colorado od 14 lat badają sztukę naskalną, badają architekturę i w zasadzie wszystko chyba to, co mogą jeszcze napotkać. To jest piękny rejon, naprawdę, krajobrazowo również. Będzie też panel poświęcony tym, co chyba archeologom najbardziej jest tak przy sercu, czyli samym zabytkom, głównie oczywiście ceramice. I panel poświęcony przyrodzie, faunie, florze, bo jest też, myślę, że ciekawa w takim stopniu, że warto ją pokazać. Panel poświęcony duchowości i figurkom Kachina. To są takie figurki, które łączą jakby ten świat duchowy. Też mamy, akurat udało nam się pozyskać, głównie ze zbiorów też prywatnych, takie figurki, które tam na co dzień funkcjonują w obrzędach, w różnych rytuałach. Chcielibyśmy też pokazać trochę współczesności, czyli to, co Indianie do tej pory kultywują, spotykając się na różnego rodzaju festiwalach. To są wspólne wypały ceramiki, jest to ceramika w pewnych stopniu jakby nawiązująca do symboliki, bo ponieważ tam, nie wiem, roślinność, duchy gór, tańce Kachina, to są wszystkie elementy, które nawet pojawiają się od architektury przez ceramikę i na pewnych takich obrządkach i ceremoniałach, więc to też jest bardzo ciekawe, jeśli to człowiek zamknie sobie w jakąś taką opowieść. I do tego też nawiązujemy. No i panel, duży panel właśnie ze sztuką naskalną, czyli praca archeologów na różnego rodzaju skałach, kanionach. To jest naprawdę praca też na różnych wysokościach, bo najpierw jeszcze trzeba to znaleźć. Dodatkowo myślę, że cała ekipa badawcza z Colorado będzie częstym gościem u nas w Radomiu. Nasi goście też będą mogli się z nimi spotkać. I do tego jeszcze taki naprawdę full pakiet, warsztaty kolorowe, warsztaty zdobienia ceramiki, nauka całej tej symboliki, która faktycznie się na tej ceramice pojawia, warsztaty tworzenia figurek Kachina. One też mają naprawdę pełno takich symboli ukrytych w sobie i myślę, że pewnie to będzie takim głównym elementem naszej wystawy, która będzie z nami do czerwca.
10: Powiedzmy, skąd wziął się pomysł na tą wystawę? Jak to się stało, że tą wystawę będzie można obejrzeć właśnie w Malczewskim w Radomiu?
9: Nasze muzeum ma podpisaną umowę partnerską z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i w zasadzie to jest już taki drugi panel, który tworzymy z Instytutem. W zeszłym roku była wystawa poświęcona Gwatemali i też badaniom archeologicznym na tamtym rejonie. W tym roku idziemy troszkę bardziej na północ, cztery stany Ameryki, ponieważ cały zespół archeologów Instytutu tam właśnie pracuje. Myślę, że to też jest takie też było oczywiście nasze założenie moje i Pawła Cyganiewicza, który jest też kuratorem naszej wystawy, żeby jednak pokazać taką pracę archeologów, polskich archeologów, bo dla nas to jest jednak najważniejsze. My mamy do pracy czasami 15-20 minut, Oni lecą po 14-15 godzin samolotami naprawdę na drugi koniec świata. To, że kochają tę pracę, to, że tak się jej poświęcają, myślę, że naprawdę możemy być dumni z Polaków, którzy naprawdę wsadzają masę energii w to, żeby, tak jak mówię, raz przejechać takie kilometry na drugi koniec świata, a potem chcieć nam to wszystko pokazać. Także myślę, że to też jest pewny taki element dla nas bardzo ważny. I myślę, że też by było fajnie, gdyby mieszkańcy Radomia czy okolic zobaczyli, że naprawdę raz praca archeologa jest bardzo ciekawa, a dwa jednak pokazać ich pracę na czele z kierownikiem całej ekspedycji programu tego badawczego z profesorem Radosławem Palonką, czemu tak naprawdę poświęcają swój czas.
10: Jak długo trwały przygotowania do tej wystawy? Chodzi mi tutaj od pomysłu do realizacji. Jak długo ten proces trwa? Jak to wygląda w ogóle?
9: Oj, trwa długo, bo tak naprawdę pomysł to jest jedno, potem realizacja, pisanie tekstów, tłumaczeń, bo tu jeszcze może wspomnę, że bardzo nam zależało na tym, żeby akurat ta wystawa była wystawą dwujęzyczną, także teksty wszystkie pisane są po polsku i po angielsku. Katalog będzie również dwujęzyczny do tej wystawy. Rodzi się pomysł, potem wykonanie, szereg biurokratycznych jeszcze rzeczy, które wszyscy musimy przejść, ale myślę, że jednak najważniejsze są chęci, a że były z dwóch stron, to na pewno zagrało. No i teraz już tylko mamy nadzieję, że goście, którzy nas odwiedzą, kto jest jeszcze niezdecydowany, to zapraszamy, będą też zadowoleni i docenią w jakimś stopniu na pewno naszą pracę.
10: Czyli jak długo trwały? Miesiące? Tygodnie?
9: Miesiące, to nie jest tak, że robi się to już, naprawdę. Potem korekta też tekstów i dobranie dobru zdjęć i tak dalej. No myślę, że możemy to naprawdę w pół roku dobrych zamknąć od takiego startu. Mhm.
10: Czy któryś z eksponatów ma dla Pani może jakieś szczególne znaczenie?
9: Ja mam dwie ulubione chyba serie takich zabytków, bo od zawsze pasjonuję się ceramiką, więc dla mnie ta ceramika w przeróżnych wzorach, w przeróżnych kształtach. Sama kolekcjonuję, więc w domu też mam dużą taką swoją kolekcję. Więc tak, ceramika naprawdę jest piękna. Biżuteria myślę, że faktycznie z turkusu, z muszli też będzie ciekawym elementem. Myślę, że z tej ceramiki, o której mówiłam, chyba takie dla mnie najpiękniejsze dla oka, to są jednak te figurki miniaturowe, te ceramiki, te naczynka miniaturowe, które też naprawdę odgrywały swoją rolę. One są pięknie zdobione, a do tego, jak się okazuje, ziarenka kukurydzy były na przykład deponowane w takich maleńkich ceramicznych naczynkach i były wsadzane w pola, do ziemi, żeby to faktycznie mogło jeszcze dorosnąć, i te pola uprawne, no głównie kukurydzy, dyni, fasoli, to też będzie taki panel, który tam będziemy tłumaczyć, dlaczego akurat one się pojawiają, i te naczynka właśnie były też deponowane w ziemi, a drugim, bo to są chyba pierwszy raz, muszę się też przyznać, że gdzieś poszerzyłam sobie wiedzę na ten temat, to są właśnie te figurki Kaczyna, bo różnorodność ich, te elementy,
10: to jak one wyglądają, może powiedzmy. Zdraźmy.
9: Przeważnie są to figurki drewniane, więc one w założenia tak się też dzielą, i te, które u nas na wystawie Państwu pokażemy, one wszystkie faktycznie są drewniane. Najmniejsza ma bodajże chyba 9 cm, największa ma 35, więc one różnią się jakby wzorem, kolorami, elementami, ale każda czemu innemu też służyła, każda też inaczej się nazywa, każda troszkę inaczej jest wykonana, bo jest wykonana przez różne plemiona. Więc to jest chyba ten drugi zestaw zabytków, które gdzieś tam myślę, że mi najbardziej przypadły do gustu.
10: Dobrze, a powiedzmy, czy przy tym tworzeniu tej wystawy coś Panią może zaskoczyło? Czegoś Pani dowiedziała ciekawego, co kiedyś nie wiedziała? Jak to wygląda?
9: Akurat przy tej to chyba wszystko. Przy tej wszystko ja też się cieszę, że możemy sobie naprawdę też szerzej tę wiedzę poszerzyć. Też współpraca z profesorem Polonką jest na tyle ciekawa, że naprawdę jego jak książkę można otworzyć i po prostu słuchać. To naprawdę są opowieści na każdy temat. Ma ogromną wiedzę i do tego bardzo, jakiś dar chyba opowiadania, więc naprawdę bardzo dobrze się tego słucha. Nigdy nie byłam w tym temacie, więc bo powiedzmy moja specjalizacja jest troszkę w innym rejonie też świata, ale no myślę, że to też o to wchodzi w życiu, żeby sobie też te horyzonty poszerzać, także myślę, że to, co my nauczyliśmy się przy okazji tej wystawy, będziemy mogli też Państwu przekazać dalej.
10: A jaki jest najstarszy przedmiot, który zobaczymy na tej wystawie? Czy mamy takie informacje?
9: Najstarsza jest ceramika i ona jest datowana na XIII wiek naszej ery. To jest najstarszy przedmiot, który mamy. Większość wyrobów są to wyroby współczesne, które do tej pory można zdobyć tam na miejscu, czy w Colorado, czy w Arizonie, ale to jakby nie umniejsza temu. No wiadomo, to jest drugi koniec świata. Nie jest też tak prosto te zabytki przywieźć do Polski. Bo teraz już każdy kraj jednak sobie tego pilnuje. To nie ma, nie jest to takie proste. Mogę, myślę, że nawet zaryzykować stwierdzenie, że byłoby to w pewnym stopniu niemożliwe. Więc bardzo dobrze, że też te wyroby współczesne są. One naprawdę są robione na wzór. A jedyna rzecz, która nam się udała, to są właśnie fragmenty ceramiki, które są w depozycie Instytutu Archeologii. Do tego wykonane zostały takie rekonstrukcje, więc będzie można zobaczyć tak naprawdę, jak to naczynie wyglądało, a my opowiemy, do czego służyło. Mhm.
10: Do kogo skierowana jest ta wystawa? Kto może przyjść, kto może ją zobaczyć? Kogo zaciekawi?
9: Szczerze mam nadzieję, że zaciekawi wszystkich. Myślę, że jeszcze moje pokolenie jest takim pokoleniem, które te westerny, Indian, bawiliśmy się chyba dalej na podwórku, więc to też jest coś, co pamięta się jakby z czasów dzieciństwa, z książek. Też będzie jest takie jedno ciekawe nawiązanie na wystawie. Ale myślę, że od najmłodszych po naprawdę najstarszych, myślę, że ta wystawa akurat jest dla wszystkich. Szukujemy też takie towarzyszące wydarzenia, towarzyszące naszej wystawie. Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować takie czytanie bajek indiańskich, ponieważ one też są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. I też fajnie, gdyby nasi najmniejsi goście, najmłodsi goście mieli okazję takich bajek posłuchać, ale myślę, że już jeśli chodzi o takie towarzyszące wydarzenia, to pewnie będziemy na bieżąco pokazywać, co jeszcze moglibyśmy Państwu pokazać czy posłuchać. Także tak jak myślę, że ta wystawa jest, myślę, że dla wszystkich.
10: To zachęćmy mieszkańców, bo tą wystawę będzie można przez kilka miesięcy odwiedzać. Dlaczego warto tą wystawę zobaczyć? Zachęćmy mieszkańców.
9: Dlaczego warto? Bo będzie kolorowo, będzie ciekawie, będzie naprawdę naukowo. Do tego wszystkiego to naprawdę da się połączyć. Także naprawdę serdecznie w imieniu swoim Pawła Cyganiewicza, kuratora drugiego wystawy, kierownika projektu, pana profesora Radosława Polonki. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy radomian i nie tylko do odwiedzenia naszej wystawy. Będzie na to czas oczywiście do 30 czerwca w Muzeum im. Skamalczewskiego wystawa opowieści z krainy Pueblo, sztuka i archeologia kultur indiańskich, polskie badania w Colorado.
6: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
11: Reklama.
12: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
11: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
13: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Wielkie otwarcie ekspozycji Global Home City już 15 maja od 10. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
14: Reklama.
15: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
16: Kolejna dostawa elektrycznych autobusów. Na radomskie ulice wyjechało 5 sztuk fabrycznie nowych wozów. To

0: dyrektorem MPK.
1: Możemy powiedzieć z dużą radością, że w tej chwili na ulicę Radomia co dzień wyjeżdża 40 autobusów elektrycznych MPK. 5 lat temu nie było żadnego. Sukcesywnie realizujemy unijne projekty, bo z nich pozyskujemy pieniądze, dostajemy dofinansowanie i realizujemy kolejne projekty, kontrakty, dostawy. Ta piątka elektryków, która pojawiła się ostatnio na ulicach Radomia, domknęła nam liczbę 40, ale w ramach tego kontraktu jeszcze w maju pojawi się kolejnych 5, a więc będzie 45. Natomiast w połowie przyszłego roku otrzymamy kolejnych 12 autobusów elektrycznych i to już będzie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, które realizuje samodzielnie gmina miasta Radomia.
0: Łącznie tych autobusów będzie 57. I jak to wypada na tle innych autobusów, jakie obecnie w taborze ma MPK?
1: Liczba autobusów elektrycznych w tej chwili, czyli 40 sztuk, to jest około prawie 40% autobusów, które codziennie wyjeżdżają na ulice miasta. Ale to mówimy o autobusach elektrycznych zeroemisyjnych. Pamiętajmy, że we flocie MPK posiadamy także 20 autobusów gazowych, a więc niskoemisyjnych. I tu dobra informacja dla mieszkańców Radomia, naszych pasażerów. W końcu tego roku, w październiku i listopadzie, odbierzemy 20 nowoczesnych autobusów gazowych. To kolejny projekt, który realizujemy, a więc będziemy mieli ponad 40 wówczas już autobusów elektrycznych, 40 autobusów gazowych, czyli zbliżamy się już do takiego poziomu, gdzie około 80-90% autobusów MPK wyjeżdżających codziennie na ulicę Radomia to autobusy ekologiczne, zero bądź niskoemisyjne.
0: Czy jest perspektywa na to, by całkowicie tabor radomskiego MPK zmienił się w te autobusy zeroemisyjne?
1: Z jednej strony byśmy tego wszyscy chcieli, patrząc pod kątem ekologicznym, żeby to były autobusy elektryczne, ewentualnie autobusy gazowe, ale żyjemy w niespokojnych czasach, więc patrzymy też na takie bezpieczeństwo, na strategiczne bezpieczeństwo realizacji przewozów, bo tego od nas oczekują władze miasta, a jesteśmy spółką miejską, tego oczekują od nas pasażerowie, głównie mieszkańcy Radomia, a więc nie odwracamy się całkowicie od autobusów zasilanych olejem napędowym, bo to jest bezpieczeństwo, to jest dostępność oleju napędowego, to jest szybkie tankowanie. To są też autobusy dużo tańsze, ale przede wszystkim patrząc pod kątem bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia terrorystycznego czy jakiegoś, nie daj Boże, wojennego, widzimy, że wróg atakuje głównie infrastrukturę energetyczną, więc dużo łatwiej będzie nam zatankować autobusy tak zwane diesle, czyli olejem napędowym w celu na przykład ewakuacji mieszkańców. To też bierzemy pod uwagę, bo jesteśmy przedsiębiorstwem włączonym w grupę przedsiębiorstw strategicznych pod kątem obronnościowym w naszym mieście, więc stawiamy na dywersyfikację. Mniej więcej 1/3 autobusów elektrycznych, 1/3 autobusów gazowych i 1/3 diesli.
0: A czy w przyszłości spółka planuje zakup autobusów wodorowych?
1: Przymierzamy się do tego, podglądamy doświadczenia tych przedsiębiorstw, które już rozpoczęły eksploatowanie autobusów wodorowych. Autobusy są bardzo drogie, dosyć awaryjne, no i przede wszystkim w Polsce brakuje wodoru. Widzimy, z jakimi problemami zmagają się te przedsiębiorstwa, które wdrażają autobusy elektryczne, ale my nie jesteśmy bierni. Jeździmy do tych przedsiębiorstw, podglądamy, rozmawiamy i myślę, że prędzej czy później autobusy wodorowe także pojawią się we flocie MPK. Ważne, żeby nadal dostępne było dofinansowanie zewnętrznymi środkami, bo raz jeszcze powiem, elektromobilność to ekologia, ale także elektromobilność to bardzo wysokie koszty przede wszystkim zakupu autobusów elektrycznych czy też elektrycznych wodorowych.
0: Zwrócił pan dyrektor uwagę, że te autobusy wodorowe są dość awaryjne, więc proszę powiedzieć, jak ta awaryjność wypada, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne?
1: No, wiemy z doświadczenia, że tam, gdzie dużo elektroniki, to zdarzają się awarie, usterki. Pamiętajmy, że autobusy elektryczne potrzebują też ładowarek. My w Radomiu na kilku pętlach autobusowych mamy takie ładowarki duże, tak zwane pantografowe, i tam doładowują się autobusy, które posiadają na swoich dachach pantografy podpinające się pod kopułę ładowania. Inne autobusy elektryczne, te nowszej generacji, posiadają już na tyle pojemne baterie, że nie potrzebują doładowywać się na trasie, ładują się w nocy na terenie naszej zajezdni. Ładowarki też czasami bywają awaryjne, bo są przepełnione elektroniką. To jest zjawisko naturalne, z tym się liczymy, rozpoznajemy to, uczymy się z tym funkcjonować. Więc ekologia ma też swoją cenę, nie tylko patrząc na środki finansowe, ale także na problemy, jakie wiążą się z wdrażaniem tej elektromobilności.
0: A wracając całkowicie do taboru radomskiego MPK, ile jest autobusów, które nie są niskoemisyjne, czyli takich zwykłych spalinowych wozów?
1: Takich autobusów mamy jeszcze kilkadziesiąt. I każde nowo pozyskane autobusy elektryczne czy gazowe, czy nowe diesle, bo takie też jeszcze kupujemy, zastępują te najstarsze, najbardziej wyeksploatowane, które spełniają takie niskie normy emisji spalin, trochę możemy powiedzieć takie troszkę kopciuchy. Więc wymieniamy te autobusy, średnia wieku autobusów MPK zdecydowanie się zmniejsza, co jest korzystne oczywiście, więc ta wymiana taboru, która jest procesem naturalnym i ciągłym, i stałym, tak, w przedsiębiorstwach komunikacyjnych, ta wymiana taboru postępuje u nas bardzo szybko, bardzo sprawnie w kierunku ekologii, w kierunku komfortu dla pasażerów, bo nie zapominajmy, że takie nowoczesne autobusy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, mają udogodnienia dla wszystkich pasażerów, chociażby w postaci portów USB do ładowania urządzeń elektronicznych, mają zapowiedzi głosowe przystanków, mają terminale, gdzie można zakupić bilet, terminale płatnicze. Wkrótce pojawią się też udogodnienia dla osób niewidomych, więc ekologia, nowoczesność, a jednocześnie gospodarność. Bo my nie wydajemy pieniędzy z budżetu miasta, choć jesteśmy spółką miejską, a sięgamy po pieniądze z zewnątrz, głównie pieniądze unijne, i za te pieniądze kupujemy nowoczesne autobusy.
0: Te wszystkie udogodnienia, o których pan dyrektor powiedział, to jak rozumiem w tych pięciu, które dotarły do Radomia ostatnio, również się znajduje.
1: Zdecydowanie. Każdy z tych autobusów, taki charakterystyczny design, takie duże szyby, dużo czarnego koloru, to ładnie wygląda, stanowią trzecią część kontraktu z 20 autobusów. Każdy z tych autobusów pomieści 75 pasażerów, w tym 25 na miejscach siedzących. Dodatkowo posiada stanowisko na wózek inwalidzki lub dziecięcy. Pojazdy są klimatyzowane, w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są wyposażone w wyświetlacze LED i LCD. Mają nagłośnienie do zapowiedzi kolejnych przystanków, monitoring, system liczenia pasażerów, 3 podwójne porty USB, umożliwiające pasażerom ładowanie baterii urządzeń mobilnych, a także kasowniki dotykowe, w tym przynajmniej jeden z funkcją terminala płatniczego. Szanowni Państwo, to są autobusy najnowocześniejsze na świecie i my takie w Radomiu mamy. Realizując te kolejne projekty, kupując kolejne autobusy elektryczne, gazowe, jesteśmy w ścisłej czołówce krajowej, a rzekłbym także europejskiej, pod kątem elektromobilności, pod kątem ekologii w taborze autobusowym.
0: Więc aktualnie ile autobusów wszystkich jest w MPK w Radomiu?
1: Wszystkich autobusów mamy około 130, ale pamiętajmy, że część z nich stanowi taką rezerwę. Co dzień na ulicę Radomia wyjeżdża około 108 autobusów i w większości teraz są to już autobusy zero bądź niskoemisyjne. I te proporcje cały czas zmieniają się wraz z kolejną dostawą autobusów elektrycznych, wkrótce gazowych, zmieniają się w kierunku ekologii, więc te proporcje będą coraz bardziej korzystniejsze i te procenty spełnienia ekologicznego będą rosły.
0: Tak na koniec jeszcze przypomnijmy, że wszystkie radomskie autobusy elektryczne mają swoje imiona, tak jest też w tym przypadku.
1: Te imiona są efektem konkursów, które realizujemy przed każdym kontraktem, konkursów z udziałem internautów, miłośników komunikacji autobusowej. Mnóstwo, tysiące zgłoszeń. Komisja konkursowa wybiera finałowych kilkadziesiąt propozycji i znowu internauci wybierają te ostateczne imiona, nazwy autobusów i widzimy je później na burtach autobusów elektrycznych. Ta piątka to Elektrodaktyl, Ekośmigacz, Energiusz, Eldoradom i Zosia Zerosia. Bardzo sympatyczne, wesołe, myślę, że budzące takie pozytywne skojarzenia, zwłaszcza wśród najmłodszych, i to jest taki kroczek do takiej nauki ekologicznej, zbliżenia się do tej ekologii w taki humorystyczny sposób. To jest propagowanie tych idei ekologicznych, zwłaszcza wśród naszych najmłodszych pasażerów.
2: Co czwarty senior na południowym Mazowszu żyje samotnie, a blisko 30% zmaga się z objawami depresji. Tak wynika z raportu przeprowadzonego przez Fundację Klementyna. Najbardziej narażone są osoby po 80 roku życia. Jak mówi Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji, z raportu wynika, że długotrwała samotność jest częstą przyczyną pierwszych objawów depresji u seniorów.
3: Seniorzy, jeszcze szczególnie zamknięci na wsiach, nie mają świadomości depresji czy jakichś zaburzeń psychicznych, które mogą być związane z wiekiem i z samotnością. Jakiekolwiek działanie nie wychodziłoby z naszej fundacji, tam wszędzie pojawia się samotność. I mamy anonimowe ankiety po warsztatach, gdzie zawsze z takim delikatnym stresem do nich zaglądamy, jakie będą te opinie, czy może coś się nie spodobało. I widzimy tam wypowiedź: poznałam koleżankę i narysowane serduszko obok. Albo umówiłam się na kawę. Gdzie to jest dla nas bardzo szokujące, bo raczej przychodzą tam seniorzy, którzy przychodzą w dobrych humorach. Nie widać po nich, że są samotni, że tych koleżanek na co dzień nie mają, czy że nie mają z kim porozmawiać. Kiedy podchodzimy do seniorki, która jest taka uśmiechnięta, która jest pełna energii, i pytamy, jak się pani podoba, czy wszystko smakuje, i słyszymy: wie pani co, ja pierwszy raz opłatkiem się dzieliłam od 14 lat, bo nie miałam z kim, bo nie znam swoich sąsiadów. Też jest duża potrzeba takiej aktywizacji seniorów, ale po to, żeby poznać ich faktyczne problemy i potrzeby, bo oczywiście powstają piękne stroiki, piękne makijaże, seniorki się uczą, ale jednak tam jest taka głęboko podszyta wartość tego drugiego człowieka, że jednak mam z kim spędzić czas, że wiem, że przyjdę do Fundacji Klementyna na warsztaty i będą osoby, które będą dla mnie życzliwe, które zrobią mi herbatę, z którymi porozmawiam, a może potem umówię się na kawę. I to też jest temat, który tak naprawdę mamy wrażenie, że za 5-10 lat wypłynie mocno. Jeżeli nie zaczniemy z tym nic robić teraz, to depresja wśród seniorów to już nie będzie 28%. To będzie zdecydowanie więcej i to już nie będą początkowe objawy. Ale też na ten moment widzimy, że to jest właśnie problem, który jest bardzo nierozpoznany i jeszcze nierozpoznany i wiąże się ze wstydem. Że uświadamianie seniorowi o depresji, jeśli mówimy o tych seniorach, którzy są zamknięci w domach na wsiach, na ten moment nie do końca będzie miało sens. I teraz skupiamy się na tym, żeby o tej depresji, czy może o smutku, o tej samotności rozmawiać z naszymi podopiecznymi bardziej pod płaszczykiem innych działań. Czyli tak jak tutaj mamy te warsztaty, które aktywizują, czy jak nasi wolontariusze odwiedzają właśnie tych seniorów, którzy już niestety nie mogą wyjść z domu, bo choroby i różne ograniczenia właśnie tego wieku. Zwracamy uwagę na to, żeby nasi wolontariusze rozmawiali o samopoczuciu, żeby zwracali uwagę na jakieś objawy, które mogą niepokoić, które mogą tą depresję zwiastować i ten zły stan psychiczny.
2: Z przeprowadzonych badań wynika również, że seniorzy żyją w skrajnym ubóstwie, mówi Karolina Lis.
4: Mierzymy się również z ubóstwem i to jest niezaprzeczalny fakt. My badania na terenie naszego działania i one pokazały, że około 10% gospodarstw senioralnych żyje poniżej progu egzystencji. Biorą leki co drugi dzień, tak, na przykład. To jest coś okropnego i to jest ogromny problem, ale ta samotność równie mocno wybrzmiewa. Raport, który chcemy po pierwsze udostępnić zarówno mediom, ale również przedstawicielom samorządów terytorialnych, bo my też jesteśmy bardzo otwarci na dialog, bo też zdajemy sobie sprawę, że sami dużo systemowo nie zmienimy, więc jesteśmy bardzo otwarci na samorządy, by usiąść wspólnie i porozmawiać, bo czasami od rozmowy rodzą się piękne rzeczy, a nie musimy zmieniać prawa odgórnie. Możemy po prostu życzliwie usiąść i zaproponować różne rzeczy, bo my też ze swoim doświadczeniem, z informacjami z badań, jesteśmy w stanie coś zasugerować. I to są często rozwiązania, co ciekawe, które mogą oszczędzić sporo pieniędzy w budżetach, bo też musimy na to spojrzeć, tak, że utrzymanie, hospitalizacja czy utrzymanie DPS-u też jest kosztem. A my takimi bardzo prostymi narzędziami, bardzo prostymi propozycjami możemy utrzymać sprawność seniorów dłużej. To też jest kluczowe tak naprawdę, bo człowiek potrzebuje drugiego człowieka. I to jest rzecz po prostu, którą trzeba zauważyć i trzeba stworzyć miejsce, udostępnić miejsce seniorom, by mogli się spotykać, by mogli wychodzić i być ze sobą.
2: Badanie obejmowało mieszkańców powiatu białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, radomskiego oraz Radomia. Radom się wyludnia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na Mazowszu wynika, że coraz więcej mieszkańców Radomia wybiera życie na wsi lub w innych miastach. GUS szacuje, że liczba ludności w naszym mieście może spaść nawet do 160 tysięcy. A my zapytaliśmy mieszkańców miasta, jak im się żyje w Radomiu.
5: Dość ciężko. Ciężkie są prace, zarobki są niskie. Raczej się wyprowadzę.
6: Bym powiedziała, że chyba tak raczej bezludnie wieczorami. W centrum może trochę ludzi, w innych dzielnicach ruchu praktycznie nie ma żadnego, więc trudno powiedzieć, jak się żyje, czy się dobrze, czy źle. Raczej chyba smutno w sumie.
7: Dobrze. Dla mnie, jak dla obcokrajowca, pracę mam, wydatki mniejsze, dzieci są w szkołach bardzo tolerowane.
8: W tej chwili wydaje mi się, że jest dużo lepiej i łatwiej się żyje niż powiedzmy 20-30 lat temu. Poprawiły się warunki bytowe. Samo to, że Radom zupełnie inaczej wygląda, no jest inaczej. Wydaje mi się, że jest dobrze. Bezrobocie w Radomiu spadło, ale na pewno jest młodym ludziom trudniej znaleźć pracę. I starszym 50+ na pewno też jest trudniej.
9: Coraz lepiej się żyje w Radomiu. Coraz więcej miejsc pracy dla młodych ludzi. Coraz więcej jest też wydarzeń kulturalnych.
10: Nie jest najgorzej, no ogólnie ludzie sympatyczni. W miarę taki klimat jest fajny. Da się zrobić, jest też miejsc pracy. Ogólnie tętnie życiem jest. Fajnie jest.
11: Dobrze. No jest do wszystkiego blisko, ogólnie wszystko jest. Jest tam parę zastrzeżeń, ale tak to raczej nie ma większych takich minusów to miasto. Mimo, że się mówi, że są.
12: Fox FM Radom. Hitów. Hitów. Brójcu na 106,4.

0: Trwa dochodzenie w sprawie wojskowego drona. Maszynę znaleziono przy granicy z Rosją. W obronie zwierząt przeszli protestujący w całej Polsce. Więcej o akcji powiemy już za chwilę. A za ćwierć wieku sprawdzą, co zakopali pod ziemią. W Nowym Sączu mają wyjątkową kapsułę czasu. Minęła 10:00, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek ostrzeżenie dla kierowców. Krajowa 46 w Opolskiem jest zablokowana. To po tym, jak w Sidzinie osobówka wypadła z jezdni i uderzyła w drzewo. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Obecnie droga w kierunku Opola jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Służby zakończyły już działania na miejscu. Teraz dron zostanie dokładnie zbadany. Chodzi o bezzałogowca, który spadł koło Bartoszyc we wsi Osieka w Warmińsko-Mazurskim, około 20 km od granicy z Rosją. Według służb to najprawdopodobniej dron wojskowy przeznaczony do obserwacji, mówi Rafał Jackowski z Policji w Olsztynie.
1: Przedmiot ten został sprawdzony, czy nie zagraża on bezpieczeństwu osób postronnych. Na szczęście takiego zagrożenia nie było. Został on zabezpieczony przez żandarmerię wojskową, która będzie prowadziła czynności w tej sprawie pod nadzorem prokuratury wojskowej.
0: Służby na razie nie podają, w jaki sprzęt był wyposażony dron. Nie ma też potwierdzenia, by przyleciał z Rosji. Trwa dochodzenie w sprawie

0: Śmiertelnego wypadku na Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Do zdarzenia doszło wczoraj w Płocku, mówi rzecznik tamtejszej policji Monika Jakubowska.
1: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
0: Drugi ze sterników ma niewielkie obrażenia. Sprawą śmierci sternika zajmuje się prokuratura. Mamy dość. Pod takim hasłem odbył się wczoraj ogólnopolski protest przeciwko przemocy wobec zwierząt. Uczestnicy domagają się m.in. zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami, obowiązkowego czipowania psów i kotów oraz reformy schronisk.
2: To jak patrzę po prostu, ile jest sytuacji, gdzie zwierzęta są w strasznych warunkach, zaniedbywane, no to wymaga głośnego protestu.
3: No zmienić się powinno bardzo dużo, kwestia badań, żeby były jakieś prawa, żeby przynajmniej chociaż raz do roku zbadać te zwierzęta. Też prawa w kwestii kar dla osób, które się znęcają nad zwierzętami, myślę, że powinny być większe.
4: Ostatnio widzę, co się dzieje w ogóle w tych schroniskach, to jest masakra.
5: Najważniejsze, żeby w ogóle usłyszeli ludzie o tym, że chcemy tych zmian i że możemy o nie wspólnie zawalczyć.
0: Wczorajszy protest odbył się jednocześnie w kilkunastu miastach w kraju. To symboliczne połączenie przeszłości z przyszłością. W Nowym Sączu pamiątki z 2026 roku dołożono do przedmiotów, które na miejskim rynku zakopane zostały ćwierć wieku temu. Przy tej okazji przez chwilę można było zobaczyć, jakie skarby trafiły wtedy do kapsuły czasu.
6: Jestem szczęśliwa, bo następnie chyba nie doczekam. Nie wyobrażałam sobie, że tyle rzeczy tam się mieściło.
7: Miałam takie myśli, co będzie za 25 lat, czy ja dożyję. No i stało się, widzieliśmy.
8: Pamiętam bardzo doskonale ten czas. Przekazałem tam swoje pamiątki, dzisiaj je odnalazłem.
9: Dzisiaj wkopaliśmy przesłanie do przyszłych pokoleń. Informacje o tym, co się działo w mieście, zdjęcia miasta, informacje o ludziach istotnych w mieście.
0: Dodaje wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. A zgodnie z planem zakopana w tym roku kapsuła czasu będzie odkopana za 25 lat, czyli w 2051 roku. Nie za ciepło, nie za zimno, w sam raz. Tak w skrócie można byłoby dzisiejszą pogodę opisać. Około 19 stopni na plusie w przeważającej części kraju, chłodniej. Około 16 będzie dzisiaj w Zakopanem, około 11 tylko w Suwałkach. I tutaj też możliwe przelotne opady deszczu, bo ogólnie w Polsce dzisiaj dosyć dużo chmur na niebie się pojawi, ale poza tymi Suwałkami właśnie wspomnianymi dzisiaj nigdzie nie będzie padać.
10: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
11: Daria Żurowska, zapraszam. Bunt, wolność, emancypacja to hasło tegorocznej radomskiej wiosny literackiej. Wydarzenie jak co roku organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu. Festiwal odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca i nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego w Radomiu z czerwca 76 roku. Wydarzenie dofinansowane jest ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Co w programie? O tym Przemysław Czaja, dyrektor biblioteki.
12: Konferencję prasową, którą organizujemy z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że wiśnia japońska oczywiście zakwitła i to jest wbrew pozorom bardzo istotna informacja, dlatego że w tym roku oprócz kwiatów zakwitła też i obrodziła w nazwiska gości zaproszonych na tegoroczną 48. już radomską wiosnę literacką. I to jest główny powód, dla którego się dzisiaj spotykamy. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć program tego festiwalu literackiego. Ale zanim rozpocznę, chciałbym przywitać też naszych gości, pana posła Konrada Frysztaka, dzień dobry, jak również pana Mateusza Tyczyńskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu. Panowie oczywiście za chwilę też zabiorą głos. Natomiast korzystając z okazji, że jesteśmy przed biblioteką, to chciałbym Państwa wprowadzić w temat tegorocznej wiosny literackiej, która swoich początków sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. I dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, wolność, emancypacja. Oczywiście to nie przypadek, dlatego że Wiosna Literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku. Myślę, że to jest dobry moment, zwłaszcza w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, żeby przypomnieć, że w PRL-u takie książki jak Pamiętnik znaleziony w wannie Lema, czy Następny do raju Marka Chłasko, czy Zniewolony umysł Czesława Miłosza nie miały prawa funkcjonować w tak zwanym pierwszym obiegu i były objęte cenzurą, tym samym nie mogły być dostępne w bibliotekach czy księgarniach. Dziś na szczęście już żadna cenzura nie obowiązuje i w bibliotekach możemy czytać różne książki, w bibliotece możemy rozmawiać na różne tematy. Chociażby o ścieżkach zdrowia pani Teresy Opoki, bo myślę, że w latach 70. i 80. ta książka również byłaby niedostępna i nie moglibyśmy na te tematy rozmawiać. A jak wiadomo, Na ścieżkach zdrowia to jedna z publikacji, która nawiązuje do wydarzeń sprzed 50 lat. Przechodząc już do programu, chciałbym Państwu powiedzieć, że nawiązujemy również do lat 70. w całej oprawie graficznej. Przygotowaliśmy dwie wersje plakatu. Jeden z nich przygotowany przez Magdalenę Kwiatkowską, a drugi to oryginalny plakat z roku 1976 autorstwa Tadeusza Heinrycka. Wówczas była to radomska wiosna poetycka, a dopiero od 1978 roku zmieniono nazwę na wiosnę literacką. Oba plakaty będzie można zobaczyć już niebawem na ulicach Radomia, na słupach ogłoszeniowych i w prasie. A wydarzenie, festiwal odbędzie się w dniach 6-10 czerwca. Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne. A zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, to także narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni, które pomagają nam lepiej zrozumieć samych siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Pozwoliłem sobie Państwu przekazać też program szczegółowy. Ja go oczywiście nie będę czytał punkt po punkcie. Powiem tylko, że wśród zaproszonych na festiwal gości są m.in. Wojciech Tochman, Ziemowicz Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Tadeusz Dąbrowski, Wit Szostak, Łukasz Barys i wiele, wiele innych znakomitych pisarzy i pisarek. Będą też dwie gościnie zagraniczne. Anna Ser z Francji, której książka Kapelusz w Lamparcie Centki znalazł się w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera i właśnie w Radomiu będzie polska premiera tejże książki. A nagroda jest jedną z ważniejszych przyznawanych w świecie literackim na całym świecie. Poza tym w Radomiu zagości niemiecka pisarka Verena Kessler, która będzie promowała swoją książkę Ewa. Wspominałem również o spotkaniu z panią Teresą Opoką, które odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Radomiu i będzie urozmaicone o czytanie performatywne książki na ścieżkach zdrowia. Te wszystkie wydarzenia, o których wspominam i o których jest mowa w programie, możemy realizować również dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 tysięcy złotych, za które serdecznie oczywiście dziękujemy. I dzięki temu mogliśmy zaprosić większą liczbę gości, śmielej też planować nasze wydarzenia i promować je nie tylko tutaj w Radomiu, ale w całej Polsce. I w tym miejscu chciałbym przekazać głos panu posłowi. Bardzo proszę.
13: Dziękuję panie dyrektorze, panie przewodniczący. Nie jest wielką tajemnicą, z panem przewodniczącym pracowaliśmy wspólnie. Pan przewodniczący wtedy nadzorował radomską kulturę i instytucje kulturalne. I cieszę się, że dziś znowu ramię w ramię możemy stać i przed jednym z najpiękniejszych budynków w naszym mieście. Ja to powiedziałem zarówno panu dyrektorowi, jak i panu przewodniczącemu, że uwielbiam ten budynek naszej radomskiej biblioteki, jego architekturę. Nie mogę się doczekać planów, które kiedyś inwestycyjnych dawno temu nakreśliliśmy i które mam nadzieję uda się zrealizować już niebawem. To byłoby jeszcze większą radością. Cieszę się, że dziś pan dyrektor może państwa zaprosić za pośrednictwem radomskich mediów, również mieszkańców Radomia, radomianki i radomian na kolejną wiosnę literacką, której symbolem jest faktycznie kwitnąca za nami wiśnia. To najwyższe dofinansowanie z Ministerstwa Kultury w ostatnich latach. Ta kwota jest w stosunku do poprzednich, ubiegłych lat najwyższą kwotą, którą udało nam się jako radomianom pozyskać, za co z czego niezmiernie się cieszę. Nie jest tajemnicą, że jest to dobrze przygotowany program, który w pierwszej liście znalazł się na liście rezerwowej. Tym bardziej bardzo dla mnie radosna jest ta informacja, że udało nam się dokonać tak trudnej rzeczy, jaką jest pozyskanie tych środków w sytuacji, kiedy mamy bardzo dużą konkurencję w skali naszego pięknego kraju. Wiosna literacka w Radomiu, która wpisuje się w 50-lecie wydarzeń czerwcowych, będzie mówić o wolności słowa, będzie mówić o dumie i tym, co jest dla człowieka najważniejsze, co jest jednym z podstawowych praw. Prawo do wyrażania siebie, do wyrażania własnych poglądów, własnych emocji. To jest bardzo dobre wydarzenie, na które dzisiaj wszystkich państwa serdecznie zapraszam. Ministerstwo Kultury i Nauki dzieli środki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzieli środki finansowe budżetu państwa. Tych wniosków złożonych w ostatnim naborze było wiele, ale to biblioteka otrzymała to dofinansowanie i bardzo mocno namawiam wszystkich dyrektorów instytucji kultury do tego, by składali dobre wnioski. One są po prostu dla nas, dla Radomian, bardzo ważne. Radomianie zasługują na dobrą kulturę, na dobre spotkania z autorami, na dostęp do wysokiej jakości programów, nie tylko książek, ale również spektakli teatralnych czy innych wydarzeń kulturalnych. Tutaj niestety Ministerstwo Kultury jeszcze nas nie doceniło. Ja bardzo nad tym ubolewam, że nie we wszystkim minister Cienkowska wysłuchuje i wsłuchuje się w argumenty, które przedstawiamy jej jako radomianie, ale bardzo mocno nad tym będę dalej pracował, bo już niebawem kolejne dobre wnioski były dofinansowane. O tym rozmawialiśmy ostatnio podczas wspólnej wizyty z panem przewodniczącym Mateuszem Tyczyńskim, gdy gościliśmy w Radomiu, ale również Muzeum Gombrowicza we Wsoli pana wiceministra Macieja Wróbla. Zatem jest to prognostyk, taka wiosna, pierwszy kwiat, który będzie zapowiedzią dużych, dobrych rzeczy na rzecz radomskiej kultury, a dziś serdecznie panu dyrektorowi gratuluję dobrze napisanego projektu dofinansowania do tej wiosny literackiej. No i teraz życzę przede wszystkim dużej frekwencji, do czego zachęcam wszystkie radomianki, wszystkich radomian. Naprawdę, szanowni państwo, każda kolejna wiosna literacka jest lepsza, ale niestety każda kolejna wiosna to jest kolejna wiosna naszego życia, więc szukajmy radości w tej najbliższej wiośnie literackiej. Ja deklaruję, panie dyrektorze, że na pewno będę aktywny uczestniczył w wydarzeniach przygotowanych przez Bibliotekę Miejską w Radomiu, do czego raz jeszcze wszystkie radomianki, wszystkich radomian serdecznie zachęcam. Dziękuję.
14: Zrobiło się na koniec poetycko, jakby to znów była wiosna poetycka, a nie wiosna literacka. Ale to...
13: Aczkolwiek debiut literacki mam jeszcze obejrzeć.
14: Tak, to prawda, a jeden z naszych kolegów radnych debiut poetycki już za sobą. Ale to takie dygresje. Szanowni państwo, przede wszystkim duże gratulacje i ukłony dla załogi biblioteki, dla pana dyrektora, że naprawdę w tych niełatwych organizacyjnie i finansowo czasach ta impreza wygląda tak, jak wygląda, czyli ma skalę ogólnopolską, międzynarodową i dlatego z przyjemnością podjąłem się zadania, żeby razem z panem posłem troszeczkę pozabiegać o to, aby ta impreza i instytucje kultury z naszego miasta zostały mocniej dostrzeżone przez Ministerstwo Kultury, bo rzeczywiście Ministerstwo Kultury hojnie wspiera duże przedsięwzięcia, hojnie wspiera bardzo znane podmioty, a taką kulturę naprawdę na dobrym poziomie robi się w miejscach właśnie takich jak Radom i nasza biblioteka. I o tym trzeba bardzo mocno przypominać i to zadanie bierzemy na siebie z największą przyjemnością. Będziemy kontynuować, bo trzeba namawiać do tego, aby kulturę wspierać. Radomska kultura na to zasługuje, ludzie, którzy ją tworzą, na to zasługują, a wydarzenia, które są efektem ich pracy, no my się możemy nimi chwalić, ale możemy też z nich korzystać. I do tego też serdecznie zachęcam, żebyśmy spotkali się na Wiośnie Literackiej, bo naprawdę po raz kolejny będzie się działo, a proszę Państwa, to jest 48, czyli za 2 lata, 50, się boję pomyśleć, co wtedy biblioteka i załoga biblioteki wymyśla.
11: Zwiększył się komfort widzów i aktorów. W Radomskim Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego otwarto nową scenę Fraszka. Dzięki temu widownia powiększyła się o 115 miejsc, mówi Jarosław Rabenda, dyrektor teatru.
15: Chcemy dzisiaj Państwu zaprezentować kilka bardzo istotnych zmian wprowadzonych w ostatnim czasie. Zmian, po pierwsze, które mają poprawić nasze możliwości promocyjno-reklamowe. Po drugie, zmian, które wpłyną korzystnie, pozytywnie na komfort naszych widzów, a mianowicie myślę o zupełnie nowej scenie Fraszka, nie wyremontowanej, nie zmienionej, nie poprawionej, tylko postawionej zupełnie na nowo w nowym miejscu, w nowych warunkach i zwiększenie, inwestycje polegającą na zwiększeniu liczebności miejsc na scenie kameralnej. Po pierwsze, tam przejdziemy za chwilę, jeśli Państwo pozwolą, ale po pierwsze, to skoro już jesteśmy tutaj na zewnątrz, jak Państwo widzą, zainwestowaliśmy w bardzo nowoczesną reklamę LED-ową. To jest najnowszej generacji urządzenie, tak zwane P3, ja nie wiem, to dla fachowców chyba tylko, czyli rozdzielczość możliwie najwyższej jakości. I tu będziemy prezentować zapowiedzi, zapraszać widzów, informować ich o tym, co można obejrzeć dzisiaj, czego mogą się spodziewać w najbliższym czasie, jakie premiery przed nimi. I będziemy też, jak widać, mogli prezentować zdjęcia, grafiki, filmy i różne formy liternictwa, bardzo atrakcyjne. To taka reklama, na której zawsze bardzo mi zależało. Udało nam się wreszcie dopiąć ten pomysł do końca. Jest, działa, jak widać, odpukać. Prezentuje się bardzo fajnie. Mam nadzieję, że spełni swoje zadanie. Powiem tyle, że nie sięgamy po żadne pieniądze poza swoimi i sponsorskimi. Więc nie obciążamy budżetu miasta. To są wyłącznie nasze środki, które zarobiliśmy na ten, odłożyliśmy na ten cel i które mamy dzięki naszym sponsorom. Także nie jesteśmy problemem dla miasta. To znaczy, jeśli chodzi o reklamy LED-owe, ruchome, to one w nocy nie mogą świecić, bo to zdaje się przepisy na to nie pozwalają, bo podobno utrudniają życie kierowcom. Więc od 22 musimy to wyłączyć najpóźniej, zdaje się od 23. Rano będzie odpalana w momencie, kiedy przychodzą pracownicy, więc myślę, że od 8, a najpóźniej od 10 do 22. No ale wtedy, kiedy jest tutaj ruch i kiedy osoby, które wtedy przechodzą, będą się mogły również zapoznać przy okazji z tym, co mamy im do zaproponowania. No to, proszę Państwa, znajdujemy się na nowej scenie Fraszka. Jak Państwo wiedzą, ta fraszka poprzednia, stara, była tutaj obok w niskim pomieszczeniu, ledwie 3-metrowym. Pomieszczeniu, które nie spełniało ani wymogów BHP, ani wymogów bezpieczeństwa, ani wszelkich innych. Zawsze mnie bolało, że tam się te spektakle odbywają, bo nawet wyjścia ewakuacyjne były fikcyjne, bo one się spotykały w jednym miejscu przed klatką schodową. Więc postanowiliśmy wreszcie coś z tym zrobić. Przenieśliśmy się na byłą malarnię. Tutaj spektakle odbywały się, proszę Państwa, już w 1987 roku, przed otwarciem tego teatru. To była pierwsza scena, którą otworzył pan dyrektor Zygmunt Wojdan, jak jeszcze teatr był w budowie. I tutaj odbywały się pierwsze spektakle. Potem zrobiono z tego malarnię, no bo takie było przeznaczenie tego obiektu, ale zobaczcie, jakie tu są warunki. Nie 3 metry, a 6. Po drugie, antresole wokół, balkon, który może być i wykorzystany do działań oświetleniowych, akustycznych i wszelkich, to ciepło z reflektorów nie jest tak ogromne, bo częściowo są wymienione już na reflektory LED-owe, które nie emitują takiej ilości ciepła. Po drugie, mamy tutaj zainstalowane, jak Państwo widzą, głowy LED-owe. One nie emitują ciepła w takim stopniu, w jakim te stare reflektory. No i tu jest stara wentylacja, którą zdemontowaliśmy tylko końcówkę jedną, natomiast ona tu funkcjonuje, więc tu można wywietrzyć przed każdym spektaklem. A klimatyzację z tamtej sali będziemy dopiero przenosić, ale na wakacjach, bo zależy nam na tym, żeby otworzyć już tę salę. Na wakacjach będziemy jeszcze robić drobne poprawki dla akustyków, którzy będą na antresoli tam wysoko i oświetleniowców. Będą mieli nowe stanowisko. Na razie to jest jeszcze tak trochę prowizoryczne. Najważniejsze, że wszystko gotowe jest już dla widzów. 2,5 miesiąca. Myśmy nieco ponad dwa miesiące temu zamknęli repertuar Fraszki z nadzieją, że w połowie marca uda się już otworzyć nową salę. Rzeczywiście udało się. Ja oczywiście się przygotuję, jeśli Państwo sobie życzą, ile to łącznie kosztowało, ponieważ to było wielu. To było wiele firm, które brały udział w tych pracach tutaj. Bardzo dużo, i za to jestem szczególnie wdzięczny, pracy wykonali nasi pracownicy w ramach godzin pracy po prostu. Montowanie widowni, montowanie sceny, tych wszystkich kurtyn. Wszystkie kurtyny, kulisy były szyte przez nasze panie krawcowe w ramach godzin pracy, czasem trochę po godzinach, żeby zdążyć. I całe to wyposażenie, właściwie to, co musieliśmy przystosować, to remont podłogi, bo to była malarnia, jak powiedziałem, więc tu musieliśmy wynająć firmy do zdzierania tej podłogi, prawda, do jej odnowienia, tak żeby to jakoś wyglądało. Więc te inwestycje nie są ogromne. Nie są ogromne. Bardzo dużo zrobiliśmy własnym wysiłkiem naszych pracowników. Nowe instalacje są położone tylko do oświetlenia i do akustyki. Natomiast instalacji tych stałych nie musieliśmy w ogóle remontować. A na starej Fraszce chwilowo przeniosła się malarnia. Czyli tutaj za ścianę, na tę mniejszą salę. Ale docelowo będzie w zupełnie innym miejscu, tylko czekamy, aż łaźnia się wyprowadzi. No bo łaźnia zajmuje nam teraz kawał trzeciego, jak Państwo wiedzą, piętra na biura i swoje magazyny sprzętu. Jak łaźnia wróci do swojego miejsca, to tam pójdą magazyny, a tu my odzyskamy, tu Państwo wiedzą, pewnie kiedyś, jeszcze te 15 lat temu, 20, była tu piękna sala baletowa z lustrami, z parkietem, gdzie przygotowywaliśmy premiery na wielką scenę. No niestety została zabrana właśnie w celu Fraszki i teraz jak się przygotowuje wielki spektakl na wielką scenę, to musimy się mieścić w salkach, dwóch małych salkach na czwartym piętrze, co się potem nie przekłada, jak się już przechodzi na dużą scenę. Właściwie zaczynają się próby od nowa, bo przestrzeń jest dużo większa. A tu można było przygotować w realnych wymiarach sceny premierę. Było to prościej. No a poza tym mieliśmy salę baletową, jak powiedziałem, z poręczami, z lustrami i tak dalej. Można było przygotowywać się świetnie do spektakli musicalowych, o których myślimy też ciepło w przyszłych sezonach, że chcielibyśmy do tego repertuaru również nawiązać. Więc taka sala bardzo by nam się przydała. Proszę Państwa, jesteśmy na scenie kameralnej i tu mieliśmy ten sam problem, który mieliśmy na Fraszce zawsze. Wszystkie spektakle grane na jedną stronę po prostu były ekonomicznie nieuzasadnione, że tak to eufemistycznie określę, to znaczy krótko mówiąc się nie opłacały. Bardzo nas to interesowało, jak to zrobić, żeby tutaj tę widownię na jedną stronę powiększyć. Okazało się, że tam była taka zasłona, a za tą zasłoną stary taki system wentylacyjny sprzed dziesiątek lat, który można było spokojnie zdemontować i dzięki temu uzyskać miejsce na jeszcze jeden rząd. To wszystko zrobiliśmy wysiłkiem naszych pracowników. Rozebraliśmy całą tę widownię, zburzyliśmy taki murek, który tam chronił tę starą wentylację nieczynną. Dzięki temu mogliśmy całą widownię przesunąć i uzyskać odpowiedni metr na to, żeby dołożyć jeszcze jeden rząd oraz 5 foteli po bokach. Dzięki czemu widownia ze 102 miejsc ma 123 miejsca, a ta, zdawałoby się, nie taka duża zmiana, to jest zmiana ogromna, bo każda sztuka, nawet 6-osobowa tutaj, przestała być deficytowa. Po prostu ta sala jest opłacalna wreszcie. W eksploatacji spektakli granych podkreślam na jedną stronę, bo jak wiecie, tam z drugiej strony jest druga część widowni. Więc łącznie ta sala już nie ma 204 miejsc, tylko 233. Po dwóch miejscach, a tu jest 121, to miód na moje serce skołatane, bo wreszcie to się wszystko, co się dzieje na jedną stronę, jest opłacalne po prostu. Nie jest deficytowe przy większych obsadach. A z tym był największy kłopot. No i to z wyjątkiem foteli oczywiście, które musieliśmy zamówić. Całość zrobiono wysiłkiem naszych pracowników. Pracowników Teatru Powszechnego w Radomiu. 21 nowych foteli. Tak, jeszcze będziemy je poprawiać, ale tak nam zależało na czasie, bo produkowaliśmy, jak wiecie, Next X na jedną stronę i bardzo nam zależało, 6-osobowa obsada, żeby właśnie ta widownia już była powiększona, żeby po prostu ekonomicznie to wszystko było uzasadnione. I jest. Ale na wakacjach będziemy jeszcze poprawiać te fotele, bo żeby tak, żeby one były identyczne i żeby nikt nie zauważył nawet, że one są trochę inne. Ja jestem, wiecie co, zdumiony trochę, ale jednocześnie bardzo szczęśliwy, bo poszła jakaś dobra fama chyba na temat tego przedstawienia. Dość powiedzieć, że którejś środy dopisaliśmy dwa spektakle w związku z tym, że jest ogromne zainteresowanie widowni, a w czwartek nie było już ani jednego biletu. Więc no, jesteśmy bardzo uradowani. Dopisaliśmy kolejne spektakle. W czerwcu pewnie też będą i maju. Więc maju już są dopisane. Więc tak, cieszę się ogromnym zainteresowaniem. Bardzo mnie to cieszy. Bo to moje dziecko i dlatego jestem taki bardzo tym wzruszony, że aż tak dużym zainteresowaniem cieszę się Next X. Zresztą, jak Państwo wiedzą, ostatnio mieliśmy premierę Jeśli pragniesz kobiety, to ją porwij. Tutaj na tej sali, na dwie strony, grany spektakl. Podobnie zainteresowanie jest duże. A później Dzieci z Bulerby, o których wspomniałem. No i najmniejszy musical świata, ale jeden z piekielnie trudnych. Mianowicie dziś wieczorem Lola Blau. Właśnie Państwo próbują. Andrzej Ozga reżyseruje, Anna Podolak, nasza aktorka w roli głównej, tytułowej, i Mateusz Kocięcki. To jest musical najmniejszy świata, bo to jest musical na dwie osoby. Ale skala trudności tego musicalu jest ogromna. Tutaj, na tej scenie, oczywiście na jedną stronę, no bo śpiewać nie da się na dwie strony. I wreszcie na koniec maja, w ostatnim dniu maja, otwieramy taką nową inicjatywę, Scena Inicjatyw Aktorskich. Ja obiecałem kiedyś artystom, że jeżeli mają czas, jeżeli nie chcą, chcą się zająć czymś, coś zaproponować teatrowi, a nie są chwilowo, wiadomo, mamy dosyć duży zespół, nie są chwilowo w obsadzie, no to mogą zaproponować jakiś to własny projekt. Jakub Niedzielski napisał bardzo zgrabny tekst, nazywa się Spowiedź Boga Niewszechmogącego i właśnie nad nim pracuje. Zaprezentuje ten tekst na scenie Kotłownia, która tak trochę leży łogiem od kilku lat. Chcemy ją ożywić i będzie to premiera tego spektaklu i premiera jednocześnie Sceny Inicjatyw Aktorskich. Mam nadzieję, że ta idea się zachowa i w przyszłych sezonach będzie kontynuowana. Odbyła się premiera 8 marca Jeśli pragniesz kobiety, to ją porwi, w reżyserii Błażeja Peszka z Michałem Węgrzyńskim i Asią Zagórską w rolach głównych. Przyjechała na tę uroczystość autorka specjalnie z Hiszpanii do nas, pani Anna Burzyńska. Była zachwycona. Serdecznie nam gratulowała i dziękowała za to, w jaki sposób to zostało wymyślone przez szaloną pomysłowość reżysera zresztą. Zresztą Jan Peszek, rodzice Błażeja też byli na premierze. Też bardzo im się to podobało. Ładny odzew mamy, ciekawie ludzie o tym opowiadają. Jeszcze nie ma recenzji, bo to świeża sprawa z 8 przecież marca. Czekamy na pierwsze recenzje. Zainteresowanie jest fajne, więc myślę, że będzie to duży sukces. Ciekawie przyjęty przez widownię, bo to wiecie, no, porwanie kobiety, no, to jest temat ryzykowny, tylko że to zupełnie nie o tym jest ta sztuka, ona jest o samotności trochę, o tym jak ludzie się zachowują, kiedy nie potrafią znaleźć bratniej duszy, co się z nimi wtedy dzieje, o miłości. Takie tematy porusza, a tytuł jest trochę prowokacyjny. Myśmy tak zdecydowali, bo tak napisała autorka. Tak chciała, tak nazwała swoją pierwszą sztukę, bo wiecie, ta sztuka była napisana i ona była czytana na festiwalu Radom Odważny. W 2006-2005 roku, jakoś tak, nie pamiętam, pod tym tytułem, ale to była inna i zupełnie inna sztuka, ona była na 5 osób. I ona była zdecydowanie bardziej farsowata. Ale pani Burzyńska przepisała ten tekst na nowo, na 2 osoby. Wyrzuciła te takie sceny, które tam były rzeczywiście właściwie wyłącznie farsą i nie służyły jakimś głębszym treściom. I nazwała tę nową sztukę, nową starą sztukę Związani. Ja byłem zafascynowany, jak tę sztukę przeczytałem w jej zbiorze najnowszym, który wydała niedawno ze swoimi sztukami, tą treścią. Natomiast poprosiłem panią Anię, żeby zgodziła się na przywrócenie starego tytułu, bo wydawał mi się atrakcyjniejszy na plakat po prostu. A w starej wersji rzeczywiście to było tak napisane bez przecinka i zachowaliśmy oryginał.
11: Przypomnijmy, ostatnio Jarosław Rabenda wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Jako jedyny w głosowaniu uzyskał wymaganych 5 głosów członków komisji konkursowej. O szczegółach Sebastian Równy, dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Miejskim w Radomiu.
16: Odbyły się rozmowy z 4 kandydatami na dyrektora Teatru Powszechnego w Radomiu. Po tych rozmowach odbyła się dyskusja komisji i w głosowaniu jeden kandydat otrzymał 5 głosów za, czyli to jest ta wymagana liczba na 9-osobową komisję. Tą osobą jest pan Jarosław Rabenda, który obecnie pełni obowiązki dyrektora Radomskiego Teatru.
11: I to wszystko w tej części magazynu publicystycznego. Wracamy po krótkiej przerwie.
10: Vox FM Radom. Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
17: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
23: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
3: Przed nami 33. ogólnopolski turniej śpiewających poezję. To sztampowa impreza Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii Łaźnia. W tym roku będzie miał on szczególny wymiar, upamiętniający 50. rocznicę Radomskiego Czerwca 76, mówi Beata Drozdowska, dyrektor placówki.
4: Pod tytuł tegorocznego turnieju śpiewających poezję to zaczęło się w Radomiu, wyrwaliśmy murom zęby krat. Jest to oczywiście pewna parafraza znanego fragmentu kultowego utworu Jacka Kaczmarskiego Mury, w którym oryginalny tekst brzmi wyrwij murą zęby krat. My poszliśmy o krok dalej, uznaliśmy, że to, co wydarzyło się 25 czerwca 76 roku w naszym mieście, spowodowało, że te kraty zostały murom wyrwane. To, co wydarzyło się 25 czerwca i konsekwencje tego, od razu przechodzę do naszego programu, ponieważ niejako konsekwencją, następstwem kilka lat później był strajk radomskich studentów na ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej, który z kolei zapoczątkował strajki studenckie właściwie w całej Polsce. Znowu zaczęło się w Radomiu. Żeby to wszystko złączyć, upamiętnić, organizujemy 8 maja w bardzo historycznym miejscu, w auli, na której ten strajk się odbywał, na Wydziale Transportu naszej uczelni, koncert piosenek, a jakże Jacka Kaczmarskiego. Oczywiście to będą troszkę nowocześniejsze wersje tych utworów, ale wszystkie te klasyki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego zabrzmią na tym koncercie, jak również utwory, których jeszcze nie słyszeliśmy, bo artyści dopisali

tego artysty. Więc zaczynamy bardzo mocno, zaczynamy i historycznie, i artystycznie bardzo mocno 8 maja, a już w następnym tygodniu i 13 i 14 maja zapraszamy Państwa do teatru, do nowej, zupełnie na nową, zupełnie scenę, która na co dzień nazywana jest fraszką. My na potrzeby naszego turnieju nazywamy ją sceną F. I tam dwa koncerty bardów. Jednego barda radomskiego. Grzegorz Molenda to jest człowiek, poeta, muzyk.

recital, ale Stowarzyszenie Muzyków i na przykład jeden z utworów wykona Jarosław Rabenda. Więc interpretacja na pewno będzie znakomita. Następnego dnia prawdziwa taka wisienka, Jan Kondrak. To jest też bard z Lublina z kolei, który wywodzi się z tego nurtu tej piosenki lat przełomu lat 70. i 80. Człowiek z bardzo ciekawym życiorysem, w ogóle takiego opozycjonisty i walczącego w słusznej sprawie. Człowiek, który przepięknie śpiewa, obdarzony naprawdę znakomitym głosem. I on tutaj w przypadku tego koncertu, to myślę, że równie ciekawe będą piosenki, utwory muzyczne, które będzie wykonywał, jak również to, co będzie miał do powiedzenia, bo zupełnie dodatkowo jest znakomitym gawędziarzem, bajarzem, opowiadaczem, więc dwie wartości w czasie jednego zdarzenia artystycznego. 14 maja o godzinie 19:00 wszystkie koncerty muzyczne w ramach turnieju śpiewających poezję rozpoczynać się będą o godzinie 19:00, chociaż jak Państwo słyszycie, w różnych miejscach. Te miejsca nie są przypadkowe, absolutnie, tak jak nieprzypadkowe jest miejsce ostatniego koncertu w ramach naszego turnieju 22 maja i będzie się to na terenie zakładów metalowych, czyli tak naprawdę w sercu, tam gdzie to się w Radomiu wszystko zaczęło. Tam zaprosiliśmy wybitnego polskiego artystę Czesława Mozira. Czesław Mozir przyjeżdża z repertuarem, który może niektórych słuchaczy troszkę zaskoczyć, ponieważ przyjeżdża, będzie interpretował muzycznie poezję Zbigniewa Herberta, poety wybitnego, poety, który ocierał się kilkukrotnie o Nobla. No, niestety tego Nobla nigdy nie dostał, natomiast myślę, że już nawet do sfery takiej popkultury postać pana Cogito, którą stworzył Zbigniew Herbert, przedostała się. Bardzo mądre słowa, bardzo ciekawej interpretacji Czesława Mozira, któremu towarzyszyć będzie kwartet smyczkowy na przykład, więc ta oprawa muzyczna też bardzo, bardzo nietypowa.

mieszkańcom naszego miasta. Między innymi taka sala koncertowa, biznesowa 9. Taki jest jej adres i tam będziemy zapraszać na koncerty, na koncert Czesława Mozilla. Ponieważ mamy świadomość, że tegoroczny program naszego turnieju jest dosyć ambitny. Jest taki, który może wzbudzić w potencjalnych odbiorcach pewien niepokój, że to może za poważne, może, proszę Państwa, nie. To będzie przede wszystkim, pilnowaliśmy, żeby to było artystycznie doskonałe, ale też, żeby przygotować na spotkania z poezją czy Jacka Kaczmarskiego, czy Zbigniewa Herberta, organizujemy wcześniej, przed koncertami, takie spotkania, które przygotują, które nastroją odpowiednio do wysłuchania tej muzyki. 7 maja, przed koncertem utworów Jacka Kaczmarskiego, nieprzypadkowo organizujemy spotkanie w budynku Lasów Państwowych z kolei, gdzie Marcin Kępa, taki animator kultury, też znany w Radomiu, pracownik naszego Muzeum Okręgowego, okazuje się, że jest specjalistą, pisał swoją pracę magisterską na temat poezji Jacka Kaczmarskiego i z naszym łaźnianym specjalistą, czyli Marcinem Ruskiem, panowie będą o tej poezji rozmawiać, tak żeby przybliżyć Państwu przekaz Jacka i w ogóle o osobie Jacka Kaczmarskiego, który no, nie przez wszystkie środowiska jest tak jednoznacznie postrzegany. Myślę, że wiele mitów i wiele takich plotek, chyba nazwijmy to po imieniu, w czasie naszego spotkania uda nam się zweryfikować i o nich opowiedzieć. To jest 7 maja w budynku Lasów Państwowych, więc to z kolei nas obliguje do tego, że ci z Państwa, którzy uczestniczyć będą w tym spotkaniu, będą mieli okazję, taką rzadką okazję, do tego, żeby ten budynek zwiedzić. To znaczy kilka najważniejszych, intrygujących historycznie miejsc. Lasy Państwowe, które są gospodarzem w tym budynku, pamiętają o przeszłości tego budynku, o tym, że był to budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w latach 70. Stworzyły bardzo ciekawą, fajną, taką po prostu fajną izbę pamięci.

naruszenia biblioteka tegoż komitetu, więc można będzie to wszystko zobaczyć, tego wszystkiego dotknąć, usiąść przy biurku pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, który też tam stoi. A piętro wyżej swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Czerwiec 76, skupiających ludzi, którzy brali udział w tych wypadkach w 76 roku. Oni również mają przestrzeń przystosowaną do tego, żeby ją po prostu zwiedzić. Więc połączymy rozmowę o twórczości Jacka Kaczmarskiego z możliwością zobaczenia tych miejsc, które na co dzień nie są zawsze do obejrzenia. 7 maja o godzinie 17 obowiązują zapisy. Proszę się z nami kontaktować. Niestety nie możemy przyjąć tam nieskończenie wielkiej liczby ludzi. Zainteresowanie jest duże, więc proszę na numer telefonu łaźni czy na maila łaźni przysyłać swoje zgłoszenie. Ja myślę, że jeśli chodzi tutaj o wiek odbiorcy, absolutnie nie ma to znaczenia. Ja spodziewam się, że 16-latek, który przyjdzie na koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego czy poezji Mozilla, nie będzie się nudził. To jest i 60-latek, czy 70-latek również odbierze to właściwie. Tak szukaliśmy takich wykonawców, którzy mają tak przygotowany ten repertuar, bo domyślacie się Państwo, że Jacka Kaczmarskiego śpiewa wielu wykonawców. To jest kultowa postać taka i często podpierają się właśnie tym nazwiskiem w swojej twórczości, ale to, co mamy Państwu do zaprezentowania, to jest naprawdę i uwspółcześnione, a jednocześnie pan Nagórski, który wykonywać będzie te utwory przez naprawdę speców, bo ja robiłam research w całej Polsce, żeby znaleźć takiego wykonawcę, który z jednej strony będzie najbliżej Jacka Kaczmarskiego, ale z drugiej strony ten element świeżości, takiego odświeżenia tej twórczości również będzie wyczuwalny. Nagórski uważany jest za absolutnie najlepszego wykonawcę piosenek Kaczmarskiego. Ma troszkę zbliżony tembr głosu do Jacka Kaczmarskiego, co jest fajne, bo wtedy tak czytamy bardziej, ale i to się powtarzało w opiniach o nim, że mówiąc szczerze,

ikoną, pewnym idolem nawet pokolenia, więc tam te atrybuty akurat nie były tak ważne. W przypadku Nagórskiego to jest naprawdę najwyższy poziom. I zaskoczenie w przypadku Mozilla, którego też znamy z różnego repertuaru. Czasami takiego trochę frywolnego, prawda, delikatnego. No ostatnia jego utwór, tam Ławeczka, gdzieś to wręcz taka piknikowa historia. I nagle ten Czesław Mozil mierzy się z poezją Zbigniewa Herberta. Robi to znakomicie. Przekaz jego, jeśli ktoś z Państwa próbował czytać Herberta i okazała się ta poezja troszkę trudna w odbiorze, to gwarantuję, że po wizycie na naszym koncercie i przekazie, jaki ma Czesław Mozil, nagle wszystko staje się jasne. Nagle wszystko rozumiemy i chłoniemy rzeczywiście tę poezję. Lekko, łatwo i przyjemnie, że tak to ujmę. Ja muszę jeszcze, przepraszam, jeszcze opowiadając o zdarzeniach, muszę wspomnieć o jeszcze jednym, z którego jestem strasznie dumna i szczęśliwa, że udało się doprowadzić go. Ponieważ na 2 dni przed koncertem Czesława Mozila, 20 maja, najprawdopodobniej, jeśli tylko pogoda nam pozwoli, w ogrodach biblioteki naszej, przy Piłsudskiego, tak, zapraszam, a jeśli pogoda nie dopisze, to wewnątrz, w bibliotece. Zapraszamy Państwa na spotkanie z profesorem Franaszkiem, Andrzejem Franaszkiem. To jest guru, jeśli chodzi o twórczość Herberta. To jest człowiek naprawdę niezwykły, ale rozmawiając z profesorem i zapraszając go do Radomia, zgodnie ustaliliśmy, ściągamy Herberta z pomnika. To ma być Herbert niepomnikowy, to ma być człowiek z krwi i kości. Ta rozmowa o jego twórczości, o nim jako o Herbercie, jako o człowieku, o jego wierszach, to ma być dla wszystkich dostępne, niepomnikowo, tylko przyjemnie i znowu poszerzające naszą wiedzę, tak żeby 2 dni później, będąc na koncercie Czesława Mozila, jeszcze głębiej odebrać tę poezję Herberta. To trwa cały miesiąc, jak Państwo się zorientowaliście, pierwsze wydarzenie 7 maja, ostatnie 22. Mamy współpracę.

0: jako animatorzy, jako ludzie przygotowujący dane zdarzenia, no nie wiem, co zrobili. Jeśli zabraknie publiczności albo publiczność jakaś nieufna się na koncercie pojawia, nie ma dobrego koncertu, tu chcemy dobrych koncertów. Dlatego zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.
1: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: FM.
1: Reklama.
0: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
13: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. O tych najnowszych medialnych doniesieniach powiem już za chwilę. Program ceny paliw niżej może zostać przedłużony. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest niestabilna. A w szeregach łódzkiej Straży Miejskiej nowy funkcjonariusz to 6-letni koń rasy wielkopolskiej.
14: Jest 11:00, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
13: Zbigniew Ziobro odnaleziony. Polityk opuścił Węgry po tym, jak Viktor Orbán przegrał wybory parlamentarne. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Gdzie widziano byłego ministra sprawiedliwości po raz ostatni?
15: Zbigniew Ziobro był widziany wczoraj na lotnisku Newark w New Jersey, a więc w Stanach Zjednoczonych. Informacje o tym, że polityk wyjechał do USA, potwierdza prawicowa stacja sprzyjająca PiS Republika. Jak wynika z ich doniesień, z Ziobrą wyjechał również były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Obaj panowie mają sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Na byłym ministrze ciąży 26 prokuratorskich zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Romanowskiemu śledczy przypisują 11 przestępstw, w tym ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Obaj do tej pory ukrywali się na Węgrzech, gdzie uzyskali azyl polityczny od Viktora Orbána, ale po wygranej nowy premier Peter Madziar zapowiedział, że to niedługo się skończy.
13: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Tragiczny poranek w Kaliszu. W rzece Prośnie w okolicach Placu Bogusławskiego znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny. W sprawie zatrzymano już dwie osoby, mówi Anna Jaworska-Wojnicz z policji.
16: Wstępnie nie stwierdzono obrażeń wskazujących na udział osób trzecich. W związku ze sprawą do wyjaśnienia zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Czynności z ich udziałem będą wykonywane po ich wytrzeźwieniu.
13: Ciało 52-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia teraz dokładne okoliczności i przyczynę śmierci mężczyzny. Niewykluczone, że program

0: Paliw niżej będzie przedłużony. Rządowy program to reakcja na bieżącą sytuację na świecie. Dopóki blokada cieśniny Ormus trwa, dopóty ceny paliw będą nieprzewidywalne, mówi minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że to na razie tylko plany, a nie obietnica.
1: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy recydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w cieśninie Ormus. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
0: Program ceny paliw niżej obniżający VAT i akcyzę na paliwa został przedłużony na razie do 15 maja. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego wkrótce na ulicach miasta pojawi się koń Aquarius. To 6-letni wałach rasy wielkopolskiej. Będzie patrolował tereny zielone, okolice centrum, ale też przyda się w trakcie zabezpieczania imprez masowych, tłumaczy Adrianna Mroszkiewicz ze Straży Miejskiej.
2: Jest to koń spokojny, z bardzo taką zrównoważoną głową. Jest niesamowicie przyjazny dla człowieka, uwielbia być miziany, jest też strasznie ciekawski.
0: Wiadomo też, jak będzie wyglądało jego szkolenie do służby.
2: Koń przechodzi trening tak zwany odczulający, kiedy przyzwyczajamy go, że wszelkie straszaki, głośne dźwięki, huki, flary, dymy nie są dla niego niczym groźnym. My staramy się mu pokazać, że nie jest to dla niego zagrożeniem, aby właśnie nie reagował.
0: Aquarius jest 8. koniem, który zasili szeregi łódzkiej straży.
3: Bardzo ten pomysł mi się podoba, bardzo ładnie. Ja też lubię konie, jak ktoś lubi, no to fajnie. Jeżeli chodzi o pogodę, 17 stopni w Kołobrzegu. I z tego, co widzę, no mapa pogodowa mówi, że to najcieplejszy punkt Polski. Aczkolwiek nie chce mi się w to wierzyć. Możemy to wszyscy wspólnie zweryfikować. Dajcie znać, jaka pogoda jest u was. Bo najchłodniej w tym momencie z kolei jest w Białymstoku. Tam zaledwie 7 stopni. I tak generalnie, jak patrzę na mapę pogodową Polski, to wszędzie jest dzisiaj słońce.
4: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
5: Daria Żurowska, zapraszam. Zaczniemy od rozmowy z burmistrzem.

0: Anny Wadowskiej.
1: Ze mną dzisiaj burmistrz miasta i gminy Przytyk, Dariusz Wołczyński. Dzień dobry. Zacznijmy sobie od budowy parkingu przy lecznicy. Czy tutaj już jest jakiś postęp, jeśli chodzi o realizację tego projektu?
2: Już mamy stosowną dokumentację i pozwolenia na ten cel. Mamy zabezpieczone środki w budżecie. Potrzeba trochę czasu, bo ogłoszenie przetargu jest planowane na drugi kwartał, czyli już niebawem. Mam nadzieję, że moje koleżanki rozpoczną tąże procedurę i w tym roku na pewno na 100% musi ta inwestycja zostać zrealizowana, bo jest bardzo, bardzo potrzebna. Jeśli są to nasze środki własne, nie czekamy na wsparcie z innych źródeł ze względu na ten czas i na tą potrzebę zrealizowania szybko tego przedsięwzięcia. Więc za chwilę ruszamy, powstanie około 25-26 miejsc parkingowych, co pozwoli udrożnić drogę powiatową, ulicę Kościelną, ponieważ to ta droga przez prężnie działający nasz ośrodek zdrowia została zablokowana samochodami, które parkują po jednej i po drugiej stronie ze względu na brak miejsc parkingowych.
0: Czyli tak naprawdę inwestycja, która ma nie tylko zwiększyć komfort, ale poprawić także bezpieczeństwo.
2: Przede wszystkim było już kilka zdarzeń takich stłuczek drogowych właśnie przy okazji parkowania tychże samochodów na ulicy Kościelnej przy ośrodku zdrowia miało miejsce, więc jak najbardziej powinno być to zrealizowane wcześniej, ale prowadziliśmy dialog przez jakiś czas z powiatowym zarządem dróg, aby właśnie w pasie drogi powiatowej te miejsca parkingowe mogły powstać. Ja cały czas i do tej pory twierdzę, że to jest kłopot powiatu, bo oczywiście drogą powiatową zarządza powiatowy zarząd dróg, starostwo, ale nie udało się porozumieć, więc wykonane zostaną te miejsca za budynkiem. Głównie na tych miejscach będą parkowali pracownicy, bo oni też udostępnią te miejsca tutaj z przodu, ale i również pacjenci. Mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie rozwiązana, a jeżeli nie, no to będziemy dalej analizować tą kwestię i myśleć o kolejnych rozwiązaniach, które spowodują, że będzie bezpieczniej i wygodniej.
0: Rezerwujecie jaką kwotę w budżecie na realizację tej inwestycji?
2: 700 tysięcy złotych.
0: Czyli tak naprawdę w tym momencie już dokumentacja przetargowa, włącznie z projektem, tak? Dobrze zrozumiałam?
2: Tak, jest wykonana i będziemy w tym kwartale, drugim kwartale będziemy ogłaszać przetarg. Środki zabezpieczyli radni w budżecie na ten rok już w grudniu.
0: Te miejsca są jak widać bardzo potrzebne, bo ośrodek prężnie się rozwija. Najbardziej chyba takim odwiedzającym przez pacjentów i wybierających przez pacjentów jest rehabilitacja, ale nie tylko, bo też kiedyś też rozmawialiśmy już jakiś czas temu o tym, że w ośrodku jest też wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży.
2: Tak, jak najbardziej. Mamy kontrakt na chirurgię, mamy kontrakt na neurologię. Przyjmują co jakiś czas lekarze kardiolodzy też w naszym ośrodku zdrowia. Naprawdę, nasz ośrodek zdrowia prężnie działa. Wyróżniamy się w regionie tąże instytucją i cieszymy się, że tak udało się to zorganizować. Potrzebny był do tego odpowiedni menadżer, odpowiednia grupa ludzi, którzy chcieli coś zrobić dobrego i faktycznie to tak teraz działa. Brakuje miejsc parkingowych, ale i nie tylko, bo cały czas się rozwijam. Niedługo będę mógł się też pochwalić, że pani dyrektor pozyskała ogromną kwotę na doposażenie placówki. Pewnie za jakiś czas będziemy mogli się spotkać i podpisać tą właśnie umowę, która opiewa na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Jak najbardziej rehabilitacja działa prężnie, zatrudnionych wiele osób. Co prawda kłopot jest też troszeczkę z nadwykonaniami, to znaczy kłopot polegający na tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci za te nadwykonania. Kiedyś czekaliśmy w kolejce 2-3 miesiące, żeby korzystać z rehabilitacji. Teraz podpytywałem, że na tak zwane CITO, czyli na jak ktoś chce się pilnie dostać na rehabilitację, żeby właśnie dokonać jakichś zabiegów, no to zapisy trwają na luty 2027, więc jest to termin odległy, mocno odległy. I jak najbardziej inne przestrzenie działają prężnie, stomatologia, potrzeby w zakresie psychologii dla dzieci i młodzieży, gdzie też zachęcam do korzystania z tych świadczeń. Nie trzeba mieć żadnych skierowań, wystarczy zgoda tylko i wyłącznie rodziców. Nasz ośrodek zdrowia współpracuje ze szkołami, też czasami tamte porady się również odbywają, sesje, terapie wszelakiego rodzaju. Jest to kontrakt 4-letni. Zaskoczony jestem ilością osób, które chcą korzystać z tychże porad, co mnie bardzo cieszy przede wszystkim. Nieraz, jeżeli widzimy, że coś się dzieje, to lepiej skonsultować taką sytuację, niż czekać, aż zadzieje się coś niepokojącego i złego.
0: Jak mieszkańcy mają taką możliwość, ale też wspomniał tutaj pan o nadwykonaniach, czyli od sytuacji, która już wiemy, w całej Polsce jest dosyć dynamicznie, włącznie z czarnym tygodniem i protestami szpitali tak naprawdę w całej Polsce. Jak wygląda sytuacja tutaj u was w lecznicy, jeśli chodzi właśnie o ten system płatności i refundacji tych wszystkich świadczeń, które tutaj świadczycie? I czy to wpływa na jakąś taką stabilizację finansową placówki?
2: Na chwilę obecną kondycja ośrodka jest dobra, a jako ośrodek zdrowia ma wynik dodatni cały czas, więc nie ma tu potrzeby, abyśmy udzielali jakiegoś wsparcia. Co prawda, co jakiś czas samorząd pomaga naszej jednostce poprzez zakup choćby odpowiedniego profesjonalnego sprzętu, czy jakiś czas temu, kilka lat temu rozbudowaliśmy również tą naszą przychodnię. Myślę też, że problem jest taki mocno złożony. Od wielu, wielu lat wszyscy mówią, że potrzebna jest gruntowna reforma służby zdrowia, potrzebne więcej środków na tą służbę zdrowia. No i każdy rząd się po prostu boi tych odważnych decyzji. One muszą się w którymś momencie zadziać, bo będzie źle, będzie jeszcze gorzej. Nie ma tych środków na nadwykonania, koszty idą w górę, paliwa, płacy i tak dalej, a za usługi medyczne stawki wzrastają w stopniu bardzo nieznacznym, czyli śladowym. I to jest ten problem, to jest ten kłopot. I tak jak wspomniałem, współczuję tym małym szpitalom, powiatowym głównie, i tam te problemy widzimy teraz i o nich mocno słyszymy, a nasz ośrodek zdrowia walczy. Prężnie działając, to też powoduje, że właśnie nie mamy jakichś tam większych kłopotów finansowych.
0: No jeśli tych kłopotów nie ma, a ten rozwój widać placówki jest, czy planujecie otwierać właśnie nowe specjalizacje, dostęp do nowych lekarzy?
2: Od jakiegoś czasu rozmawiamy o kontrakcie na ginekologię. To nie od nas jest uzależnione. Jesteśmy gotowi. Mamy odpowiednie pomieszczenia przygotowane na ten cel. Pani dyrektor, i to też jest dużym wyzwaniem, poszukuje odpowiedniego specjalisty, lekarza, który by chciał u nas przyjmować. I chyba w dzisiejszych czasach właśnie w tych mniejszych POZ-ach jest to największy kłopot, czyli kadra medyczna, lekarze. Zobaczymy, czy się uda. Na chwilę obecną nie ma jeszcze takiej informacji. Podejrzewam, że nie były kontrakty w tym zakresie uruchamiane. Też pozytywna rzecz, że w naszej placówce oświatowej, w szkole podstawowej zostanie uruchomiony też gabinet stomatologiczny. To też taka medyczna kwestia, o której warto wspomnieć.
0: Śmieci w mieście, taka czystość też jest ważna. Rozmawialiśmy też o tym, że ten problem gdzieś u was występuje. Rocznie dokładacie środki do utylizacji tych śmieci. Gdzieś prowadziliście różne kampanie edukacyjne, głównie w szkołach. Czy jest jakaś informacja zwrotna? Czy widzicie poprawę sytuacji, jeśli chodzi o ten stan rzeczy?
2: Co roku i cały czas edukacja młodzieży na pewno trwa i ona musi cały czas trwać i przez długie lata funkcjonować ze względu na to, żeby ten problem nie tylko w naszej gminie ustał, ale i w całej Polsce. Ja na wiosnę, jak już ta zima była przepiękna, był śnieg i kiedy już ten śnieg gdzieś się roztopił i na wiosnę wyjeżdżamy gdzieś jadąc drogami wojewódzkimi, powiatowymi czy naszymi gminnymi, obserwujemy ogromne ilości odpadów, które w tych rowach gdzieś są składowane, podrzucane, albo często po prostu ktoś jedzie z jakiejś restauracji, jeszcze kończy jakiś posiłek i wyrzuca wszystko przez okno. To jest dla mnie niezrozumiałe. Wszyscy płacimy za odpady. Czemu te odpady pojawiają się w lasach? Czemu te odpady pojawiają się właśnie przy drogach? Teraz ten moment powoduje, że zatrudniliśmy dodatkowe osoby do pomocy i będą nasze odcinki drogowe, czyli pas dróg gminnych będzie przez nas sprzątany. Nie wszyscy też rozumieją, że gmina odpowiada tylko za teren swojej gminy, czyli za teren swoich nieruchomości, działek, na których zalegają odpady. Pas drogi powiatowej czy pas dróg wojewódzkich sprzątany jest przez zarządców tychże dróg. Niektórzy myślą, że to gmina musi wszystko co tutaj posprzątać, a jest efekt odwrotny, że nie musi, to nawet nie może. Każdy zarządca drogi swojej nieruchomości powinien odpady sprzątnąć ze swojego terenu. Dlatego też te odpady występują i w lasach prywatnych. Nie wszyscy obywatele wiedzą, że to jest ich obowiązek posprzątania tychże odpadów, nawet jeżeli zostały podrzucone. I jak najbardziej, ta edukacja musi trwać, musi się to dziać.
0: Problemy ile dokładacie do utylizacji tych śmieci? Jakie kwoty to są, jeśli chodzi o rok?
2: No to na pewno jest to kwota powyżej 100 tysięcy złotych.
0: Mhm. No dla gminy i miasta to
2: tak, jest spory wydatek.
0: To jest ogrom pieniędzy.
2: Ogrom pieniędzy, ogrom środków, które można by było przeznaczyć na fajne inne cele.
0: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjne. Jaki jest zakres prac? To jest taka dosyć duża, ważna inwestycja w tym momencie, która jest realizowana. Jakie są koszty? Jaki jest termin zakończenia tej inwestycji i dlaczego jest to tak szczególna, ważna inwestycja?
2: No, ważna jest przede wszystkim dlatego, że sukcesywnie miejscowości się rozbudowywują. Jeśli chodzi o sieć wodociągową, w naszej gminie jest dobrze, czyli ponad 98% gminy jest zwodociągowanej, aczkolwiek gdzieś dana miejscowość, w danej miejscowości pojawi się nowa droga, kilka nowych zabudowań i trzeba tą sieć rozbudować. I to się właśnie teraz dokonało. Rozbudowujemy w 4 miejscowościach sieć wodociągową, ale w niektórych też i sieć kanalizacyjną sukcesywnie, ponieważ budowa sieci kanalizacyjnej jest 10-krotnie droższa jak rozbudowa sieci wodociągowej, więc rozbudowuje się sieć kanalizacyjna troszeczkę wolniej. Oczywiście w maju dokonane zostaną stosowne odbiory. Pozyskaliśmy środki z KPO na ten cel. Cała wartość zadania to bodajże kwota około 1,5 miliona złotych. Więc słyszę, że moje koleżanki sygnalizują, że już niebawem przygotowujemy się do biuru, że zadanie prawie już zostało dokończone.
0: Mhm, rozumiem, że generalnie tutaj pan powiedział, że przybywa infrastruktury, przybywa tak naprawdę no, sytuacji, które zmuszają trochę do tego, żeby tą sieć rozbudowywać, czyli przybywa wam mieszkańców.
2: Sytuacja wygląda, że jest stabilnie, czyli na pewno nam nie ubywa. Jeżeli przybywa, to w niewielkim zakresie, ale jak najbardziej pojawiają się nowe domy i to widzimy. Też jeszcze kilka miejscowości nie posiada sieci wodociągowej. Mieszkańcy mocno zaczęli o te sieci wodociągowe również zabiegać. Chwilkę temu podpisałem umowę na wykonanie projektu sieci wodociągowej do miejscowości Posada i do innych miejscowości, jak choćby Młódnice, Oblast, tam gdzie się jeszcze te miejscowości rozbudowują. Dokończona została dokumentacja dotycząca budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mścichów. To pojedyncze miejscowości, niewielkie co prawda, ale w miejscowości, w których właśnie jeszcze sieci wodociągowych nie ma i mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji one się tam pojawią.
0: No to skoro generalnie już mamy tutaj i wodę, i dostęp, i zdrowie, no to wiadomo, i rodziny, czyli pojawiają się mieszkańcy, jest sytuacja stabilna, rozbudowuje się tutaj miasto i gmina, no to też edukacja, przedszkole i żłobek, modernizacja, tak naprawdę budowa żłobka. Jak wygląda tutaj postęp pracy?
2: Jest już mocno zaawansowany, już jest posadowiony budynek, w którym pojawiają się instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, ale i również już płytki są zamieszczane na ścianach i podłogach. Również teraz jest, z tego co słyszę, kładziony tarkiet. W przyszłym tygodniu będziemy mieli radę budowy, więc będę wiedział więcej. To zadanie powinno być zrealizowane do końca maja, aczkolwiek wykonawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie tego terminu i zastanawiamy się, czy faktycznie jest to wniosek zasadny, więc będziemy na tej Radzie Budowy o tym rozmawiać. Jeżeli będzie nasza zgoda na przesunięcie tego terminu, to ona będzie, powiedzmy, gdzieś opiewana jakieś 2-3 tygodnie, czyli nie dłużej, więc nie ma zagrożenia, że we wrześniu żłobek nie zostanie uruchomiony, bo taki jest plan, żeby właśnie on zaczął w pełni funkcjonować, działać 1 września. Do tego momentu musimy zarekrutować dzieci, personel, a przede wszystkim zakończyć to zadanie, więc od tego trzeba zacząć może i i również też przy budynku już powstaje infrastruktura drogowa, czyli jakiś ciąg pieszo, jezdny, chodniki, kostka jest układana. Pewnie niebawem trzeba będzie jeszcze pomyśleć o dodatkowych środkach na ogrodzenie. Przetarg się zakończył dotyczący wyposażenia tejże placówki, więc i myślę, że spokojnie tutaj bez jakiegoś większego pośpiechu i stresu uda się to zadanie zrealizować. No martwimy się, zastanawiam się cały czas, bo te żłobki, to program rządowy oczywiście, powstają w innych gminach, czy będą dzieciaki, bo ten niż demograficzny powoduje, że jest coraz mniej urodzeń, ale no trzymam kciuki, mam nadzieję. Kilka osób dopytywało, czy będą wolne miejsca, jeśli chodzi o przedszkole, to w ubiegłych latach zawsze był kłopot taki, że te kilka osób nie dostawało się do przedszkola. Co prawda ruszał wrzesień, jeszcze gdzieś rodzice migrowali, przemieszczali się, jeszcze jakaś pociecha trzylatek zaczynał mocno płakać i wymusił na rodzicach to, że go zabrali z przedszkola, i faktycznie gdzieś te miejsca udawało się znaleźć. W tym roku słyszę, że pani dyrektor po raz pierwszy mi zasygnalizowała, że 11 miejsc wolnych jeszcze w przedszkolu mamy, więc podejrzewam, że za parę chwil te miejsca zostaną jeszcze uzupełnione, a nawet z osobami spoza terenu gminy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podsumowując, jak najbardziej żłobek idzie w dobrym kierunku, ma nazwę Leśne Skrzaty, posadowione przy lesie, więc w takim, myślę, urokliwym miejscu, i niebawem będziemy uroczyście otwierać tą placówkę.
0: A co z dofinansowaniem? Bo tak naprawdę inwestycja jest realizowana przy pomocy dofinansowania, rządowego dofinansowania. Ona była obarczona, uzyskanie tego dofinansowania było obarczone też i terminem, bo też pojawiły się środki na późniejsze utrzymanie placówki. Tutaj jest teraz taka informacja zwrotna, że ten termin jakby wykonawca chce troszeczkę wydłużyć. Czy to nie wpłynie na wasze tutaj uzyskanie tego dofinansowania? Czy to nie jest zagrożone?
2: Nie, nie jest zagrożone, ponieważ i również decyzje rządu też polegały na tym, że właśnie ten termin będziemy mogli wydłużyć. Zawsze jest tak, że przy podpisywaniu umowy było do końca maja i ani jednego dnia dłużej, ale w ostatnim czasie troszkę ten termin został wydłużony, więc spokojnie, nie występuje zagrożenie, że będziemy musieli dotację ogromną zwracać, bo przypomnę, że dostaliśmy na realizację tego zadania ponad 3 miliony złotych, więc nie mała kwota. Drugą kwotę przeznaczyła na ten cel Rada Miejska, więc nie ma takiego zagrożenia.
0: Czyli wszystko idzie zgodnie z planem. Była też właśnie modernizacja przedszkola, tam robiliście taką dobudówkę, tak? Do przedszkola. Tutaj rozumiem, że już jest wszystko zakończone, chyba tak?
2: Już jest wszystko zakończone, z tej przestrzeni już korzysta w pełni przedszkole, tam została zorganizowana dodatkowa sala dydaktyczna, ale jeszcze powstały inne pomieszczenia, które pani dyrektor sobie wykorzystała, czy na dokumenty jakieś, czy na jakieś inne cele. Przede wszystkim rozbudowywaliśmy przedszkole, ponieważ mieliśmy duży problem z przeciekaniem jednego tarasu. Wykonawca, nie zawsze ci wykonawcy trafiają się dobrze. Te przetargi też powodują, że musimy wybrać najniższą ofertę, a nie najlepszego specjalistę w tym zakresie. Sądziliśmy się nawet chyba 8 lat o to i wysądziliśmy kwotę prawie 200 tysięcy złotych, że wykonawca niestety przegrał sprawę, niestety dla wykonawcy przegrał sprawę w sądzie, decyzja w sądu spowodowała, że faktycznie przyznał gminie rację, że to zostało źle wykonane. Komornik ściągnął te środki i oczywiście też nie tylko te środki, ale i środki, które otrzymaliśmy na ten cel z rządowego programu Polski Ład, pewnie posłużyły na rozbudowę tejże placówki. Na tym tarasie została właśnie dobudowana ta sala, czyli problem z przeciekaniem tarasów ustał, ale i również ośrodek przedszkole się rozbudowało, zostało wymienione źródło ciepła, teraz ogrzewany jest budynek gazem, został zmodernizowany plac zabaw przy tej okazji, więc wiele różnych rzeczy, przestrzeni zostało dokonanych właśnie przy przedszkolu naszym publicznym w Przyteku, do którego uczęszcza do naszego przedszkola już około 180 dzieciaków, więc to jest duże przedszkole, naprawdę.
0: Bardzo. Pojawia się też, jak już mówiliśmy, o placu zabaw, tak, bo przy przedszkolu został zmodernizowany plac zabaw, ale fantastyczny plac zabaw z ogromną ślizgawką powstaje na
1: powstał tak naprawdę, bo już stoi na skwerze Doroty Podlodowskiej. To jest taka inwestycja, która dobiega końca. No w sumie ona już gdzieś miała zostać oddana do użytkowania, ale tu coś chyba jeszcze z tym terminem jest nie do końca tak. I o to też oczywiście chcę zapytać, jak wygląda tutaj sytuacja.
2: No, chcemy uroczyście otworzyć nasz skwer 30 maja. Już szykujemy się do dużego otwarcia. I problem polega teraz na tym, że rejon energetyczny ma duży kłopot z podłączeniem nam sieci energetycznej do tego placu. Powinno to się odbyć już wcześniej, a teraz, kiedy firma zaczęła działania w tym zakresie, wykonywania przyłącza, ma duże problemy techniczne z przedostaniem się pod drogą wojewódzką 732. Były już dwie próby, które zakończyły się fiaskiem. Zostanie sprowadzony specjalistyczny sprzęt, który 5 metrów w głąb ziemi będzie dokonywał podkopu i próbował, aby ten kabel energetyczny gdzieś przeciągnąć pod tą drogą. Natrafiają na dziwne budowle pod drogą wojewódzką, gdzie, mówią, być może to jest pozostałość mostu, nie wiadomo co. Moi mieszkańcy sygnalizują, że być może jest tam tunel, o którym wszyscy wiemy, że gdzieś jest pod przytykiem, wymurowany z czerwonej cegły, do którego mieszkańcy, jeszcze ci, którzy urodzili się zaraz po wojnie, wchodzili i wiedzą, że coś takiego funkcjonuje gdzieś, czyli jest posadowione, ale nie ma żadnych innych przekazów, czyli żadnych dokumentów na ten temat i tak dalej, i tak dalej. I on może być też przeszkodą. Nie wiem, czy to prawda, zobaczymy. W niedalekiej przyszłości też ja już sprowadzam firmę specjalistyczną, która będzie wyposażona w georadar. Mam nadzieję, że uda się znaleźć puste pomieszczenie gdzieś pod rynkiem, które może kiedyś będą jakąś atrakcją. Może tam jest złoty pociąg i nam pozwoli też oczywiście rozwiązać wiele innych finansowych problemów, które pewnie w każdym samorządzie gdzieś funkcjonują. Ale tak, trzymam kciuki, że się uda, ponieważ, tak jak wspomniałem, już mamy cały harmonogram otwarcia na 30 maja już zorganizowany, zaplanowany. Będzie Rafał Brzozowski koncertował. Bardzo fajna rzecz powstanie, już powstała, można powiedzieć, dla mieszkańców nie tylko Przytyka, ale i całej gminy. Podejrzewam, nie tylko, bo na skwerze mamy i ogromny plac zabaw, i scenę, która jest posadowiona na stałe, i tężnie, i ławeczki, alejki. Jest też wykonanie, oświetlenie, kamery, które muszą zacząć działać, bo w ostatnich chwilach zginęło tam pewne urządzenie o wartości kilku tysięcy złotych. Więc dlatego na tą chwilę teren jest zamknięty, ogrodzony. Jeszcze wykonawca musi takie kosmetyczne poprawy dokonać i to też jest potrzebne, żeby ten teren był jeszcze nie udostępniony dla mieszkańców. Wszyscy mnie już teraz dopytują, kiedy, już jest ciepło, już plac zabaw, już byśmy chcieli i tak dalej. No ja proszę jeszcze o tą chwilę cierpliwości, czekaliśmy na to miejsce, na ten skwer kilkaset lat, to jeszcze ten miesiąc, mam nadzieję, że wszyscy wytrzymamy. Ja też już bym chciał, żeby to działało, funkcjonowało i nie może być inaczej. 30 maja zapraszam Państwa na uroczyste otwarcie od godzin popołudniowych. Będziemy wspólnie śpiewać i bawić się przy koncertach i mam nadzieję podziwiać to, co udało się w centrum naszego miasteczka zorganizować.
1: Idźmy już sobie jeszcze do kolejnego pytania odnośnie wniosków, które w tym momencie gdzieś składacie, jeśli chodzi o program ochrony ludności i obrony cywilnej. Na co, że tak powiem, się ubiegacie, czyli o co się ubiegacie, co będziecie chcieli zrealizować i jakie są te projekty?
2: Chyba każda gmina teraz właśnie składa wnioski w zakresie właśnie tej szeroko pojętej obronności. Jest to wsparcie rządowe. My ubiegamy się o środki, czekamy teraz tak naprawdę na podpisanie umowy, środki dotyczące wykonania ekspertyz pomieszczeń, które są posadowione gdzieś pod budynkami szkół, pod budynkiem Urzędu Miejskiego, bo chcemy zorganizować zorientować się, czy te pomieszczenia będziemy mogli wykorzystać na miejsca doraźnego schronienia, na miejsca ukrycia. Ewentualnie, jeżeli taka dokumentacja powstanie, to co trzeba wykonać, żeby te pomieszczenia spełniały odpowiednie przepisy. I na tą ekspertyzę dostaliśmy dofinansowanie ponad 100 tysięcy złotych. Jak również też składamy po raz kolejny wnioski o doposażenie naszych jednostek OSP w odpowiednie systemy alarmowania, czy chcemy też posadowić na dachu naszego ośrodka zdrowia panele fotowoltaiczne. Pojawi się też gdzieś magazyn energii i takie alternatywne źródło zasilania w energię elektryczną, czyli agregat prądotwórczy, po to, aby właśnie w przypadku zagrożenia takowego, że gdzieś nie będzie tej energii elektrycznej, to ośrodek będzie bez problemu mógł funkcjonować i służyć mieszkańcom w różnych sytuacjach. Więc na to złożyliśmy wnioski. Ubolewam, że nie na wszystko nieraz możemy składać i o wszystko możemy prosić. Też może taki trochę apel, żeby służby wojewody przemyślały swoje kierunki też niektóre, ponieważ w innych województwach znowu jest inaczej. Czasami to jest dla nas niezrozumiałe, że w danym województwie można dokonać innych zakupów niż w naszym województwie mazowieckim. Ja bym tak nie zawężał też tychże działań i nie zawężał, jeśli chodzi o środki, które są kierunkowo dedykowane, powiedzmy, na agregaty prądotwórcze, bo co to powoduje? Powoduje to, kiedy ogłaszamy przetarg i chcemy kupić ten agregat i faktycznie wszystkie gminy mają kupować teraz agregaty, to te agregaty są dwa razy droższe, nie ma ich na rynku, część środków w poprzednich naborach musieliśmy zwrócić, bo niestety firmy mają ograniczone moce, więc nie tylko tracimy pieniądze poprzez to, że to kosztuje wtedy dwa razy drożej, tak jak wspomniałem, ale firmy, które produkują agregaty czy je gdzieś sprowadzają, mają określone możliwości i nie udaje się po prostu fizycznie tego sprzętu dostać. Więc dobrym pomysłem byłaby może też troszkę dać taką samodzielność samorządom, które dać jakiś szeroki katalog, które powybierają sobie różny asortyment, będą mogły ubiegać się o te środki właśnie na ten różny asortyment, co będzie powodowało, że wszyscy dokonają tych zakupów i te środki nie zostaną, można powiedzieć, w jakiś sposób zmarnowane. Ten sprzęt będzie kupowany za tą realną wartość, a nie, jak to obserwujemy teraz, za ceny dużo wyższe niż moglibyśmy samodzielnie, powiedzmy, ten sprzęt kupować nie w takich po prostu naborach.
0: Do kiedy dostaniecie informację zwrotną, jeśli chodzi o przyznane środki, o w ogóle o to, że jest taka szansa na to?
2: To znaczy, na niektóre działania już mamy tą informację, tak, tylko jeszcze umowy są niepodpisane i czekamy na zielone światło z Urzędu Marszałkowskiego, czy nie wiem, z Urzędu Wojewódzkiego. Nie wiem, czy to będzie znowu polegało na tym, że będziemy musieli włodarze gminy jechać do Urzędu Wojewódzkiego, do Warszawy gdzieś i uroczyście podpisywać te umowy, czy jak to będzie dokonane. Tego jeszcze do końca nie wiemy, ale mam nadzieję, że niebawem się to zadzieje.
0: Na koniec już ostatnie pytanie. Ja myślę, że tutaj to jest takie wyjście trochę w nowoczesność, czyli spotkania online z burmistrzem. Jak wygląda sytuacja? Jak w ogóle mogą z tego mieszkańcy też skorzystać? Czy gdzieś jest jakiś specjalny link? Jak to wygląda? Czy też to ułatwić może i łatwiej, ale czy mieszkańcy korzystają z tego?
2: Tak w niewielkim zakresie, przyznam się szczerze. Jednak mieszkańcy wolą bezpośrednio przyjść do urzędu i przegadać sprawę już tak bez udziału powiedzmy internetu, komputera i tak dalej. Aczkolwiek pojedyncze osoby faktycznie, szczególnie korzystają z tej formy kontaktu osoby, które mieszkają gdzieś daleko, poza terenem naszej gminy i chcą coś załatwić, coś dopytać o jakieś może swoje nieruchomości, to faktycznie ta forma komunikacji jest wykorzystywana. Polega ona na tym, że trzeba wcześniej umówić takowe spotkanie, czyli dzwonimy do urzędu i tam osoba, która pracuje na sekretariacie, właśnie umawia takie spotkanie, udziela instrukcji, odpowiednie linki są przesyłane i do osoby zainteresowanej tym spotkaniem, i do drugiej osoby zainteresowanej tym spotkaniem, mnie, czyli do mnie też i faktycznie się to dzieje, ale w takim niewielkim zakresie to jest taka alternatywa, dodatkowa forma, z którą, która no, umożliwia tą komunikację i szukamy tych różnych rozwiązań, żeby ona była jak najlepsza, jak najsprawniejsza, bo wiadomo, że też tak jak dzisiaj jestem u pani, to być może kilka osób jest w urzędzie i o mnie pyta i o różne sprawy, czyli no, stanowisko wójta, burmistrza czy prezydenta polega na tym, że gdzieś dużo tych spotkań poza urzędem musi się odbyć, więc najlepiej właśnie wcześniej zadzwonić, umówić się, czy na to bezpośrednio spotkanie, czy w tej formie online. Będzie to możliwe na pewno w niedalekiej przyszłości i ja zawsze staram się ten czas znaleźć dla moich mieszkańców.
0: No i tu postawimy kropkę. Dzisiaj o tym, co się dzieje w Przytyku, w gminie i w mieście Przytyk, opowiadał burmistrz Dariusz Wołczyński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.
3: Vox FM Radom. Hitów w Radomiu na 96,9. Reklama.

Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
3: Reklama.
4: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
5: Wystawy, projekcje filmowe czy pokaz mody. Nie zabraknie także działań edukacyjnych dla najmłodszych miłośników sztuki. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu po raz kolejny włącza się do akcji Nocy Muzeów. O szczegółach Łukasz Rudecki, dyrektor do spraw artystycznych w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia.
6: Tak jak co roku Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia włącza się w tą taką ogólnopolską, ale ogólnoświatową akcję Nocy Muzeów i przygotowaliśmy wyjątkowe wydarzenia. Oczywiście oprócz wystaw, które mamy tutaj czasowych, na pierwszym piętrze kwiatostany, zbiorowa, taka dosyć przekrojowa wystawa ważnych współczesnych nazwisk, zarówno młodych artystów, jak i nestorów, o kwiatach, a bardziej stanach, jakie wywołują, jakie mają przełożenie na nasze życie, jej warstwie symbolicznej, narracyjnej, bardzo interesujące podejście do tego tematu. Na dole Jędrzej Bieńko, niezwykle utalentowany młody człowiek, ubiegłoroczny absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Niesamowicie wyraziste malarstwo, takie indywidualne, metaforyczne, z takim specyficznym sfumato. Warto także zobaczyć. Ponadto mamy szereg różnych... Przygotowaliśmy działań i aktywności, między innymi dla dzieci. Wszystkie dzieci, które nas odwiedzą, nie będą się z pewnością nudziły. Przygotowaliśmy nasz dział edukacji, wiele warsztatów, takich działań ciekawych edukacyjnych w kontekście wystaw, ale i całej nocy muzeów. Ponadto o godzinie 20 będzie mieć koncert Funk Time w patio naszym wspaniałym. O 21:00 niesamowita sprawa w kontekście wystawy w Kwiatostany. Radomska projektantka Diana Walkiewicz przygotowała pokaz mody. To też będzie takie ciekawe połączenie wizualności, pewnej mody, połączenia ze sztuką, bo motywem, takim leitmotywem tej wystawy będzie haft wilanowski. Także ponadto kino, oczywiście standardowo trzy filmy dokumentalne, Orwell 2025, o Billie Eilish, ale także o naszym takim projektancie. To będzie premiera Karolu Śliwce. Rozpoczynamy o godzinie 18:00. Do północy można nas odwiedzać. Ostatnie wejście 23:30. Bilet jedynny 2 zł, ale także przygotowaliśmy tutaj niespodzianka dla pierwszych 30 osób, takie pakiety promocyjne naszych pięknych wydawnictw. Także zapraszamy serdecznie. Widzimy się w sobotę 16 maja od godziny 18:00 do północy.
5: Możemy coś więcej powiedzieć o tych warsztatach dla dzieci? Co tam się będzie działo tak szerzej?
6: Szereg różnych działań z piaskiem kinetycznym, z tworzeniem pewnych takich prac plastycznych w kontekście naszych wystaw. Także tutaj nasz dział edukacji przygotował naprawdę ciekawe te moduły dla dzieci. Zostawmy to też w pewnej takiej dozie niepewności, niespodzianki. Zapewniam, że wszystkie dzieci, które teraz przyjdą, będą miały co robić.
5: Proszę powiedzieć, skąd to się bierze, że w ten jeden dzień w roku są tłumy w muzeach, że ludzie przychodzą, są chętni do odwiedzenia tych wszystkich placówek?
6: No właśnie, to jest pewnego rodzaju fenomen. Myślę, że można to tłumaczyć w dwojaki sposób. Pierwsza rzecz, że my lubimy generalnie nocne eskapady. Wieczór nam się kojarzy z takim czasem eksploracji, z takim czymś niesamowitą aurą, atmosferą. Druga rzecz jest taka, że wiele instytucji, właściwie wszystkie praktycznie są otwarte dla zwiedzających, są dostępne. Też na ulicach naprawdę są tłumy osób. W niektórych instytucjach z uwagi na też jakby przestrzeń tworzą się kolejki, więc to też myślę przyciąga ta cała taka niesamowita atmosfera, wieczór. Jest to też czas majowy, przyjemnej pogody. No, myślę, że to wszystko składa się na to, że chętnie ludzie wychodzą i eksplorują, poznają i chcą doświadczać.
0: To na zakończenie zachęćmy mieszkańców Radomia, ale tylko nie Radomia, ale i naszego regionu do tego, żeby zajrzeli do elektrowni w sobotę w Noc Muzeów. Dlaczego? Dlaczego warto?
6: Dlaczego warto? No przede wszystkim warto, bo jesteśmy piękną instytucją, mamy wiele wspaniałych wydarzeń i każdy, kto przyjdzie, będzie mógł doświadczać nie tylko sztuki, ale też i innych form, powiedzmy, i edukacyjnych, muzycznych, wizualnych, performatywnych. Także tutaj myślę, że każdy, kto przyjdzie do nas, doświadczy niesamowitej właśnie takiej sprawy obcowania ze sztuką, no i wyjdzie ubogacony.
0: Podczas Nocy Muzeów w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia będzie można zobaczyć dwie wystawy. Kwiatostany i Kocham Cię Jędrzeja Bieńki.
3: Paweł Witkowski, kurator Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.
0: I powiedzmy, znajdujemy się właśnie tutaj w elektrowni i na zwiedzających czekają dwie wystawy. Powiedzmy najpierw o pierwszej, a później przejdziemy do drugiej. Pierwsza z nich to Kwiatostany. Powiedzmy, co kryje się pod tą nazwą.
3: Kwiatostany jest to taki przekorny tytuł, gdyż tam w środku mamy myślnik, więc to są kwiatostany. Jest to historia o kwiatach, które powodują w człowieku jakieś stany. Projektując tą wystawę, starałem się podnieść kwiat od przedmiotu do podmiotu. Głównym bohaterem jest tutaj kwiat i to wszystko, co dzieje się z człowiekiem, pod wpływem relacji z kwiatami. Niesamowita historia, 30 artystów i artystek, wyjątkowe nazwiska, wybitne nazwiska, które dotykają tematu kwiatowego w sposób bardzo zaskakujący dla każdego.
0: Zaskakujący, czyli?
3: Zaskakujący. Możemy zobaczyć na przykład pracę o kwiatach, gdzie nie ma kwiatów. Nie chciałbym zdradzać tajemnic, zapraszam Państwa do elektrowni, żebyście przeżyli tą florystyczną przygodę. Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem i nie tylko odwiedzających, ale też kolekcjonerów, kuratorów z innych muzeów, ale też mediów, które przyjeżdżają do nas bardzo często. Prace są bardzo kolorowe, ogromne, ale też skupiające uwagę. Są też wzruszające prace. Tutaj nawiążę do wyjątkowej serii Edwarda Dwórnika, która nawiązuje do stanu wojennego i symbolicznie kwiat jest nośnikiem tej informacji, kiedy robotnicy ginęli w 81 roku, w czasie trwania stanu wojennego, a Edward Dwórnik w tak przejmujący, wspaniały sposób pokazuje tragedię tych robotników i symbolem głównym tych prac są właśnie kwiaty.
0: Ile łącznie prac zobaczymy i co to są za prace? Czy to są obrazy tylko i wyłącznie? Jak to wygląda?
3: Nie tylko. Są to instalacje rzeźbiarskie również. Głównie malarstwo. Malarstwo monumentalne, wspaniałe, wielkie prace, ale też małe, symboliczne, często rysunkowe. Prac jest ponad 50. Jak wspomniałem wcześniej, 30 artystów i artystek, z czego trójka nieżyjących. Mamy wyjątkową szansę spotkać taką pracę Erny Rosenstein, wyjątkowej artystki, Henryka Błachnio i już wspomniałem Edwarda Dwórnika, ale pozostałe wszystkie prace to są żyjący, aktualnie wspaniale tworzący młodzi artyści, którzy dotykają tematu kwiatowego, tak jak wspomniałem, w bardzo zaskakujący sposób. Tych prac jest ogrom, ale powiem takie symboliczne, to są prace Ewy Goral, artystki z Warszawy i ta florystyczna historia, o której ona mi kiedyś opowiadała, była początkiem i zaczynem w ogóle do tworzenia tej historii. Rozmawialiśmy dużo o symbolice kwiatowej, ona ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o kwiaty i zaproponowała mi współpracę w przyszłości, jeżeli stworzy dzieła tego kalibru, którego byśmy chcieli razem, żeby zaprezentować w Radomiu i stworzyła te trzy dzieła. Są monumentalne, ponad 3-metrowe dzieła Ewy Goral i to był taki początek w ogóle powstawania tej kwiatowej historii, ale też genialna praca Natalii Rybki, która została stworzona specjalnie na wystawę. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w Radomiu w zeszłym roku była ogromna wystawa Natalii Rybki, też kwiatowa, więc nie planowałem jej zapraszać znowu do tej wystawy, ale powiedziała: Paweł, daj mi szansę, ja ci namaluję coś specjalnie. Jesteśmy zachwyceni tą pracą i widzę zainteresowanie odbiorców, kiedy obserwujemy rolki na Instagramie, na Facebooku, no to najwięcej właśnie jest zdjęć z pracą Natalii Rybki. Zapraszam, żeby doświadczyć tej pracy, ale też monumentalne, wspaniałe zdjęcia Maurycego Gomulskiego, naszego, można powiedzieć, to gwiazda eksportowa polska. Wspaniałe 4 fotografie, przejmujące, o relacji człowieka, kobiety z naturą, z kwiatami. Wspaniała praca Krzysztofa Grzybacza, ogromna, ponad 3-metrowa, która znajduje się w kolekcji Radosława Kotarskiego, tego znanego dziennikarza, gwiazdora, i pokazywana była kilka miesięcy temu w Mocaku w Krakowie, gdzie wywołała sensację. Dzisiaj możemy tę pracę zobaczyć w Radomiu.
0: Pan jako kurator tej wystawy może przybliży tym, którzy nie wiedzą, jak w ogóle powstaje taki wernisaż, taka wystawa aż 30 artystów, żeby od pomysłu do realizacji, jak to wszystko wygląda?
3: Tak, jest to skomplikowane, tego nie widać, ale to jest ogromna praca z całego zespołu elektrowni, od dyrekcji, która mi ufa, że wie, że to będzie spektakularne. Radom już jest takim ośrodkiem, o którym jest głośno w całej Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo poprzez nasze wystawy europejskie jest o nas głośno też w Europie. Cieszymy się, że Radom stał się takim mocnym miejscem na polskiej mapie sztuki. No i zespół, który mamy, jest wspaniały, czyli od umów, od transportu, od panów technicznych. To jest wszystko bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne, gdyż odbieramy z kilkudziesięciu miejsc te prace. Oprócz artystów, też od galerii, od kolekcjonerów, najwspanialsze prace, które znajdują się w kolekcjach prywatnych, więc musimy nawiązywać relacje z tymi kolekcjonerami. Akurat mamy wokół siebie bardzo wybitnych, wspaniałych kolekcjonerów, którzy są bardzo życzliwi i do Radomia zawsze chętnie pożyczają swoje prace. Więc pomysł powstał pół roku temu, kiedy w pracowni u Ewy Gora zobaczyłem tej prace. Ona mi zaproponowała: zobacz, Paweł, czy to są te prace, czy o to ci chodziło. Ja powiedziałem: tak, o to mi chodziło. I wtedy taka kula śniegowa, która na początku jest małą śnieżką, staje się wielką, ogromną lawiną tych emocji i tych planów. I zacząłem pytać artystów i kolekcjonerów, co mają u siebie w temacie kwiatowym. I okazało się, że jest to tak mocny temat, ale bardzo niedoceniony. Na ogół są to pokazywane martwe natury i mówienie o kwiatach w sztuce. A ja chciałam to odwrócić i pokazać te emocje i te mocne symbole, jakimi są kwiaty właśnie w relacji z człowiekiem. Szczególnie kobiety, szczególnie pani redaktor może powiedzieć. Kwiaty są tak mocnym symbolem, który towarzyszy nam przez całe życie. Czyli od narodzin, kiedy tata przychodzi na porodówkę z kwiatami, poprzez śluby, wesela, imieniny, aż do śmierci, kiedy zamykamy tą naszą drogę i żegnamy się wśród kwiatów, prawda? I tutaj możemy zobaczyć piękne wieńce wybitnej pani profesor Jadwigi Sawickiej, które były u niej i nikt jej nie widział tych kwiatów. Można to zobaczyć tylko wyjątkowo u nas. Więc widzimy, jak mocny i niedoceniony symbol to kwiat. Druga wystawa, mamy młodego artystę, Jędrzeja Bieńko. Jędrzej Bieńko jest takim objawieniem w świecie sztuki polskiej od 2-3 lat. W zeszłym roku obronił pracę magisterską, stał się pełnoprawnym artystą w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I to jest jego pierwsza wystawa instytucjonalna w tej skali. Bardzo się cieszymy, że zgodził się na swoją premierę akurat w elektrowni. Wiem, że wiele muzeów starało się, żeby pozyskać tego młodego artystę do prezentacji, jednak stwierdził, że Radom będzie dla niego, był po prostu najbliższy jego sercu. Te nasze monumentalne przestrzenie dały nam możliwość pokazania największej pracy, kilkunastometrowej pracy, monumentalnej. Wydaje mi się, że to jest jedna z największych prac, jakie powstały w Polsce od wielu, wielu lat. Do głowy mi przychodzi tylko Bitwa pod Grunwaldem. A jest to ogromna praca. Jeżeli Państwo przyjdziecie, będziecie jej doświadczali, będziecie mogli wejść w przestrzeń tej pracy. Prace bezpośrednio łączą się znaczeniowo z takim dziełem, można powiedzieć, jak całun turyński, który na pewno wszyscy znają. To jest takie delikatne, wspaniałe malarstwo, nie malarstwo, odbicie człowieka. Nie wiemy tak naprawdę do tej pory, co tam się zadziało. Każdy zna całun turyński i ma na pewno głęboko w sercu. I to jest takie malarstwo całunowe, delikatne, przejmujące, gdzie tworzy atmosferę przejścia do innego świata. Artysta sam o tej twórczości nie chce za dużo mówić, bo to jest relacja artysty z jego marzeniami sennymi, wspomnieniami z dzieciństwa, z taką fantasmagorią, wyobrażeniem innego świata. I tutaj, jeżeli Państwo przyjdziecie do nas, doświadczycie tego innego świata. Będziecie mogli wejść do innego świata, marzeń sennych, jakichś swoich wspomnień z dzieciństwa, budownictwa, to jest absolutnie genialne. Jest to bardzo kontemplacyjna wystawa. Będziecie mogli połączyć się z wizerunkiem osób, które są tylko waszym wspomnieniem, niczym więcej. Więc to jest przejmująca wystawa. Właśnie 10 minut temu wyszedł wybitny kolekcjoner, który przyjechał specjalnie z Warszawy, gdyż krąży po świecie. Siedział tutaj, mówił, że zapowietrzył się jak w kontakcie z tymi dziełami i siedział tu prawie godzinę sam, przeżywał tą twórczość i jedzie teraz chyba do Warszawy z chęcią kupienia jakiejś pracy od Jędrzeja Bieńko, więc absolutnie genialny artysta. Co ciekawe, proszę zwrócić uwagę, jeżeli Państwo będziecie już u nas, że to malarstwo nie daje możliwości popełnienia błędów. Tutaj precyzyjnie trzeba postawić kropkę, plamkę tam, gdzie ona ma być. Jeżeli nieprecyzyjnie artysta dokona tego przeniesienia swoich myśli na płótno, płótno jest zniszczone. Co ciekawe, on wykorzystuje areograf i areograf na surowym płótnie nie wybacza. Tu trzeba konkretnie postawić w tym miejscu plamkę, kropkę, tak jak artysta chce. I to jest wyjątkowe w jego twórczości. Tak chyba nikt nie maluje w Polsce dzisiaj, a przynajmniej na świecie niewiele osób. Więc jest to wyjątkowa sztuka, wyjątkowe malarstwo. I jeszcze ciekawostkę dodam, że przyjeżdżając kolekcjonerzy albo inni artyści ze świata sztuki, śmieją się, że to jest najmłodsza retrospektywa artysty w historii Polski, gdyż 25-letni artysta ma wystawę retrospektywną w elektrowni. To jest niesamowita historia.
0: Ile łącznie prac?
3: Łącznie prac jest ponad 30 i większość już jest w prywatnych kolekcjach, więc jest to też dla nas bardzo duże wyzwanie, taka wystawa. Są to kolekcje prywatne z całej Polski, ale też ciekawostka jest taka, że artysta tworzył wiele dzieł specjalnie dla nas i niektóre przyjechały, można powiedzieć, mokre. Przywoziliśmy je tydzień przed wystawą i wieszaliśmy je, bo do samego końca artysta był w procesie twórczym, chciał tutaj zaprezentować się jak najlepiej, jak najbardziej i widzimy, że to się udało po ilości odwiedzających. Ogrom odwiedzających i mamy informacje zwrotne, że nie spodziewali się, że to jest tak piękna wystawa i tak piękna twórczość.
0: I jak długo te wystawy jeszcze można oglądać?
3: Obie wystawy będą trwały do 17 maja, więc proszę nie czekać, zostało tak naprawdę niewiele czasu. Później mamy dwutygodniową przerwę na produkcję i kolejna potężna wystawa Woman Art Power, która już stała się w Polsce marką. 30 maja zapraszam Państwa na wielką przygodę z twórczością silnych, mocnych kobiet.
1: Vox FM Radom. Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
15: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Reklama.
16: Rozejm złamany. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o niedotrzymanie umowy. Biegną dla tych, którzy biec nie mogą. W Poznaniu będzie wyjątkowy bieg charytatywny. A w lasach robi się coraz niebezpieczniej, to przez uaktywniające się kleszcze.
17: 12 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
16: Rosja i Ukraina oskarżają się o wzajemne złamanie rozejmu. W piątek Donald Trump ogłosił 3-dniowy rozejm, który miał obowiązywać do jutra. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, mimo to Rosja atakuje.
18: No tak twierdzą ukraińskie władze. Jak podaje sztab generalny, wczoraj rosyjskie siły zaatakowały co najmniej 51 razy. Od 17 w piątek wystrzelili 44 drony. Lokalne władze obwodów Dniepropietrowskiego i Zaporowskiego informują, że zginęły 2 osoby, a kolejne 3 zostały ranne. Rosja odpowiada na te oskarżenia. Ministerstwo Obrony przekazało, że Ukraina przypuściła ataki artyleryjskie i przy użyciu dronów wymierzone w pozycje rosyjskich wojsk. W obwodzie białogrodzkim 3 osoby miały zostać ranne. Myślę, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, stwierdził wczoraj Władimir Putin. Zadeklarował, że jest gotowy do bezpośrednich negocjacji z Wołodymyrem Zełenskim, ale tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego.
16: Putin chce, by mediatorem w takich rozmowach został były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, uznawany za przyjaciela prezydenta Rosji. Akcja policji przed meczem Ekstraklasy. Służby udaremniły wczoraj starcie pseudokibiców na trasie S8 w okolicach miejscowości Ostrożne. Kilkadziesiąt osób próbowało zaatakować autobus z kibicami ze Szczecina. Napastnicy próbowali sforsować siatkę odgradzającą drogę. Do konfrontacji jednak nie dopuścili policjanci. Służby nie informują na razie o ewentualnych zatrzymanych. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność, mówi Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
19: Ryzyko niestety przeniesienia kleszcza z takiego spaceru jest bardzo wysokie. Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
16: A w lesie najlepiej nosić długie rękawy, spodnie, zakryte buty i czapkę. Nie agresywni czy pijani mężczyźni, a młode kobiety. Jak się okazuje, to najczęściej one są agresywną grupą w gdyńskiej komunikacji miejskiej. To właśnie młode panie najczęściej naruszają przestrzeń osobistą naszych kontrolerów biletów. Zdradza nam dyrektor Zarządu Miejskiej Komunikacji Hubert Kołodziejski.
2: Ja niejednokrotnie

0: frontendzie kontrolera biletów, który przychodził i pokazywał, że na przykład został w nogę ugryziony, w szyję ugryziony, w ucho ugryziony, że został podrapany na przykład paznokciami tam po ręku albo po twarzy, albo właśnie informują, że to kobiety próbują policzkować kontrolera biletów.
1: Z badań przeprowadzonych przez Urząd Miasta w Gdyni wynika, że bez biletu jeździ około 10% pasażerów. Na koniec jeszcze Poznań, gdzie już za godzinę wystartuje wyjątkowa impreza biegowa. Żeby dołączyć do Wings for Life, wystarczy zarejestrować się w aplikacji i uciekać przed wirtualnym autem. Start punktualnie o 13 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Trasę poprowadzi przez centrum miasta i okoliczne miejscowości, a w tym czasie będą utrudnienia i dla kierowców, i dla pasażerów komunikacji miejskiej. Szczegółową trasę biegu znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia, a utrudnienia mogą potrwać do 17.
2: Pogoda. Ta całkiem ładna, całkiem przyjemnie, jeżeli mówimy o naszym kraju. Chociaż są miejsca faktycznie, gdzie mogłoby być nieco cieplej. Bo umówmy się, na przykład na takim wschodzie, tam tylko 8-9 stopni. Więc chyba to nie jest to, czego byśmy oczekiwali od maja, prawda? Natomiast na północy kraju nawet 18 w Koszalinie. Bardzo ładnie. Na południu 15-16, zachód 16, centrum Polski też 16.
3: Słuchajcie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko, Kinga Furch w magazynie poradnikowym Radia Vox FM Radom. Ze mną w studiu dr Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie. I dziś porozmawiamy o chorobach serca, które stały się chorobami cywilizacyjnymi i o tym, w jaki sposób można zapobiec zachorowaniu.
5: Będę szczery, tak naprawdę około 60% tego, w jaki sposób przebiega nasze życie, stanowią o tym nasze geny. I tego oczywiście nie możemy zmienić. Natomiast jest te 40%, na które mamy wpływ. I oczywiście możemy zapobiegać i spowalniać choroby serca, jak również proces w ogóle starzenia się. I tak naprawdę mamy kilka rzeczy, które każdy człowiek dbający i ceniący sobie swoje życie powinien zrobić. Pierwszą rzeczą jest to, że nie powinniśmy palić papierosów. To jest absolutnie fundamentalna rzecz. Jeżeli młody człowiek w przedziale wieku 40-50 lat palący rzuca to palenie, to bez względu na inne parametry może wydłużyć swoje życie średnio około 4 lat. Jest to bardzo dużo. Ja wiem, że z perspektywy człowieka, który ma 40 lat, wydłużenie o 4 lata, czyli na przykład zamiast umrzeć w wieku lat 80, umrzeć w wieku lat 84, to jest po prostu coś trudnego do ogarnięcia. Niemniej jak już ma się 70-75 lat, to wtedy już człowiek czuje, gdzie popełnił swoje błędy. W związku z tym nauk palenia powinien być zwalczany w każdym dostępnym miejscu, dlatego cieszą mnie takie regulacje, że w miejscach jak gdyby publicznych nie można palić. Drugą niezwykle ważną rzeczą, absolutnie fundamentalną, to jest ruch. I chciałbym się tutaj odwołać do takiego pana Wojciecha Oczko. Był to człowiek renesansu i u króla Stefana Batorego był lekarzem. I on powiedział takie zdanie, że ruch jest w stanie zastąpić wiele leków, ale żaden z leków nie jest w stanie zastąpić ruchu. I jest to absolutnie prawda. Inaczej można to zdanie ująć: jeśli nie masz czasu na ruch, musisz znaleźć czas na chorowanie. I w jaki sposób powinniśmy się w ogóle ruszać? Chciałbym podzielić tutaj w ogóle naszą populację na dwie grupy pacjentów. Takich, których nazwalibyśmy zdrowymi, czyli prewencję pierwotną, i prewencję wtórną, czyli takich pacjentów, którzy już przebyli jakiś incydent sercowo-naczyniowy. I każda z tych grup odnosi niebagatelne korzyści z tego, że się rusza. Ile powinniśmy się w związku z tym średnio ruszać? Standardy zarówno kardiologiczne, jak i standardy innych towarzystw mówią, że ilość ruchu powinna wynosić około 150 minut w tygodniu. Najlepiej ruszać się oczywiście codziennie, ale ja zalecam pacjentom przynajmniej 4-5 razy w tygodniu i ten ruch powinien trwać minimum 30 minut w jednym kawałku. Nieraz pacjenci przychodzą i mówią: panie doktorze, ale ja przecież ciężko pracuję, to mam dużo ruchu. Nie, to nie o taki ruch chodzi. To musi być ruch typowo rekreacyjny. Jak ten ruch realizujemy? Otóż możemy ruszać się mniej więcej na stałym wysiłku. Czyli zakładam, że idziemy na przykład, maszerujemy przez co najmniej pół godziny. I tutaj bardzo ważna uwaga, dlatego że w standardach Towarzystwa Diabetologicznego, jeżeli ktoś chce rozpocząć w ogóle swoją przygodę z ruchem, tutaj wskazuje się na Nordic Walking jako ten element startowy, od którego można spokojnie po prostu zacząć profilaktykę. Możemy się również ruszać w sposób interwałowy. Ale interwałowy to jest taki, że powiedzmy wykonujemy jakieś ćwiczenie trochę z większą intensywnością, następnie troszeczkę z mniejszą intensywnością. Ale taki prawdziwy interwałowy ruch polega na tym, że wykonujemy ćwiczenie jakieś z maksymalną możliwą częstotliwością. Trwa to od pół minuty do 3-4 minut, po czym następuje okres wyciszenia przez kolejnych kilka minut i powinniśmy w takim treningu powtarzać to przynajmniej 4 do 5 razy. Ten element jest niezwykle ważny, ponieważ on buduje wytrzymałość, buduje w ogóle masę mięśniową. I jest to bardzo ważne, szczególnie w grupie osób starszych, ponieważ ubytek masy mięśniowej ma bardzo duże znaczenie nie tylko w aspekcie kardiologicznym, ale również schorzeń narządu ruchu. Także widzimy już, że ten ruch nie tylko zapobiega nam schorzeniom kardiologicznym, ale również schorzeniom narządu ruchu, co również ma niebagatelne przełożenie na naszą jakość życia. Wszystkie towarzystwa kardiologiczne wskazują również na jeszcze jedną bardzo ważną cechę ruchu w ramach profilaktyki, mianowicie na ćwiczenia oporowe. Te ćwiczenia oporowe powinny być wykonywane przynajmniej 2 razy w tygodniu, ale nie wykonujemy ich dzień po dniu i robimy to w ten sposób, organizujemy sobie takie ćwiczenia. Mianowicie bierzemy sobie jakiś ciężarek, dobieramy tak wagę ciężarka, żeby wykonać maksymalnie jeden ruch. I to jest nasze to 100%. Następnie bierzemy ciężarek o wadze stanowiącej 60-80% tego ciężarka 100%, tak to nazwijmy, i staramy się wykonywać serię po 8-12 powtórzeń. Kilka serii. I ten rodzaj ruchu jest niezwykle ważny. Ja tutaj pozwolę sobie mieszać różnego rodzaju rzeczy i różne wątki. Mianowicie okazało się, i to na pewno będą wiedzieli pacjenci chorujący na cukrzycę, że ćwiczenia oporowe i ćwiczenia interwałowe bardzo dobrze obniżają poziom hemoglobiny glikowanej. A ta hemoglobina glikowana jest markerem wyrównania cukrzycy. I o ile taki zwykły ruch ciągły jest bardzo dobry, to ćwiczenia oporowe jeszcze lepiej są przydatne w obniżaniu poziomu hemoglobiny glikowanej, czyli w wyrównaniu cukrzycy. Naprawdę ja polecam wszelkiego rodzaju formy ruchu, dlatego że w ogóle nasze starzenie między innymi polega na tym, że tracimy masę mięśniową i tak naprawdę my nie możemy w 100% tego procesu zatrzymać, ale możemy go spowolnić. Jakie jeszcze zbawienne cechy ma ruch? Otóż badania pokazują, że poza profilaktyką chorób układu sercowo-naczyniowego ruch zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Także mamy już, powiedzmy, 3 elementy. Tak, mamy choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby nowotworowe i choroby narządu ruchu. Także naprawdę polecam pacjentom wszystkim. Powiem też taką fajną ciekawostkę z zakresu rehabilitacji kardiologicznej. Otóż jeżeli pacjent miał zawał serca, to rehabilitacja kardiologiczna jest podzielona na 3 etapy. Etap pierwszy, który tam trwa do 72 godzin, później etap drugi i jest etap trzeci. I to jest etap, który trwa do końca życia. Czyli to jest niezwykle ważne, żeby nasze ćwiczenia były po prostu regularne. Oczywiście jest grupa pacjentów, którzy powiedzą, czy też grupa ludzi, którzy powiedzą, ale doktorze, przecież ja nie mam czasu, pracuję, co mogę zrobić? Otóż okazuje się, że ci, którzy ćwiczą tylko w weekendy, również odnoszą korzyści. Anglosasi, którzy wszystko starają się jakoś ładnie usystematyzować, nazywają ich weekendowymi wojownikami i ta forma ruchu jest również korzystna dla chorób układu sercowo-naczyniowego. Właściwie nie ma do tego rodzaju profilaktyki żadnych przeciwwskazań. Oczywiście jest grupa pacjentów z powikłaniami cukrzycy, którzy muszą wcześniej zasięgnąć konsultacji u diabetologa. Pacjenci kardiologiczni również muszą zasięgnąć konsultacji u swojego kardiologa, dlatego że ten wysiłek musi być odpowiednio dostosowany. Natomiast każdy człowiek może też jak gdyby oszacować swoje możliwości. Robimy to w sposób banalnie prosty. Mianowicie mierzymy tętno spoczynkowe, następnie wykonujemy maksymalne ćwiczenie i mierzymy tętno przy tym maksymalnym ćwiczeniu. Powstaje nam różnica pomiędzy tętnem spoczynkowym a tętnem wysiłkowym. I to, co nazywamy ćwiczeniami, jak gdyby cardio, mieści się w przedziale 40-70% tej wartości. Wszystko, co jest powyżej jak gdyby tej wartości, zaczynają już być ćwiczenia beztlenowe lub właśnie ćwiczenia interweniowe i interwałowe. I w ramach tego tętna staramy się po prostu sobie ćwiczyć, wykonywać te ćwiczenia. I naprawdę korzyści są tutaj po prostu olbrzymie, dlatego że po pierwsze zwiększamy lub zapobiegamy utracie masy mięśniowej. To jest niezwykle ważne w profilaktyce cukrzycy, dlatego że my wiemy, że cukrzyca typu drugiego, która jest po prostu prawdziwą epidemią, to ona dotyka około 3 milionów Polaków, wynika właśnie z tego, że jest za dużo tkanki tłuszczowej. Szczególnie tutaj chciałbym zwrócić uwagę na otyłość brzuszną, bo tłuszcz, który gromadzi się w tej okolicy, jest szczególnie szkodliwy i szczególnie diabetogenny. I w związku z tym zmieniamy ten tłuszcz na masę mięśniową, a masa mięśniowa pozwala nam na lepsze wykorzystanie glukozy. Dlatego, że problemem w cukrzycy drugiego jest to, że insuliny jest dość, natomiast tkanki po prostu nie reagują. Ruch pozwala nam na to, żeby te tkanki uwrażliwić na tą insulinę, czyli zmniejszyć dzięki temu poziom glukozy we krwi. Także w ogóle o ruchu moglibyśmy tutaj mówić godzinami, no ale przejdźmy do kolejnych etapów, co jest istotne w profilaktyce w ogóle zdrowotnej, ale szczególnie kardiologicznej. Mianowicie masa ciała. Masa ciała, czyli dieta. I tutaj na przykład Towarzystwo Diabetologiczne pacjentom z nadwagą mówi: przynajmniej obniżcie poziom masy ciała o 7% i starajcie się to później utrzymać. To oczywiście jest niezwykle trudne często to utrzymanie tej masy ciała, ale okazało się w badaniach, że ci, którzy mają nawet tak zwany ten efekt jojo, czyli obniżą masę ciała, później wracają, to oni również się mają trochę lepiej od tych, którzy w ogóle nie obniżyli tej masy ciała. Także jest to niezwykle korzystne. Oczywiście z masą ciała wiąże się również nam dieta. Jeżeli chodzi o dietę, to na świecie powstała taka tabela diet korzystnych i na pierwszym miejscu mamy dietę śródziemnomorską.
4: A to taka popularna właśnie dla osób chyba z problemami kardiologicznymi.
5: Tak. I druga to jest dieta typu DASH, ale jest również taki, powiem szczerze, że pierwszy raz spotkałem się niedawno z tym terminem, pojęcie fleksitarianizmu.
4: Brzmi tajemniczo.
5: Ale już tłumaczę, to częściowo pochodzi od angielskiego słowa flexible, czyli elastyczny. I to się, ten termin opisuje dietę generalnie wegetariańską, z tym, że w tej diecie można jeść mięso. Jak je jemy? Mianowicie wtedy, kiedy na przykład wychodzimy z domu na jakieś przyjęcia, czy idziemy do restauracji, czyli sporadycznie w ciągu tygodnia, to jest powiedzmy może jeden dzień w tygodniu, kiedy spożywamy mięso, ryby i to, na co mniej więcej mamy ochotę. I o ile spośród diet kardiologicznych dieta śródziemnomorska, dieta typu DASH są to diety wymieniane na pierwszym miejscu, o tyle fleksitarianizm jest wymieniany jako najlepsza dieta na chudnięcie. Co w takiej diecie powinno się znaleźć? Przede wszystkim warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste i oleje roślinne. W diecie powinny się również znaleźć orzechy, które mają bardzo dobre właściwości zdrowotne, ale generalnie, jeżeli chodzi o dietę, no to w ten sposób działajmy. I też chcę powiedzieć taką jedną uwagę, taką czysto matematyczną, jeżeli chodzi o dietę. Jeżeli nadwaga bierze się z tego, że zjadamy dziennie o 200 kalorii za dużo, to przez wiele lat nagromadzimy trochę tkanki tłuszczowej. Teraz musimy zrozumieć, że jeżeli nasze dzienne zapotrzebowanie wynosi minimum 1500 kalorii, to żeby zacząć chudnąć, to przez wiele lat musimy jeść powiedzmy 1300. To jeżeli będziemy jedli te 1500, to my nie mamy szansy na to, żeby schudnąć, bo po prostu jakby tak jest nasze zapotrzebowanie. A my musimy niestety zmniejszyć tą kaloryczność naszych posiłków, żeby po prostu organizm zaczął wykorzystywać nasze naturalne zasoby zgromadzone w tkance tłuszczowej. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w ogóle stanu zdrowia to jest sen. On nie jest do końca umieszczony w standardach ani kardiologicznych, ani diabetologicznych. Natomiast bardzo jest ważna higiena snu, dlatego że noc to jest ten moment, kiedy organizm musi posprzątać wszystko, co się nagromadziło złego w organizmie. To jest niezwykle ważne, żeby poza odpowiednią długością snu, ten sen był dobrej jakości. I jednym z elementem dającym dobrą jakość snu dla organizmu jest spanie w zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Takim absolutnie ciemnym. Niezwykle ważne jest w ramach profilaktyki chorób kardiologicznych ciśnienie tętnicze. Ono musi być prawidłowe. Oczywiście te elementy, o których wspomniałem, czyli dieta może nie, ale przede wszystkim ruch trochę pozwala regulować nam ciśnienie. Ale my musimy po prostu bardzo starannie ten parametr monitorować. Jest to bardzo łatwe.
4: I jakie wartości powinny nas zaniepokoić?
5: Generalnie wszystkie wartości, które są powyżej 140, powinny nas już niepokoić. Przedział między 130 a 140 traktowany jest w standardach jako ciśnienie wysokie, prawidłowe. Natomiast mamy badanie, które pojawiło się 5 lat temu, które pokazało, że takie idealne ciśnienie, kiedy jest najmniej powikłań sercowo-naczyniowych, to jest ciśnienie skurczowe do 120. Także ja, jeżeli mam pacjenta i umawiamy się na jakąś współpracę, to mówię, że tym celem minimalnym to jest 130-120. Byłoby idealne, ale oczywiście tutaj zawsze patrzę na to, w jakim wieku jest mój pacjent, dlatego że starsi pacjenci mogą nie tolerować takich niskich ciśnień i tutaj ta granica jest taka bardziej liberalna. Natomiast jest to niezwykle ważny element w profilaktyce.
4: A jest jakieś ciśnienie za niskie, które powinno też nas skłonić do pilnej wizyty u lekarza?
5: Generalnie w medycynie, w kardiologii nie ma takiego pojęcia ciśnienia zbyt niskiego, dlatego że to jest często taki parametr, który widzimy zwłaszcza u młodych kobiet, które po prostu rano bez kawy nie są w stanie funkcjonować, jak mówią, ale to jest i one mówią, że mam, panie doktorze, ja mam ciśnienie 90 słabo i czy to jest dobrze? Tak, jest to bardzo dobrze, dlatego że tak funkcjonuje organizm młodej kobiety, to się z czasem podniesie, natomiast my nie mamy żadnych w tej chwili takich danych, aby u osób absolutnie zdrowych występowała tak zwana krzywa J, która u osób chorych może występować. Co to znaczy krzywa J? Że powiedzmy mamy ten przedział ciśnień między 110 a 120, 130, który jest jak gdyby najlepszy, natomiast spadki poniżej już mogą być trochę niekorzystne. Także musimy też jak najbardziej zwrócić na to uwagę. W tym aspekcie muszę wspomnieć trochę o tym, żeby nie nadużywać spożywania soli, która gromadzi, zatrzymuje wodę w organizmie i w tym mechanizmie między innymi podnosi ciśnienie. I jeszcze jest jeden element, na który musimy zwracać uwagę, ale tu już niestety musimy sobie pójść do laboratorium, czyli gospodarka libidowa, a zwłaszcza cholesterol. Z tym, że w tak zwanej profilaktyce pierwotnej, przypomnę jeszcze raz, dotyczy to osób, które dotychczas w ogóle nie chorowały, ale chcą zapobiec ewentualnej chorobie, wystarczy oznaczenie zwykłego cholesterolu całkowitego, ale oczywiście wszyscy pacjenci przynoszą wszystkie frakcje. No, oczywiście jest to dobre. Natomiast dlaczego mówię, że wystarczy oznaczyć cholesterol całkowity? Dlatego, że Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne wprowadziło tabelę ryzyka sercowo-naczyniowego. I w tych tabelach uwzględniane jest tylko kilka parametrów. To jest płeć, na którą nie mamy wpływu. To jest to, czy palimy papierosy, na co mamy wpływ, ciśnienie tętnicze i całkowity poziom cholesterolu. Na podstawie tych parametrów, korzystając z tych tabel, lekarz POZ, lekarz kardiolog może oszacować ryzyko sercowo-naczyniowe pacjenta. I to, w jakim przedziale ryzyka się znajdujemy, będzie decydować o tym, czy będziemy musieli my jako lekarze zaproponować jako pacjentowi jakąś interwencję. Dlatego, że może się wydarzyć, że pacjent ma na przykład ciśnienie 140, które nie jest, powiedzmy, prawidłowe, natomiast wszystkie inne parametry ma idealne. I wówczas wdrażanie farmakoterapii, co chciałem powiedzieć, jest to, jak gdyby powinna być to ostateczność. Bez tych elementów zmiany stylu życia w ogóle nie ma mowy o żadnym leczeniu, ale jeżeli tylko jest jeden parametr nieznacznie podwyższony, istnieje możliwość, żeby ta farmakoterapia została wprowadzona relatywnie późno. Dlatego, że co to są leki hipotensyjne? są to leki, które obniżają ciśnienie. One w ogóle nie leczą tej choroby. W momencie, kiedy przestajemy je brać, to całe nasze środowisko jest cały czas konstans i nasze ciśnienie wraca do wartości wyjściowych, czyli będziemy mieli nadciśnienie. Leki hipotensyjne nie leczą nadciśnienia, tylko obniżają ciśnienie. Dlatego jest niezwykle ważne, żebyśmy zapobiegali przyjmowaniu tychże leków poprzez te elementy, o których żeśmy już sobie tutaj powiedzieli. I dlatego jest ważne, kiedy mamy te wszystkie parametry, spotkać się z lekarzem rodzinnym czy kardiologiem, aby oszacował ryzyko. I omówiliśmy w związku z tym sobie te wszystkie główne elementy, to co możemy zrobić dla siebie, żeby w grupie, która jest zdrowa, zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego, a w grupie, która już niestety miała to nieszczęście, zachorowała, spowolnić przebieg tej choroby, chorób układu sercowo-naczyniowego. Tu mówiliśmy o takich chorobach w ogóle cywilizacyjnych, tak, czyli nadciśnienie, cukrzyca, coś, co nazywamy zespołem metabolicznym, co wiąże się bezpośrednio właśnie z tą otyłością. Ale przecież choroby układu krążenia to nie tylko choroby miażdżycowe, ale również epidemia niewydolności serca. Mamy tutaj dwie podstawowe typy niewydolności serca. To jest niewydolność serca z obniżoną tak zwaną frakcją wyrzutową, czyli sytuacja, w której komora wyrzuca za małą ilość krwi procentowo z tego, co ma w sobie. I drugi rodzaj niewydolności to jest zachowaną frakcją wyrzutową, kiedy ten procent wyrzucanej krwi jest relatywnie duży, ale jest nieadekwatny ten przyrost rzutu w czasie wysiłku. I w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży postęp w zakresie farmakoterapii niewydolności serca z niską frakcją wyrzutową. I również tutaj ruch jest niezwykle ważnym elementem spowalniania choroby, zmniejszenia zagrożenia nagłym zgonem sercowym, ale w tym obszarze farmakoterapia poczyniła bardzo duże postępy i ja oczekuję niedługo zmiany standardów w pewnym zakresie kardiologicznym, którymi się posługujemy od lat. Natomiast niestety nie możemy sobie specjalnie, nie mamy żadnych sukcesów, jeżeli chodzi o niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Ta grupa charakteryzują ją tak najłatwiej, że to są najczęściej kobiety w wieku lat powyżej 60, które właśnie nie ruszają się, mają nadwagę. One przychodzą, nie mają żadnych dolegliwości bólowych, ale mówią: panie doktorze, ja przejdę parę kroków, już jestem cała zmęczona. I w ten sposób się właśnie zaczyna niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową i niestety tutaj główną przyczyną jest takie tło zapalne, które się dzieje na terenie mięśnia sercowego i w tym obszarze niestety postępy są bardzo ograniczone. No ale mam nadzieję, że niedługo nastąpi tutaj w tej dziedzinie również jakiś przełom.
4: Panie doktorze, wspomniał pan, że to jest teraz epidemia niewydolności serca. Czy to ma związek z pandemią COVID-19?
5: Niewielki. To po prostu jest naturalna sytuacja w związku z tym, że nasze społeczeństwo, i to dobrze, żyje coraz dłużej. Czyli można powiedzieć, mamy coraz starsze społeczeństwo. Jest to naturalny niejako przebieg życia. Dlatego, że tutaj muszę wspomnieć o jednej bardzo istotnej rzeczy. Wiele z tych chorób dzieje się na tle małych, lokalnych, właściwie niewykrywalnych przez nas zwykłymi badaniami laboratoryjnymi stanów zapalnych. Proces starzenia się mięśni właśnie polega na tym, że jest lokalny stan zapalny i te mięśnie, komórki mięśniowe obumierają, zostają zastąpione tkanką łączną. To samo się dzieje w mięśniu sercowym. Dlatego jak już jesteśmy w tych wszystkich działaniach profilaktycznych, bardzo jest ważne, żeby zapobiegać różnym stanom zapalnym. I to, co pani redaktor wspomniała, epidemia COVID, w ogóle infekcja, to była infekcja wirusowa. A infekcja wirusowa to jest stan zapalny, który obejmuje cały organizm. Właściwie wszystkie komórki są zaatakowane przez obecność wirusa w mniejszym lub większym stopniu. I oczywiście obserwowaliśmy zapalenia mięśnia serca, obserwowaliśmy bloki, czyli zaburzenia przewodnictwa w układzie elektrycznym serca w okresie pandemii. Kolejnym elementem to był taki stres związany z tym, że trzeba było przebywać w domu. No jednak nie jesteśmy przyzwyczajeni. Ale muszę powiedzieć na temat ruchu jeszcze jedną taką fajną ciekawostkę. Otóż proszę sobie wyobrazić, że pacjenci po zawale, którzy mają psa, mają się lepiej niż ci, którzy nie mają psa. I tutaj mamy dwa elementy, się składają na to. Po pierwsze, obecność zwierzęcia, przyjaciela, ma odstresowuje.
4: No to tutaj też nie możemy wykluczyć kotów, prawda?
5: Kotów też, ale z kotami się rzadko chodzi na spacer.
4: To prawda.
5: A z psem można chodzić na spacery, nawet ba.
4: I to już jest ten
5: trzeba.
4: Drugi
5: I
4: powód.
5: To jest ten drugi powód, który się składa na to, że pacjenci, którzy mają psa po zawale mięśnia serca i z niewydolnością serca mają się lepiej niż ci, którzy nie mają tych zwierząt. Także też polecam w ramach profilaktyki zaopiekowanie się ze schroniska jakimś fajnym czworonogiem i na pewno życie się stanie bardziej przyjemne.
4: No właśnie, powiedzieliśmy już chyba o wszystkim. Wyczerpaliśmy temat serca wzdłuż i wszerz, ale jeszcze nie powiedzieliśmy o jednym najważniejszym. Co powinno nas zaniepokoić? Jakie daje objawy choroba serca, o której czasem pacjenci dowiadują się zbyt późno, w takim kontekście, że spada na nich niejako diagnoza jak grom z jasnego nieba, bo nie mieli pojęcia o tym, że chorują, no bo jak wiadomo, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, serce nie boli.
5: Ma pani redaktor rację. Generalnie jedyną chorobą, która daje bóle w klatce piersiowej, to jest choroba niedokrwienna serca. W momencie, kiedy mamy niedokrwienie, jest wyzwalany ból w typowej chorobie wieńcowej. Chciałbym, żeby to też dobrze wybrzmiało. Ból ma charakter wysiłkowy. Typowy pacjent, który przychodzi do mnie z takim problemem, to mówi: panie doktorze, ja jak wyjdę na ulicę, to mogę przejść sobie tak 100-150 metrów, później mnie coś zatyka w klatce. Muszę się zatrzymać, ponieważ się wstydzę, bo ludzie, co sobie ludzie na ulicy pomyślą, no to udaję, że oglądam wystawę. Postoję chwilę i znowu mogę iść. I to jest typowy objaw choroby niedokrwiennej serca, choroby wieńcowej. Ten ból jest bólem, my w medycynie nazywamy typu trzewnego, w związku z tym on nie jest ostro scharakteryzowany. Może to być gniecenie, może to być pieczenie, może to być ściskanie, rozpieranie w klatce piersiowej. Ten ból ma również inne cechy, promieniuje nieraz do gardła, do lewej ręki, w okolicę międzyłopatkową. I jest to typowy objaw choroby przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej, czyli choroby, która jest wywołana zwężeniem w tętnicy wieńcowej. I to jest jak gdyby jeden wzorzec przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Drugi wzorzec to jest ostry zawał serca. Dotyczy to pacjentów, którzy dotychczas często byli absolutnie zdrowi i pojawia się nagły ból, który ma te cechy, które wymieniłem. Ja je przypomnę, czyli może to być ściskanie, rozpieranie, dławienie. Może też być w przypadku często zawałów ściany dolnej serca ból zlokalizowany w nadbrzuszu. Często tym dolegliwościom bólowym, które są intensywne, towarzyszą objawy tak zwane wegetatywne, czyli nagłe pocenie się. Ci pacjenci przyjeżdżają i mówią: panie doktorze, wstałem i nagle oblałem się zimnym potem. I również to charakterystyczne promieniowanie do ręki, do gardła, w okolicę międzyłopatkową. I jeżeli występuje nagle o sporej intensywności, należy wezwać po prostu karetkę. I to są objawy typowe dla choroby niedokrwiennej serca. Zupełnie inaczej wyglądają objawy niewydolności serca. Tutaj głównym objawem jest łatwe męczenie się. Czyli pacjent mówi: panie doktorze, ja nie mogę wejść na trzecie piętro. Muszę się co piętro zatrzymywać. I teraz w którym momencie trochę winy spada na pacjenta? Mianowicie, jak on kilka lat temu wchodził na to trzecie swoje piętro bez problemu, to pierwszym objawem jest to, że musi się zatrzymać na drugim. A często problemem jest to, że on przychodzi, jak już się zatrzymuje co pół piętra. Czyli jeżeli państwo zauważycie, że nagle spada wasza wydolność wysiłkowa, macie duszność, musicie na przykład w nocy wstać i chwilę poddychać, żeby zlikwidować tą duszność, to są to sygnały alarmowe, że trzeba się na spokojnie zgłosić do swojego lekarza i te wszystkie objawy przedyskutować.
4: Jakie badania potrafią wykryć problemy z sercem? Czy zwykłe EKG, czy coś?
5: Tak, to jest absolutnie podstawowe badanie, dlatego że takie duże badania obserwacyjne pokazują, że pacjent, który ma absolutnie prawidłowe EKG, najczęściej nie ma niewydolności serca. Ale oczywiście to jest to badanie typowo przesiewowe. Jeżeli chodzi o wykrywanie niewydolności serca, mamy możliwości badania laboratoryjnego, to jest oznaczenie peptydu natriuretycznego. I teraz jeżeli ten parametr jest podwyższony, to wskazuje na to, że duszność ma pochodzenie sercowego. Drugim badaniem, które już jest badaniem obrazowym, to jest oczywiście echokardiografia, echo serca, które pokazuje, jaka jest frakcja wrzutowa, jakie są ściany serca, czy nie ma wady zastawkowej, czy nie ma innych problemów w strukturze serca, które mogą powodować te objawy. I teraz właśnie to badanie laboratoryjne jest takie o tyle dobre, że też jest można je traktować jako badanie przesiewowe, natomiast badanie obrazowe jest już badaniem, które pokazuje nam nie tylko, czy jest niewydolność serca, ale mniej więcej określa nam również przyczynę tej niewydolności serca, tak żeby można dalej ukierunkować dalsze badania. Jeżeli mamy pacjenta, który ma bóle w klatce piersiowej, musimy pomyśleć o koronarografii, o tym, żeby zobaczyć, co się dzieje w tętnicach wieńcowych. Ale ja też chciałbym od razu powiedzieć Państwu, aby specjalnie nie przeceniali tej roli koronarografii. Dlatego, że jeżeli te bóle są przy dużych wysiłkach, ta koronarografia oczywiście pokaże nam, czy jest choroba wieńcowa. Natomiast jeżeli chodzi o interwencję typu stent w stabilnej chorobie wieńcowej, podkreślę, w stabilnej, czyli takiej, że ten pacjent no, przechodzi te 200-300 metrów i go zaczyna boleć, nie mamy dowodów na to, że tego typu działanie wydłuża życie. Natomiast koronarografia i interwencja sercowo-naczyniowa w zawale jest absolutnie ratująca życie, wydłużająca życie. Czyli jeżeli pojawia się u Państwa nagły ból z tymi objawami wegetatywnymi typu zlewne poty, jakieś wymioty, natychmiast wzywamy pogotowie. Dlatego, że jeśli jeszcze dodatkowo ta dolegliwość bólowa trwa powyżej 15-20 minut, będzie to oznaczało, że część komórek serca po prostu obumiera i to przełoży się na niewydolność serca. I tutaj czas jest niezwykle ważny. Im szybciej nam, kardiologom interwencyjnym, uda się otworzyć naczynie, przywrócić przepływ, tym straty dla serca będą mniejsze, a tym życie Państwa dłuższe i w lepszej kondycji. W związku z tym tutaj nie wolno tracić czasu. Natomiast jeżeli dolegliwość ma charakter przewlekły, można spokojnie, nie ma sensu wzywać pogotowia, spokojnie zgłosić się do swojego lekarza, ewentualnie do kardiologa, tak aby mógł rozpoznać przyczynę i wdrożyć odpowiednie leczenie.
4: Na kolejną część zapraszam po krótkiej przerwie.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Reklama.
6: Słuchajcie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
7: Kinga Furch, kłaniam się nisko w kolejnej części. Teraz będzie troszkę wiosennie i razem z następnym gościem Pawłem Putonem, radomskim regionalistą, zapraszamy na wycieczkę po Radomiu.
8: Moim gościem dzisiaj jest pan Paweł Puton z Resursy Obywatelskiej i opowie nam o rogatkach, które znajdują się w naszym mieście i o Bramie Krakowskiej, bo nie wszyscy radomianie wiedzą, że takie skarby mamy też na mapie naszego miasta. Bardzo proszę, panie Pawle.
9: Dzień dobry państwu. Obiekty, które swego czasu opisałem do Retropedii Radomia, czyli takiej internetowej encyklopedii, gdzie można dowiedzieć się czegoś o poszczególnych obiektach z terenu naszego miasta, myślę, że są na tyle ciekawe i czasami mało znane, że warto właśnie zgłębić ich historię, dowiedzieć się czegoś więcej o czymś, o jakimś obiekcie, obok którego często zdarza nam się codziennie czasami przechodzić i nie zwracamy na to uwagi albo nie mamy czasu właśnie, żeby dowiedzieć się takich szczegółów. Temu właśnie służy Retropedia Radomia, prowadzona przez Resursy obecnie. A przypomnę, jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego sprzed kilku już lat. Także zatrzymujemy się na temacie rogatek miejskich i Bramy Krakowskiej. Te obiekty wbrew pozorom mają wiele wspólnego, ponieważ tak naprawdę rogatki pełniły w zasadzie, oczywiście historycznie, podobną funkcję do tego, jakie kiedyś miały bramy miejskie. Bramy miejskie w czasach średniowiecza i później też nowożytnych były takim, można powiedzieć, jednym konkretnym wejściem, które pozwalało dostać się na teren miasta. Przypomnijmy, połowa XIV wieku, Radom jest lokowany jako miasto na prawach magdeburskich w takim typowym stylu, można powiedzieć, średniowiecznym, czyli teren obwiedziony murami miejskimi, na środku wytyczony plac rynku, szachownicowa sieć ulic i właśnie te bramy miejskie w linii murów, które pozwalały tylko i wyłącznie przez nie dostać się na teren miasta. Później podobną funkcję pełniły rogatki, gdy to miasto już się rozrosło. Mamy wiek XIX, czyli taki już duży rozkwit miasta. Oczywiście nie dało się go całego obmurować takimi murami miejskimi, no byłaby to wielka inwestycja na pewno, więc wymyślono coś innego. Wytyczono kilka głównych ulic, którymi można było wjechać do miasta i przy tych właśnie ulicach wybudowano takie rogatki, a pozostałe tereny jakby wykopano rów, usypano niewielki wał i do miasta można było dostać się tylko właśnie poprzez te główne ulice, przejeżdżając przez rogatkę i oczywiście opłacając taką daninę wjazdową do naszego miasta, często opłatę celną, jeżeli jakieś towary przewoziliśmy. Zatrzymajmy się może na początek na reliktach tak naprawdę Bramy Krakowskiej. Możemy je oglądać od strony ulicy Wałowej w ciągu właśnie zachowanych murów miejskich Radomia. To są tyły dzisiejszego muzeum imienia Jacka Malczewskiego. No tak naprawdę fragment fundamentów i jedna ściana wkomponowana w obiekty dawnego Kolegium PR-ów. Tyle zostało z Bramy Krakowskiej w Radomiu, ale myślę, że są to bardzo malownicze ruiny, przypominające też w taki symboliczny sposób niegdysiejszą świetność Radomia, jego średniowieczny wygląd. Jak można sobie wyobrazić, jak to miasto kiedyś wyglądało w czasach średniowiecznych, czy później też nowożytnych. Co o Bramie Krakowskiej można powiedzieć? No na pewno przez okres swego istnienia posiadała, czy nazywana była w różne sposoby. Nazywano ją to czy to właśnie Bramą Krakowską, czy czasami Starokrakowską. Była też nazywana Bramą Jurzecką. Te dwie oczywiście nazwy nawiązują do kierunku szlaków, z których można było dostać się tutaj przez tą bramę do miasta, czyli te drogi główne, wylotowe w stronę pierwotnej stolicy Królestwa Polskiego, czyli Krakowa, czy bliżej tutaj do Iłży po tej trasie, ale w pewnym okresie brama nazywana była też Pijarską, a to wiązało się już z późniejszymi czasami, kiedy w tym kompleksie zabudowań, który stoi obok bramy, znalazł się klasztor Pijarów właśnie. Oczywiście wiemy, że ta brama i cały system fortyfikacji to była inwestycja królewska ostatniego monarchy Polski z dynastii Piastów, czyli Kazimierza III Wielkiego. Przypomnę, mniej więcej połowa XIV wieku, przyjmuje się, że około 1360 roku ta brama krakowska i te mury miejskie też okalające Radom mogły już stać. No najpóźniej w tych latach 60. XIV wieku były wzniesione. No mają już solidnie ponad 660 lat, można powiedzieć. Ale oczywiście bramie nie było dane dożyć tego wieku, ponieważ mniej więcej 200 lat temu, na początku XIX wieku, została ona rozebrana z polecenia ówczesnych władz austriackich. Czas pierwszego zaboru austriackiego w tym znaczeniu, że Austriacy dwukrotnie w historii zajmowali Radom. Pierwszy raz właśnie po rozbiorach Polski na przełomie XVIII i XIX wieku i później już w trakcie I wojny światowej. Także początek XIX wieku to jest ten okres, kiedy brama zostaje rozebrana. Nad takim faktem mocno ubolewał jeden ze znanych polskich pisarzy, Julian Ursyn Niemcewicz, który kilka lat tak naprawdę po rozebraniu tej bramy w 1820 roku odwiedził nasze miasto. Bardzo ciekawą relację zostawił w swoich opisach historycznych tych podróży, które wtedy odbywał. No, ubolewał nad tym, że co prawda Austriacy, zaborcy zaczęli tę rozbiórkę, ale tak naprawdę Polacy ją dokończyli i to było dla niego niezrozumiałe, że nie szanujemy tych pamiątek historycznych, że ta świetność za czasów ostatniego króla właśnie, który, jak wiemy, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, no nie ma tego śladu praktycznie żadnego po tych jego inwestycjach, po tej świetności miasta z dawnych lat. Te mury tak naprawdę po rozbiórce około 150 lat gdzieś tam przeleżały, przysypane trochę ziemią, budynek pijarski, ściana zatynkowana i dopiero w latach 60. ubiegłego wieku, można powiedzieć, z inicjatywy miłośników Radomia, główna leżała po stronie majora Osińskiego, przeprowadzono badania archeologiczne, architektoniczne i odsłonięto relikty tej bramy i w takiej formie, jak to widzimy dziś, możemy ją oglądać. Myślę, że bardzo ciekawy fragment historii miasta, taki ciekawy fragment zabudowy też śródmiejskiej, średniowiecznej. Można sobie oczywiście tylko wyobrażać, jak ta brama wyglądała, ponieważ żaden rysunek się nie zachował. Różne były próby co do rekonstrukcji tego obiektu. Nawet swego czasu miasto ogłosiło konkurs architektoniczny i wyłoniono zwycięzcę, ale może na szczęście nie doszło do realizacji tego i ten oryginalny relikt możemy dzisiaj oglądać. Tej właśnie bramy krakowskiej, przypominającej, że Radom ma długą i bogatą historię. Miasto kazimierzowskie sięga średniowiecza i wiele takich cennych, czasami niezauważanych pamiątek, zabytków można na nim spotkać.
8: Jeszcze tak właśnie wtrącając, a propos tego, że Radom ma bardzo bogatą historię, skąd się wzięła w ogóle nazwa naszego miasta?
9: Co do nazwy, też jest oczywiście kilka różnych hipotez. Ja skłaniam się ku tej, że tak naprawdę Radom jest nazwą taką pochodzącą od imienia być może Radoma czy Radomira, takiego jednego z pierwszych wodzów słowiańskich, którzy tutaj osiedli nad Mleczną, mniej więcej w okolicach późniejszego grodziska Piotrówka. Zresztą co ciekawe, niewykluczone, że ten wódz słowiański tak naprawdę był Czechem, a nie Polakiem. Był, zresztą tak jak i w Krakowie, ta historia tutaj słowiańsko-polsko-czeska gdzieś się miesza. Takie jest moje zdanie. Oczywiście niektórzy uważają, jest taka legenda też wręcz, że to właśnie król Kazimierz Wielki miał powiedzieć, że rad wam dam prawa, czy rad dom tutaj zostanę, i ten Radom, właśnie połączenie tych słów, czy skrót tego sformułowania dał nazwę. Ale oczywiście jest to tylko legenda, ponieważ pierwsza pisana wzmianka wymieniająca nazwę miasta Radomia pochodzi z połowy XII wieku z bulli papieskiej, więc no, miasto ma bardzo długą i bogatą historię, no na pewno sięgającą jeszcze czasów przedchrześcijańskich, tak naprawdę sprzed przyjęcia chrztu przez Polskę. O czym przekonały chociażby badania archeologiczne ostatnie wokół Piotrówki, gdzie odkryto studnię, do której użyto drewna ściętego w 888 roku, więc taka też symboliczna data, no niemalże wiek przed chrztem Polski.
8: No to wróćmy jeszcze do rogatek, które pełniły funkcję bram do naszego miasta. Jeszcze mamy przynajmniej dwie rogatki u nas w Radomiu. Gdzie są te rogatki? Gdzie można je spotkać, zobaczyć?
9: O dwóch na pewno wiemy. Są to budynki rogatek warszawskiej i lubelskiej. Najbardziej charakterystyczna jest chyba ta rogatka warszawska, można powiedzieć zachowana w oryginalnej formie takiej niewielkiej bryły budynku z takim podcieniem arkadowym o piramidalnym dachu przy zbiegu ulic Malczewskiego i Kelles-Krausa, czy też z drugiej strony Wernera. Budynek niewielki, ale bardzo sympatyczny, zaprojektowany w początkach XIX wieku. Lata 30. Stefan Baliński, taki architekt działający w naszym mieście, był twórcą właśnie tego obiektu. Cóż można powiedzieć o tym obiekcie? No, miał na pewno ciekawe, burzliwe dzieje. Dość wspomnieć, że swego czasu, w czasach PRL, to były chyba lata 60. lub początek 70., był plan 60., tak, bo to się wiązało z budową mauzoleum Czachowskiego na placyku tuż obok. Chciano przebudować całe skrzyżowanie tutaj ulic właśnie Malczewskiego, Wernera i Kelles-Krausa. No i przebudowa oczywiście polegała na tym, żeby zwiększyć liczbę pasów na jezdni i tak dalej, poszerzyć to znacznie. A że akurat budynek rogatki znajdował się w niewłaściwym miejscu, no to pomyślano, że trzeba go wyburzyć, bo nie może stać na środku jezdni. Oczywiście zaprotestował kto? Wspomniany już major Osiński. Można powiedzieć, własną piersią osłonił ten budynek przed zniszczeniem. Dzięki temu możemy go do dziś oglądać. On później pełnił m.in. funkcję takiego punktu informacji turystycznej, czy takiego niewielkiego biura turystycznego nawet. A co ciekawe, w swojej historii miał też funkcję takiej kostnicy, ponieważ w pobliżu znajdował się szpital świętego Kazimierza, więc swego czasu tam też przechowywano, można powiedzieć, ciała zmarłych mieszkańców naszego miasta. No, najbardziej znany etap chyba istnienia współczesnym mieszkańcom miasta to jest Galeria Rogatka, prowadzona przez najpierw Politechnikę Radomską, później Uniwersytet. No, ten etap też w pewnym momencie się skończył. Pamiętamy, że kilka lat ten budynek stał opuszczony i zaniedbany, ale na szczęście chyba w zeszłym roku zakończył się jego remont i został przywrócony do świetności. Mam nadzieję, że jakąś dobrą, właściwą funkcję też otrzyma i będzie przez wiele, wiele jeszcze lat służył nam, radomianom. Drugą z takich mniej może rozpoznawalnych w przestrzeni miasta rogatek jest ta lubelska, czyli dzisiejszy Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia przy ulicy Żeromskiego, obok Urzędu Miejskiego, na skraju, można powiedzieć, Parku Kościuszki. Tam w zasadzie z tego pierwotnego obiektu taki czytelny jest chyba tylko ten portyk z trójkątnym takim szczytem niewielkim i też ten podcień, trzy arkady. Pozostała część budynku to już jest jakby fragment po przebudowie z lat 20. zeszłego wieku, sprzed 100 lat, kiedy to właśnie władze miasta postanowiły urządzić w tym miejscu łaźnię miejską. I stąd też ta nazwa łaźnia przetrwała w dzisiejszej nazwie Miejskiej Instytucji Kultury, która tam działa. Także można też sobie wyobrazić, patrząc na lokalizację tych rogatek, gdzie mniej więcej 200 lat temu, czy nieco mniej, sięgał tak naprawdę Radom. Że tutaj się kończył, tutaj była ta rogatka, szlaban, i żeby wjechać do miasta, no trzeba było opłacić tą celną, czy jakąś drogową opłatę i dopiero można było się tu dostać. No dzisiaj wzdłuż ulicy Żeromskiego za Rogatką Lubelską mamy jeszcze szereg kamienic wysokich, daleko ciągnący się tam aż praktycznie prawie pod wiadukt kolejowy, więc można zauważyć, że to miasto się rozwijało, że te jego granice się rozszerzały i te rogatki na pewno są takim świadectwem właśnie takiej historii rozwoju też miasta. Myślę, że ciekawym obiektem, o którym mniej wiemy, jest też taka stacja drużnicza, czy właśnie też chyba rogatka pierwotna, Kielecka chyba ona się nazywała, przy ulicy Okulickiego na Zamłyniu. Tam jest w zasadzie kompleks takich dwóch budynków. To jest mniej znany fragment związany z tymi rogatkami, czyli tymi, można powiedzieć, współczesnymi bramami miasta, tak? Tak byśmy to nazwali, takimi punktami, gdzie była ta granica, gdzie, żeby ją przekroczyć, trzeba było jakoś się wykazać, często finansowo niestety.
8: To zamykamy temat rogatek teraz i przejdziemy może do innych obiektów. Jesteśmy w Resursie Obywatelskiej, to chyba miejsce zna każdy mieszkaniec naszego miasta, ale co tu się pierwotnie znajdowało? Czy mógłby pan opowiedzieć nam?
9: Budynek Resursy też jest na pewno bardzo ciekawym obiektem, zarówno pod względem architektonicznym, jako obiekt budowlany, zabytek, ale też dziejów tego miejsca, co tu przez lata miało miejsce, siedzibę, co tu się działo i tak dalej. No może zaczniemy od tych wartości materialnych. Sam obiekt wzniesiony został w połowie XIX wieku, dokładnie 1851-52, to są lata, kiedy wybudowano gmach Resursy. Jej projektantem był Ludwik Radziszewski, taki też architekt działający w mieście, między innymi też twórca tego pałacyku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, czyli tego budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja. Ale na pewno budynek Resursy jest chyba najbardziej charakterystyczny w naszym mieście, ponieważ jego układ wywodzący się z tego, że wzniesiony został na takim rozwidleniu, na rozjeździe, powoduje, że tak jakby budynek rozsiadł się swymi ramionami, jak taki jakiś zajazd przydrożny, czy nie wiem jak to nazwać, taka karczma. Front i dwa skrzydła boczne, które znajdują się wzdłuż ulic rozchodzących się na Warszawę i na Kozienicę, czyli dzisiejsze ulice Malczewskiego i tutaj Struga z tej strony. No i oczywiście ten charakterystyczny front z tympanonem, takim trójkątnym szczytem, gdzie znajdziemy płaskorzeźbę Caritas, czyli taka personifikacja dobroczynności. No a na szczycie oczywiście trzy rzeźby, Mus, Clio, Melpomene i Euterpe. Można powiedzieć, że cały czas jakby oddają charakter tego, co się dzieje w budynku, czyli tego, że on służy kulturze, sztuce, że też historia tutaj ma mocne zakorzenienie. No i oczywiście całego takiego, myślę, że bardzo specyficznego charakteru nadaje temu miejscu też rosnący przed budynkiem Dąb Wolności.
6: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
8: Akcja w Puszczy Solskiej wciąż trwa. Strażacy przekopują pogorzeliska. Pierwsi turyści wracają już do domów. Trwa ewakuacja statku, na którym wykryto hantawirusa. Nie chcą sąsiedztwa ogromnej bazy paliw. W Szczecinie protestowali przeciwko jej budowie.
9: 13 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy około 200 strażaków i 46 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska i monitorowaniu trudnego terenu z góry, mówi kapitan Mateusz Małyszek z Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.
10: Przeczesujemy teren, strażacy sprawdzają, czy nie ma dodatkowych zarzewi ognia, czy żar nie ukrywa się gdzieś pod delikatną warstwą ziemi. Działania prowadzone są także dronami, monitorujemy. Najcięższy teren to są torfowiska. To są takie bagna, częściowo wyschnięte.
8: Trwający od wtorku pożar w Puszczy Solskiej strawił ponad 400 hektarów cennych przyrodniczo terenów leśnych. Nadal zamknięta dla ruchu pozostaje też droga wojewódzka nr 849 na odcinku Józefów Osuchy. Obywatele Hiszpanii jako pierwsi ewakuowali się ze statku, na którym wykryto hantawirusa. Jednostka rano dopłynęła na teren Teneryfę. Stamtąd pasażerowie specjalnym transportem są odwożeni do swoich domów. Jako pierwsi ze statku zeszło 14 Hiszpanów. Kwarantannę przejdą w szpitalu w Madrycie. W następnej kolejności pokład opuszczą obywatele Niemiec, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii czy USA, na których będą czekać wcześniej przygotowane samoloty. Sztuczna inteligencja na rynku pracy dla jednych zagrożenie, dla innych nadzieja. Ci, przed którymi dopiero otwiera się rynek pracy, obawiają się, że AI może odebrać im zatrudnienie, przyznają Oliwia i Michał ze szkoły w Rypinie.
11: Nie nadążamy za technologią, bo żeby być na bieżąco, naprawdę trzeba mieć bardzo dużo czasu. Wiadomo, że maszyna może robi płynniej, szybciej, ale nie zrobi tego tak jak człowiek.
12: No ja tutaj się uczę jako fryzjerka i raczej to będzie moja przyszłość. Na pewno robociki mnie nie wygryzą w tym zawodzie. Mogą pomóc?
13: A jak mogłyby pomóc?
12: Wymyślać nowe połączenia kolorystyczne, nowe trendy.
8: Zawody tak szybko nie poznikają, uważa Piotr Królikowski z firmy zajmującej się dostawą dronów. Ekspert przyznaje jednak, że trudno powiedzieć, jakie będą te pożądane kompetencje przyszłości.
14: Ciężko powiedzieć, ten świat się ciągle zmienia i zaskakuje nas nowymi rozwiązaniami. Każdy się boryka z tym, że AI nas może zastąpić. Ja uważam, że nie. Nie bójmy się technologii, rozwijajmy się w niej, a na pewno jeśli nie zostaniemy w tyle, zawody i praca będzie.
8: Ostatnie badania pokazały, że nieco ponad 1/3 młodych Polaków w wieku od 18 do 24 lat obawia się, że sztuczna inteligencja może negatywnie wpłynąć na ich sytuację zawodową. Głośne nie przeciw nielegalnej budowie bazy paliw. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch wyszli na ulicę w proteście przeciwko budowie ogromnej bazy paliw w pobliżu ich domów.
15: Żyć w normalnym, czystym powietrzu. Gdzie tu są ekolodzy?
16: Po drugiej stronie jest Natura 2000, tak? To z jakiej racji mają budować zbiorniki paliwa?
17: Dom postawi człowiek,

0: coś tam znajdą nie tak, trzeba rozebrać.
1: A to takie niebezpieczne, to jest bomba.
2: Mówią mieszkańcy. Protest odbył się mimo decyzji prezydenta Szczecina o wstrzymaniu wydania warunków zabudowy dla inwestycji. Mieszkańcy obawiają się jednak, że inwestor będzie próbował zalegalizować budowę. Pas startowy poznańskiego lotniska zmienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli posłać świecącą piłeczkę jak najdalej. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową, mówią organizatorzy.
3: Wykorzystujemy kilkudziesięciominutową przerwę między poszczególnymi startami, lądowaniami samolotów i w tym właśnie czasie będą rywalizowali golfiści.
4: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
5: A jakoś specjalnie się przygotowywałeś do tego konkretnego wydarzenia?
6: Raczej rutyna. Nasze główne zawody ruszają dopiero w poniedziałek. Tutaj rozgrzewkowo, trochę bardziej rekreacyjnie, no ale wciąż jednak ten ząb sportowy był.
2: Z Marcinem Wesołkiem z poznańskiego lotniska, a także zwycięzcą Dawidem Szinto oraz jednym z zawodników Oskarem Zaborowskim rozmawiał nasz reporter Dominik Rutkowski, a najlepszy z zawodników posłał piłkę na 395 metrów.
7: Chłop ewidentnie ma parę w łapach. Ciekawe, ile ja metrów bym uzyskał. Ale to dobra, ja się nie będę ich zawstydzał, nie ma absolutnie sensu. Może powiemy, co w pogodzie, co wy na to? No i okej. Jeżeli chodzi o temperatury te najwyższe, to w tym momencie Kołobrzeg, Piła, tam okolice 19 stopni Celsjusza. Najchłodniej cały czas, niestety, albo stety, to zależy jak na to spojrzeć, okolice Białegostoku, tam poniżej 9 stopni. Jak na maj, to trochę mało.
8: To jest nasz czas. Z mikrofonem wśród dzieci. Magazyn dziecięcy radia Vox FM Radom.
9: Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. W tej godzinie wybierzemy się do Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, ponieważ tam czekają na Was bardzo ciekawe lekcje przyrodnicze. Jedną z takich lekcji jest lekcja o ptakach.
10: Pokarmienie ptaków kojarzy nam się z porą zimową. A zima to jedna z pół roku, które występuje w naszym klimacie. I charakteryzuje się tym, że mamy niskie temperatury. Co jeszcze mamy zimą?
11: Zimą mamy śnieg.
10: Mamy śnieg, czyli jakiś zestalony opad atmosferyczny. Co jeszcze mamy?
11: Mamy temperaturę minusową.
10: Tak, ujemne temperatury mamy. Co jeszcze mamy?
11: Też mamy wodę niezamarzniętą.
10: Tak, mamy zamarzniętą wodę.
11: Nie ma na drzewach liści, nie jest śniega na gołodę.
10: No właśnie, przyroda przychodzi w taki stan uśpienia. No i ptaki jako grupa zwierząt, która jest stałocieplna, czyli tak podobnie jak my, zachowuje stałą temperaturę. Nasza temperatura ciała jak ile wynosi?
11: 36,6.
10: Tak, 36,6, jeżeli jesteśmy zdrowi, to jest nasza normalna temperatura. U ptaków to jest około 40 stopni Celsjusza. I żeby utrzymać taką temperaturę, stałą temperaturę ciała, my musimy się... No, mamy możliwości takie, że możemy założyć cieplejsze ubranie, natomiast ptaki takiej możliwości nie mają, więc po to, żeby utrzymać tą swoją temperaturę ciała, muszą dostarczać duże ilości i stale dostarczać duże ilości pożywienia. Wiadomo, w okresie zimowym o to pożywienie może być trudno, ponieważ no, dobrze wiemy, że na przykład owady nie latają. Jest śnieg, więc znalezienie nasion na ziemi też jest problemem, więc wiele ptaków po prostu z naszego kraju odlatuje na zimowiska i znacie takie ptaki może?
11: Bocian.
10: No właśnie, świetny przykład ptaka, który odbyła wędrówkę regularną, to jest bocian, jaskółka. Co jeszcze odlatuje?
11: Sikorki.
10: No sikorki nie odlatują.
11: Jaskółka.
10: Jaskółki, tak już mówiliśmy, jeżyki odlatują. Jaskółka, jeżyk to są takie owadożerne, bocian, zjada. Co zjada bocian?
11: Żaby.
12: Nie.
11: Jabury.
12: Bocian
11: owady.
12: Żaby.
11: Ryby.
12: Rybaki.
11: Owady.
10: No tak, bocian zjada wszystko, co znajdzie na łące. Zjada i płazy, i ssaki, i gady, i owady. I jako, że tego pokarmu w okresie zimowym ciężko znaleźć, więc on sobie odlatuje. Ale mamy też takie gatunki, które są gatunkami osiadłymi, które przez cały rok tutaj występują, które znajdują i w okresie letnim pokarm, i w okresie zimowym. I to są takie ptaki jak kurpatwa, jak sznadel, jak dzwoniec.
11: Wróbel też.
10: Wróbel, oczywiście.
11: Sikorka.
10: No i też są też takie ptaki, które u nas się pojawiają w okresie zimowym, do nas przylatują. Są to gile, są to jemiołuszki, czy też gawrony. Te nasze gawrony czasami odlatują na południe Europy, natomiast u nas pojawiają się gawrony, które przylatują ze Skandynawii, czy też z Rosji. Są też gatunki koczujące, które latają sobie bez celu w poszukiwaniu pokarmu. Nie mają jakiegoś tam ukierunkowanego przelotu, tylko szukają miejsc, w których występuje pokarm, znajdują pokarm i jeżeli te miejsca wyczerpią, te zasoby pokarmu wyczerpią, przelatują sobie dalej. I takim ptakiem jest myszołów włochaty. Są jemiołuszki, które do nas przylatują. U nas się nie gnieżdżą. I jest taka sikora, jedna z sikor, zwana sosnówką. Można sobie też radzić w ten sposób, że zmieniamy sobie
11: dietę,
10: czyli to, co do tej pory stanowiło nasze pożywienie, nie jest dostępne, więc musimy się przerzucić na coś innego. I taka jemiołuszka, która do nas przylatuje, ona w naszym kraju odżywia się owocami jarzębiny, jemioły. Natomiast na swoich terenach lęgowych, czyli na dalekiej północy, żywi się owadami. No i dzięcioły, które
11: leczą drzewa.
10: Leczą drzewa, wyjadają szkodniki drzew, jakieś larwy chrząszczy. W okresie zimowym przerzucają się na nasiona, czyli jak tutaj w przypadku tego dzięcioła dużego, widzimy, że też korzysta ze słoniny. A tutaj mamy znowu jemiołuszkę, która w okresie zimowym zamiast zjada jakieś owoce. Niektóre ptaki, które do tej pory odlatywały, no, dzięki temu, że ludzie im pomagają i regularnie dokarmiają, po prostu przestały odlatywać i takim przykładem ptaka jest łabędź niemy, który jest lubianym ptakiem. One do tej pory odlatywały, ale w mieście, że mają dobre warunki i stały dostęp do pożywienia, rezygnują z wędrówek. Też niektóre ptaki, które w mieście nie występują na stałe, w okresie zimowym przenoszą się do miasta, ponieważ tutaj mamy śmietniki, mamy dużo opcji do karmienia w parkach, dużo opcji do tego, żeby znaleźć pożywienie. I tutaj mamy na zdjęciu właśnie przykłady takich ptaków jak mewa śmieszka, kawka, oczywiście mamy też i gołębie miejskie, no i tutaj jest jeszcze wrona siwa, która też w mieście, którą też w okresie zimowym w mieście możemy zobaczyć. Jeżeli ptak jest najedzony, wiadomo, że ten dzień w zimie jest dosyć krótki. Ptaki wieczorami zbierają się albo grupowo na noclegowiska, albo nocują pojedynczo. I jeżeli siądą sobie gdzieś na jakiejś gałęzi, to stroszą pióra, tak jak ta właśnie sierpówka. I to stroszenie piór też powoduje to, że utrata ciepła jest zmniejszona i takie stroszenie piór działa trochę jak termos, jak gruba kurtka. Dzięki temu te mroźne noce ptaki mogą spokojnie sobie przetrwać. Podczas gdy jedne ptaki mają problem z tym, żeby znaleźć pożywienie, żeby w ogóle przetrwać, inne w tym okresie zaczynają swoje lęgi. I tutaj możemy zobaczyć krzyżodzioba świerkowego. One występują w naszych górach. I one zaczynają lęgi, przystępują do lęgów w styczniu, składają jaja. Pisklęta, które się wyklują, są w stanie nawet kilka godzin przetrwać w gnieździe bez opieki rodziców, nawet na mrozie. Również orzechówka jest takim ptakiem, który wcześniej przystępuje do lęgów. Dlaczego te ptaki tak wcześnie przystępują do lęgów? A to dlatego, że na początku roku mają obfitość pokarmu, a te ptaki żywią się nasionami z szyszek. I pytanie powstaje, czy powinniśmy dokarmiać ptaki?
11: Trzeba dokarmić ptaki, ponieważ one, jak jest zima, mają bardzo trudno do znalezienia, szczególnie, że większość ludzi nie wychodzi i mało się znajduje resztek.
10: No, zdania są podzielone na ten temat. Ogólnie dokarmienie powoduje to, że ptaki się dosyć rozleniwiają, ponieważ mają...
11: robić karmniki.
10: No właśnie, trzeba robić karmniki, ale jeżeli zaczynamy dokarmiać, to musimy to robić właściwie, ponieważ czasami może, mimo naszych dobrych chęci, możemy przysporzyć ptakom wielu problemów, więcej szkody niż pożytku z naszego dokarmiania. I tutaj takie coś w formie sygnalizacji świetlnej, kilka rad. Raczej nie powinno się dokarmiać ptaków przy łagodnych zimach, czyli takich, jakie mamy ostatnio, czyli są dosyć ciepłe zimy, nie mamy wielkich mrozów, no i nie ma też grubej pokrywy śniegu, albo nie ma śniegu nie ma wcale, więc ptaki powinny sobie same gdzieś tam znaleźć naturalny pokarm. Ale oczywiście nie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy taki karmnik sobie założyli, ale jeżeli już taki karmnik zaczynamy prowadzić, to musimy dokarmić ptaki regularnie przez całą zimę, praktycznie do początku wiosny. I ponieważ ptaki przyzwyczajają się do tych miejsc, gdzie znajdują pokarm. No jeżeli my dokarmiamy jakiś czas w określonym miejscu i nagle zrobi się mróz, nie chce nam się wychodzić z domu, więc te ptaki mogą przylatywać do tego miejsca i tracić czas, ponieważ nie znajdą tutaj pokarmu i muszą gdzieś szukać nowych źródeł pożywienia i mogą niestety paść z głodu. Dlatego jeżeli coś zaczynamy robić, to musimy kontynuować to dokarmianie przez całą zimę. Są różne możliwości dokarmiania, nie musimy odwiedzać karmnik codziennie, żeby on dobrze funkcjonował. Są na to sposoby, o których za chwilę
11: powiem. Mogę nas wyciągnąć i postawić tam, żeby taki sobie sami przyjąć.
10: Tak, są takie karmniki automatyczne, które łatwo zrobić. Jak dokarmiać ptaki? Można to zrobić w różny sposób. I tutaj mamy najprostszy sposób, jaki może być, czyli wykładanie pokarmu bezpośrednio na ziemi. I z takiego dokarmiania korzystają, jakie ptaki tu znamy?
11: Łabędzie.
10: Mamy łabędzia niemego i w praktycznie ptakom wodnym powinno się wykładać pokarm na ziemi, gdzieś na brzegu zbiornika, a nigdy nie wrzucać pokarmu do wody. Mamy tutaj dzwońce i zięby zwane jerami. Co to jest?
11: Karmnik.
10: To jest tradycyjny karmnik. Pierwsze skojarzenie, pomyślimy karmnik, to mniej więcej taka konstrukcja, czyli jakaś tam podstawa i daszek, który zapobiega zapadaniu śniegu czy w deszczu na pokarm. Możemy robić coś takiego, czyli zawieszać płaty słoniny i z takiej słoniny korzystają dzięcioły czy sikory. Tutaj mamy kawałek drewna, nawiercone otwory i te otwory są wypełnione taką mieszanką tłuszczową, którą można kupić gotową, ale też można sobie samemu rozpuścić smalec, zatopić w nim różne ziarna różnego rodzaju i wypełnić taką konstrukcję i powiesić w ogrodzie. Można takie kule też tworzyć tłuszczowe, wrzucone w siatki po owocach. Można też takie kule kupić gotowe. Można bardzo łatwo taki karmnik zrobić z butelki po napojach. Taki przykładowy karmnik. Bardzo prosta konstrukcia. Proszę sobie obejrzeć, jak wygląda. To zabawa.
11: Jak one wtedy z tego jedzą, skoro jest zakręcone?
10: Tutaj przy tej podstawie są dwa otwory zrobione na wypadające ziarno. I po prostu ziarno sobie wypada w miarę jak jest wyjadane przez ptaki.
11: I dzięki temu ziarno się mieści przez te dziury?
10: No możemy z góry wsypać bez problemu. Odkręcić korek. Można odkręcić, zobaczcie, to wygląda. Można powiesić. To jest taki przykładowy karmnik automatyczny. Ważne jest właściwe umiejscowienie karmnika, ponieważ wiadomo.
11: Koty potrafią tam wejść.
10: Koty potrafią tam wejść i kot jest drapieżnikiem. Wiele kotów specjalizuje się w łowieniu ptaków. I musimy go tak umiejscowić, żeby nie był dostępny właśnie dla takich drapieżników jak kot, ale też nie był dostępny dla ptaków drapieżnych i najczęściej przy karmnikach naszych, może nie sokoła, ale krogulec często przylatuje i żywi się tym, co żywi się pożywieniem z karmnika, czyli ptakami wróblowatymi. I tutaj przypomnienie, że zaczynamy późną jesienią, kończymy wczesną wiosną, dokarmianie, zwłaszcza ten końcówka zimy, początek wiosny jest takim najtrudniejszym okresem czasu dla ptaków, ponieważ zapasy pokarmu naturalnego się wyczerpują, a nowy jeszcze się nie pojawił, więc wtedy należy częściej zaglądać do karmnika. No i takie uwagi, jeżeli już mamy taki karmnik, to nie należy rozpieszczać ptaków nadmiarem pokarmu, czyli...
11: Rozpieszczanie,
10: czyli nie sypiemy od razu, powiedzmy, 2 kg karmy do naszego karmnika, tylko lepiej małymi porcjami, częściej, żeby był cały czas suchy. Też można pomyśleć o wodzie, czyli jakąś ciepłą wodę na jakimś tam spodku rozlewać przy karmniku, żeby ptaki również miały dostęp do wody. No i też trzeba regularnie czyścić karmnik, ponieważ to jest miejsce spotkań wielu gatunków ptaków, wielu osobników, które, no niektóre z nich mogą być chore i to czyszczenie karmnika regularne, no, daje nam, ogranicza nam to, że choroby ptaków mogą się między osobnikami przenosić. No i też zwracam uwagę na to, co sypiemy do karmnika. Powinniśmy unikać białego pieczywa i ogólnie produktów solonych. Także słonina, którą wieszamy, nie powinna być solona, tylko to powinno być bez tej przyprawy. Ponieważ sól zaburza gospodarkę wodną, po prostu, no jak my też słonych rzeczy się najemy, chce nam się pić. A raczej u ptaków jest podobnie, a raczej zimą ptakom takie zaburzenie gospodarki wodnej nie jest potrzebne. No i ten pokarm, który sypiemy, nie może być spleśniały i zepsuty. Resztki jedzenia mogą powodować różne choroby, kwasice, a nawet powodować śmierć. Co możemy sypać do karmnika?
11: Można sypać słoneczki.
10: No właśnie.
11: Jakieś tam nasiona.
10: Możemy sypać różnego rodzaju nasiona. Tutaj jest cała lista wypisana, czyli słonecznik, dynia, ogórek, mak, proso, pszenica. I jeżeli coś takiego wysypiemy do naszego karmnika, to możemy spodziewać się, że odwiedzą ten karmnik gile, czy tutaj możemy zobaczyć przy takim innym rodzaju karmnika automatycznego szczygły. Kaczki i łabędzie, czyli ogólnie ptaki wodne, powinno się dokarmiać gotowanymi warzywami, które mieszamy z jakimś tam śrutą czy z otrębami. No i ten pokarm nie może być rzucany na wodę, tylko powinien być wykładany gdzieś tam na brzegu. Jeżeli już musimy podzielić się tym chlebem, no to chleb też nie powinien być w dużych kawałkach, tylko powinien być rozdrobniony. Często widać, że ludzie przychodzą właśnie na oczka wodne w naszym mieście i rzucają albo chleb całymi bochenkami, albo kromkami. No niestety ten pokarm jest zbyt łatwy do przełknięcia dla kaczek czy łabędzi. No i też jest wrzucony do wody, jeżeli taki pokarm, wiadomo, w wodzie może się pokryć lodem. Tak przełykając takie kawałki chleba może poranić sobie przełyk, więc nawet z tego powodu ten pokarm nie powinien być wrzucany do wody. I tutaj widzimy, jak ludzie sobie wyrzucają na brzeg, te ptaki wychodzą, nie są zbyt płochliwe w okresie zimowym. Możemy stosować suszone owoce, jarzębiny, głogu, możemy jabłka kroić, suszyć gdzieś tam. I do takich rarytasów przyleci jemiołuszka czy przedstawiciel drozdów kos. Kawałki żółtego sera to jest wersja luksusowa dla srok, gawronów i sujek. Tłuszcz oczywiście niesolony w postaci kul tłuszczowych czy słoniny. Dla sikorek można je wieszać na drucikach. No i prowadząc taki karmnik można przejść do prostych obserwacji przyrodniczych, czyli co do naszego karmnika przylatuje, w jakiej liczebności możemy zapisywać warunki pogodowe, jakie aktualnie panują. Możemy się uczyć prostego rozpoznawania ptaków, które do naszego karmnika przylatują.
9: A co zapamiętały dzieciaki o dokarmianiu ptaków?
11: Nie można ptakom rzucać do wody chleba, ponieważ mogą się zakrztusić i nawet umrzeć. Można też na przykład na podłogę, na ziemię rzucać im karmę.
13: Trzeba ten pokarm, który chcemy dać ptakom, trzeba na małe cząsteczki tak pokroić albo jakoś poprzerywać.
14: Nie można dawać ptakom solonych pokarmów.
9: A w tej godzinie zrobi się jeszcze sportowo. Jeżeli lubicie biegać, to możecie rozpocząć przygodę sportową z bieganiem. Jak zacząć? O tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom, rozmawiał z moim kolegą redakcyjnym Wojtkiem Wójcikowskim.
15: Na początku chciałem pana zapytać, jak przekonać do biegania dzieci, jak w ogóle nauczyć dzieci, żeby chciały biegać, żeby odciągnęły się od tabletów, od smartfonów i wyszły, żeby sobie trochę pobiegać?
16: To tak może na początek dla potwierdzenia to, co był pan słusznie zauważył. Biegam od wielu, wielu lat takimi swoimi ścieżkami i w okresie też pandemii biegałem bądź to w lesie prywatnym, bądź gdzieś tam w polach. Muszę powiedzieć, że strasznie byłem nieraz zaskoczony in plus, że widziałem w miejscach takich, których no, w życiu bym się nie spodziewał ludzi, biegające osoby i nawet biegające właśnie rodziny z dzieciakami. I widać było, to może źle trochę się wypowiem, ale doświadczony biegacz na pierwszy rzut oka jest w stanie powiedzieć, że to jest osoba, która tą przygodę zaczyna lub kontynuuje od wczoraj, przedwczoraj. To jest takich parę elementów, począwszy od jakiegoś stroju, to widzimy. To, no mówię, nie chciałbym źle być zrozumiany, ale biegacze to już mają takie swoje rytuały, swoje jakieś takie nowinki wprowadzają, no i styl biegu i to się widzi, że tak powiem. A ja widziałem właśnie, odbieram to bardzo pozytywnie, wiele właśnie rodzin biegających no, ze zrozumiałych względów w takich miejscach trudno dostępnych, niespotykanych, gdzieś tam w środku jakiegoś małego lasku, czy zupełnie gdzieś w polach, tam w rejonie stadniny Krzewień, którą tam gdzieś biegam w tym rejonie, to widziałem właśnie i to jest fajne. A wracając do pytania, powiem tak, jeszcze około 20 lat temu biegałem i niekiedy mi się zdarzyło biec wieczorem, miałem wizytówkę taką swoją i na tej wizytówce pisało jogger Tadeusz Kraska, numer telefonu. Jak gdzieś mi się udało raz na miesiąc czy dwa spotkać kogoś, to tą wizytówkę wręczają. Mówię, zachęcam do biegania, możemy pobiegać razem. Nie, nie, wie pan, ja biegam dla siebie. I to takie uparte było, takie utarte takie stwierdzenie. Ja zawsze odpowiadam, ja również biegam dla siebie. No i to właśnie to. Myślę, że jeśli chodzi o zachęcenie się, zachęcanie do biegania, namowa, całe, że tak powiem, dobro płynące z biegania, to załóżmy zostawiłbym na boku, ale jak namawiać, jak zachęcać, jak propagować? No myślę, że osobisty przykład to jest też taki pierwszy, bo jeśli rodzic biega, jest aktywny, łatwiej przekonać dziecko. Namawianie dzieciaka do aktywności fizycznej, jeśli samemu jest się takim przykładem kanapowca, na pewno jest mniej efektywne niż osoby, która sama swoim przykładem jest w stanie to pokazać. A następne, myślę, krok, i tak jak obserwuję częsty popełniany błąd, no nie kreować swojego dziecka zawczasu na mistrza. Czyli wprowadzać go bardzo umiejętnie, bardzo spokojnie, wyjaśniać istotę aktywności, ale i pokazywać te dobre strony, te elementy rywalizacji, ale uczciwej rywalizacji, te elementy fair play, no i łagodne wprowadzanie, nie kreowanie mistrzów raz poprzez rozmowy i jakieś obiecywanie, że wskutek tego biegania no, będziesz mistrzem i tak dalej, tylko spokojne wyjaśnianie, po co to robimy i wyjaśnianie, że ma to być i tak prowadzenie tych pierwszych kroków takie, że to ma być zawsze radość, musi to być zawsze sprawiać przyjemność, no bo każde zachęcanie, każda próba właśnie propagowania za wszelką cenę i wprowadzanie reżimów, wprowadzanie jakichś już bardzo skomplikowanych czy mniej skomplikowanych, ale jakichś elementów takich quasi już sportowych no jest bez sensu. W przypadku młodych dzieciaczków ważne jest, żeby rozpocząć to od spacerów, rozpocząć od bardzo, bardzo delikatnego dawkowania, ale zawsze razem. Myślę, że bieganie jest tak indywidualne, I tak fajne, że można go samemu realizować i wtedy zawsze jest czas, miejsce zależne ode mnie i ja dysponuję swoim czasem. Tak samo w przypadku dzieci tutaj ważne by było, żeby to dziecko było przy mnie, żeby nie zostawiać, no bo trudno zorganizować grupy. Chyba że widzimy, jesteśmy w stanie zaobserwować, czy ktoś podpowie z fachowców, trenerów lekkiej atletyki, że moje dziecko ma predyspozycje lekkoatletyczne, że widać u niego takie cechy, które wskazują na to, że jest uzdolnione ruchowo, no to wtedy można skontaktować się z kolegami. W Radomiu mamy klub RTL ZTE. Pięknie. Trenerzy lekkiej atletyki to są osoby, które wiedzą, jak prowadzić treningi uwzględniające rozwój fizyczny dziecka. Bo to jest bardzo istotne, że często popełniane błędy są przez niektórych trenerów. To jest chęć za wszelką cenę zdobywania sukcesów już od najmłodszych lat u dzieciaków, bo to się przekłada później na jakieś punktacje, na jakieś tam gratyfikacje i tak dalej. I często taki dzieciak jest, no, kończy karierę w wieku juniora czy młodzieżowca, bo jest wyeksploatowany organizm, nie uwzględniono naturalnych kwestii rozwojowych dziecka, więc to jest ważne, fachowość. Natomiast na poziomie amatorskim to myślę, że każdy rodzic, który troszkę sam tej aktywności zażywa, to jest w stanie poprowadzić tak dzieciaka, żeby go zachęcić do tej aktywności, że nie nadużyje jego oczywiście możliwości, jakie to dziecko posiada. Rodzic widzi rozwój dziecka na bieżąco. W tej chwili dostępne jest tak wiele materiałów, gdyby chcieć się bogacić poza, nazwijmy, informacjami, które od biegaczy, którzy już jakieś doświadczenie mają, ale można też sięgać po porady różnego rodzaju. Jest cała masa literatury w tej chwili, więc można w łatwy sposób ewentualnie doinformować się, gdyby człowiek posiadał jakieś wątpliwości, ale przede wszystkim nie zmuszać do nadmiernych wysiłków. Przede wszystkim treningi powinny być lekkie. Przede wszystkim powinny być przyjemne. Przede wszystkim właśnie to, co podkreślam, rodzinne. Nasze bieganie rekreacyjne niesie to za sobą, że my do programów, tu przynajmniej u nas w Radomiu, nie wszędzie tak może jest, ale staramy się praktycznie do każdej z imprez włączyć biegi dzieci. Więc to jest też taka fajna integracja, bo przeważnie to są dzieci rodziców startujących. Tą formułę stosując, też ten nawyk biegania wdrażamy, bo widzimy nawet na imprezach, które już organizujemy od iluś tam wielu lat, to widzimy te dzieciaki, które gdzieś tam startowały jako małe tak zwane bajtle. Takie dzieciaczki w wieku tam 8-10 lat już w tej chwili biegają jako dorośli czy jako młodzieżowcy na imprezach tych rekreacyjnych, czyli oni nigdy nie poszli tą ścieżką, że założeniem, celem treningów tych młodzieńczych, dziecięcych jest bycie profesjonalnym biegaczem, prawda? Tylko pozostawienie tego w kwestii wymiaru takiego hobbystycznego, w kwestii takiej właśnie konika fajnego, który myślę, że dla dzieci to istotne, że odrywa od tego komputera, pozwala zresetować troszkę nasz umysł. A jeśli to jest jeszcze takie prorodzinne, czyli bieganie z rodziną, bieganie w grupie, to jest fantastyczna sprawa. Myślę, że takie momenty to są też ważne, na przykład w przypadku okresów wakacyjnych, urlopowych, kiedy mamy więcej tego czasu. To jest, myślę, też dobry moment na zaszczepienie takiego bakcyla.
15: Co młoda osoba dostaje, kiedy zaczyna biegać? Czyli jakie mogą być z tego dobre skutki biegania?
16: Dobrych skutków jest wiele. Przede wszystkim dobrze poprowadzony taki trening, zachęta dla biegacza. Nazwijmy to dziecko również przyszłym biegaczem, amatorem oczywiście, to jest to, że każdy taki trening musimy trochę, w każdy taki z treningów musimy wpleść takie zajęcia ogólnorozwojowe. Czyli to nie jest tylko to, że zakładam sprzęt biegowy i biegnę, kończę prysznic i jestem po treningu, że zawsze w te treningi należy wplatać elementy takich zabaw ruchowych. I to jest bardzo ważny akcent i to jest wymiar takich zabaw ruchowych. My już dorośli to tam nazywamy to rozciąganiami i tak dalej, ale zajęciami ogólnorozwojowymi, ale dla dzieciaków te zabawy ruchowe, koordynacyjne pozwalają na to, że ten rozwój mięśni całego układu dzieciaka ruchu postępuje równomiernie. Nie ma tych zaniedbań, takich, które często dorośli, którzy zaczynają przygodę jakąś biegową, zapominają o tym, że przez kilkadziesiąt lat nie mieli żadnej aktywności, że ten organizm też już w części gdzieś tam się zdegradował, że mamy już jakieś zwyrodnienia inne, jakieś ułomności i później to się przekłada wcześniej lub później na jakieś elementy kontuzji. Więc myślę, że zabawa. Przede wszystkim wplatanie to już myślę, że zależy od inwencji, od pomysłowości rodzica, ale właśnie poprowadzenie tego takiej w charakterze dobrej zabawy. Nie? To jest, jeśli sam już akcenty, elementy biegowe wprowadzam, to jest cała masa różnego rodzaju rozwiązań takich, żeby ten trening był atrakcyjny, czyli są takie dorośli, to nazywają zabawy biegowe, duże, małe zabawy biegowe. Myślę, że w przypadku dzieci też poprowadzenie takich treningów w charakterze jakichś pośrednich elementów takich rywalizacji, ojciec, dziecko, mama, dzieciak i tak dalej, można sobie takie mini zawody organizować, można, tak jak powiedziałem, szereg jest takich elementów samych już biegowych, czyli takie fragmenty jakichś sprintu, fragmenty wytrzymałościowe, ale w cudzysłowie wytrzymałościowe, ale biegu takiego ciągłego z jedną prędkością, jakichś biegów z narastającą prędkością. I także tych akcentów, elementów urozmaicających sam trening można wprowadzić bardzo wiele. To są elementy prowadzone też przez osoby dorosłe, bo trening, szczególnie jeśli się realizuje samotnie, a w większości z nas to realizujemy go pojedynczo, to on musi być umiejętnie zorganizowany, żeby on cały czas sprawiał radość. Osoby, które się kierunkowują pod kątem wyników i tak dalej, które mają te predyspozycje, osiągają dobre wyniki relatywnie, to one sobie ten trening robią bardziej profesjonalne. Natomiast osoby, które traktują ten trening stricte jako taki element rekreacji, hobby, to wprowadzają właśnie bardzo wiele takich elementów zabawowych, rozrywkowych, bez tak zwanego sztywnego trzymania się tych takich wymogów, które no, w końcowej fazie mają przynieść rezultat w postaci jakiejś poprawy wyników i tak dalej. Znam bardzo wiele osób, które całe życie biegają jako taki dobry fan i z tym się czują dobrze.
15: No właśnie, dla tych, którzy chcą biegać rekreacyjnie, którzy chcą zacząć ze swoimi dziećmi, albo dla dzieci, chyba nie ma sensu na początek wydawania dużo pieniędzy na sprzęt biegowy, buty, ubranie. Jak pan tutaj radzi?
16: Powiem tak, popularność biegania wymusiła na producentach też zmianę podejścia do jakości wyrobów. Może tak. Kiedyś tak zwane wyroby sieciowe przez osoby, które biegały, były totalnie odrzucane. Dzisiaj dobrej jakości za przyzwoite lub niewielkie pieniążki można nabyć w takich sieciowych sklepach i dla dzieciaka zupełnie to wystarczy, więc tutaj kwestia odzieży nie ma większego znaczenia. Te, nazwijmy je, to, co kiedyś nazywaliśmy kilka lat temu już jako profesjonalne, specjalistyczne ubiory do biegania, dzisiaj są tak spowszedniałe i są tanie, że można kupować nawet i nazywając to, że to fachowe, specjalistyczna jest odzież, bo ona niewiele kosztuje. Także tutaj nie ma w tym momencie obaw. Ważne jest, żeby obuwie było właściwe, to takie pierwsze, bo jeśli koszulkę kupimy nieoddychającą tak zwaną, nic się tam złego też nie dzieje. 30 lat temu, 40 biegano w koszulkach bawełnianych i jakoś nikomu nie przeszkadzało, biegano w tenisówkach z Czech czy Czechosłowacji, bo w Polsce takich nie było i ludzie biegali maratony, więc tu znam powiedzenie jednego z takich bardzo dobrze biegających w Radomiu, czyli byłego takiego lekkoatletę dobrego Artura Właśnickiego, który mówi, że proste buty kupuj. Mówi, czym więcej systemów będzie obuwie miało, tym szybciej kontuzję złapiesz. Systemy są dla fachowców, dla tych, którzy biegają bardzo dużo, atakują to podłoże z dużą siłą, a jak biegamy lekko, biegamy amatorsko, to praktycznie każdy z butów oczywiście spełni te oczekiwania i odzieży jest bardzo dużo. Dostępna, tania odzież jest, także tu nie ma w tej chwili takiego problemu jak lat temu kilkanaście.
9: W tej godzinie to wszystko. Słyszymy się ponownie po godzinie 15. Pa, pa.
8: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Grójcu na 106,4.
17: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Reklama.

0: pracy.
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Reklama.
7: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję. Miliony kobiet z większą szansą na przeżycie. Jest przełom w wykrywaniu raka macicy. Domowe przetwory, potrawy z grilla, a do tego mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W Gdyni trwa Wielka Majówka.
8: Godzina 14 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
7: A na początek śmiertelny wypadek samochodowy na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W miejscowości Gaj Mały w powiecie szamotulskim osobówka rozbiła się na drzewie. Kierowca zginął na miejscu. Ze wstępnych informacji wynika, że zmarły miał około 33 lat. Przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku bada policja. Droga w miejscu wypadku przez kilka godzin była nieprzejezdna. To porażka Donalda Tuska, komentuje Prawo i Sprawiedliwość. To Zbigniew Ziobro jest porażką, odpowiada Koalicja Obywatelska. Były minister sprawiedliwości, jak donoszą media, miał wyjechać z Węgier i był widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych.
9: Oznacza to wielką porażkę Donalda Tuska i obecnego obozu władzy, ponieważ przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
7: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. A europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
10: Zbigniew Ziobro jest porażką Jarosława Kaczyńskiego, jest w tej chwili kulą u nogi. Będziemy przypominać każdego dnia te defraudacje Funduszu Sprawiedliwości i jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
7: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. W rozmowie z Superekspresem Waldemar Żurek stwierdził, że chciałby poznać kulisy tego wyjazdu i status Ziobry w USA. Wystąpimy pilnie o ekstradycję. Nikt nie stoi ponad prawem. Będziemy go ścigać po całym świecie, stwierdził minister sprawiedliwości. Przełom w wykrywaniu raka szyjki macicy. Badania pokazały, że nowoczesny test HPV-HR jest niemal 2 razy skuteczniejszy od tradycyjnej cytologii w wykrywaniu zmian przedrakowych, mówi onkolog Andrzej Nowakowski.
11: Udowodniliśmy, że ta nowa technologia jest blisko 2-krotnie bardziej skuteczna w profilaktyce raka szyjki macicy, wykrywaniu zagrożenia tym nowotworem i wykrywaniu stanów przedrakowych.
7: Wyniki pilotażu właśnie zostały opublikowane. Badanie objęło ponad 33 tysiące kobiet z całego kraju. Dodaje dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii Beata Jegielska.
12: Warto też wspomnieć, że równolegle zostało wdrożone rozwiązanie e-rejestracji i jest to istotne. Każda pacjentka po prostu z domu może zarejestrować się na takie badanie.
7: Kobiety między 25 a 64 rokiem życia mogą wykonać badanie bezpłatnie. Zapisać można się przez internetowe konto pacjenta albo aplikację Moje IKP. A kto nie ma jeszcze planów na dzisiejsze popołudnie, no to może na przykład wybrać się na Festiwal Ogród i Wielka Majówka. W Gdyni czekają na Was m.in. pokazy kulinarne czy warsztaty ogrodnicze.
13: Wegańskie brownie składa się tak z babki płesznik zamiast jajek.
14: Chyba to jest drożdżówka? Na ciepło. Pyszna.
15: W sobotę robimy wielki ukłon dla Gdyni na 100-lecie. Witam Ania, organizatorka wydarzenia. Przyjeżdża do nas ekipa z gminy Czarne, której stoisko będzie zamienione w statek, który będzie miał również żagiel, na który można złożyć życzenia Gdyni.
16: Mamy też na przykład ser szwajcarski z dodatkiem szyszki alpejskiej.
17: Są przetwory z pigwowca oraz lemoniady.
18: Kwaśna, ale bardzo dobra, bardzo dobra.
19: Fajnie balansuje się smak, nie? Bardzo fajnie.
20: Rzemieślnicze czekolady, kakao ceremonialne, które jest po prostu 100%

0: Z tą kakaową.
1: Wydarzenie potrwa mniej więcej do godziny 18.
2: Pogoda dopisuje. Pogoda taka, żeby pójść na spacer, spędzić czas na świeżym powietrzu, bo umówmy się, jak patrzymy na nasze termometry, to one naprawdę są okej. Są okej też temperatury, które właśnie możemy na tych termometrach zobaczyć, bo bardziej o to mi chodzi. Jeżeli chodzi o pogodę na przykład na północy kraju, tam 18 stopni, miejscami nawet 19. Na wschodzie jest najchłodniej, bo tam tylko 8. To tak niepokojąco, jeżeli chodzi o maj.
3: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Historyk i twórca kanału Underground Paszyn Artur Trącik bije na alarm. Jego zdaniem ciężki sprzęt budujący obwodnicę Ciepielowa może wjeżdżać na nieoznakowane mogiły żołnierzy 74. Pułku Piechoty zamordowanych przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Trącik twierdzi, że dokumentacja archeologiczna jest nieprecyzyjna.
4: Prowadzę ten kanał Underground Paszyn, gdzie staram się jakby pokazywać różnego rodzaju akcje poszukiwań i tak dalej. No i też staram się przemycać jakąś taką treść edukacyjną dla ludzi, którzy gdzieś jednak się zderzają z tą pasją poszukiwań, historii i tak dalej. No, że blisko mi też do tych wydarzeń z września 1939 roku, bo bardzo często jeździłem w rejony tutaj pod Częstochową Janowa, gdzie miały miejsce te działania z 3 na 4 września, gdzie się właśnie spod okrążenia żołnierze wydostali i udało im się przebić właśnie i szli w kierunku tego Ciepielowa, więc zawsze chciałem też w tym rejonie coś podziałać, a kiedyś się okazało, że są tam jakieś prace teraz na tym terenie tego lasu i coś mnie tam wzywało. Dokładnie 9 września, tak jak w rocznicę, wtedy przyjechałem pierwszy raz, zobaczyłem, co tam się dzieje. Dość długo szukałem kontaktu z archeologiem, bo wiedziałem, że jakiś archeolog musi mieć tam nadzór. Udało mi się spotkać archeologa z nadzoru, pana Adama Goleńskiego. Opowiedziałem mu wszystko, co wiem, natomiast już wtedy było bardzo, dużo za późno na jakiekolwiek działania, bo wiele rzeczy zniknęło. Adam Goleński powziął wtedy mi informację, zezwolił nam na wejście w teren. Staraliśmy się poszukać tych grobów nieznanych żołnierzy, tych nieznanych grobów, o których już wtedy wiedziałem, niestety one już nie istniały, te miejsca. Jedno cudem się uchowało, bo było tak na granicy, a mam tych informacji jeszcze znacznie więcej, już na 100%, że tak powiem, potwierdzonych. Znaczy, no, z całą pewnością te działania, przede wszystkim trzeba się jakby zobaczyć, że tutaj naprawdę była jakaś cała kaskada niedopatrzeń, jakichś. Ciężko mi to nawet skomentować. Mam nadzieję, że dla dobra wszystkiego kiedyś to będzie jakiś sztandarowy przykład, jak powinno się działać wcześniej, jak to wszystko powinno wyglądać. Z całą pewnością to miejsce z punktu widzenia tych działań historycznych, które tam miały miejsce 8 na 9 września 1939 roku, przepełnione było różnego rodzaju historycznymi pamiątkami. Tam na pewno leżały orły, inne rzeczy, nieśmiertelniki, pamiątki, wszystko to, co ci żołnierze tam pogubili, co zostało wyrzucone, celowo też ukryte. To na tym odcinku budowanej tej ulicy po prostu to zostało wymielone, to zniknęło. No a najgorsze jest to, że już wiemy i wiedzieliśmy wcześniej, bo też to jest pasjonaci historii, zwłaszcza ci lokalni, którzy są często tymi nosicielami tej ostatniej informacji, co pozyskiwali od starszych ludzi, wiedzieli, że na odcinku całej tej trasy i w tym lesie jest dużo mogił takich nieznanych, które były oznaczone na drzewach. Zdjęcie wysłać, które też znalazłem na takim starym forum, jest w niższym, bardzo w tym lesie, tylko o tym nieco poniżej, jest piękne zdjęcie prezentujące taką niby mogiłę z krzyżem i potem ktoś zrobił zdjęcie po wielu latach, że jest tylko las, bez śladu nawet. Tego naprawdę było dość. No wiadomo, pamięć ludzka się zaciera. Ja będę miał taki bardzo wielki apel, jeżeli się pojawię tam w Ciepielowie, chciałbym z burmistrzem porozmawiać, aby poznać z księżmi z okolicznych parafii, aby właśnie przeprowadzili taki apel, zapytali miejscowych, ktokolwiek pamięta, gdziekolwiek z kimś, z rodzicami czy z dziadkami chodzili palić świeczki do lasu, żeby te wszystkie miejsca odszukać, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo bardzo istotne, żeby to z powrotem, no teraz mam nadzieję i wiem, że mocne działania tam przeprowadzi. Ja przygotuję taką mapę z informacjami, które ja posiadam też dzięki pasjonatom, bo to wszystko się jakby zebrało w jedno miejsce i trzeba pilnie zadziałać, bo jeszcze kilka grobów jest do uratowania, takich stuprocentowych. No to jest słowo klucz, nadzór, tak? Na czym, na czym polega taki nadzór? No, mi się to też nie, jakby nie podoba, patrząc przez pryzmat całej Polski. No co może jedna osoba czy firma, skoro jest, nie wiem, kilkanaście pojazdów ciężkich na trasie, no co ta jedna osoba może zrobić? Po drugie, no jest tutaj brak tego, że no wcześniej, jeszcze jakaś firma wcześniej, z tego co wiem, miała zlecenie przeprowadzenia powierzchniówek na tej trasie oraz kwerendy historycznej, czego właśnie wynikiem miało być to, co ten pan archeolog posiadający ten nadzór ma jakby zrobić. W którym miejscu ma otworzyć wykopy, czy przeprowadzić badania archeologiczne, na czym się skupić, no to właśnie po to to jest, taka kwerenda wasza historyczna. Tam, nie wiem, no tych informacji jest przeogromna ilość, tablice informacyjne przy samym pomniku, no to już bardzo dużo dawał informacji, jeżeli ktoś taką kwerendę chciał przeprowadzić, zobaczyć z jakim miejscem tak naprawdę się zderzamy. No w urzędzie konserwatora ewidentnie wiedziano, jak mocno to jest miejsce, bo to wynika z dokumentu, z takiego uzasadnienia, który poszukiwacze dostali, iż nie mogą prowadzić w tym rejonie poszukiwań, bo to już jest badanie pól bitewnych i to jest zbyt cenne miejsce dla historii, no i wszelakie działania tam amatorskie to tylko niszczą kontekst. Tu jest problem systemowy, który bardzo widać, jak to wszystko nie działa, czyli kiedy chcemy chronić, kiedy urzędy jakby chcą chronić całkowicie wszystko i przez to nie chronią tego, co najbardziej istotne, jak to w tym filmie powiedziałem.
3: Inwestor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, uspokaja. Rzeczniczka Małgorzata Tarnowska zapewnia, że do tej pory nie odnaleziono żadnych szczątków, a wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem archeologa.
0: Budowa obwodnicy Ciepielowa w ciągu drogi krajowej nr 79 oraz rozbudowa 79 na odcinku pomiędzy Ciepielowym a Lipskiem odbywają się zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed rozpoczęciem inwestycji przeprowadzono archeologiczne badania powierzchniowe, podczas których cały teren inwestycji został rozpoznany terenowo oraz przeprowadzono różnego rodzaju analizy i kwerendy, między innymi map historycznych, aby jak najpełniej poznać dziedzictwo kulturowe tego terenu. W ich wyniku stwierdzono, że w zasięgu inwestycji znajdują się trzy mogiły poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy Wojska Polskiego z 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. Wszystkie z nich są widoczne w terenie, mają formę pomników z krzyżem i tablicami informacyjnymi. Podczas robót ziemnych konserwator zlecił, aby cały teren inwestycji był objęty nadzorem archeologicznym, co oznacza, że archeolog osobiście obserwuje przebieg prac ziemnych i w przypadku odkrycia szczątków ludzkich lub jakichkolwiek przedmiotów, które mogą być zabytkami, wstrzymuje roboty i zawiadamia odpowiednie służby. Są to standardowe działania, którymi są objęte wszystkie inwestycje drogowe prowadzone przez GDDKiA. Prace są wykonywane także na podstawie decyzji z RID, uzyskanych na podstawie dokumentacji projektowych, zawierających wszelkie wymagane uzgodnienia, a roboty prowadzone są pod nadzorem archeologicznym. Na terenie realizowanej inwestycji nie odnaleziono szczątków ludzkich. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od kierownika nadzoru archeologicznego, na terenie budowy znaleziono jedynie łuski karabinowe, bagnet czy guziki. Jeżeli podczas prac ziemnych doszłoby do odkrycia szczątków ludzkich, konieczne byłoby wstrzymanie prac i zabezpieczenie miejsca ich znalezienia. Następnie powiadomione zostałyby odpowiednie służby, w zależności od kontekstu zalegania szczątków. Są to najczęściej Wojewódzki Konserwator Zabytków, Policja, Instytut Pamięci Narodowej. Podkreślić trzeba, że dochowujemy wszelkich koniecznych procedur niezbędnych dla prowadzenia robót, jednocześnie poważnie traktując historię tego miejsca, mając na uwadze zachowanie w należytym stanie miejsc o znaczeniu historycznym, które znajdują się w rejonie inwestycji, o których wiemy ze szczególnym uwzględnieniem miejsc upamiętniających żołnierzy Wojska Polskiego. Celowo oddalamy się infrastrukturą drogową od miejsc pamięci na tyle, na ile jest to możliwe w ramach przedmiotowej inwestycji, a teren w bezpośrednim sąsiedztwie tych miejsc, szczególnie w rejonie usytuowanych przy drodze krajowej grobów żołnierskich, wraz z postępem robót zostanie należycie uporządkowany.
3: Sprawą zajęła się też radomska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej, która weryfikowała doniesienia z placu budowy, mówi rzecznik instytucji Rafał Kościański.
5: W 2021 roku Instytut Pamięci Narodowej poinformował Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, że w przypadku drogi krajowej nr 79 w sąsiedztwie tej drogi zlokalizowane są następujące mogiły, m.in. mogiła majora Józefa Cesarza, a także podpułkownika Adolfa Pelsa oraz mogiła zbiorowa 33 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w walce 8 września 1939 roku. Natomiast jeśli mówimy o sytuacji aktualnej, tej, która w tej chwili tutaj pojawiła się w przestrzeni medialnej związanej z realizacją tej inwestycji, to warto powiedzieć, że instytucja taka, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej, rzecz jasna reaguje na tego typu niepokojące sygnały i w związku z tym przede wszystkim prokuratorzy pionu prokuratorskiego Instytutu Pamięci Narodowej z Radomia i z Lublina podjęli działania, które mają na celu wyjaśnienie tej sytuacji. Te działania przede wszystkim polegają na tym, że weryfikują te informacje medialne, między innymi poprzez kontakt bezpośredni z komendami policji, także z prokuraturą powszechną, aby zająć stanowisko i wyjaśnić te niepokojące informacje, które do nas tutaj docierają. Warto też jakby podkreślić, że również formalną informację otrzymaliśmy tutaj z delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, delegatury w Radomiu, w której poinformowano nas również, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała decyzję o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego na terenie objętym budową. W korespondencji tej wskazano również, że pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o rzekomym zniszczeniu mogił lub ich pozostałości nie znajdują potwierdzenia rzeczywistości. I w związku z też tą informacją prokuratorzy IPN-u delegatury w Radomiu podjęli też czynności właśnie sprawdzające. Skontaktowali się m.in. z oficerami dyżurnymi Komendy Miejskiej Policji w Lipsku i w Zwoleniu, którzy nie potwierdzili zgłoszeń dotyczących ujawnienia fragmentów szczątków ludzkich. Anonimowe zgłoszenie, które trafiło tutaj do organów ścigania, rzeczywiście naczelnik Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowej Komisji w Lublinie wystąpił do prokuratury rejonowej w Lipsku z prośbą o potwierdzenie faktów płynięcia do nich zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz przeprowadził rozmowę z tamtejszym prokuratorem. Ten prokurator potwierdził, że takie anonimowe zgłoszenie, zawiadomienie wpłynęło i jest weryfikowane w tej chwili przez policję. Na dzień dzisiejszy informacja jest taka, że nie potwierdzono ujawnienia szczątków ludzkich na terenie prowadzonej inwestycji. No, warto tutaj też podkreślić, że w ciągu ostatnich lat prokuratorzy pionu tutaj prokuratorskiego, którzy zajmują się prowadzeniem śledztw popełnionych w czasie II wojny światowej, także w okresie komunistycznym, prowadzą śledztwa na temat zdarzeń niewyjaśnionych do tej pory, po to, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności sprawy. I rzeczywiście w sprawie zbrodni popełnionej przez żołnierzy 29. Dywizji Wehrmachtu w rejonie Ciepielowa prowadzone było śledztwo i to śledztwo zostało umorzone w grudniu 2014 roku z powodu niewykrycia sprawców tej zbrodni.
3: Ibrahim Kamara, piłkarz Radomiaka Radom, oczyszczony z zarzutów. Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku pomocnik Zielonych został oskarżony o gwałt. Jak mówi Aneta Guść, rzecznik radomskiej prokuratury, decyzja prokuratury wynika z braku wystarczających dowodów przeciwko podejrzanemu.
6: 15 kwietnia bieżącego roku prokurator umorzył śledztwo przeciwko podejrzanemu Ibrahimowi C. o przestępstwo zgwałcenia. Wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu. W ocenie prokuratora zgromadzony materiał dowodowy nie dostarczył wystarczających podstaw do przyjęcia, że podejrzany swoim zachowaniem zrealizował znamiona zarzuconego mu przestępstwa. Prokurator poddał ocenie zarówno zeznania pokrzywdzonej, jak i wyjaśnienia samego podejrzanego w kontekście całego zgromadzonego materiału dowodowego. Ustalone zostało, że przed zbliżeniem stron nie doszło w stosunku do pokrzywdzonego skłonionej do użycia przemocy, groźby bezprawnej, a nie też podstępu ze strony Ibrahima C. Prokurator natomiast uznał po dogłębnej analizie ze wszystkich zgromadzonych dowodów, że w tej sprawie pojawiło się szereg istotnych wątpliwości, których nie dało się uniknąć, nie dało się usunąć w toku śledztwa. Natomiast zgodnie z artykułem 5, paragraf 2 kodeksu postępowania karnego wszelkie takie wątpliwości, których nie zdołało się usunąć na podstawie dowodów, rozstrzyga się na korzyść osoby podejrzanej. I tak też w tym śledztwie zdecydował prokurator. Ostatecznie wskazane zostało, że w sprawie nie zgromadzono dostatecznych dowodów do przyjęcia, że pomiędzy pokrzywdzonym a podejrzanym doszło do kontaktu cielesnego wbrew woli pokrzywdzonej przy uprzednim zastosowaniu przez podejrzanego wobec niej przemocy, groźby bezprawnej, podstępu czy też braku zgody na ten kontakt. Decyzja na chwilę obecną jest nieprawomocna, także druga strona tego postępowania ma prawo złożyć zażalenie, ewentualne dalsze kroki. Są tutaj umorzenie postępowania jest wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Prokurator nie zakwestionował zeznań pokrzywdzonej w ten sposób, żebyśmy mogli mówić o pomówieniu, o zniesławieniu. Pomówienie zniesławienie jest tym rodzajem czynu, którego dopuszcza się osoba, która świadomie, fałszywie albo kogoś oskarża o coś, albo fałszywie zeznaje na temat okoliczności dotyczących tego zdarzenia. Mamy ustalenia takie, że kontakt między stronami był. Są wątpliwości co do tego, czy ta zgoda była, czy nie była, także każda z tych stron inaczej odbierała to zachowanie. Także na pewno nie przesądzimy na chwilę obecną, czy jakie kroki będą podejmowane, bo ta decyzja jest nieprawomocna.
3: Przypomnijmy, ze względu na charakter sprawy zastosowano wobec niego 3-miesięczny areszt tymczasowy, ale po odwołaniu wniesionym przez obronę sąd zdecydował o złagodzeniu środka zapobiegawczego. Piłkarz opuścił areszt w styczniu po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 150 tysięcy złotych. Jednocześnie objęto go dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Po wyjściu na wolność Kamara wrócił do treningów, a na boisku ponownie pojawił się 1 marca. Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna, organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest popularyzowanie architektury drewnianej w województwie mazowieckim, jej ochrona i opieka nad budynkami, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
7: Wokół Drewna, nowy konkurs, który przygotowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs kierowany jest do tych posiadaczy, którzy mają zabytkowe drewniane budynki i dbają o nie, nie wpisane do rejestru zabytków. Warto przyjrzeć się regulaminowi, dlatego że są bardzo duże nagrody. Za pierwsze miejsce ponad 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o tym, że do 19 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia.
8: Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna na najlepsze zachowane obiekty drewniane z terenu województwa mazowieckiego. Zachęcam wszystkich Państwa do zgłaszania takich obiektów. Myślę, że na województwie mazowieckim mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę. Mam nadzieję, że to też w południowej części województwa mazowieckiego będzie dużo takich zgłoszeń. Serdecznie zachęcam.
3: Nabór wniosków potrwa do 19 sierpnia. Na zwycięzcę czeka prawie 13 tysięcy złotych. Wielka historia, mali świadkowie. To tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Są to pamiątki i galanteria patriotyczna, upamiętniająca ważne wydarzenia z historii Polski i Polaków od końca XVIII do końca XX wieku, mówi jeden z kuratorów wystawy, Krzysztof Skarżycki.
9: Na naszej wystawie chcemy pokazać przekrojowo historię Polski od powstania kościuszkowskiego do Solidarności. Poprzez te wielkie wydarzenia, właściwie przez w ciągu ostatnich 200 lat, chcemy pokazać te różne postawy patriotyczne i symbolikę, która towarzyszyła tym wydarzeniom. No, zaczynamy, taką przyczyną wystawy jest 280. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki, bohatera bez skazy, polskiego bohatera, który chyba był najwięcej razy, jego podobizna już jeszcze za życia, ale także już po śmierci, była najbardziej powielana i była takim wzorcem, jakby to można powiedzieć, bezinteresowności i oddania się idei ojczyzny. Potem, prawda, idziemy poprzez Legiony Dąbrowskiego, postać tutaj też jest ważna, księcia Józefa Poniatowskiego, przez kolejne dwa te wielkie powstania XIX-wieczne, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. I tutaj będzie bardzo duża sekcja na wystawie biżuterii patriotycznej, która towarzyszyła temu okresowi przedpowstańczemu i w okresie powstania i po. Tutaj na tym krzyżyku jest 27 lutego. To jest rocznica w 1861 roku masakry w Warszawie, gdzie doszło do, po raz pierwszy wojsko rosyjskie użyło broni przeciwko demonstrantom pokojowo nastawionym. Wtedy padło 5 poległych. Wśród tych 5 poległych był też radomianin, osoba, można powiedzieć, z regionu radomskiego, z pobliskich Jaszowic, pochodzący Zdzisław Rutkowski, był też jednym właśnie z tych 5 poległych. I tak właściwie to wydarzenie było takim katalizatorem, które wyzwoliło właśnie to, że należy walczyć z caratem, i wtedy właśnie pojawiły się też te krzyżyki, różne pierścionki, wykonywane nie ze szlachetnych materiałów, bo jeśli mówimy o biżuterii, to mamy wrażenie, mamy nadzieję, że to będzie jakiś szlachetny metal albo kruszec, a to są po prostu z najtańszych materiałów. Potem na naszej wystawie idziemy poprzez kolejne wydarzenia, więc odzyskiwanie niepodległości, tutaj postać Józefa Piłsudskiego przez okres II wojny światowej i okres powstania, czyli powstania Solidarności, karnawału stanu wojennego. I tutaj można powiedzieć, że tak jak w 1861 roku właśnie, gdzie była taka erupcja noszenia różnych emblematów, to ten karnawał Solidarności i po, prawda, powstanie wojenny, to też jest taki, można powiedzieć, erupcja różnych pamiątek patriotycznych poprzez wpinki, prawda, symbol opornika, czy emblematy Solidarności, ale także znaczki pocztowe kolportowane przez Solidarność, przez Solidarność Podziemną, przez różne, prawda, organizacje podziemne, które służyły właśnie, kolportaż i rozprowadzanie służyły, prawda, utrzymaniu podziemnych struktur. Jest to, mówię, jeszcze jedna taka rzecz, którą należy powiedzieć, że to manifestowanie patriotyzmu, jeśli będziecie Państwo na wystawie, zobaczycie, nie zawsze wiąże się z dobrym gustem, jeśli to można powiedzieć. Niektóre z tych przedmiotów, które były robione z serca, z potrzeby, nie są, prawda, bardzo piękne, ale jest to jakiś, prawda, symbol i bardzo ważna rzecz dla tych ludzi, którzy to robili, czy, prawda, rozprowadzali. Mniej więcej połowa eksponatów, która będzie prezentowana, pochodzi z naszej kolekcji. Mamy bardzo bogatą kolekcję właśnie pamiątek, ale także to pożyczyliśmy z 7 muzeów w Polsce, z Muzeum Narodowego w Warszawie, Narodowego w Krakowie, Narodowego w Kielcach. Tutaj dla Kielc z mojej strony szczególne podziękowania, w szczególności za użyczenie porcelany z emblematami patriotycznymi. Także z Muzeum w Koninie, Okręgowego w Koninie, Muzeum Historycznego w Krakowie, Muzeum Niepodległości i Muzeum Warszawy. To są, tam też jest właśnie biżuteria, także obrazy, grafika i, tak jak mówię, porcelana, która rzadko gości na naszych wystawach, a warta jest pokazania.
3: Na ekspozycji zobaczymy ponad 600 eksponatów, dodaje Paweł Korba, jeden z kuratorów wystawy.
10: Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj na jedną rzecz. Jako nauczyciel z wykształcenia i pracujący też przez wiele lat w radomskich szkołach, to dla mnie tutaj ten walor edukacyjny jest szczególnie ważny i właśnie chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że no te przedmioty, no bo to na stosunkowo niedużej przestrzeni, tutaj jest zgromadzona ogromna ilość przedmiotów, bo to jest blisko 600 przedmiotów. No i właśnie też jest, ta wystawa jest dla tych, którzy będą oglądali, takim dowodem na to, że to są rzeczy, które pomimo tego, że na co dzień ich nie dostrzegamy, mają na nas ogromny wpływ. A najlepszym dowodem na to są chociażby słowa profesor Marii Janion, która w momencie, kiedy Polska była o krok od wejścia do Unii Europejskiej, zwróciła uwagę na to, że możemy wejść do Europy, ale tylko z naszymi umarłymi. No, co miała na myśli? Chodziło jej o to, że każdy z nas ma w sobie takiego romantyka i taką martyrologię. Nawet jeżeli ktoś na co dzień tego nie dostrzega, no dla niej dowodem na to, że jesteśmy przesiąknięci duchem tego romantyzmu i martyrologii jest to, co robimy 1 listopada, czyli oddajemy hołd naszym poległym, bo przecież każdy z nas w tym dniu udaje się nie tylko na groby swoich bliskich, ale też na groby ludzi, którzy polegli w Katyniu, w obozach koncentracyjnych, czy gdzieś tam na bezkresnych polach z dawnego Związku Radzieckiego, czy Rosji. Więc też ta wystawa, ten walor taki edukacyjny naszej wystawy jest właśnie tutaj, polega na tym, żeby sobie uświadomić, jak bardzo takie przedmioty codziennego użytku też wpływają na to, na nasze myślenie, na kształtowanie naszej tożsamości, bo przecież nasza tożsamość, nasza teraźniejszość jest zbudowana na przeszłości. To tak jak właśnie słowa Izabeli Czartoryskiej w Puławach, właśnie w Świątyni Sybilii. Przeszłość przyszłości. No i właśnie w ten sposób, na to zwracając uwagę, chcielibyśmy Państwa zaprosić na wystawę, żeby przekonać się o tym na własne oczy.
3: Wystawę można oglądać w Malczewskim do końca czerwca.

0: FM. Fox FM Radom. Fox FM Radom.
1: Hitów.
0: Grójcuna 106.4.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Maj to idealny moment na nowy początek życia w wymarzonym M. Krakowska. Inwestycja od Quadra Development to więcej niż mieszkanie. To komfort, nowoczesność i doskonała lokalizacja. Tylko w maju 5% rabatu na wybrane mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży przy Krakowskiej 12 i zapoznaj się z ofertą, bo maj sprzyja dobrym decyzjom. Sprawdź na quadra-development.pl.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
10: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
11: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Wielkie otwarcie ekspozycji Global Home City już 15 maja od 10. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
12: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
2: Reklama.
13: Anna Padowska, zapraszam na skrót najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia. Jedna osoba została ranna w wyniku pożaru na radomskich Borkach, do którego doszło w majowy weekend. Nad zalewem spłonęła budka gastronomiczna. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej, mówi kapitan Adrian Skrzek, rzecznik radomskich strażaków.
14: Nasze działania polegały na podaniu prądu, gaśniczych wody w natarciu i zabezpieczenia miejsca działań. W przedmiotowym zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba. Została ona przetransportowana do szpitala. Działania trwały łącznie około 40 minut.
13: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Przed nimi najważniejszy egzamin w życiu. Mowa o uczniach ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy dzisiaj rozpoczynają maturalny maraton. Na początek język polski na poziomie podstawowym. A my zapytaliśmy się radomskich maturzystów, czy stresują się przed jego napisaniem.
15: W ogóle nie ma jakoś stresu, tak naprawdę. No, uczyłam się przez 4 lata do tej matury, także w sumie myślę, że będzie spoko. Wszystko będzie znane.
16: Bardziej się stresowałem wczoraj wieczorem, ale dzisiaj to już tak trochę przeminęło, ale nadal jest taki łagodniejszy. Do polskiego to głównie przeczytałem sobie streszczenia, tak powtarzałem te lektury z gwiazdką, takie opracowania różne, dużo filmików na YouTubie.
17: Stresik trochę jest, ale myślę, że ten cały rok, co się przygotowywaliśmy, to myślę, że będzie dobrze. Nastawiam się optymistycznie.
13: Oczywiście życzymy połamania długopisów. Z maturzystami rozmawiał Wojciech Wójcikowski. To kolejny rok, kiedy sadownicy liczą straty. Tym razem sytuacja jest groźniejsza, bo mróz zniszczył nawet 90% upraw, a straty finansowe trudno teraz określić. Jak tłumaczy Mirosław Maliszewski, prezes Sadowników RP i poseł PSL, w interesie nas wszystkich jest wsparcie dla sadowników i rolników.
18: Żeby się nie uzależnić od importu, który pewnie zaleje polskie sklepy, półki polskich sklepów i wypełni to miejsce, w którym powinny się tradycyjnie znaleźć polskie owoce, więc ta tragedia ma szerszy wymiar niż tylko tragedii pojedynczego gospodarstwa.
13: Jak informują sadownicy, w powiecie grójeckim są miejsca, gdzie temperatura przed weekendem spadła nawet do minus 9 stopni. 600 uczestników pobiegło w tegorocznym biegu Konstytucji 3 maja. Pierwszy na metę dobiegł Patryk Kozłowski. Biegacze mieli do pokonania dystans 5 km ulicami miasta. W programie były także wyścigi dla dzieci i marsz Skikami Nordic Walking. To była łatwa trasa, ocenia Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom, organizator biegu.
1: Trasa jest dziecinnie łatwa, bez żadnych podbiegów, także maruderzy na start, bo oni tu narzekają, że w Radom jest miastem górskim, jak na tych innych biegach, to ciągle myślę, czy my Beskidy, czy Tatry. Tutaj nie ma żadnych przewyższeń, więc trasa na bicie życiówek.
13: Zawody odbyły się w Radomiu po raz 12. Strażak i osoba postronna zostali ranni w pożarze trzcinowiska, do jakiego doszło w weekend we Wsoli. Na miejscu pomocy medycznej trzeba było udzielić dodatkowo dwóm osobom. Jak informuje Adrian Skrzek z Radomskiej Straży Pożarnej, jedna osoba trafiła do szpitala.
19: Jeden z poszkodowanych ze względu na liczne oparzenia skóry przekazany został pod opiekę zespołowi ratownictwa medycznego, który przetransportował do szpitala w celu dalszej hospitalizacji.
13: W sumie spaliło się 4 hektary trzcinowiska. Straż pożarna apeluje o rozwagę. Ze względu na suszę łatwiej o zapruszenie ognia w lesie i na łące. Dodatkowo wiatr może przenosić ogień na duże odległości. Stres przed maturą to normalny objaw, ale wielu maturzystów nie wie, jak sobie z nim poradzić. Co zrobić, by maturalne emocje nie udzieliły się w dniu egzaminu? Radzi psycholog z Radomia Agnieszka Marcula.
20: Po pierwsze, zadbajmy w tym czasie o siebie. Mówię tutaj też z apelem oczywiście do rodziców najbliższego otoczenia, ale też do maturzystów. Zadbajmy o to, żeby czuć się dobrze, jakby ten element już mieć, no jakby odhaczony, tak? Żeby tym się nie martwić, że jesteśmy niewyspani, niedojedzeni.
13: Maturzyści dziś rozpoczęli egzamin dojrzałości. Na pierwszy ogień poszedł język polski na poziomie podstawowym. Pracowity weekend majowy strażaków w powiecie grójeckim. W ciągu ostatnich dni odnotowano 35 zdarzeń, z czego 19 stanowiły pożary. Co ważne, w żadnym ze zdarzeń nikt nie ucierpiał. W działania ratownicze zaangażowanych było 460 strażaków. Najpoważniejszym zdarzeniem był rozległy pożar lasu w miejscowości Budy Michałowskie, mówi Michał Maroszek z Grójeckiej Straży Pożarnej.
21: Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży został rozwinięty pożar wierzchołkowy lasu sosnowego. Z uwagi na bardzo szybki rozwój pożaru na miejsce zadysponowano dodatkowe siły i środki. Po lokalizacji pożaru przystąpiono również do dokładnego przelania pogorzeliska, wykluczając dodatkowe zarzewia ognia.
13: Strażacy przypominają, że utrzymująca się susza zwiększa ryzyko pożarów i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Przed wyprawą do lasu warto się zabezpieczyć. Trwa sezon na kleszcze, które mogą być zagrożeniem przynajmniej do późnej jesieni. Wybierając się na spacer na przykład do lasu, warto zabezpieczyć się przed nieproszonym gościem, mówi Małgorzata Gregorczyk z radomskiego sanepidu.
22: Powinniśmy odpowiednio się ubrać na taki spacer, zakładać długie spodnie, koszulę z długimi rękawami, nakrycie na głowę. W Polsce najczęściej występującą chorobą roznoszoną przez kleszcze jest właśnie borelioza.
13: Warto także zabezpieczyć domowe zwierzęta przed kleszczami, na przykład specjalną obrożą czy kropelkami na kark. 296 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza. Taką decyzję podjął wojewoda. Wszystko po ubiegłotygodniowych nocnych przymrozkach. Niskie temperatury wyrządziły szkody m.in. w sadach w regionie grójeckim. Jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, informacje o stratach już spływają.
23: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Skala strat będzie oceniana indywidualnie przez komisję w terenie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
13: Komisje szacują szkody w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia. Przygotowane protokoły są podstawą do wypłaty odszkodowań. Piłkarze Radomiaka Radom wykonali kluczowy krok w stronę utrzymania w Ekstraklasie, pokonując na własnym stadionie Lechię Gdańsk 3-1. Niekwestionowanym bohaterem meczu został Abdul Tapsoba, który zdobył dla gospodarzy wszystkie 3 bramki. Triumf Radomian robi wrażenie, ponieważ od 35 minuty grali oni w osłabieniu po czerwonej kartce. Dzięki temu zwycięstwu Radomiak powiększył swoją przewagę nad strefą spadkową do 7 punktów, stawiając ogromny krok ku pewnemu utrzymaniu w lidze. Szanse na kolejne punkty podopieczni Bruno Baltazara będą mieli już za tydzień. Swój kolejny mecz Radomiak rozegra w poniedziałek. Ich rywalem w wyjazdowym starciu będzie drużyna Krakowi. Nawet o 2 miesiące może wydłużyć się budowa przystanku kolejowego Radom Południowy. Długa i mroźna zima sprawiła, że dopiero w lutym wykonawca mógł przystąpić do zaplanowanych prac. Obecnie, jak informuje Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK, trwa budowa peronu.
0: Obecnie wykonawca finalizuje budowę peronu, gotowa jest już jego nawierzchnia, a do wykonania pozostał montaż wiat, ławek i tablic informacyjnych, a także systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
13: Przypomnijmy, oprócz przystanku w tym miejscu powstaje kładka dla pieszych, która ma ułatwić przejście na pociąg z osiedla Południe. Choć początki nie są łatwe, to później jest wielka frajda. Jeśli zakładamy rolki po raz pierwszy, warto zaopatrzyć się w kask i ochraniacze, bo jak przyznają rolkarze z Radomia, początki na 4 kółkach do łatwych nie należały.
17: Czy ja jak się uczyłam, to miałam 7 lat. Wtedy ciężko mi było, ale mama mnie trzymała za rękę i uczyła jeździć.
3: Trudno było, ciągle trzeba było się trzymać żeby płotów, ale teraz już jest troszkę lepiej.
17: I oczywiście potrzebne są ochraniacze na początek, żeby jak się ktoś przewraca, bo na pewno się przewraca, to są potrzebne, ale wystarczy tylko umieć utrzymać równowagę i później już jest z górki.
4: Miałem o tyle łatwiej, że zacząłem od lodowiska i na lodowisku jeździłem przez 2 lata i potem dopiero wszedłem na rolki, także bez problemu zacząłem. Choć po jednym sezonie na rolkach miałem potem problemy na łyżwach.
13: Z rolkarzami z Radomia rozmawiała nasza reporterka Daria Żurowska. Piłkarz Radomiaka Radom oczyszczony z zarzutów. Po wczorajszym wygranym meczu z Lechią Gdańsk Ibrahim Kamara napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych: dzisiaj odniosłem 2 zwycięstwa. Uznano mnie za niewinnego i zdobyliśmy 3 punkty. Dziękuję Radomiak. Przypomnijmy, Ibrahim Kamara w grudniu ubiegłego roku był podejrzany w sprawie o gwałt. Zawodnik został zatrzymany, jednak po decyzji sądu opuścił areszt. Teraz 27-letni pomocnik został oczyszczony z zarzutów. Dziś temperatura w Radomiu wzrośnie do nawet 27 stopni. W rozgrzanym samochodzie słupek rtęci może podskoczyć nawet do 80 stopni. Straż Miejska w Radomiu przypomina, żeby w upały nie zostawiać dzieci ani zwierząt w aucie. Gdy jest gorąco, organizm może nawet się zagotować, mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej.
5: Widząc osoba, która jest zasłabnięta w środku, czy to zwierzę, czy to dziecko spocone, zalane potem, takie można powiedzieć śpiące, bezwładnie, bo to tak w kolejności następuje to przegrzanie organizmu. Możemy sobie wyobrazić, że w samochodzie takim nagrzanym, stojącym w pełnym słońcu, temperatura w granicach 70-80 stopni to jest norma, więc ten organizm nasz się zaczyna gotować.
13: W niektórych przypadkach, widząc zamknięte w samochodzie dziecko lub zwierzę, można wybić szybę. To jednak musi być uzasadnione. Coraz więcej rowerzystów pojawia się na mazowieckich drogach. To oznacza większe wyzwanie dla wszystkich uczestników ruchu. Wielu wypadków da się uniknąć, jeżeli każdy na drodze zachowa zdrowy rozsądek, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
24: Rowerzysta powinien poruszać się drogą dla rowerów, jeśli jest ona dostępna, a w przypadku jej braku może korzystać z jezdni, zachowując szczególną ostrożność. Apelujemy również do wszystkich kierowców, aby zachowywali elementarne zasady bezpieczeństwa podczas wyprzedzania rowerzysty, zachowując minimalny odstęp od wyprzedzanego rowerzysty, minimum 1 metra.
13: Policja przypomina również o obowiązku przestrzegania przepisów przez rowerzystów, sygnalizowaniu manewrów, niejeżdżenia przez przejście dla pieszych oraz zakazie jazdy pod wpływem alkoholu. Coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne to tylko niektóre z objawów wypalenia zawodowego. Jak mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, to poważna sprawa, której nie należy bagatelizować.
25: Poważna sprawa polegająca na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
13: Do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą. Historyk i twórca kanału Underground Passion Artur Trącik bije na alarm. Jego zdaniem ciężki sprzęt budujący obwodnicę Ciepielowa może wjeżdżać na nieoznakowane mogiły żołnierzy z 74. Pułku Piechoty, zamordowanych przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Trącik twierdzi, że dokumentacja archeologiczna jest nieprecyzyjna.
6: Udało mi się spotkać archeologa z nadzoru. Opowiedziałem mu wszystko, co wiem, natomiast już wtedy było bardzo, dużo za późno na jakiekolwiek działania, bo wiele rzeczy zniknęło. Jedno cudem się uchowało, bo było tak na granicy, a mam tych informacji jeszcze znacznie więcej, już na 100%, że tak powiem, potwierdzonych.
13: Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uspokaja. Rzeczniczka Małgorzata Tarnowska zapewnia, że do tej pory nie odnaleziono żadnych szczątków.
7: Podczas robót ziemnych konserwator zlecił, aby cały teren inwestycji był objęty nadzorem archeologicznym. Na terenie realizowanej inwestycji nie odnaleziono szczątków ludzkich. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od kierownika nadzoru archeologicznego, na terenie budowy znaleziono jedynie łuski karabinowe, bagnet czy guziki.
13: Według drogowców ochrona dotyczy trzech znanych i upamiętnionych pomnikami mogił. Sprawą zajął się też Instytut Pamięci Narodowej, który weryfikuje doniesienia z placu budowy. Dziś kolejny dzień maturalnych zmagań. Po polskim i matematyce przyszedł czas na język angielski na poziomie podstawowym. Jakie emocje towarzyszą maturzystom przed tym egzaminem?
8: No ja się czuję bardzo dobrze, ponieważ uczę się cały czas tego angielskiego, więc myślę, że nie będzie problemu.
9: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu. Nie, raczej na spokojnie. Gdzie tu się stresować takimi prostymi rzeczami?
10: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
11: Angielski dobrze znany język dla nas, więc myślę, że bez stresu, bez problemu.
26: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
13: Z maturzystami rozmawiała Daria Żurowska. Radkom ogłosił przetarg na rozbudowę radomskiego wysypiska odpadów. Stanowcze nie inwestycji, mówią okoliczni mieszkańcy, którzy już skarżą się na uciążliwe sąsiedztwo. Jednym z ich argumentów są pojawiające się na składowisku pożary. Ostatni miał miejsce w weekend. Jak przyznaje Katarzyna Fliszkiewicz, przedstawiciel mieszkańców, po rozbudowie takich zdarzeń może być więcej.
27: Dlaczego w ogóle doszło do pożaru, który było trudno opanować, a następnie rozpalił się ponownie, skoro zgodnie z deklaracjami spółki Radkom, na składowisku jest składowany stabilizat, czyli materiał całkowicie niepalny.
13: Pożary to rzadkość, stwierdza Agnieszka Kowalczyk, dyrektor w Radkomie.
28: To, że składowisko miało zarzewie i ugasiliśmy to w sposób właściwy bardzo szybko i powierzchnia zarzewia była bardzo mała.
13: Składowisko odpadów w Radomiu ma powiększyć się o 18 hektarów. Wiosna to dobry czas, by wzmocnić swoją kondycję. Aktywność fizyczna wpływa również na poprawę naszego samopoczucia. A jak zacząć i nie zgubić motywacji? O tym Cezary Papis, trener personalny z Radomia.
29: Nie musi być to od razu jakiś bardzo profesjonalny trening. Zwykły spacer, zwykłe kijki, przejście się do parku, jakiś dłuższy spacer, dłuższa zabawa w tym parku. Świetnie wpłynie przede wszystkim na nasz metabolizm, na naszą psychikę i już mamy jakiś początek, jakiejś aktywności fizycznej.
13: Warto też pamiętać o zdrowej, zbilansowanej diecie. Długa zima, wiatr i brak deszczu. To wszystko wpływa na sytuację w lasach. W lasach regionu radomskiego występuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. W lasach jest tak sucho, że nawet niedogaszony papieros może spowodować ogromne straty, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Edyta Nowicka.
30: Uważajmy z ogniem. Nie rozpalajmy w lesie ognisk. Nie używajmy w ogóle ognia w lesie najlepiej. A jeżeli chcemy pojechać czy na grilla, czy rozpalić ognisko w lesie, skontaktujmy się z miejscowym leśniczym, zapytajmy go, jaka jest sytuacja PPOŻ aktualna.
13: Stopień zagrożenia pożarowego w lasach obserwować można na codziennie aktualizowanej mapie na stronie lasy.gov.pl. Kierowcy autobusów miejskich staną do rywalizacji. Przed nami mistrzostwa o Puchar Prezydenta Radomia. W zawodach weźmie udział 30 kierowców komunikacji miejskiej, mówi Aleksandra Michalczewska, prezes ITS Michalczewski, współorganizator wydarzenia.
31: Będą konkurencje sportowe, ale tak naprawdę nie nastawione na prędkość, tylko na precyzję. Szarpak, płyta poślizgowa, slalom. Konkurencje będą się odbywać na torze autobusami komunikacji miejskiej, dokładnie tymi, którymi pracują na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
13: Mistrzostwa odbędą się 9 maja na torze w Jastrzębiu. Pierwsze wysokie temperatury w tym roku dają się we znaki również kierowcom. Niebezpieczne jest samo przebywanie w rozgrzanym samochodzie. Nie powinno się w nim pozostawiać zwłaszcza dzieci oraz zwierząt, które nie mogą same wydostać się z auta w razie potrzeby, ostrzega Konrad Neska z Radomskiej Straży Pożarnej.
1: Pamiętajmy, aby nawet na kilka minut nie zostawiać nasze maleństwo w tych samochodach, gdyż tam temperatura wzrasta nawet do 50-60 stopni w takim pojeździe.
13: A my przypominamy, że za narażenie dziecka na utratę życia lub zdrowia grozi nawet do 5 lat więzienia. Przystanki autobusowe, kosze na śmieci czy place zabaw. Takie projekty zrealizowano dotychczas w budżecie obywatelskim miasta i gminy Białobrzegi. Do 15 maja mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły do kolejnej edycji. Jak przyznaje burmistrz Białobrzegów Adam Bolek, idea budżetu obywatelskiego jest bardziej popularna na terenach wiejskich.
2: Zapewne dzięki aktywności sołtysów społeczność tam się bardziej angażuje w realizację budżetu obywatelskiego. Ale to dobrze, myślę, że to o to chodziło, żeby pobudzić tutaj zarówno myślenie mieszkańców, jak i takie zaangażowanie prospołeczne.
13: Wybrane projekty będą realizowane w przyszłym roku. Na realizację projektów miasto przeznaczyło w tym roku ponad 225 tysięcy złotych. Prokuratura Rejonowa w Radomiu zapoznaje się z wewnętrznym raportem Kolei Mazowieckich w sprawie wypadku kolejowego w Woli Birbieckiej, w którym ucierpiał 17-letni Dominik Hołuj. Śledczy planują jednak we własnym zakresie powołać biegłych z zakresu badania wypadków kolejowych, mówi Aneta Guść z radomskiej prokuratury.
12: Wykonane zostały praktycznie wszystkie czynności dowodowe. Prokurator będzie podejmował decyzję, czyli kto mógł nie dopełnić swoich obowiązków w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podróżnych w składzie pociągu.
13: Prokuratura otrzymała również zgodę ze szpitala na przesłuchanie poszkodowanego nastolatka.
12: W tym tygodniu przesłuchany zostanie również pokrzywdzony.
13: Przypomnijmy, do wypadku, w którym ucierpiał 17-latek, doszło 14 lutego. Chłopak pomógł kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę, w wyniku czego wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Radomska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej oficjalnie zabiera głos w sprawie budowy obwodnicy Ciepielowa, gdzie według pasjonatów historii miało dochodzić do niszczenia mogił polskich żołnierzy z kampanii wrześniowej. Śledczy z Instytutu skontaktowali się już z policją oraz lokalną prokuraturą, która potwierdziła wpłynięcie anonimowego zawiadomienia o znieważeniu miejsc spoczynku.
14: Naczelnik Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowej Komisji w Lublinie wystąpił do prokuratury rejonowej w Lipsku z prośbą o potwierdzenie faktu wpłynięcia do nich zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ten prokurator potwierdził, że takie anonimowe zgłoszenie, zawiadomienie wpłynęło i jest weryfikowane w tej chwili przez policję.
13: Mówił Rafał Kościński, rzecznik radomskiej delegatury IPN-u. Sytuację tonuje również inwestor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy podkreślają, że cała inwestycja prowadzona jest pod nadzorem archeologa oraz w porozumieniu z konserwatorem zabytków.
15: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są.

0: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Reklama.
6: Pierwsi pasażerowie opuścili już pokład. Trwa ewakuacja statku z hantawirusem. Coraz więcej przypadków zachorowań na boreliozę. Kleszcze mają teraz idealne warunki do rozwoju. Stare nie zawsze oznaczają gorsze. Na Mazurach powstaje sad z dawnymi odmianami jabłek.
7: Minęła 15, czas na wiadomości Vox FM, które przedstawi Małgorzata Łukowska.
6: Statek, na którym stwierdzono hantawirusa około 7 czasu polskiego, przybył na Teneryfę. Pasażerowie z hiszpańskim obywatelstwem trafią do wojskowego szpitala w Madrycie. Pozostali zostaną przetransportowani na kwarantannę do swoich krajów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
8: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób tylko samoobserwacji, a kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
6: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dogorowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany.
8: Hantawirus ma dwie postaci. Obie są niebezpieczne dla człowieka. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
6: Do tej pory jedna osoba z polskim obywatelstwem została objęta nadzorem sanitarnym w związku z podejrzeniem kontaktu z jednym z pasażerów zakażonego statku. W najbliższych dniach ta lista może się wydłużyć, bo WHO wciąż zbiera jeszcze dane. Fragment ciała martwego wieloryba pobrano dziś do badań DNA. Morze wyrzuciło zwierzę w mieliznę na rezerwacie przyrody Mewia Łocha na Pomorzu. Truchło jest już w stanie zaawansowanego rozkładu. Badania mają na celu określenie dokładnego gatunku, który wypłynął do Bałtyku, wyjaśnia Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
9: Także zostały podjęte pierwsze działania związane z przetransportowaniem ciała wieloryba. Pracownicy Urzędu Morskiego przeprowadzili oględziny. Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała drogą prawdopodobnie. Podobnie będzie to drogą morską. To przeniesienie ma na celu po prostu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
6: Martwe zwierzę ma długość około 5 metrów. Najprawdopodobniej jest przedstawicielem fiszbinowców, grupy waleni żywiącej się planktonem i drobnymi rybami. Służby przestrzegają przed chęcią zobaczenia truchła. Rezerwat jest objęty ścisłą ochroną, zwłaszcza w trwającym właśnie okresie lęgowym ptaków. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się w sanepidzie nasz reporter. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność, mówi Marta Myśliwiec z sanepidu.
10: Ryzyko niestety przeniesienia kleszcza z takiego spaceru jest bardzo wysokie. Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
6: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami. W lesie najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę. Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo.
11: Podstawowa zasada. Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
6: Nie ma szczepionki na boreliozę, ale można zaszczepić się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Na koniec jeszcze Mazurski Park Krajobrazowy, który założy sad doświadczalny w okolicach Mikołajek. Będą tam stare odmiany jabłoni, których pędy przyrodnicy zbierali z całej Polski. Drzewa mają pomóc w odtworzeniu dawnych, rzadko dziś spotykanych smaków, mówi dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbord.
12: Każde z tych drzewek, które zostały zaszczepione, a jednocześnie opisane i podpisane, zostaną posadzone, a następnie będziemy obserwować, czy faktycznie te odmiany, które zostały nam zadeklarowane, się zgadzają z tym, co faktycznie będzie w terenie, a po kilku latach już zrazy z tych drzew będziemy przekazywać dalej mieszkańcom.
6: Pierwsze efekty projektu będzie można ocenić za kilka lat, gdy jabłonie zaczną owocować.
7: No cała, że tak powiem, Polska dzisiaj jest darmowym solarium, bo w okolicach 19 stopni. Troszkę gorzej, między innymi na Suwalszczyźnie, tutaj zaledwie 11 stopni, może też delikatnie pokropić. Poza tym na południu do 16, zachód kraju w okolicach 20 stopni. W nocy od 2 maksymalnie do 7 stopni, jutro gorąco nawet do 23-24 stopni, ale w centrum możemy spodziewać się niestety burzy.

0: może też popadać deszcz. Także parasole szykujcie.
1: To jest nasz czas. Z mikrofonem wśród dzieci. Magazyn dziecięcy radia Vox FM Radom.
2: Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Sandra Białek-Pawłowska. W tej godzinie przenosimy się do Radomskiej Straży Pożarnej. Radomscy strażacy przygotowali dla Was tak zwany bezpieczny dom, w którym możecie dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Jakich? Posłuchajcie sami.
3: Grzegorz Wurman, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, JRG1. Znajdujemy się w bezpiecznym domu. Na samym początku rozmawiamy z dziećmi na temat zagrożeń, które znajdują się w domu. Często odpowiadają, że ich nie ma, a później okazuje się, że rzeczywiście wskazujemy im takie sytuacje, które są dla nich niebezpieczne i przede wszystkim staramy się przekazać, jak uniknąć takich sytuacji. Oczywiście rozmawiamy z nimi o numerach alarmowych, jak dzwonić na te numery alarmowe. Mamy specjalny film, który pokazuje, kiedy należy dzwonić, że nie jest to numer, którym się możemy bawić, a jest to numer, który ratuje życie. Mamy bardzo dobrze wyposażoną kuchnię, gdzie robimy dzieciom, że tak powiem, sztuczne zadymienie pomieszczenia. Pokazujemy im, jak układa się dym w pomieszczeniu, że jest to sytuacja, kiedy układa się od samej góry. Największa widoczność jest przy podłodze, dlatego poruszanie się w takiej sytuacji pokazujemy dzieciom, że powinny poruszać się na czworaka, ewentualnie czołgając się, wychodząc z pomieszczenia, gdzie jest zagrożone pożarem. Dużo czasu też poświęcamy na zaznajomienie ich z czadem, czyli z tlenkiem węgla, który jest bardzo niebezpieczny. Jak należy się przed nim bronić, że warto się wyposażać w czujkę tlenku węgla, która ratuje życie. Uczulamy dzieci, że to jest właśnie coś, co ratuje życie, ponieważ jak wiemy, czad jest bezbarwny, bezwonny, jest bardzo trujący, więc nie możemy go zobaczyć, nie wyczuwamy go, dlatego urządzenie, które wykrywa ten czad, jest czymś bezcennym, ponieważ często właśnie ratuje życie. Kampania w naszej komendzie i ogólnie w Straży Pożarnej, jeśli chodzi o czad, jest ogólnopolska. Uczulamy ludzi, często lekceważą, a jednak te czujki pokazują, że wiele razy wyjeżdżając do akcji uratowały ludzi przed śmiercią.
2: A skąd w ogóle taki pomysł na powstanie bezpiecznego domu, takiego miejsca, w którym właśnie dzieci zamiast takich nudnych wykładów mogą zobaczyć na żywo, jak radzić sobie z zagrożeniem?
3: Z tego, co wiem, ta inicjatywa prawdopodobnie zrodziła się w Komendzie Głównej. Strażacy prawdopodobnie doszli do wniosku, że warto właśnie w takich miejscach. Sami wiemy, że czysta teoria, opowiadanie o czymś, a coś, co możemy dotknąć, możemy się z czymś, że tak powiem, zmierzyć, jeśli chodzi nawet o to zadymienie, o pokazanie, jak działa ta czujka. Mamy też filmy propagujące, pokazujące niebezpieczeństwa związane z tą czujką. Na pewno jest całkiem inna forma. Dzieciaki, już mieliśmy tych wycieczek bardzo dużo, szczególnie dzieciaki, nauczyciele, wychodzą bardzo zadowoleni, wiele rzeczy się dowiedzą. Dzisiaj nawet pokazywaliśmy im, jeśli chodzi o palący olej. Wiele osób reaguje, że tak powiem, na ten olej, że będzie go gasił wodą. A tu wychodzą właśnie już z tą wiedzą, że to nie jest najlepszy środek gaśniczy, jak wykorzystać rzeczy, które znajdują się pod ręką, czyli w kuchni, taka zwykła przykrywka, powiedzmy ręcznik zwilżony, który odetnie ten tlen i ugasi ten pożar. Opowiadamy zagrożenia związane z choinką, idą święta. Ludzie często zostawiają zapalone choinki na całą noc. Zapalają choinki, zostawiają zapalone wychodząc z domu. To też jest zjawisko niebezpieczne, bo jak nasz film pokazał, w ciągu 2-3 minut całe pomieszczenie jest objęte pożarem. Światełka są różnego pochodzenia, nie są najlepszej jakości i myślę, że ta świadomość, że jest to duże niebezpieczeństwo, też w jakiś sposób ustrzeże tych ludzi. A jak wiemy, no profilaktyka jest najlepsza, a samo leczenie później jest bardzo bolesne i kosztowne. A jeśli uda nam się chociaż w jakimś tam niewielkim stopniu ustrzec te dzieci, które gdzieś tam też będą, ja wiem jak dzieci reagują, one są dość otwarte, zawsze o zagrożeniach mówią, często właśnie przekazują te informacje rodzicom, zagrożenia związane właśnie z elektrycznością, gdzie jak są zwierzaki w domu, dzieciaki, często gdzieś te kable są przegryzione, też są niebezpieczne, warto dlatego im o tym mówić, że może dojść do porażenia, że może dojść do zwarcia, że może dojść do pożaru i wtedy miejmy nadzieję, że rodzice zareagują i te kable wymienią, naprawią. No i myślę, że tyle. No.
2: A proszę mi jeszcze powiedzieć tak na koniec, zajęcia w bezpiecznym domu, są to zajęcia dla grup zorganizowanych, czy może przyjść tu każdy?
3: To znaczy, na naszej stronie jest informacja, raczej staramy się, żeby te grupy były zorganizowane. Przychodzą do nas zarówno szkoły, jak i świetlice środowiskowe. Często poświęcamy czas też południami, bo przychodzą też dzieciaki z tych trudnych środowisk. Staramy się ich zainteresować. Oprócz tego, że są tutaj u nas w bezpiecznym domu, gdzie mówimy im o zagrożeniach, często pokazujemy też swoją pracę, czyli garaże, samochody, pokazujemy jak wygląda próbny alarm. Więc myślę, że to jest dość ciekawe. Dzieciaki chyba lubią strażaków. Często spotykamy się z takim miłym odbiorem, więc jest to dla nas też taka nobilitacja do pracy. Sam z wykształcenia jestem nauczycielem, więc to jest też dla mnie coś, co pozwala mi wrócić do tego, co robiłem kiedyś, bo kilka lat pracowałem z dziećmi, więc to jest coś takiego fajnego, co pozwala mi właśnie wrócić do tego zawodu i przekazywać tą wiedzę dla tych maluchów, żeby wyciągali wnioski, żeby uczyli się i umieli reagować na pewne sytuacje.
2: A jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają zajęcia, to zapraszam na prelekcje.
3: Dobrze, moi kochani, zaczynamy zajęcia. Serdecznie witamy Was w bezpiecznym domu. Na początku zadam Wam takie pytanie. Z czym Wam się kojarzy właśnie to pomieszczenie? No, odpowiadam. Proszę.
4: Spokojem.
3: Spokojem, tak. Spokojem takim w domu, tak? No, co tu jeszcze takiego się znajduje? To ja Wam podpowiem. Oprócz tego, że tutaj jest właśnie salon, w którym się znajdujemy, salon taki, który jest w domu, znajduje się również tutaj kuchnia, łazienka, czyli ogólnie wszystko, co mamy w mieszkaniu, tak? Wszyscy mają łazienkę? Wszyscy mają kuchnię?
4: Tak.
3: No widzicie? Spokojnie. Choinka będzie za chwilę, bo zbliżają się święta, więc myślę, że niedługo i w każdym domu pojawią się choinki. Jak jest w domu? Jak się czujecie w domu?
4: Bezpiecznie.
3: Bezpiecznie. Jak jeszcze?
4: Wygodnie.
3: Wygodnie.
5: Fajnie.
3: Fajnie. No fajnie jest w domu. No bardzo, bardzo dobrze. A są w tym domu jakieś zagrożenia? Proszę.
4: Kominek palący się?
3: Może być zagrożeniem, tak? Co jeszcze? No bo czujecie się bezpiecznie, dobrze. Czyli wychodzi z tego, że tych zagrożeń nie ma zbyt wiele, tak? Proszę.
4: Kuchenka gazowa.
3: No koleżanka tu wskazuje pewne rzeczy, które mogą być zagrożeniem, ale widzę, że w większości wszyscy czują się bardzo dobrze i nie widzą tych zagrożeń, tak? Słuchajcie, ja Wam powiem tak. Spotkaliśmy się tutaj po to, żebyśmy mogli Wam pokazać, wskazać zagrożenia, które mogą Was spotkać w domu, ale przede wszystkim jesteśmy tu po to, żeby Was przestrzec przed tymi sytuacjami. Jak tym sytuacjom zapobiegać, żeby one nie wystąpiły w domu, tak? I na początku zapytam się Was jeszcze o taką rzecz. Jakie znacie numery alarmowe? Proszę.
4: 112.
3: Bardzo dobrze. Jakie jeszcze?
4: 999.
3: Bardzo dobrze. Gdzie się dodzwonimy? Numer 999 jest na pogotowie ratunkowe. Kolega?
4: 998.
3: Bardzo dobrze. I dodzwonimy się?
4: Na telefonatą.
3: Świetnie. I tu kolega?
5: 997.
3: I?
5: Na policję.
3: Na policję. Dobrze, to teraz Wam zadam takie pytanie. Czy ktoś z Was już kiedyś dzwonił na taki numer alarmowy? A byliście może w takiej sytuacji, że ktoś na przykład dzwonił? Nie byliście. Te numery są bardzo ważne, bo pomagają ratować życie. W sytuacjach zagrożenia wybieramy taki numer i dzwonimy. pod 112 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. To są te numery, gdzie dzwonimy w sytuacji zagrożenia. Na 112 operatorzy przyjmą nasze zgłoszenie, ale i na policję, do straży i do pogotowia. W sytuacji, kiedy zadzwonimy na numer 999, proszę.
4: Przy wypadku samochodowym.
3: Bardzo dobrze, będzie nam potrzebna. A będzie potrzebna jeszcze jakaś pomoc oprócz pogotowia? Jak myślisz?
4: Straż pożarna?
3: No, myślę, że tak. Często są sytuacje takie, kiedy są osoby uwięzione w tych samochodach. Są sytuacje takie, gdzie samochody są dość mocno zniszczone albo wydobywają się olej na przykład. Ewentualnie może być taka sytuacja, że ten samochód może się zapalić, tak? Dlatego straż pożarna też jest potrzebna. Kiedy jeszcze?
4: Jak ktoś jest nieprzytomny.
3: Bardzo dobrze. Jak ktoś jest nieprzytomny, jest potrzebne pogotowie. Kiedy jeszcze na przykład straż pożarna nam jest potrzebna?
4: Jak się gdzieś będzie paliło. Coś.
3: Bardzo dobrze, tak? Pożar. Czy jeszcze jakieś zdarzenia?
5: Jak samochód zrobi krakcę.
3: No tak, jak jest samochód w drogie na przykład i są też osoby jakieś tam poszkodowane. A na policję kiedy dzwoni? Proszę.
4: Jak ktoś nam coś ukradnie.
3: O, tak, potrzebna nam jest.
4: Jak ktoś się włamie.
3: Włamie się, tak, do naszego mieszkania, do sklepu, czasami nawet i do szkoły i zabierze
4: banku.
3: Jakieś do banku, tak?
4: Przyjdzie złodziej.
3: Przyjdzie złodziej, tak. Więc widzę, że policja kojarzy wam się głównie z kradzieżami, z jakimiś takimi drobnymi rozbojami. Słuchajcie, za chwileczkę pokażemy wam film, który został zrealizowany i nagrany przez wszystkie służby, które działają w tym mieście oraz przez uczniów ze szkoły podstawowej nr 34 przy ulicy Lubej. I oni bardzo ładnie nam tutaj opowiedzą, kiedy należy korzystać z tego numeru, kiedy należy nie korzystać. Posłuchajcie.
6: Kiedy dzwonisz na numer alarmowy 112, zgłoszenie zostanie skierowane do operatora w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
7: Centrum 112, operator 6, w czym mogę pomóc?
6: Operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112 zapyta o rodzaj i miejsce zdarzenia. Wstępnie dokona oceny sytuacji i weryfikacji, która służba powinna być skierowana na miejsce zdarzenia. Poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć Cię bezpośrednio z dyspozytorem danej służby, na przykład z dyspozytorem medycznym. Pamiętaj, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy 112, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie irytuj się, kiedy operator po przyjęciu zgłoszenia i po jego weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań szybko zakończy rozmowę. Ma to na celu uniknięcie powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już wysłane właściwe służby.
8: Pamiętaj, nie dzwoń na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia. Blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy i absorbujesz operatora, który jest potrzebny, by udzielać pomocy. Nie zamawiaj tu pizzy, taksi czy kwiatów. Nie rób głupich żartów. To nie jest dobre miejsce. Ten numer służy ratowaniu życia i zdrowia ludzi. Zastanów się, też możesz kiedyś potrzebować pomocy.
3: Dlaczego tak ważny jest ten numer?
4: Żeby uratować czyjeś życie.
3: Właśnie, ten numer jest numer, który ratuje życie, moi kochani. Zrobimy sobie taki mały eksperyment, moi kochani. Pokażemy wam takie zdjęcia i będziecie mogli spróbować porozmawiać dzisiaj z Piotrkiem, naszym operatorem, i spróbujecie zgłosić jakąś taką sytuację, którą zaraz zobaczycie na zdjęciu. Będziesz miał telefon, będzie rozmawiał z tobą Piotrek, trzymaj telefon. Rzecz się dzieje w Milejowicach, ulica Radomska 34. Co tu widzisz?
4: Pożar.
3: Pożar. I to wszystko przekażesz naszemu koledze, który siedzi tam przy tym, ale ty sobie patrzysz tu na obrazek, on się zaraz do ciebie odezwie.
9: Straż pożarna, Radom, czy mogę pomóc?
4: Jest
9: Dzień dobry, jestem Joszko z Serena. Widzę pożar na Milijowicach Radomska 30, numer 34.
10: Pożar w Milijowicach, ulica Radomska 34, tak?
9: Tak.
10: A pożar czego? Co się pali? Samochód, dom, jakiś budynek?
9: Dom.
10: Dom się pali, tak? Dom murowany czy drewniany?
9: Drewniany.
10: Drewniany. Czy widać tam jakieś osoby w pobliżu, które mogą być zagrożone?
9: Nie.
10: Nie widać nikogo. A czy może są w pobliżu jakieś inne budynki, które mogą być narażone skutkami pożaru?
9: Tylko jeden dom. Tylko dom.
10: Jest dom w pobliżu, tak?
9: Tak.
10: Dobrze. A proszę mi jeszcze raz podać swoje dane, czyli imię, nazwisko.
9: Joszko Sterna.
10: Zgłoszenie przyjęte. Wysyłam odpowiednie służby. Dziękuję.
9: Dziękuję.
11: Z jednej strony nie jest to takie łatwe. Mamy tutaj tylko obrazki, tak? Ale przy odrobinie spokoju i opanowania jesteśmy w stanie te najważniejsze informacje przekazać do osób, które odbierają numery alarmowe. Dobrze, teraz przejdziemy do takiej prezentacji. Jakie są zagrożenia w domu? I będziemy sobie te zagrożenia pomału analizować, tak? Co złego się stało, ale co należałoby zrobić, żeby do takiej sytuacji nie doszło? Co tutaj widzimy? Co tu się dzieje na tym obrazku?
12: Pali się coś jakoś na kuchence gazowej.
11: No coś pani gotuje, tak?
12: I dzwoni telefon.
11: Dzwoni telefon, tak? Czyli sytuacja jest taka, że no jeśli coś się gotuje na kuchni, ale dzwoni telefon, no to pewnie pani zrezygnuje z tego gotowania, może nie zawsze bezpiecznie, i pewnie pójdzie odebrać telefon, tak? No zobaczy. No i zostawia zapalone, znaczy smażące się kotlety na patelni i idzie odebrać telefon. Co teraz się może stać?
12: Jak ta pani odeszła, to może się zapalić i może być pożar.
11: Bardzo dobrze. Może dojść do tak mocnego nagrzania, że może dojść do pożaru. I zobaczcie, tu widzimy już właśnie, pali się zasłonka, cała kuchnia zaczyna być objęta pożarem, a pani sobie tutaj w najlepsze rozmawia. Analizując ten obrazek, jeśli byśmy byli w kuchni i widzieli, że mama na przykład będzie rozmawiać przez telefon, no zostawia coś na ogniu w kuchni, no to mówimy, mamo, trzeba wyłączyć ten gaz, tak? Odłożyć to smażenie. Dobrze, przejdziemy do następnego zagrożenia. Zobaczcie, kto zna takie urządzenie? Kto takie urządzenie widział? Kto miał w domu?
13: Ja nie miałam w domu.
11: Używacie takiego urządzenia?
13: Tak.
11: Słuchajcie, to jest taka nagrzewnica. Nazywa się to farelka. Jest pomału wycofywane z użytku. Jest też dość niebezpieczne. Często ludzie dogrzewają się w nocy. Jeśli bardzo długo chodzi, może dojść do nagrzania takiej farelki, przegrzania i do topienia się tego plastiku. Dlatego jeśli nawet używamy takiego urządzenia, należy je ustawiać również na płytkach, na czymś, co nie jest łatwopalne, na pewno nie meble i wykładzina, a jakaś blacha. Co grozi w czasie pożaru?
14: Możemy się zatruć tym dymem.
11: Bardzo dobrze, możemy się dymem zatruć. Co jeszcze może nam się stać?
15: Możemy się mocno poparzyć.
11: Samych zagrożenia pożaru. Co może się stać?
15: Możemy się mocno poparzyć.
11: Możemy się mocno poparzyć, tak. Otruć dymem, poparzyć. Co jeszcze może się stać?
15: Możemy mieć zawroty głowy.
11: No, pewnie tak, jeśli nawdychamy się bardzo dużo tego dymu. Tam koleżanka na samym końcu.
16: Możemy osłabnąć.
11: Możemy, tak. Osłabnąć, zasłabnąć. Przy takiej ty, kolega.
15: Mogą nosić ubranie pod palec i bardzo mocno się poparzymy.
11: Można się bardzo mocno poparzyć, a co najgorsze, to można niestety stracić życie, moi kochani, podczas pożaru. Chronimy drogi oddechowe i staramy się jak najszybciej opuścić to pomieszczenie, tak? Jeśli jest taka możliwość. A co zrobimy, jeśli zauważymy taki pożar?
17: Dzwonimy na straż pożarną.
11: Bardzo dobrze, dzwonimy na straż pożarną.
17: Najpierw mówimy rodzicom, a potem rodzice zadzwonią po straż pożarną.
11: Po straż pożarną, ale można, moi kochani, zrobić jeszcze tak, że na przykład zapukamy do tego sąsiada. Bo może być taka sytuacja, że w innym pokoju jest, na przykład rozwija się jakiś pożar, gdzieś jakiś dym się wydobywa. I oni nie wiedzą nawet w pierwszej fazie, że coś złego w domu się dzieje. I na przykład pukamy do tego sąsiada, żeby ich ostrzec, że coś złego się tam u nich dzieje. Jak są na przykład domki jednorodzinne, kto mieszka w domku jednorodzinnym, to często dochodzi do takich sytuacji, że ogień na przykład wybucha na poddaszu. I mieszkańcy, którzy są w tym domu, nie wiedzą o tym, że coś złego się dzieje w pierwszej fazie. Więc warto by było ich powiadomić, ostrzec, że jest coś złego. I oczywiście dzwonimy po straż pożarną i to straż pożarna zajmuje się gaszeniem pożarów. jeśli zostawimy taki garczek z olejem podłączony na gazie, zobaczycie, jak szybko może nam się zapalić raz, że ten olej, a dwa, ogólnie całe pomieszczenie może zostać objęte pożarem. Zobaczcie, tu jest przyspieszony czas, to jest około 1 minuty już. Zobaczcie, jak pali się już na górze. Zobaczcie, dym gromadzi się od góry i schodzi do dołu. Więc w sytuacjach, gdybyśmy byli w pomieszczeniu zagrożonym pożarem, w którym by było bardzo dużo dymu, musicie wiedzieć, że najlepsza widoczność będzie na samym dole, ponieważ ten dym będzie się układał od sufitu do samego dołu. Więc gdybyście byli w takim pomieszczeniu, jak byście się poruszali?
16: Byśmy się czołgali?
11: Bardzo dobrze. Można się czołgać, można chodzić na czworakach. Zobaczcie, jeśli dym jest na samej górze, a ja wtedy będę się poruszał w ten sposób, będę miał największą widoczność i będę widział, co tutaj się dzieje, tak? A jak będę stał wyprostowany, to ten dym będzie mi przesłaniał wszystko. Nie będę nic widział. Widzieliście, jak pali się olej w garczku? A powiedzcie mi, czym byście ugasili te rzeczami, które mamy w domu, moi kochani? To jest takie podchwytliwe trochę pytanie. Próbujemy was tutaj przygotować na taką sytuację. Marta?
16: Najpierw trzeba włączyć gaz.
11: To bardzo dobre stwierdzenie. Najpierw trzeba wyłączyć gaz.
18: Można zasypać piaskiem.
11: No można, tylko że piasek pewnie jest na dworzu i zanim go przyniesiemy, to może się skończyć tak jak na tamtym pierwszym obrazku.
19: Krótko na garczek.
11: No bardzo, to jest, słuchajcie, bardzo dobra odpowiedź, moi kochani. Zobaczcie, co się stanie, jakbyśmy to gasili wodą, a za chwilę Piotrek wam opowie.
20: Jeżeli byśmy próbowali zrobić to wodą, powstanie nam, tak jak widzimy na filmie, wielka kula ognia. I pewnie zastanawiacie się, czemu tak się dzieje, prawda? Czy ma ktoś jakiś pomysł? Ktoś może już słyszał, skoro wiecie, jak należy postąpić i jakbyście to ugasili, to może ktoś wie, czemu tak się stało. Olej nagrzewa się do znacznie większych temperatur niż woda, prawda? A woda grze w jakich, przy jakiej temperaturze?
16: Śmiało. 100 stopni?
20: Dokładnie, w okolicach 100 stopni woda zaczyna nam intensywnie parować, tak, zaczyna wrzeć i w momencie, gdy tą wodę wlewamy i ona tak paruje, tak, i tak wrze, zabiera ze sobą tak jakby drobinki oleju, tak, czyli wyrzuca nam ten olej, powoduje nam wyrzut tego oleju tą parą wodną z tego garczka i ten olej zapala się nam w całej objętości. I dlatego właśnie mieliśmy taki efekt, jak widzieliśmy, tak, że powstała jedna wielka kula ognia, która wypełnia, ogarnia nam całe pomieszczenie. Czyli zapamiętajcie sobie, że nie gasimy wodą nigdy. Olej nie wolno gasić wodą. Natomiast to, co powiedział Grzegorz, tak, to, co powiedział nam kolega przed chwilą, możemy ugasić w najprostszy sposób, czyli przykryć taki palący garczek przykrywką, zwykłą pokrywką. To poprosimy was teraz o powstanie i przejdziemy do kuchni, pozwiedzamy sobie kuchnię, zobaczycie, jakie tam mamy wyposażenie. Tak wygląda nasza kuchnia. Przypuszczam, że w większości domów, w większości mieszkań takie wyposażenie się znajdzie, prawda? Mamy tutaj, zobaczcie, lodówkę.
11: Wentylatora nie każdy
20: ma. Wentylator może niekoniecznie, on służy do innych celów, a do jakich to przekonacie się później. Mamy okaw, kuchenkę, piekarnik, zlew. Czyli standardowe wyposażenie w każdej kuchni. Jako niespodziankę wstawimy sobie taką pizzę do piekarnika, a teraz wracamy wszyscy na swoje miejsca. Zobaczcie, taką mamy łazieneczkę, czyli standardowe wyposażenie, prawda? Jest umywalka, jest kabina prysznicowa, jest pralka. I jest takie urządzenie tu na ścianie. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, co to jest. Każdy ma takie urządzenie w domu?
16: Nie
20: każdy. A co to jest? Kto wie? To jest piecyk gazowy, słuchajcie. I jak myślicie, co jest związane, co nam może powstać tutaj? Co nam ten piecyk daje? Może tak, zacznijmy od początku. Co dzięki niemu mamy? Do czego służy?
16: Ciepło.
20: Daje nam ciepło, a konkretnie dzięki niemu mamy ciepłą wodę, tak? Nie wszyscy mają ciepłą wodę z miasta, tak, z wodociągów, tylko w niektórych mieszkaniach są zamontowane piecyki gazowe. Czasem zdarza się tak, że na skutek awarii, na skutek niesprawnego piecyka lub na skutek niewłaściwego się obchodzenia z nim może zacząć powstawać nam bardzo niebezpieczna, bardzo groźna substancja, która nazywa się czad. Jest to tlenek węgla, inaczej zwany czadem. Również często spotyka się nazwę, mówimy o nim cichy zabójca. A dlaczego jest tak niebezpieczny, to za chwilkę wytłumaczę. Zobaczcie, jak ten piecyk wygląda. Wychodzi od niego taka rura, prawda? Tą rurą odprowadzane są spaliny na zewnątrz. Natomiast ta krateczka z boku, którą tu widzimy, służy nam do wentylacji. Jeżeli się odwrócicie tam na drzwiach na dole, zobaczycie takie otwory. Są to otwory cyrkulacyjne, służące właśnie do prawidłowej tutaj cyrkulacji powietrza w łazience, do prawidłowej wentylacji. I nie wolno zrobić, nie wolno popełnić błędu, który niestety dorośli często wykonują, tak? Czyli nie zaklejamy kratek wentylacyjnych, bo wasi rodzice, dziadkowie czasem, żeby było zimą cieplej w łazience, zaklejają właśnie kratki wentylacyjne, jak również zasłaniają te otwory przy drzwiach. Niestety wówczas nie ma tej prawidłowej wentylacji, tak? Nie ma tej cyrkulacji, o której mówiłem na początku. I wówczas w niekorzystnych warunkach, jeżeli bierzemy prysznic, jeżeli bierzemy gorącą kąpiel i w łazience powstaje troszkę pary wodnej, tak? To zaczyna nam to powolutku wypierać tlen z łazienki. Tego tlenu jest po prostu troszkę mniej. I wówczas powstają korzystne warunki do powstania tlenku węgla. A teraz powiem wam, czemu on jest tak niebezpieczny. Z racji tego, że jest bezbarwny. Jest bezbarwny, czyli my nie możemy go zobaczyć, tak? Dym z ogniska widzimy, prawda? Widzieliście na filmach dym, miał różną barwę. Możemy go poczuć? Czujemy dym?
19: Tak.
20: Czujemy, tak? Bo specyficznie pachnie. A jak dostaje nam się do oczu, jak przechodzimy blisko ogniska, to co się dzieje?
19: Trochę szczypie.
20: Tak, szczypie w oczy, oczy nas zaczynają zawić. Dusi nas troszeczkę w gardełko, tak? Ogólnie odpieramy go, możemy go zauważyć i wyczuć każdym jednym zmysłem. Możemy go zobaczyć, możemy go poczuć. Natomiast tlenkiem węgla jest niestety inaczej. Tak jak mówiłem, jest bezbarwny, czyli nie możemy go zobaczyć. Nie ma również zapachu. Nie dusi nas w gardło i nie szczypie nas w oczy, więc w żaden sposób nie możemy go wykryć, słuchajcie. Dla nas jest kompletnie niewykrywalny. I do tego jest bardzo trujący. Słuchajcie, no to skoro my nie możemy go wykryć, my go nie możemy zauważyć, to jak się przed nim bronić, skoro to jest tak niebezpieczna substancja? Proszę bardzo, kto ma jakiś pomysł?
19: Nie wykrywa z tych kroteczek?
20: No to jest podstawa. Tego nie wolno robić, ale w sytuacji, gdyby piecyk był niesprawny i ten tlenek węgla zacząłby nam się wydostawać, tak? Zacząłby nam powstawać ten czad. Są takie specjalne czujniki, są to czujki tlenku węgla i jeżeli w danym pomieszczeniu zacznie ten czad powstawać, taka czujka da nam specyficzny sygnał. Sygnał dźwiękowy, który za chwilkę usłyszycie. To była tylko próba, to był tylko test, ale gdyby faktycznie teraz zaczął tutaj się tlenek węgla wydostawać, to ta czujka by nas w ten sposób ostrzegła. A teraz słuchajcie, w formie przypomnienia jeszcze i utrwalenia cała klasa niech przeczyta od góry, jaki jest tlenek węgla. No ten czerwony napis, jaki jest?
21: Bezwonny.
20: Jaki jeszcze?
21: Trujący.
20: I?
21: Bezbarwny.
20: Właśnie. Chciałbym, słuchajcie, żebyście sobie to mocno zapamiętali, że ten czad jest bardzo niebezpieczną i bardzo trującą substancją, która może pozbawić nas życia. Więc warto się zabezpieczyć i poprosić rodziców, żeby zakupili czujnik tlenku węgla.
2: W tej godzinie zrobi się ponownie sportowo, bo od poniedziałku do piątku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu organizowane są zajęcia lekkoatletyka dla każdego. Każdy z was może spróbować swoich sił. Zachęca Artur Błasiński, trener.
22: Jest to program ogólnopolski. Zajmujemy się szkoleniem dzieci i młodzieży, namawianiem dzieci i młodzieży do trenowania lekkiej atletyki, usprawnianiem, przygotowaniem ich do poważnych zawodów w kategoriach na początku młodzicy, dzieci, a potem wyłapujemy talenty do trenowania w kategoriach wyższych. I większość tych, przynajmniej młodych zawodników, to jest z tego programu lekkoatletyka dla każdego lub z czwartków lekkoatletycznych. Także my prowadzimy szerokie szkolenie tutaj w Radomiu. No i takim sztandarowym naszym programem jest lekkoatletyka dla każdego.
23: Powiedzmy, w jakim wieku najlepiej takie dziecko, żeby rodzic przyprowadził?
22: My preferujemy, ponieważ lekkoatletyka jest takim sportem, może nie późno rozwojowym, ale o późnej specjalizacji, czyli dzieci piąta klasa szkoły podstawowej. Czwarta, piąta, szósta, wtedy jest najlepszy okres na rozpoczęcie zajęć, a następnie treningów z lekkiej atletyki, bo tam rozróżniamy jeszcze zajęcia, treningi, ponieważ jak już ktoś chce się poważnie zająć lekką atletyką, no to musi 4 razy przychodzić na trening lekkoatletyczny. No program jest lekkoatletyka dla każdego 2-3 razy w tygodniu i tak jak mówię, jest to taki program zachęcający młodych adeptów, młodych ludzi do uprawiania systematycznego sportu. A co z tego wynikiem, to mam nadzieję, że będzie cały czas nabór nowych talentów do naszej dyscypliny.
23: Lekkoatletyka dla każdego. No to lekkoatletyka dzieli się, ma kilka albo nawet i kilkanaście dyscyplin. Jeżeli takie dziecko czwarta, piąta klasa przyjdzie na takie zajęcia, to co? Stricte przychodzi na zajęcia dedykowane na przykład bieganiu, skoku wzwyżki? Jak to wygląda?
22: Tak jak wcześniej wspomniałem, my jesteśmy dyscypliną o późnej specjalizacji i tak jak mówię, piąta, szósta, siódma klasa robimy taki trening ogólny, oczywiście z elementami skoczności, z elementami biegów krótkich, z elementami wytrzymałości, bo raczej to u dzieciaczków to nie robimy biegów długich, tylko w formie zabawy albo w formie takich delikatnych metod powtórzeniowych czy interwałowych budujemy tą wytrzymałość. No i oczywiście przede wszystkim rozwijamy takie cechy motoryczne jak skoczność i szybkość, a po takim etapie dopiero ukierunkowujemy. No patrzymy, kto w jakim kierunku ma predyspozycje motoryczne i dopiero wtedy ukierunkowujemy, ale to już wtedy nazywam treningami. Lekkoatletyka dla każdego ma to do siebie, że ogólnie przygotowujemy dzieci, budujemy tak zwany ten potencjał motoryczny, aby potem mogli wygrać swoją konkurencję i mogli uprawiać skutecznie dane konkurencje i rywalizować na zawodach.
23: Czy są na przykład spięcia, że rodzice przychodzą i chcą, żeby na przykład dziecko skakało wzwyż, a okazuje się, że jest najlepszy w sprincie? Zdarzają się takie sytuacje?
22: Nie zdarzają się, ale są to korelacje takie, że jeśli dziecko jest dynamiczne, szybkie, to i sobie poradzi tu i tu. No potem kwestia, jak już obserwujemy, jaki będzie rozwój osobniczy danego zawodnika, czy tam ucznia, czy tam dzieciaczka. No bo jak urośnie do 1,80 czy 1,85, to w sposób naturalny będzie się nadawał do skoku wzwyż. My mamy tak to fajnie poukładane, że nie naginamy programu treningowego, czy tam zanieść do naszych celów, tylko dostosowujemy ich do dolnego, ogólnego rozwoju osobniczego. I tak jak ja powiedziałem wcześniej, my taki trening już ukierunkowany robimy w wieku 15-16 lat i wtedy wybieramy konkurencję. Jak ktoś ma tam na przykład dobrą koordynację, jest nieźle rozciągnięta przy okazji szybki, to w sposób naturalny może na przykład biegać u nas płotki. Chociaż nawet w wieku 12-13 lat biegamy w formie zabawowej, że przeskakują przez niziutkie płotki, potem wyższe i powoli ich uczymy, czyli usprawniamy.
23: Przebieg lat, no bo ta lekkoatletyka dla każdego już trwa od kilku lat. Czy z roku na rok na przykład lekkoatletów przybywa, zmniejsza się ta ilość osób? Jak to wygląda?
22: Ostatnie igrzyska olimpijskie pokazały, że 9 medali w lekkoatletyce to nie jest przypadek. No, mamy system. Ilość może jest taka sama i utrzymujemy poziom od wielu lat w lekkoatletyce i myślę, że może na poziomie tych dzieci i młodzieży w skali kraju to więcej dzieci uprawia tą lekkoatletykę i mam nadzieję, że ta nasza dyscyplina będzie stwarzała możliwości do rozwoju przyszłych pokoleń zawodników i będziemy coraz mocniejsi. Może będzie więcej niż 9 medali, także, że taka ciekawa rzecz, jakby były ostatnie igrzyska olimpijskie, to my jako dyscyplina zdobyliśmy więcej medali niż pozostałe dyscypliny, więc no chyba to jest dobrze.
2: A więcej szczegółów znajdziecie na stronie radombiega.pl. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!
0: Vox FM Radom. Zajdźmy hitów. W Grójcu na 106,4.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
24: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.

0: Teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.

Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600

0: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret

0: Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Reklama.
2: Wiemy już za chwilę. Rusza śledztwo w sprawie śmierci sternika. 18-latek zginął podczas zawodów skuterów wodnych. Maturzyści mają go już za sobą, a teraz zmierzą się z nim ósmoklasiści. Jutro przed nimi egzamin z języka polskiego.
3: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
2: Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA w poniedziałek, wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro był widziany w sobotę na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. A w studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak to możliwe, że były minister sprawiedliwości w ogóle wjechał do USA, skoro jego paszporty zostały unieważnione w grudniu?
4: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal w polityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
5: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych, jeżeli to będzie potwierdzone.
4: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami.
6: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
4: Ocenia działania byłego szefa poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia. Teraz stoi puste.
2: Zbigniew Ziobro ma 26 prokuratorskich zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Marcin Romanowski 11, w tym o ustawianie konkursów. W obu przypadkach chodzi o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sama procedura ekstradycji z USA nie jest łatwa. Najpierw prośba jest rozpatrywana na poziomie dyplomatycznym. Później amerykański sąd musi zbadać zasadność wniosku, a ostatecznie nawet po zgodzie sądu decyzję podejmuje sekretarz stanu USA. A teraz o tym, że będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. Do tragedii doszło podczas wczorajszych zawodów skuterów wodnych w Płocku. 18-latek zginął w wyniku obrażeń, gdy oba pojazdy wodne zderzyły się na rzece. Drugiemu, 54-letniemu sternikowi, nic poważnego się nie stało. Był trzeźwy. Policjanci pobrali mu krew do dalszych badań. Zabezpieczono też oba skutery, kombinezon i kask ofiary. Sekcja zwłok 18-latka planowana jest wstępnie na przyszły tydzień. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania, przekazała żandarmeria wojskowa. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz.
7: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
4: Co te badania będą ustalać?
7: Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
2: Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się ten dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści, a teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Nasz reporter Rafał Różycki pytał uczniów o to, czego spodziewają się na części humanistycznej.
8: Takim pewniakiem będzie albo dziada, albo opowieść Wigilina, bo jeszcze tych lektur nie było.
9: A jeśli to będzie, to dobrze?
8: Tak, bo akurat lektury umiem i dobrze pamiętam.
10: Liczę na małego księcia najbardziej, albo kamienie jakieś na szajes, na jakieś Quo Vadis albo zemstę nie chciałbym trafić.
11: Najbardziej liczę na opowieść wigilijną, a najmniej raczej na pana Tadeusza albo Quo Vadis.
12: Chciałbym małego księcia, ale myślę, że będą dziady.
8: Quo Vadis, pan Tadeusz, to są takie dwie, których najbardziej się obawiam.
9: A na co chciałabyś trafić?
8: Zdecydowanie opowieść wigilijna. No, mały książę też by był super.
2: Egzamin startuje już jutro o 9 rano, potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.
3: Także dzisiaj, żeby się jeszcze tak nie stresować, możecie wybrać ósmoklasiści oczywiście na delikatny spacerek. Pogoda dopisuje. W całym kraju dużo słońca w granicach do 19-20 stopni. W nocy od 2 do 7 w centrum. Niestety w poniedziałek, co prawda początek dnia będzie bardzo przyjemny, do 24 stopni w centrum, do 20 na południu i 18 kresek na północy, ale w międzyczasie też będzie padał deszcz. Miejscami może również zagrzmieć, szczególnie w centrum Polski. Ale to dopiero oczywiście jutro. Teraz ładujemy jeszcze akumulatory przed tym zbliżającym się tygodniem. Mam nadzieję, że jesteście ze mną, bo ja z wami jestem do godziny 18. No i oczywiście w rytmie hitów gram fantastycznie. Sandra Everlasting Love na dobry początek, Łukasz Bogdan. Cześć, witajcie w niedzielę 10 maja.

prawie 14 już minut po godzinie 16. To Radio Vox FM w rytmie hitów. Nie wiem, czy słyszeliście, a może słyszeliście. Decyzją Donalda Trumpa ujawniono akta o UFO. Biały Dom publikuje intrygujące relacje i nagrania. 161 plików zawierających zdjęcia, nagrania i dokumenty na temat oczywiście tego, co się działo w kosmosie. Tak przeglądałem pobieżnie. Niestety nigdzie nie znalazłem informacji, z której planety przyleciał Donald Trump. Ale na pewno z jakiejś pomarańczowej, tego jestem pewien. A my gramy dalej, Backstreet Boys za chwilkę, a to już teraz Evo Max i Salt w Radiu Vox FM 14 po czwartej.

23 minuty już po godzinie 16. Topki, miły pan Defis, za wszystko i za nic, Vox FM, to za nami. Tymczasem cały czas piszecie pozdrowienia na 609-869-869. Między innymi pozdrawia Bata ze słonecznego Wrocławia. Niedziela mija spokojnie, rodzinnie, słuchamy Radia Vox FM. Pozdrawiamy, dziękujemy, również pozdrawiamy serdecznie. Jeśli również macie taką ochotę, to oczywiście czekamy. Przypomnę raz jeszcze, 609-869-869. A teraz emocje sportowe, bo cały czas trwa finałowy mecz o Mistrzostwo Polski w Plus Lidze, oczywiście w siatkówce. Między sobą Aluron, CMC Warta Zawiercie, Bogdanka, Luk Lublin. Ostatni raz w 2013 roku piąty mecz decydował o losie mistrzostwa i tak jest właśnie dzisiaj. Po dwóch setach 1-1, chociaż teraz trwa set numer 3 i jest 23-14 dla Aluron CMC Warta Zawiercie. No, emocjonujące spotkanie, ale będę oczywiście na bieżąco wszystkich fanów siatkówki Radia Vox FM informował. Sugar Babes, Push the Button, Gromi, Light Me Up już za chwilkę u nas.

0: Za 25 minut będzie godzina 17. OMD and All Gay w Radiu Vox FM. Dla wszystkich, którzy teraz wracają być może już do domu z tego weekendu, z tej pięknej niedzieli, gdzie byliście, możecie się pochwalić. Dajcie znać pod 609-869-869. A ja gram za chwilkę kolejne hiciory September, Cry For You, czy też Drenchel Indiana, Never Never za chwilkę u nas.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
3: Z PSB zawsze się da!
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Reklama.

Czy komuś też się przypomniały właśnie dyskoteki na szkolnym korytarzu, czy tylko ja jestem dziwny? Ace of Base, Beautiful Life. Za 10 minut będzie godzina 17. Za chwilkę Margaret, Tańcz Głupi, a teraz Fast Cars i Superstar. Czyli siadamy do samochodu i jedziemy, tylko bezpiecznie, drodzy kierowcy, bezpiecznie, byście dojechali oczywiście do celu. Weekend powoli się kończy, więc ostrożności.

0: Agnes Release Me w Radiu Vox FM. Za niecałe dwie minuty już będzie godzina 17 po 17. Ingrid, Mamma Mia na dobry początek. Olivia Adams, Vicky Gabor z Kają, ramię w ramię. Mam nadzieję, że ramię w ramię również będziecie ze mną. Do godziny 18 zapraszam serdecznie. Piszcie, co tam chcecie. Czekam na wasze wiadomości.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepszą.

No i wszystko już wiadomo, moi drodzy, jeśli są tu fani siatkówki, to mamy nowego mistrza Polski, mianowicie w meczu Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. 3-1, mistrzem Polski zostaje Aluron CMC Warta Zawiercie. Oczywiście gratulacje dla zawodników, pozdrawiamy również kibiców obu drużyn, fair play, to przede wszystkim. Małgosia też napisała pod 609-869-869, że pozdrawia wszystkich bardzo serdecznie, ona właśnie serwuje swoim gościom pyszne szaszłyki, które zrobiła na grillu, ale się głodny zrobiłem. Ja będę serwował oczywiście piosenki. Roxette, Sleeping in My Car, Vicky Gabor, Kaja, Ramię w Ramię. To dosłownie za chwilę.

0: 20 minut już po godzinie 17, niedzielne popołudnie, oczywiście z radiem Vox FM 609-869-869. Pod ten numer możecie wysyłać swoje wiadomości, głosówki, co tam tylko chcecie. O, jest jedna, proszę bardzo.
1: Cześć, Mariusz z tej strony. No, mnie przytrafiła się praca. Kończę po północy.
0: A, dopiero po północy, ale co, jesteśmy z tobą, darze rady, chłopie. Będziemy uprzyjemniać wszystkim, którzy dzisiaj w pracy muzyką. Mike Goldfield, Meg Reilly, Moonlight Shadow to już za chwilkę doskonale znany wam hit, ale wcześniej coś do poruszania. Denzel, You Spin Me Around, Vox FM.

0: Ależ energii ma ten numer, prawda? Andy Dust, Harris Zokaria w radiu Vox FM. Za 31 minut będzie już godzina 18, ale to dopiero początek. Mam tego jeszcze trochę. Bujaj się, after party za moment. Danny, If Only You, tak, za chwileczkę. Teraz czas na przerwę. Vox FM.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Reklama.

0: Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me w Radiu Vox FM. Oczywiście pięknie nam tutaj umilają czas. Tymczasem 600 9 869 869 to numer do mnie, możecie korzystać. Oczywiście dzwońcie, piszcie, nagrywajcie wiadomości. Tak jak na przykład tutaj mam jakąś informację, proszę bardzo, odsłuchajmy. Halo?
1: Kochani, czekali i się doczekali. Wielkie brawa dla zespołu Warta Zawiercie za zdobycie Mistrzostwa Polski.
0: Brawo.
1: W siatkówce.
0: Brawo, brawo.
1: Oczywiście tutaj trzeba dołożyć do miasta cegiełkę jako Zawiercie. I przede wszystkim dla Radia Vox, bo wy tutaj utrzymujecie linię piękną.
0: Dziękujemy.
1: Duże zdrówka życzymy i Mistrz Polski Zawiercie, kocham was. Rafał, pozdrawiam.
0: Rafał, trzymaj się. No, coś czuję, że ci będzie świętowane do późnego wieczora. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla drużyny Zawiercia. No i pięknie, sport łączy ludzi i to są te dobre energie i dobre emocje. Bonnie M, Rivers of Babylon za chwilkę, ale wcześniej Eben, Hollow w Radiu Vox FM. Za 20 minut będzie 18. Vox

proszę się przestać przytulać. Ludzie patrzą. A zresztą, róbcie co chcecie tak naprawdę. Sumptuacji kołysanka w Radiu Vox FM. Za 9 minut już będzie godzina 18. Tak troszkę zwolniliśmy, żebyście mogli właśnie troszkę odsapnąć, nabrać tej energii przed poniedziałkiem, który już na horyzoncie. Two Colors, Safi Duo, to już za chwilkę, ale teraz przyspieszamy i to ewidentnie. Kashmir i Bet. Zróbcie sobie głośniej, tańczcie z nami i bawcie się dobrze.

0: stwierdzenie, że coś mi bije w uszach, to dobrze, bo to bębenki od Two Colors Safri Duo w radiu Vox FM. 3 minuty niecałe pozostały do godziny 18. Ja serdecznie dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie. Za chwilkę Adam Feder i co ludzie powiedzą. Miłego wieczoru, trzymajcie się. Łukasz Bogdan, pa, pa.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
5: Ludzkie pojęcie,
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Reklama.
4: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
17: To może zabrzmieć trochę szokująco, trochę może prowokacyjnie, ale fakty są takie, że Polacy przestają pić wódkę.
18: Polacy już wódki nie piją, nie chcą pić.
19: Nie są Polacy, pani. Polak nie może się wyrzec świętego napoju.
18: Ja nie piję wódki, ja nie piję alkoholu, ja jestem niepijącą osobą.
17: No właśnie.
18: Bo nie lubię, po prostu, nie lubię tego stanu. Ja radzę. Trzeba.
17: Że?
18: Ja radzę. Trzeba.
20: Świadomość Polaków rośnie, wiedzą, że to jest trucizna. Alkohol.

0: Nie piją wódki ludzie.
1: A ma pan?
2: W ciągu ostatniego roku ponad 300 tysięcy gospodarstw domowych całkowicie zrezygnowało z kupowania mocnych alkoholi. Jak wynika z raportu firmy YouGo, coraz więcej osób świadomie ogranicza nie tylko wysokoprocentowe trunki, ale też cukier w codziennej diecie. Nas jednak najbardziej dzisiaj interesują te mocne alkohole. Co się stało z Polakami? Dlaczego już nie chcą pić wódki? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
3: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
2: Teraz będzie kilka refleksji z okolicy Placu Szembeka w Warszawie. Gdzie, jak gdzie, ale tam wódka wciąż jeszcze jest rarytasem.
0: Polacy już wódki nie piją, nie chcą pić.
4: Jak to?
0: No rezygnują z mocnych alkoholi Polacy.
4: To nie są Polacy, pani. Polak nie może się wyrzec świętego napoju.
0: Myśli pan?
4: No pewnie.
0: No ale 300 tysięcy gospodarstw domowych w ubiegłym roku zrezygnowało.
4: Pan pójdzie do sklepu, to pan zobaczy.
0: No.
4: Na przystankach leżą małpki.
0: No to
4: no
0: tak.
4: Jak to? No duch w narodzie cały czas żywy. Wreszcie się ten lud wytrzeźwieje może. Może chcemy brać udział we własnym życiu.
0: Są badania, że rezygnują Polacy.
5: Pan stanie tu na Placu Szembeka, zobaczy pan jak nie chce.
0: A, że nie rezygnują tutaj nie, akurat?
5: Tu nie rezygnują. Patrząc na to, co się dzieje, to nie wiem.
4: Wystarczy wyjść na ulicę, popatrzeć tak jak u nas pod parkanem.
5: Tak.
4: Sterta małpek leży.
0: Tak. A tak naprawdę są niektórzy wciąż tam kultywują tradycję, wiadomo, ale...
4: Nie wchodzą pół litrówki, a wchodzą małpki.
0: No ale to zawsze trochę mniej.
5: A czy ja
4: ale
5: wiem.
4: Częściej.
5: Ale częściej raczej.
2: Na ulicy, no, nie widać tej rewolucji. Wszędzie walają się puste butelki, te małpki w szczególności. No ale... Teraz będą wypowiedzi młodych ludzi, bo te statystyki to jest głównie konsekwencja ich wyborów. Dlaczego młodzi ludzie już nie piją wódki? No i innych mocnych alkoholi.
6: Ja nie piję wódki, ja nie piję alkoholu, ja jestem niepijącą osobą.
0: No właśnie.
6: Bo nie lubię, po prostu, nie lubię tego stanu.
0: Ale dlaczego właśnie nie lubisz? Bo kiedyś to, wiesz, wszyscy ludzie po prostu...
6: No bo kiedyś PRL to było szklane i po szklanie na rusztowanie, tak?
0: No to
6: jest. A teraz... Poszklanie i zrusztowania.
0: 16% ludzi, teraz jest takie badanie, mówi, że w ogóle zamierza zrezygnować, czy ograniczyć bardzo mocno alkohol. Skąd to się wzięło?
6: Nie, ja nie lubię, no ja po prostu nie lubię alkoholu. Nie to, że to wynika z tego, że mam jakieś tam dziwne akcje w głowie, czy coś, tylko po prostu nie lubię alkoholu. Nie lubię smaku alkoholu.
0: No to wiesz, to mało kto lubi, ale kiedyś to, wiesz, nas się zatykało i się piło, a...
6: Nie lubię później tego kaca, później tego wszystkiego. Niektórzy czytają książki na hobby, niektórzy piją alkohol. Ja radziło trzeba.
0: Proszę?
6: Ja radziło trzeba.
0: Dlaczego Polacy już nie chcą pić wódki? Tak jest.
7: Dlatego, że świadomość Polaków rośnie, wiedzą, że to jest trucizna, alkohol truje.
0: Wy też nie pijecie w ogóle alkohol?
7: Ja bardzo okazjonalnie, natomiast o wiele mniej niż kiedyś, więc ta świadomość rośnie i wydaje mi się, że...
8: Tak. Ja chyba tylko białe wino na wakacjach z żoną. Tylko.
0: Ale dlaczego?
8: Wiesz co, życie jest krótkie, to jest strata kolejnego dnia. Strata zdrowia kolejnego dnia, szarych komórek, twojej fizjologii, nawodnienia, mikroelementów, makroelementów w twoim organizmie,
7: ja
8: wszystkiego.
7: Ja inaczej, dlaczego pan na przykład nie bierze kokainy albo nie śpacha?
0: No bo to niezdrowe rzeczywiście.
8: O, właśnie, alkohol jest zdrowy?
7: Zabija.
8: Alkohol zabija.
7: Jedno i drugie zabija. To jest choroba chroniczna i ona w dłuższej perspektywie zabija.
8: Ja myślę, że coraz więcej aktywności na świeżym powietrzu, że generalnie jeżeli jest sobota, to nie śpimy do 13 z bólem głowy, tylko wstajemy o 7, idziemy na rower, idziemy na siłownię, jedziemy w góry z dzieckiem na spacer, na basen.
0: Spotykasz się ze znajomymi na mieście i co robicie?
7: Rozmawiamy na trzeźwo, nie musimy się znieczulać alkoholem.
0: Ale co, kawa normalnie, tam jakaś herbata?
7: Herbata, macza, cokolwiek takiego, woda.
0: Macza.
7: Macza albo wrzątek z cytryną. Różne są alternatywy. Nie trzeba się trudzić etanolem, żeby się dobrze bawić.
8: Po co?
9: Powiem szczerze, że ja na przykład wolę się przespacerować gdzieś, niż na przykład iść na piwo. Może też kwestia tego, że młodzież coraz więcej takich rzeczy do roboty ma. Teraz to są eventy, teraz są kawiarnie przeróżne, tyle tych różnych kocich jest, japońskich i innych takich. Więc po prostu z czego wybierać.
0: Aha, że kiedyś nie było co robić, no to co? No to się napijemy, tak?
9: A
0: teraz...
9: Jak już się spotykam ze znajomymi, no to czasami jest ten mocny alkohol, ale no ja nie lubię tak odpaść na imprezie po 2 godzinach, tylko wolę posiedzieć dłużej, pooglądać coś razem, posłuchać muzyki.
0: Ale to co, nie lubisz się upić po prostu?
9: Powiem szczerze, że ja już teraz obecnie nie lubię.
0: Dlaczego Polacy już nie chcą pić wódki, rezygnują z picia wódki?
10: Przepraszam, ja słabo mówię po polsku, jestem Białorusinem.
0: A pan pije wódkę?
10: Nie.
0: A dlaczego?
10: No nie podoba.
0: No widzę, że właśnie pan tak na sportowo dzisiaj. Czyli co, bieganie, jogging?
11: Bieganie,

0: на ровер.
1: А это что, белорусине тоже не пьем водки?
0: Ну я не.
1: А, пан аккурат не.
0: Ну так.
1: Я а
0: так
1: как то у тебя, например, так ты спотыкаешь с знакомыми?
2: Я вообще есть по месяцу перерыв от алкоголя и с приятностью вернулась, но до дегустации, а не дужего пития. Также...
1: Ale to po co ludzie sobie robią te przerwy, wiesz, to kiedyś
2: na
1: sobie...
2: Wątroby.
1: Proszę?
2: Na wątroby. Chyba umiemy się bawić bez.
3: A to...
2: Dziwne, prawda?
3: W jaki sposób, że co, że...
2: Po prostu, na trzeźwo. Mamy tyle bezalkoholowych rzeczy, że są alternatywy.
0: Nie piję.
1: Nie pijesz?
0: Wódki nie.
1: A dlaczego nie?
0: Bo wódka mi nie smakuje.
1: A, że chodzi o smak, tak? No ale to kiedyś no też nie smakowało, ale to nie przeszkadzało ludziom, wiesz, to nie smakowało, a i tak pili, no.
0: No każdy lubi, co lubi, nie?
1: No ale to dlaczego, wiesz, ludzie już się nie chcą upić?
0: Może czas w ogóle zalegalizować, nie, i zacząć palić.
1: A, że... Rozumiem.
4: Młodzież ma teraz zupełnie inne priorytety. Pokolenie, no to takie 40+, powiedzmy, to jeszcze raczej podtrzymuje tradycje. Robią, co mogą i dziwią się. Dla nich te statystyki to jest jednak szok.
5: Co ludzie powiedzą?
1: Polacy już nie chcą wódki pić.
6: Jak to kurde? Jak my cały czas pijemy wódkę? Wczoraj piliśmy.
7: Wczoraj były moje...
8: Wódeczka, zdróweczka.
1: A...
7: No, mojego kolego urodziny, Artura, drugie urodziny, no. To wódka się lała bocian, a tam za bocianem.
1: A, że...
7: I nie ma siana. Mekambe się kłania i pozdrawiam wszystkich moich fanów.
1: No tak, ale ty już też miałeś przestać pić, obiecywałeś ostatnio. No,
7: byłem w Wariatkowie 1,5 miesiąca.
1: I co? I nie piłeś nic?
7: Wszedłem na przepustkę i wypiłem piwo i mnie nie wpuścili.
1: A.
7: Wyjazd zostałem.
1: Czyli nie udało się.
7: Przez wódkę nikt nie wygrał.
1: No to... No.
7: Życie się traci.
1: To co ci młodzi robią, jak nie piją? Wiesz, spotykają się i co?
6: No spotykają się tam...
7: Młodzież opają... jest teraz inna, rozumiesz?
6: Inna jest po prostu młodzież.
7: Młodzi to... O, konopia.
6: Młodzi to piją drinki, widziałem, desperadosy, takie różne, o, piją. Aha. Takie różne piją.
1: Aha.
6: Takie różne piją, widziałem. Albo w piłkę grają, o, przepuśćmy. Napije się piwa tam jakiegoś desperadosa i grają w piłkę.
1: Ale to chyba dobrze, że w piłkę grają zamiast wódkę pić.
8: Proszę bardzo, to jest wychowanie. Rodzice wychowują dzieci, szkoła pomaga w wychowaniu. Od rodziców zależy, jak dziecko się wychowa.
1: No ale rodzice przecież pili wódkę, a młodzi teraz nie chcą pić. Może na przekór rodzicom?
8: Ja mam syna, który w ogóle ani nie pani, ani nie pije.
1: Rezygnują z tej wódki. O co chodzi?
9: Bo to gówno nie jakość tej wódki. Wszystkie są jednakowe, tylko naklejki się zmieniają.
1: A to co, to kiedyś były lepsze te wódki, czy o co chodzi?
9: Ja miałem takiego znajomego, który był w wytwórni spirytusu. Kiedyś się z nim spotkałem i on mówi, a daj ty mi święty spokój. Życia, nie życia, wszystko z jednego i samego kotła iść.
1: Aha, czyli pan...
9: Tylko naklejki się zmieniają.
1: Kiedyś to wiadomo, imieniny, spotkanie, się spotykali ludzie, wódka na stół i łoili tam te gorzałe.
9: Kiedyś po godzinie 17 przykładowo ta Warszawa dudniła. Zawsze było tak, że padło się ku nagać po robocie, jak się kończyło praca koło 14, padło się ku nagać do pierwszego lepszego baru, przykładowo gdzie go wzięło się kurczę w radę, przykładowo pół litra na trzech, zjadło się, wypiło, wyszło się.
1: Co i potem do domu taki pijany człowiek wraca?
9: Nie, to tam jak się wypiło we trzech ku nagać pół litra, to tyle co nic.
1: A.
9: No się przyjechało, się kunak przykładał tramwaj, czy autobusem, to nim się doszło do domu, to wywietrzało.
1: No to... No.
9: A dzisiaj to jest kunak tragedia. Bo trzech pójść kupić pół litra, no to kunak na drugi dzień dziw głowy nie rozwa. Jakość jeszcze jest powcuta i to jest dużo.
1: Jakość wódki, że zła wódka jest, niedobra.
9: Nie ma co.
1: Czy pan podejrzewa, że ludzie nie piją dzisiaj, bo jest po prostu niedobra wódka złej jakości, a kiedyś była dobrej jakości, to się ją piło. Nie.
9: Była jakość dobra. I jak
1: może też pan był młodszy i wtedy, wie pan, mniej głowa bolała po tej wódce.
9: Ja nie jestem za tym, żeby nie wypić kielicha. Jestem za tym, żeby wypić dla samego siebie. Konserwacja drzewo do pokarmowego. Była możliwość zrobienia.
1: Młodzi to w ogóle nie chcą wódki pić.
10: To, ale za to piwo w zamian. No. Piją czy tam coś?
1: No coś tam.
10: Czy tam jakieś inne używki?
1: No ale że mocnych alkoholi nie chcą pić.
10: No nie wiem czemu.
1: U panów jakby cały czas ten mocny alkohol
10: tak.
1: Występuje.
10: Zgadza się.
1: Dlaczego ta młodzież rezygnuje, że co, że niezdrowe, że...
10: No być może niezdrowe dla nich. Raz popił strusie czy tam coś i
1: a.
10: Później już nie rusza drugi raz.
1: Aha, że tu pokolenie już starsze to zaprawia.
10: Zahartowane.
1: Aha. Czyli co, u was cały czas jednak nie ma tak, że rezygnujecie panowie, tylko...
10: Nie. Podtrzymujemy tradycję.
1: Rozumiem, pan tradycjonalista. Dziękuję pa. Bardzo, wszystkiego Dziękuję. Dobrego. Polacy już wódki nie chcą pić właśnie.
11: Że nie chcą pić, ja piję cały czas.
1: Ale że rezygnują Polacy z wódki właśnie, z mocnych alkoholi.
11: Nie, to nieprawda.
1: Prawda? A to co ci młodzi robią, jak nie piją właśnie?
11: A tego to nie wiem.
4: No to już ustaliliśmy, że młodzież to teraz pije raczej kawę, herbatę, matcha oraz wodę z cytryną. No i w piłkę grają.
12: 3 lata nie piję alkoholu i się czuję z tym dobrze.
1: Ale w ogóle?
12: W ogóle. 10 lat piłem, DJ-owałem. A, no to... I to był moment. Mhm. I brakuje mi klatek, że tak powiem, wspomnień. No okazuje się, że po prostu organizm, człowiek musi odpocząć, przyjąć do siebie tak, że jesteśmy w jakimś stopniu słabi, tak? No i poszukać pomocy, bo próbowałem sam, było z marnym skutkiem. Trzeba się do wielu rzeczy też przyznać, dużo pracy zrobić. Trzeba szukać tych pozytywów, tego chociaż jednego, na przykład, że chleb ładnie pachnie, że woda jest smaczna i ja szukałem w takich rzeczach.
1: Rzeczywiście tak jest, że już nie piją wódki ludzie?
13: A ma pan?
1: A nie, no to nie mam akurat. Nie wziąłem ze sobą.
13: Dlatego nie piję.
1: Dzisiaj właśnie o niepiciu robimy. Jakbym robił o piciu, to bym przyniósł może, ale że dzisiaj o tym, że nie piją, to nie ma. No dobra, wszystkiego dobrego.
13: Najlepszego.
4: Najlepszego i na zdrowie. Tym tradycyjnym, choć no, coraz rzadziej słyszanym na rozmaitych spotkaniach towarzyskich toastem. Kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
5: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
14: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
18: I to razem przyjemnie spędzić czas.
19: Ale pachnie!
17: Spróbować czekolady.
18: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
19: O, wow!
17: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
20: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
21: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
22: Keno kręci nas już 18 lat.
23: A my się rozkręcamy.
22: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
24: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
25: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
24: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
23: Ale to kręci.
22: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
27: Reklama.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
2: Z PSB zawsze się da!
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci!
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Reklama.
18: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
19: Daria Żurowska, witam w magazynie edukacyjnym. Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie w każdym wieku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna pochodzi z Finlandii, powstała w latach 20. XX wieku jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych. Teraz znana jest na całym świecie, również w Radomiu. Nordic Walking pomaga wzmacniać całe ciało, w tym mięśnie brzucha, rąk, pleców oraz nóg. Poprawia kondycję serca i krążenie. A jak poprawnie chodzić? Jak dobrać kijki? Czy można schudnąć uprawiając Nordic Walking? O tym wszystkim rozmawiałam ze swoim gościem. Ze mną w studiu pani Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trener Nordic Walking. Powiedzmy, może nie wszyscy jeszcze wiedzą, chociaż takich osób raczej jest już garstka, co to tak właściwie jest ten Nordic Walking.
20: Dzień dobry, witam. Nordic Walking, chodzenie za pomocą kijków, odbijania się kijkami. Wiadomo, że

0: otoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować.
1: No i z tego, co widzę, bo nie ma co ukrywać, że Nordic Walking, nawet jak dzisiaj rano jechałam do pracy, spotkałam dwie panie, które na tych kijkach, raczej z tymi kijkami, z tymi kijkami szły. Sport bardzo, jest bardzo popularny, ale też widzę to, że właśnie nie każdy potrafi tą technikę opanować.
0: Tak, zgadza się, ale wynika to prawdopodobnie z tego, że no nie jest to takie proste. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem, to jest dwa razy tyle. I w związku z tym właśnie ta obszerna praca ramion i w przód i w tył, a zazwyczaj z kijkami chodzą kobiety, a my mamy słabe barki, sprawia trudność, stąd też jest właśnie to trzymanie rąk przy sobie na zgiętych łokciach. Łokieć powinien być wyrzucony też w przód i delikatnie ugięty, ale wszystko, mówię, da się wytrenować, wiadomo, lepiej chodzić z bardziej ugiętymi łokciami, prawda, niż w ogóle. Także ja podziwiam panie, bo w różnym wieku chodzą, czy na jakichś zawodach się sprawdzają, są to panie nawet 80+, także dla każdego jest to sport.
1: No właśnie, żeby uprawiać Nordic Walking, trzeba mieć te kijki. Jakie kijki dobrać do siebie? Czy są jakieś specjalne, czy po prostu wystarczy te kijki mieć, jak powinny wyglądać?
0: No zależy, co chcemy osiągnąć. Są takie podstawowe trzy rodzaje kijów. Kije trekkingowe to są właśnie kije, jak te panie sobie chodzą, powolutku, rozmawiają sobie albo gdzieś na jakieś wycieczki w sanatorium i tak dalej. To są kije, które najczęściej są regulowane i służą właśnie do raczej do podpierania się przy chodzeniu. Wywiodło się to stąd, jak w górach kiedyś dawno, czy nawet gdzieś tam czytałam artykuł, że w starożytności pasterze, prawda, gdzieś tam w górach chodzili z tymi kijami, więc to jest bardzo taka pierwotna jakby dyscyplina. I to są właśnie kije trekkingowe do takiego po prostu spacerowego chodzenia. Następne kije to są właśnie kije do Nordic Walking. Są też regulowane, nieregulowane i podstawową różnicą jest to, że posiadają zapięcie z taką półrękawiczką na dłoń, co właśnie umożliwia wyrzut ręki do tyłu i ten kijek nam nie wypada z dłoni. Po prostu zwalniamy rękę i kijek jest przyczepiony na tej rękawiczce. I trzeci rodzaj kijów to już taki dla wyczynowców, bo jest coś takiego też jak trial, czyli bieganie z kijami, chodzenie, bieganie. Jak kozice się zawodnicy poruszają, to już częściej mężczyzn widziałam. No, trzeba dysponować terenem urozmaiconym, jakimiś górkami i to porządnymi. I właśnie takie kije trialowe wtedy są bardzo lekkie, też mają te rękawice. Natomiast śmiało na tych kijach trialowych można sobie chodzić Nordic Walking i ja właśnie takie kije posiadam, jestem bardzo zadowolona. Leciutkie, nie obciążają niepotrzebnie obręczy barkowej, nadgarstków.
1: A czy jakieś kije dopasowujemy do swojego wzrostu?
0: Tak jest. Jest taki przelicznik, nazwijmy to. No każdy swój wzrost zna, więc przemnażamy wzrost przez 0,68 i wtedy wychodzi, jaki kijek jest najlepiej do nas dopasowany. Jeżeli nie pamiętamy tego, to po prostu bierzemy kijek w dłoń, stawiamy przed sobą i łokieć przy trzymaniu rękojeści powinien być mniej więcej pod kątem prostym. I to jest taki w sumie najprostszy wyznacznik. Natomiast w sklepach, w każdym sklepie na pewno doradzą pracownicy. Łatwiej, jeśli chodzi na troszkę krótszych kijkach, bo może nam z przelicznika wyjść na przykład 122 cm. Jeżeli jest się początkującym, to lepiej sobie kijki 120 kupić, ale jeżeli już więcej się chodzi, no to już na przykład 125, bo co 5 cm wzrastają. Chyba, że są regulowane, to można sobie

0: idealnie dobrać.
1: Mhm. Jakie zalety są, jeżeli chodzi o chodzenie z kijkami?
0: Oj, dużo jest zalet. No, podstawowa wydolność organizmu znacznie lepsza przez spacery. Nawet w wolnym tempie, nawet zaczynają panie 5,5-6 na godzinę. Czyli to jest taki po prostu zwykły spacer, tylko mam dodane kijki. Czyli układ krążenia, układ oddechowy bardzo można no, zmobilizować, że tak powiem, i polepszyć jego stan. Na pewno układ kostno-mięśniowy. Tak samo ze względu na to, co mówiłam, że 90% mięśni przy prawidłowym chodzie pracuje, mięśnie brzucha, całe mięśnie nóg, mięśnie obręczy barkowej. Także no, po pierwszych takich treningach, jak ja też zaczynałam, to wszędzie mnie bolało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam po prostu takie mięśnie gdzieś na plecach, gdzieś jakieś w takich miejscach dziwnych. Oczywiście no, żartuję, jako WF-ista no, znam te mięśnie, ale po prostu nigdy ich nie byłam w stanie poruszyć jakimiś ćwiczeniami innymi, tak, które takie są dostępne. I trzecia zaleta. Możliwość spotkania się z ludźmi, czy z koleżanką, czy z grupką ludzi, którzy no, mają zajawkę tak, na to samo, porozmawiania sobie, spędzenia czasu. Często jest tak, że spotykamy się, chodzimy sobie gdzieś, czy spotykamy się na zawodach, bo są też takie. I później spędzamy też gdzieś, czy sobie jakieś grilla, ognisko, czy właśnie wspólne treningi, czy kibicujemy, nie wiem, dzieciom nawzajem. Ja już mam trochę starsze, także to jest taka budowanie relacji międzyludzkich i to też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
1: A czy można schudnąć chodząc z kijkami?
0: Tak, można schudnąć. No ja akurat tego nie potrzebuję, dlatego muszę jeść po 2 obiady, żeby po prostu no, ten deficyt jakoś wyrównać. Tak, bardzo dobrze wpływa to na poprawę metabolizmu, na przyspieszenie tego metabolizmu. Wiem po sobie i po osobach, z którymi mam styczność też i które zaczynały. No jedna zasada, taka w ogóle stara zasada jest, że mawiało się kiedyś, że 3 razy w tygodniu ruch, tak po 30 minut przytętnie 130, czyli 3 razy 30 razy 130. To jest bardzo stara, już nie wiem kiedy na studiach uczyli nas i rzeczywiście to się sprawdza, więc ten ruch powinien być minimum przez te pół godzinki 3 razy w tygodniu umiarkowany ruch. Bo wiadomo, no zależy kto jest jak wytrenowany i dla kogoś osiągnięcie tego tętna 130 to musi iść 9 na godzinę. Wytrenowana osoba, która zaczyna, będzie wolniutko szła i to tętno osiągnie. Więc później ten metabolizm właśnie przyspiesza i utrzymuje się w ogóle. Oczywiście do tego no, zdrowa dieta.
1: Powiedzmy, jak zaczęła się pani przygoda z Nordic Walking? Czy gdzieś pani zobaczyła, ktoś pani powiedział, zaproponował, jak to wyglądało?
0: Moja przygoda zaczęła się w ten sposób, że w Radomiu w 2017 roku Szkolny Związek Sportowy organizował dla nauczycieli szkolenie Nordic Walking. To było jeszcze takie trochę raczkujące, pomimo że w Polsce tak to pojawiło się na początku XXI wieku, czyli tam końcówka 98-99 rok i początek 2000. I ja poszłam na to szkolenie z koleżanką, właśnie tu po tym mnie wszystko bolało. To było intensywne 3 dni. Chodziliśmy w parku tutaj, jeszcze nie było chyba szkoły muzycznej w budowie. I no, spodobało mi się to. Stwierdziłam, że to jest dla mnie, bo ja całe życie szybko chodziłam. Każdy mnie, dlaczego ja tak szybko chodzę, zwolnij, po co, gdzie ja się śpieszę i tak dalej. Takie no, zabawne to było, więc stwierdziłam, że to jest dla mnie po prostu wymarzona dyscyplina, a nie obciąża tak stawów jak bieganie. Gdzie też lubię taki jogging lekki, ale to jest w ogóle inna bajka i inne samopoczucie później po treningu. Więc od tego 2017, wstyd się przyznać, wykorzystywałam w szkole po prostu elementy na lekcjach. No nie mamy za dużo kików niestety, więc tak starałam się dobierać, żeby no, każdy coś tam liznął. I dopiero tak naprawdę rok temu z kawałkiem koleżanka namówiła mnie na zawody pierwsze. Mówi, ty to szybko chodzisz, ty to umiesz, co ci zależy, idź. No i właśnie pan Kraska organizował na Kozłowie Dziki Cross i tam wzięłam udział w tych zawodach. Tak po prostu w ogóle bezstresowo tak przejść się, zobaczyć, sprawdzić się. No i zajęłam drugie miejsce. No i już na następnych zajęłam pierwsze. No i tak na razie jest tak, że jest to pierwsze, ale no teraz już troszkę chodzę dla wyniku, żeby poprawiać też te swoje życiówki. O minutkę, o półtorej, o dwie, jak się tam uda. Nie zawsze, bo to zależy też od dyspozycji dnia. No i teraz chodzę już systematycznie i biorę udział, jakie tylko zawody gdzieś są w pobliżu, czy właśnie biegiem radą organizuję, czy jakieś lokalne, gdzieś niedaleko też miejscowości. No to staram się na te zawody jeździć, poznawać właśnie nowych ludzi, spędzać miło czas aktywnie.
1: Gdzie w okolicach Radomia, czy w stricte w Radomiu można chodzić z kijkami?
0: Jeżeli ktoś nie ma problemu i nie przeszkadza mu chodzenie po twardym, no to na bulwarach można chodzić, pętelkę dookoła zalewu na Borkach, tam jest 2,5 km, tylko trzeba tam dalej, tym dalszym mostkiem pójść, więc można sobie po prostu mierzyć te okrążenia. Niemniej jednak wolę chodzić w plenerze, więc no lasów nie ma aż tak problemu takiego wielkiego w Radomiu. Zaczynaliśmy treningi to w lasach na Janiszewie, tam w lesie Kapturskim i tam śmiało pętelkę można zrobić taką od 5 do 8 kilometrów albo powielać. Fajny teren, drzewa, urozmaicony trochę korzonków, także troszkę imobilizacja stopy jest i atrakcji dodatkowych, ale najbardziej lubię chodzić na Kozłowie. Także wolę pojechać sobie, no niestety samochodem, bo tam kawałek mam od domu i tam już można po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to można i 20 kilometrów zrobić, 25 i można maraton nawet sobie przejść z tymi kijkami, bo są takie też zawody.
1: A jaka jest różnica między właśnie miękkim a twardym podłożem? Co to daje? Czy jest jakaś różnica? Nie wiem, niektórzy wolą. Tak i czy tak? Czy to jakoś wpływa na trening? Jak to wygląda?
0: No ja uważam jako WF-ista, też trener, że powinno się na miękkim terenie w ogóle trenować, urozmaiconym, nawet nierównym, ze względu na to, że nasze stopy no słabiutkie są i te mięśnie stóp są słabe, a w momencie, kiedy stopa musi cały czas pracować, bo jest nierówno, bo jest górka, dołek, korzonek, coś trzeba przeskoczyć, dłuższy krok zrobić, jakieś kamienie, więc ta stopa pracuje, wzmacnia się, a to nasz fundament, także zdrowe stopy, no to tak naprawdę zdrowe ciało. A no na porównym to raz, że jest to takie nieprzyjemne stukanie tymi kijkami, mimo że takie stopki gumowe zakłada się na te kijki. No i jednak przy takim szybkim chodzie, może nie agresywnym, to jest złe słowo, ale mocnym chodzie, to po prostu to uderzenie stopą spięty w ten beton czy kostkę, no na pewno jest bardziej dotkliwe i stopa się nie męczy, stopa po prostu w jednej płaszczyźnie pracuje, wykonuje ten sam ruch, a w lesie już wykonuje różne jeszcze inne ruchy, żeby uniknąć po prostu jakiegoś tam upadku, prawda, czy kontuzji. Także polecam jednak w plenerze.
1: A czy jakieś odpowiednie buty trzeba mieć, czy nie wiem, czy tenisówki, czy adidasy, jak to wygląda?
0: Buty mają być wygodne. Ja wyciągnęłam buty, jak jeszcze biegałam sprzed ponad 10 lat. Właśnie w nich najlepiej mi się chodzi po twardym, tak jak teraz będzie bieg Konstytucji 3 maja, to są moje ulubione buty właśnie na twarde. Ale każdy człowiek ma no inny sposób tak chodzenia i dla mnie mogą być te buty wygodne, dla kogoś zupełnie by były niewygodne. Więc bierzemy wygodne buty, schodzone, które nas wiemy, że nie obetrą, Nie ma co inwestować, uważam, w jakiś drogi sprzęt. Po prostu but ma być wygodny, nie obcierać, stopa nie może się przesuwać w bucie. To co po prostu do normalnego biegania czy chodzenia.
1: Już tutaj pani wspomniała, Stowarzyszenie Biegiem Radom organizuje właśnie takie zawody. Wy razem z biegaczami bierzecie udział. Pani również, jak wrażenia po tych biegach? Bo to tak naprawdę od ponad roku jest i chętnych nie brakuje.
0: Tak, właśnie bardzo się cieszę i przybywa w zasadzie chyba co zawody, to ktoś tam jest nowy, w różnym wieku osoby. Nawet widziałam takie młode dziewczyny też z kijami, co tak naprawdę kojarzy się Nordic Walking ze starszą osobą, nie? Ale już w zawodach widziałam dziewczyny takie nastoletnie, że startują mi z powodzeniem, także super. Tak, Biegiem Radom organizuje naprawdę bardzo dużo cyklicznych zawodów i bardzo się cieszę, bo nie muszę nigdzie daleko jeździć. Przy każdej imprezie tak naprawdę Nordic Walking jest jako towarzysząca dodatkowa impreza i można wziąć udział, zmierzyć sobie czas, poczuć się tak, dostać medal, no i pobyć z ludźmi i sprawdzić się.
1: No właśnie tutaj już pani wspomniała o tym, że tak naprawdę ten, kto nigdy nie spróbował tego sportu, to wydaje mu się, że Nordic Walking to sport dla seniorów, ale właśnie tutaj pani wspomniała, że podczas tych biegów ja chodzę, rozmawiam z ludźmi, to jest tak właśnie, że i młodzi, a jest też tak, że rozmawiam na przykład z jednym z panów, który mówi, że raz jak bierze udział właśnie w takim, to raz bierze udział w biegu, tak. Następnym razem bierze kijki i przychodzi z kijkami, zależy od dnia i jak mu pasuje.
0: Zależy od dnia i zawodnicy, którzy biegają, bo też spotykamy się z różnych miejscowości, nieraz nawet tam jakichś odleglejszych. Ostatnio rozmawiałam właśnie z panem gdzieś tam zza Warszawy, który traktuje kijki jako trening uzupełniający do biegania. On biega półmaratony, biega maratony, a przyjeżdża właśnie w plener też. On mówi, że nie chodzi po twardym. Na zawody właśnie kijkowe w ramach treningu uzupełniającego. Także to też jest taka druga strona tego, że nie tylko rekreacja. Wiadomo, że to jest najpierw najważniejsze, bo często od tej rekreacji człowiek widzi, że robi postępy, tak? No i idzie na te pierwsze zawody, dobrze mu to wychodzi, jak ma jeszcze wsparcie, więc wkręca się w to wszystko i chodzi, tak? Także to jak najbardziej to, co pani powiedziała, że ja na przykład nie przepadam za bieganiem ze względu na problem z biodrem i po prostu ja same kijki, ale jest dużo zawodników, którzy naprzemiennie startują, znam nawet takich, co w sobotę biegną, a w niedzielę idą na kijki, tak? Żeby sobie po prostu rozchodzić jak gdyby ten bieg.
1: A czy jest różnica między takim spacerem a szybkim marszem do Nordic Walking, że bierzemy te kijki? Czy jest różnica? Czy to można w jakiś sposób porównać?
0: Mówimy spacer taki bez kijków?
1: Tak, tak, tak.
0: Jeżeli spacerujemy szybkim krokiem, bo tak naprawdę od tego powinno się treningi zacząć, nie że od razu kijki, bo to mogą przeszkadzać i tak dalej, człowiek się zniechęca. Ja też zaczynałam, znaczy ja szybko chodziłam z mocną pracą ramion. Może to zabawnie wygląda, ale jak się tam pójdzie do lasu gdzieś, to nikt tam nie zwraca uwagi na to. Właśnie warto zacząć od szybkiego marszu, bez kijków, bez niczego i po prostu z bardzo mocną pracą naprzemienną ramion. I to bardzo dużo daje. Wtedy się dostaje kijki, jak już te ręce się bujają tak jak trzeba, przód, tył, to kijek to jest tylko dodatek i po prostu trzeba go wbić w ziemię, a reszta to pójdzie. Także zaczynamy od zwykłych spacerów, przyspieszamy kroku, wydłużamy trochę ten krok i później kupujemy kijki i chodzimy z kijkami.
1: A jak się nie zniechęcać? Bo można zacząć tą przygodę z tym sportem, ale nie wiem, pierwsze zakwasy, pierwsze zmęczenia, pierwsze a mi się nie chce, może jutro. Jak się nie zniechęcać i wprowadzić tą aktywność w życie? Może ma pani jakieś rady tutaj?
0: zależy od charakteru. Ja zawsze byłam samotnikiem i treningi robiłam sama, ale już niestety chyba z racji wieku trochę, że wiem, że łatwiej się zmobilizować w grupie, nawet jak to jest grupa dwuosobowa. Czyli mieć koleżankę, jedna drugą ciągnie, bo to samo jest, czy na fitness chodzimy, na siłownię, na basen, gdzieś tam się, jak się już ktoś z kimś umówi, no to już musi być, nie wypada, prawda? Bo ta druga osoba, no by musiała pójść sama, a tym bardziej przy kijkach, no to gdzieś do lasu, to średnio miło samemu się chodzi. Także uważam, że najlepsza mobilizacja to jest tej drugiej osoby, tak szczególnie w początkowej fazie, bo rzeczywiście taki lęk się może włączyć, te zakwasy, no to wiadomo, że jest przejściowe i mogą się zdarzyć, no i nie brać się po prostu do treningu zanadto jakoś aktywnie, po prostu powolutku, tak, małymi krokami, nie od razu, że jakiś kilometraż robię, idę i robię 10 czy 15 kilometrów. Można w ogóle zacząć treningi takie, że idę szybkim marszem, na przykład 2 minuty, a później idę wolnym krokiem spacerowym następne 2 minuty, czy na przykład 3 minuty, i też obserwujemy organizm, zmęczenie. My powinniśmy podczas treningu z kijami móc normalnie rozmawiać, tak jak podczas joggingu, czy tam slow joggingu, bo teraz też jest to modne, czyli może po prostu musimy prowadzić normalnie rozmowę bez zadyszki, wtedy znaczy, że jest ok, a na przyspieszenie kroków właśnie i intensywność przyjdzie czas.
1: Mhm. A czy są na przykład spięcia na trasach, nie wiem, z biegaczami, z rowerzystami, z rolkarzami? Bo jak rozmawiałam z osobami, które jeżdżą na rolkach, to mówią, że na trasie jest lekki zgrzyt z rowerzystami, że im przeszkadzają rolki, że nie mają miejsca, że narzekają. To jak jest u was? Czy zdarzają się takie sytuacje?
0: Nie, z biegaczami nie było sytuacji, takiej nie ma, tym bardziej no to zależy od kultury osobistej i wyobraźni, to tak jak na drodze, prawda, kierowca samochodu i kierowca roweru, czy tam pieszy. Po prostu no pewne zasady obowiązują, tak, wiadomo, praca kijków na szczęście jest tylko w tył, a nie na boki. Więc no nie grozi tutaj, że kogoś można niechcący uszkodzić. I jeżeli po prostu idzie się tą prawą stroną, tak, wiadomo, że no, puszczają nas na starcie też właśnie z biegaczami, ale nigdy nie słyszałam, żeby zdarzyła się jakaś sytuacja, że nam biegacz, nie wiem, tam zabieg, podbieg, czy coś tam na złość robi, ani kijkarz. Z rowerzystami nam się zdarzyło kiedyś właśnie na zawodach na Kozłowie, ponieważ no, jest taka dziwna tendencja jeżdżenia rowerami na przykład 4, 5, nawet 6 osób koło siebie. I wówczas nawet w tym Kozłowie, gdzie jest autostrada do chodzenia, po prostu oni zajmują całą szerokość tego traktu. No tak to wygląda, tak? I gdzieś tam trzeba prawie po rowie iść, ale na szczęście to są jednostki i nie ma co się denerwować takimi rzeczami. Po prostu chodzimy też na tych zawodach, nie ma tam sędziów jeszcze, bo tak normalnie na zawodach Nordic Walking są sędziowie, pilnują techniki, można dostać kartki, żółto, ostrzegawcze, czerwoną, dyskwalifikację, wszystko to jest naprawdę, trzeba się pilnować. Więc tutaj wiadomo, że no można kijki, można zejść na chwilę, można stanąć po prostu i przepuścić, ale na szczęście nie zdarza się, jest kultura biegacze, kijkarze, nie wchodzimy sobie w drogę, znamy się, wspieramy, kibicujemy, bo to jest tak, że jak my na przykład kończymy nasz kilometraż kijkowy, to 2 razy tyle zazwyczaj biegacze ci najlepsi kończą, więc my jeszcze, jak ja już kończę swój destacjon, swój 2 razy tyle, no to jeszcze tam się kibicuje nieraz, dawaj, że jak tam widzimy, czy z naszego klubu, czy jakiś nowy zawodnik na przykład wypłynie, także myślę, że fajna jest atmosfera i podoba mi się tam.
1: Mhm. To powiedzmy jeszcze, tutaj wspomniała pani o tych zawodach stricte Nordic Walking, bo tutaj w Radomiu i okolicy pracach, jak organizuje Stowarzyszenie Biegiem Radom, to ten Nordic Walking jest takim dodatkową trasą. A czy właśnie jak wygląda taki stricte dedykowane zawody Nordic Walking? Z czym się różnią?
0: Tak, są dwie takie duże organizacje w Polsce, które organizują zawody rangi nawet Mistrzostw Europy czy świata, jeżeli nawet się nie mylę, w którymś tam roku. I we wrześniu Jedlin zorganizował Mistrzostwa Europy na lotnisku w Piastowie. I brałam udział w tych zawodach. Właśnie tam na potrasie byli ustawieni sędziowie. Dystans najmniejszy był 5 km, największy był maraton. Więc ja dyszkę wtedy chodziłam. No niestety dostałam jedną żółtą kartkę za to, że właśnie ta ręka do tyłu za mało była wyrzucania. Teren był trudny, ponieważ tam była trawa, lotnisko, samolot to ma duże takie koła, a ta trawa była tylko nieprzystrzyżona, tylko taka położona i ona się do kików przyczepiała i do butów. Po prostu i ciężki teren był, bardzo się wtedy, to były takie jedne z cięższych zawodów względem terenu. Teren był nierówny, miękki, ale właśnie bardzo wymagający i był upał. Więc są też takie zawody, można sobie wejść po prostu w internet, sprawdzić. Są zawody Grand Prix, gdzie się zbiera normalnie punkt, taka złota liga jakby dla nordikowców. Jeździ się po całym świecie, gdzieś tam do Maroka, w Stanach też organizowane są, w Skandynawii skąd pochodzi. Także ludzie jeżdżą, no wiadomo, że to wtedy jest koszt, prawda? Więc nie każdego na to stać, ale w Polsce jest tak dużo różnych zawodów, które właśnie można jakby do rankingu być wciągniętym i się porównywać tak z innymi zawodnikami z Europy, że naprawdę każdy coś wybiera, że jeżeli chciałby iść właśnie w tym kierunku już takiego zawodowego uprawiania tego Nordic Walking, no to są takie możliwości, jest bardzo dużo tych zawodów, na Mazowszu może mniej, ale im bardziej na zachód Polski, tym coraz więcej tych zawodów jest.
1: Doczekamy się kiedyś takich zawodów w Radomiu?
0: Ja myślę, że tak, że jak najbardziej, tym bardziej, że Jedliński przetarł te szlaki i ja sama byłam zaskoczona, jak czytałam, że taka wielka impreza i udała się i naprawdę tam z wielu krajów zawodnicy, nie chcę teraz skłamać, po prostu z kilkunastu krajów europejskich i mistrzowie Europy byli, można było podpatrzeć sobie, prawda, jak oni chodzą, jak to wygląda, porównać do siebie, tak, sobie czy kawałek nagrać. Zresztą w ogóle bardzo otwarci ludzie poradzą, podpowiedzą, także nie ma, że ja o to tak chodzę i zachowam dla siebie, bo to jest tam, nie, moja tajemnica jakaś. Także wszyscy otwarci zawsze i po prostu tacy pomocni.
1: To na koniec powiedzmy, Nordic Walking, dlaczego warto trenować? Zachęćmy słuchaczy do tego, żeby się wzięli, kupili kijki i zaczęli maszerować.
0: Warto trenować Nordic Walking, ponieważ to jest najprostsza forma ruchu, która wspaniale oddziaływuje na organizm, na całe ciało, wzmacnia mięśnie, wzmacnia głowę i bardzo dobrze na układ krążenia i oddechowy wpływa, a teraz po tych covidach, po tych różnych takich historiach, no jesteśmy troszkę osłabieni, więc to jest sport dla wszystkich, niezależnie od wieku, od wagi ciała i od płci. Dla każdego polecam.
2: Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9.
3: Reklama.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Reklama.
2: Edukacja we Vox FM Radom.
1: A teraz edukacyjne zwiedzanie i lekcja historii w plenerze. Tym razem Zwoleń i Czarnolas. Czy Jan Kochanowski był jedynym poetą w tym rodzie? O tym profesor Dariusz Kupisz, historyk, badacz między innymi dziejów region radomskiego.
3: prowadzono dość skrupulatne badania architektoniczne, archeologiczno-architektoniczne. Między innymi pani profesor Brykowska, znany jest rysunek rekonstrukcji tegoż dworu Piotra Kochanowskiego w Sycynie. No, on przypominał budynek na planie kwadratu piętrowy, rzeczywiście w całości mógł wyglądać jak wieża. No, murowany też było to niezwykłe, świadczyło, było to wizytówką zamożności Piotra Kochanowskiego. Wystarczy tu wspomnieć, że wzniesienie murowanego dworu kosztowało 10-krotnie więcej niż wybudowanie drewnianej siedziby powszechnej w tamtych czasach przecież. No oczywiście wszyscy, którzy badali dotąd dzieje rodziny Kochanowskich, skupiali się przede wszystkim na biografii Jana Kochanowskiego, jego ojca, dziada, czasami poruszając też kwestie związane z rodzeństwem, z braćmi. Mniej badano inne gałęzie tej rodziny, nie wywodzące się właśnie od tych osób, które, o których tutaj mówię. No cóż, no, bracia Jana Kochanowskiego, każdy z nich dał początek jakiejś linii gałęzi Kochanowskich. No. Stąd mamy linię Kochanowskich z Policzny, linię młodszą z Czarnolasu, linię z Sycyny, z Konar, z Baryczy. Wszystkie one zostały zapoczątkowane przez braci Jana Kochanowskiego. Z Anny Białaczowskiej Piotr Kochanowski doczekał się 5 synów, z których właśnie 4 było założycielami tych linii, które tutaj wspomniałem. Wiadomo z literatury, na podstawie literatury historycy przypuszczają, że Urszulka tragicznie zmarła w młodym wieku, ten talent odziedziczyła, no ale chociażby zamiłowanie do sztuki na pewno, no Zofia Owadowska przecież wzniosła piękną kaplicę przy kościele zwoleńskim naprzeciwko kaplicy Kochanowskich. Jego zrodzeni synowie Wołódzkiej, jednej z córek także, no, próbowali wprawiać się w twórczości literackiej. Także tutaj no, można powiedzieć, że bardzo, bardzo wielu Kochanowskich parało się tąż także twórczością, nie tylko Jan. Dbali także o spuściznę Jana, bo trzeba tu przypomnieć, że bratankowie poety w 1611 roku zyskali od króla Zygmunta III specjalny przywilej, w którym zagwarantowali sobie, dziś moglibyśmy powiedzieć, prawa autorskie. Prawa do zgody na drukowanie dzieł wszystkich poetów. Możemy odnaleźć ponad 20 Kochanowskich, którzy w jakiś sposób próbowali swoich sił na polu literatury, nie zawsze poezji oczywiście. No chyba największe, można powiedzieć, największe zdolności na tym polu wykazał jeden z bratanków Jana Kochanowskiego, a mianowicie Piotr Kochanowski z Sycyny, syn Mikołaja, który tłumaczył dzieła literatury zachodnioeuropejskiej. Poezją zajmowali się także bracia stryjeczni tegoż Piotra. No więc nawet ci, którzy tworzyli, można powiedzieć, czy zajmowali się wojaczką, bo no, mamy tu przykład Sebastiana Kochanowskiego z Krzyszkowic, który w 1649 roku brał udział w słynnej obronie Zbaraża oblężonego przez wojska kozackie i zostawił mało znany wierszowany utwór poświęcony tejże obronie i swojemu udziałowi w niej. On do dziś pozostaje w rękopisie, no ale jest znany badaczom, historykom literatury. Mamy wreszcie żołnierza, poetę Mikołaja Kochanowskiego z Baryczy, który też no i walczył z Turkami, chociażby uczestniczył w obronie Chocimia w 1621 roku i podobno parał się poezją. No, co najmniej kilku, można wręcz powiedzieć, że Siedmiu Kochanowskich osiągnęło urzędy senatorskie. Urzędy senatorskie mówię, ponieważ w tamtych czasach prawo do zasiadania w Senacie dawał konkretny piastowany wyższy urząd albo hierarchii ziemskiej, albo centralny. W tym przypadku Kochanowscy osiągali urzędy kasztelanów. No, to by, można powiedzieć, te godności trochę niższe niż wojewodów czy urzędników państwowych, dziś byśmy powiedzieli szczebla ministerialnego, no, ale dla Kochanowskich chyba były szczytem możliwości, bo nie oszukujmy się, w tamtych czasach te najwyższe urzędy zarezerwowane były dla magnaterii, tej elity, prawda, majątkowo-politycznej. Ale tutaj mamy 7 senatorów i kilkunastu posłów, 13-14 posłów z rodziny Kochanowskich, przy czym niektórzy z nich po kilkakrotnie posłowali z ramienia swoich sejmików, przede wszystkim z sejmiku województwa sandomierskiego, bo tu były ich główne dobra, z województwa krakowskiego, ale mamy też Olbrychta z Baryczy, który zmarł w 1642 roku, jednego z bratanków Jana Kochanowskiego. Ten przeniósł się daleko na Ukrainę, do województwa bracławskiego, i tam kilkakrotnie wybierano go na posła. No, możemy tutaj mówić o Piotrze Kochanowskim z Policzny, który osiągnął także i urząd starosty radomskiego, zajmował się tutaj miejscowym zamkiem. Ten był rzeczywiście bardzo aktywnym posłem, posłował na kilka sejmów, ale przede wszystkim był aktywnym uczestnikiem walki politycznej w czasach Michała Korybuta Wiśniowieckiego pomiędzy obozami politycznymi, no może nie wnikajmy tu jakimi, w każdym razie zasłynął jednym. Powiedział coś nieopatrznie przy prymasie ówczesnym Prażmowskim, za co został publicznie skrytykowany. Wdał się w publiczną polemikę z prymasem. Po kraju krążyły pisma, w których prymas zarzucał Kochanowskiemu wręcz nie szlacheckie pochodzenie, a starosta radomski odwdzięczał się prymasowi posądzaniem go o skandale obyczajowe i niemoralne prowadzenie się, no nawet trudno pewne słowa powtórzyć. Dzisiaj wydają nam się wręcz niemożliwe. Dzisiaj czasami narzekamy na dyskusje polityczne, że one są dość brutalne. Dzisiaj chyba żaden poseł, żaden polityk w stosunku do prymasa nie odważyłby się na takie słowa, jakie pisał i kolportowano po kraju Piotr Kochanowski. Za Kochanowskim ujął się sejmik województwa sandomierskiego, czyli szlachta całego województwa, uznając, że no prymas go szkaluje. Ostatecznie w sumie to Kochanowski przeprosił głowę polskiego kościoła i spór został załagodzony.
1: Czy Kochanowscy pozostali w regionie radomskim?
3: Tak, praktycznie rzecz biorąc gdzieś do połowy XIX wieku, tu wybiegam już w teren, że tak powiem, czasowy, chronologiczny, którego książka nie dotyczy, ale można mówić, że ten region radomski to była kolebka ich posiadłości. One się koncentrowały wokół Kochanowa, Konar z jednej strony, drugiej Policzny i Sycyny, a więc po, można powiedzieć, i na wschód, i na zachód od Radomia. Później przejęli także Przytyk, Zakrzew, Wolę Zakrzewską. Można powiedzieć, że w ziemi radomskiej no, jest bardzo dużo miejscowości, które w jakiś sposób przeszły przez ręce Kochanowskich, albo jako ich własność dziedziczna, kupowana, odsprzedawana, albo dzierżawiona. Mieli też dobra szerzej w całym województwie sandomierskim, między innymi w rejonie Gierczyc, Nowej Rudy, także pod Krakowem, gdzie założyli nawet Kochanów, miasteczko Kochanów, próbowali od nazwiska założyć. Istnieje do dzisiaj, ale jest wioską. No i na Mazowszu, tu najtrudniej te ich dobra wyśledzić ze względu na brak konkretnych źródeł. I tak jak mówiłem, na Wołyniu, nawet pod Lwowem, no i najdalej, niemal nad Dnieprem, Bracławszczyźnie, tam wspomniany już przeze mnie Olbrycht posiadał spore majątki objęte z racji małżeństwa. Tam też założył Kochan gród zniszczony w czasie powstania chmielnickiego przez kozaków. W przypadkach, gdy kochanowscy byli, można powiedzieć, dzisiaj szeregowymi żołnierzami, to oczywiście niewiele wiemy, ale bardzo często osiągali stanowiska dowódcze, rotmistrzów, najczęściej kapitanów czy chorążych. I mamy kilka przykładów. Mówiłem tu już o Mikołaju z Baryczy, niemal zawodowym żołnierzu, rotmistrzu. Zaczynał jako rotmistrz piechoty wybranieckiej, walcząc w dalekich Inflantach ze Szwedami. W czasach Dymitriad walczył z Rosją. Jego stryjeczny brat Olbrycht nawet zajmował z Rółkiewskim Moskwę, pozostawał na załodze w Moskwie przez jakiś czas. Wiemy, że udało mu się wrócić, wiemy o jego przygodach, że został obrabowany po drodze, wracając z tejże Moskwy. Mikołaj z Baryczy potem broni Chocimia przeciwko Turkom, 1621 rok. Potem trafił nawet z tej racji na karty poematu Wojna Chocimska Wacława Potockiego. I no tak moglibyśmy wymieniać jeszcze wielu, aż do, można powiedzieć, czasów powstania kościuszkowskiego, gdzie niektórzy dziedzice właśnie Krzyszkowic, Kieszkowa czy Zakrzewa i Przytyka walczyli. Poszukiwanie korzeni w przypadku kochanowskich no naprawdę jest mrówczą pracą. No, trzeba przyznać zresztą, że potomkowie tej rodziny podjęli takie badania w latach 60., 70., tworzyli genealogię. Nawet tak już, prawda, kilkunastostronicowe wykazy genealogiczne przekazali, no, z Wolenia, parafii zwoleńskiej i funkcjonującej tam Izbie Pamięci, która jest dzisiaj takim centrum przy nekropolii Jana Kochanowskiego, ale opierali się głównie na herbarzach, stąd no, nie dotarli do wszystkich informacji, nie ujęli w swych opracowaniach wszystkich kochanowskich żyjących w tych czasach. A jak mówiłem, było to kilka linii i dość duża grupa kochanowskich, których się nie da powiązać z żadną z linii. To była naprawdę rozrodzona rodzina na olbrzymią skalę. No nie wiem na przykład, czy mieszkańcy Radomia zdają sobie sprawę, że jedna z linii kochanowskich pisała się z Kieszkowa. Mówimy o kochanowskich z Kieszkowa. Mówimy też o kochanowskich linii z Krzyszkowic, linii z Woli Brudnowskiej, linii z Dąbrowy, z Opatek i Grudka, z Szydłowca, dwóch liniach z Czarnolasu. Także w sumie to naprawdę było grubo ponad 500 nazwisk przedstawicieli tej rodziny. A więc łamigłówka wymagająca lat pracy i chyba nie dla amatora genealoga, pozwolę sobie no, na taką może troszeczkę niegrzeczną uwagę, ale sam też bym sobie nie poradził, gdyby nie pomoc współautora książki, który mnie tutaj wspierał.
1: A co wiecie o patronie Radomia, czyli Kazimierzu Jagiellończyku, wnuku Władysława Jagieły? Czy wiecie, kiedy był w Radomiu i co tutaj robił? O tym profesor Dariusz Kupisz.
5: Z pewnością bywał tutaj także wcześniej, chociaż trudno nam ustalić ilość takich wizyt. Możemy sobie wyobrazić, że przebywał z rodziną królewską, chociaż z drugiej strony wiemy, że przebywał w szkole Jana Długosza, uczył się przede wszystkim w Tyńcu lub Krakowie. Są dwa udokumentowane fakty jego pobytu w Radomiu, a mianowicie w grudniu roku 1474, kiedy tu był z całą rodziną królewską i można powiedzieć był świadkiem zaręczyn starszej siostry Jadwigi Jagiellonki z następcą tronu Bawarii, księciem Jerzym Wittelsbachem, a następnie wraz z ojcem opuścił Radom, jak zaświadcza Długosz, i udał się na Litwę. Był już wówczas przygotowywany do rządów w państwie. Następna dość ciekawa wizyta królewicza Kazimierza to rok 1477, kiedy wiemy, że ojciec pozostawił całą rodzinę w Radomiu, a także młodszych braci Kazimierza, natomiast jego zabrał ze sobą na Sejm do Piotrkowa właśnie z Radomia. No i oczywiście ten najdłuższy pobyt królewicza Kazimierza w Radomiu od wiosny 1481 roku do wczesnej wiosny 1483 roku, kiedy to pełnił funkcję namiestnika Królestwa Polskiego. Muszę chyba stonować pewne głosy, jakie pojawiają się czasami w Radomiu, w historiografii lokalnej. Z całą pewnością o najważniejszych sprawach państwa decydował ojciec i uzgadniano je drogą korespondencji. Królewicz Kazimierz miał już co prawda 23 lata w momencie przyjazdu do Radomia, ale wiemy, że towarzyszyli mu doradcy, najwybitniejsi politycy królestwa i no niestety dysponujemy bardzo niewieloma źródłami działalności politycznej i decyzji, jakie podejmował Królewicz rezydując w Radomiu. Jest to dosłownie kilka dokumentów, między innymi udogodnienia dotyczące handlu gdańskiego, dyspozycje dotyczące zwalczania rozbójnictwa na pograniczu śląskim, dyspozycje dotyczące opłacania wojska ochraniającego południowo-wschodnie granice Królestwa Polskiego. Nie znamy dokładnych danych statystycznych, ale z nieco późniejszych XVI-wiecznych źródeł możemy wyobrazić sobie, zrekonstruować Radom w latach 70. XV wieku. Podejrzewam, że liczył nie więcej niż 150-160 domostw, zarówno w obrębie murów, jak i na przedmieściach, najwyżej 1000 mieszkańców, więc można powiedzieć, że było to miasto średniej wielkości, natomiast jego znaczenie wynikało po prostu z położenia na szlaku wiodącym z Krakowa do Wilna, a więc dwóch stolic monarchii Jagiellonów. Królowie tu przebywali bardzo często, szczególnie Kazimierz Jagiellończyk zatrzymywał się tutaj bardzo często z rodziną na święta, stąd udawał się na sejmy do Piotrkowa lub do Krakowa. Tutaj przecież także organizowano zjazdy określane mianem sejmów jeszcze przed sławnym sejmem 1505 roku. Natomiast sprzeciwiałbym się pojawiającym się często w publicystyce określeniom, iż Radom pełnił wówczas rolę stolicy Królestwa Polskiego. Nawet w czasach rezydowania tu Kazimierza Jagiellończyka takiej roli nie pełnił, ponieważ stolica była tylko jedna. Stolicą był Kraków.
1: I to wszystko na dziś. Za uwagę dziękuję, Daria Żurowska.
2: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
0: Reklama.
4: Magazyn sportowy Vox FM Radom.
5: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Przychodzi na sportową emeryturę. Leandro po 14 latach gry w Radomiaku kończy karierę piłkarską. Przypomnijmy, Leo rozpoczął przygodę z Radomiakiem zimą 2012 roku. Przez ten czas występował na poziomie trzeciej, drugiej, pierwszej ligi, a także ekstraklasy. W trwającym obecnie sezonie wchodził na ostatnie minuty w meczu z Arką Gdynia i Pogonią Szczecin. W barwach Radomiaka rozegrał do tej pory 375 spotkań, zdobywając 121 bramek. W rozgrywkach ekstraklasy wystąpił 84 razy, strzelając 6 goli. Podczas domowego meczu Radomiaka z Lechem Poznań odbędzie się jego oficjalne pożegnanie. Spotkanie w sobotę 16 maja o godzinie 20.15. Klub przygotowuje na ten dzień specjalne atrakcje, a już w najbliższy poniedziałek mecz 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Zieloni zmierzą się na wyjeździe z Krakowią. Na 3 kolejki przed końcem sezonu Zieloni mają 7 punktów przewagi nad strefą spadkową.
4: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
5: Dziecięca sportowa frajda rowerowa, smartfony, komputery, zamieniamy na rowery. Z okazji Dnia Dziecka i uczczenia jubileuszu stulecia broni Radom na bieżni lekkoatletycznej przy ulicy Narutowicza odbędzie się impreza kolarska Cyklofrajda. W zawodach będą mogły wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 12 lat. O szczegółach współorganizatorzy imprezy Jan Panek i Andrzej Mędrzycki.
6: Z okazji Dnia Dziecka

otaczką. 30 lat temu już minęła świetność sekcji kolarskiej Broni Radom. Niemniej jednak w historii stuletniej były to znaczące sukcesy i krajowe, i międzynarodowe, nawet olimpijskie. Ostatnio pan Michalak pracował na Olimpiadzie w Moskwie. Wszystkie szczegółowe i precyzyjne informacje przekażę państwu pan Andrzej. Panie Andrzeju, ja myślę, że to jest

koleżanki i kolegów. Słuchaliśmy hymnu Wyścigu Pokoju i hejnału właśnie Wyścigu Pokoju, imprezy niepowtarzalnej w swoim rodzaju, która gromadziła tysiące, jeśli nie setki tysięcy ludzi 50 lat temu, trochę jeszcze wcześniej, na trasach Wyścigu Pokoju. Wspaniała impreza, cudowna impreza, której Radom też się zaznaczył dwukrotnie jako miasto etapowe. Ostatnie właśnie 50 lat temu dokładnie, na koniec etapu marszu

no, taka to była, tak to było. Już po minutę rozpoczynam całe spotkanie z Państwem. Bo wiąże się ta impreza również, tak jak Pan powiedział, prezes, z odciągnięciem dzieci od tych niedobrych w sumie nawyków, zbyt częstego korzystania z telefonów komórkowych, z komputerów, ale również jest to impreza, która ma upamiętnić tamte cudowne dni radomskiego kuralstwa. Tego szosowego, jako miasta wyścigu pokoju, jako miasta etapowego wyścigu, ale również niezapomnianych zawodów torowych, meczów międzypaństwowych. Polska Włochy, Polska Francja, Polska Węgry. To się wszystko odbywało tu, na tym torze. Nie ma już toru, pozostały tylko wspomnienia. Pozostały te wspomnienia, które w pewnym sensie nakazały mi wrócić na ten tor jeszcze po latach, z okazji jubileuszu Radomskim Torem. Przypomnieć tamte czasy, już nie na tym obiekcie, bo go nie ma, nie ma toru kowalskiego, jest bieżnia rekreatywna. Z tym się wiązały ogromne problemy, bo jak wiecie Państwo, na bieżni rekreatywnej organizować wyścigi rowerowe, to jest tak,

pozycji. Robimy dla maluchu, z pełną premedytacją, zważywszy na to, że od kogo zacząć. Po prostu trzeba od tych najmłodszych ich zarazić tym bakcylem jeżdżenia w pewnym sensie już wyczynowego na rowerkach. Kategorie wiekowe, teraz już wychowamy tę książkę, bo tego będę miał bliżej do czytania. Kategorie wiekowe są cztery. Już Państwu podaję dokładnie co, jak wszystko jest w materiałach, ale żeby nie pomylić się, bo mówię w tym ogromie pracy naszej, przy praktycznie rzecz biorąc angażowaniu się garstki ludzi, prawda, bo nie ma sędziów kolarskich w tej chwili, nie ma działaczy kolarskich, są ludzie, którzy no, obiecali pomoc, no, ale przy tym jest, wiecie Państwo, ogromne wielkie obciążenie dla tych, którzy są, którzy nie są specjalnymi znawcami tego tematu i musimy się opierać na osobach, które po prostu wyraziły tylko chęć uczestniczenia na zasadzie działaczy społecznych. Grupy wiekowe są następujące. 5-6 lat to jest grupa najmłodsza, kończy 11-12 lat grupa. Poza tym są jeszcze dwie grupy inne, 7-8, prawda, i 11-12, ale to Państwo wszystko znajdą w naszym rozkładzie jazdy, mówiąc sobie nieładnie. Są dla wszystkich wspaniałe nagrody, prawda? Są medale, są dyplomy. Wszystko odbywa się w asyście fotogramów najwybitniejszych radomskich kolarzy albo związanych z Radomiem, tak jak Ryszard Szulkowski, który, jak wiecie Państwo, miał swojego pierwszego trenera w osobie Ryszarda Swata, świętej pamięci. Więc i Rysio Szulkowski też tam zaistnieje w tym tle.

Będą trzy wielkie fotogramy Kazimierza Jasińskiego, Jerzego Skoczka, Ryszarda Szurkowskiego i Kazimierza Jasińskiego. Ta trójka wybitnych radomskich kolarzy będzie tłem dla zwycięzców poszczególnych konkurencji. Jak powiedziałem, będą medale, będą dyplomy. Uhonorujemy tych dzieciaków również poczęstunkiem. Zaangażowali się radomscy piekarze, którzy będą mieli swoje stoisko ze specjalnymi kanapkami okazjonalnymi dla dzieciaków. Więc mamy trochę, że tak powiem, oddanych ludzi, którzy uatrakcyjnią w ten sposób tę imprezę. Będzie konkurs dla czytelników na temat historii kolarstwa radomskiego. Będzie punkt najistotniejszy, prawda, artystyczny tej imprezy, bo całą imprezę otworzy Grandiozo, który przemaszeruje od zachodniej bramy na bieżnię na czele uczestników tej naszej imprezy, zajmie miejsce za zachodnią bramką, natomiast przejdzie dalej pół okrążenia do linii środkowej, wchodzi na boisko i jest koncert Grandiozo, prawda, na początku. Postaraliśmy się, żeby ta impreza uzyskała nie tylko jakąś sympatyczną oprawę sportową, ale żeby również była oprawa artystyczna. Udało się przekonać, że nie potrzeba było specjalnego przekonywania, zgodziła się bez żadnego ale pani dyrygentka małego Grandiozo, to też chyba zaznaczam, małe dzieci biorą udział w wyścigu i małe Grandiozo również koncertuje. Więc to jest ta jedna z atrakcji, atrakcja artystyczna, a ta akcja kulinarna, o której już wspomniałem, będzie mały warsztat podręczny taki naprawy roweru, rajeszego, jak ich uszkodzenie w czasie wyścigu będzie można odręcznie coś sobie naprawić. Będzie można skorzystać z porad, jak konserwować rower na co dzień, prawda, żeby go nie stał na zasadzie, jak nie używam, to nic przy nim nie robię. Także i tego rodzaju historia. I są takie najważniejsze, najistotniejsze punkty naszego programu. No tak, wszystko to zostało określone w karcie zgłoszenia, która zgodnie z afiszem, zgodnie z naszymi informacjami jest dostępna bezpośrednio w biurze broni. Wszystkie informacje można uzyskać również dzwoniąc do sekretariatu klubu. Nie ma najmniejszego problemu, żeby skontaktować się, uzyskać właściwe informacje i otrzymać po pierwsze kartę zgłoszenia, którą trzeba wypełnić, prawda, i w momencie rozpoczęcia imprezy wręczyć ją. A propos tego rozpoczęcia imprezy, początkowo sądziliśmy, że dobrze to będzie zrobić na boisku piłkarskim albo na bieżni. Natomiast uznaliśmy potem w trakcie przygotowań, że po co tą zbiórką obarczać obiekt sportowy, prawda? Zrobimy ją przed siedzibą broni, czyli przed na ocenę Narutowicza na tym zakolu. Tam będzie cały sekretariat przyjmowania zgłoszeń i tam się cała impreza na dobrą sprawę od strony urzędniczej, że tak powiem, rozpocznie od zgłoszeń, od sprawdzania rowerów, kasków i tak dalej, i tak dalej. Bo zaznaczam, rowerki, pytanie pani, jaki rower. Oczywiście nie stwarzamy tutaj jakichkolwiek barier, jeśli chodzi o wybór sprzętu. Nie, startują na tym, co mają, prawda? Warunek jest jeden, że musi mieć ten bieg i zweryfikować i musi mieć kask obowiązkowo. Te kaski wchodzą jako obowiązkowy sprzęt dla dzieciaków poruszających się po drogach i w związku z tym to wszystko będzie sprawdzane, zapisywane, weryfikowane na tym placu. Kończy się cała historia. Przepraszam, 50 metrów w dół Narutowicza, wejście bramą zachodnią na stadion i właśnie wszystko od tego zasadzenia się rozpoczyna zgodnie z programem, zgodnie z losowaniami, prawda, poszczególnych biegów i tak dalej, i tak dalej. Aha, no, zapomniałem jeszcze o atrakcjach. Atrakcji trochę jest, prawda, ponieważ sprężyści głównie są naszą tą stroną techniczną do obsługi technicznych zawodów. Sprężyści również zaproponowali nam pokaz starych rowerów, prawda? I dwójka wytypowana przez nich będzie mogła ewentualnie pokazać się od tej strony wyścigowej, czyli właśnie jedyna dwójka starych, prawda, na starych rowerach będzie jedno okrążenie wykonać takie wyścigowe, prawda? I to oczywiście nie sensu stricte wyścig jako taki, no ale przynajmniej pokażą, że takie rowery były, tak się ścigało kiedyś, prawda? I pokażą stary sprzęt i młodych siebie. Tak to było. Startują dwaj zawodnicy z jednego toru, ze startu wspólnego, no to od tego trzeba właśnie było zacząć, a cała procedura zapisu, kontroli, sprawdzenia, dopuszczenia do zawodów odbywa się, tak powiem, przed
przedstawionym od strony ulicy Narutowicza. Powiem szczerze, nie mamy doświadczenia zupełnego, minimalnego bodaj w organizacji tego rodzaju imprezy. To jest po prostu pierwsza impreza dziecięca w tym wymiarze. To jest pierwsza impreza dziecięca na torze lekkoatletycznym, prawda? Mająca swoje prawa, ale jednocześnie swoje zasady rozgrywania. Jest to trudny temat. Ja przyznam szczerze, miałem okazję, przyjemność prowadzić różne zawody. I tu w tym przypadku jest szczególna trudność właśnie, bo to jest coś nietypowego. Nie było czegoś takiego w tej chwili w Polsce, że na torze kolarskim, na torze lekkoatletycznym rozgrywa się imprezę tego formatu. Z pewnym lękiem, powiem sobie szczerze, mówimy o tym, dlatego że no po prostu nie jesteśmy tutaj w tym momencie z doświadczenia ani trochę. Mam nadzieję, że się po prostu ta impreza uda. Tak, startują dzieci po dwie osoby na torze, czyli w sumie w jednej serii wyścigu.

0: miesza spokojnie, bez ryzyka kolizji jakiejś w momencie samego startu. A potem się rozwiną na bierze, to jest zupełnie inna historia. Dużo życzliwości, którą otrzymujemy od partnerów naszych, od tych, którzy zgłosili chęć pomocy, nie tylko materialnej. Jeszcze jedna bardzo istotna uwaga. Chcemy w ramach tej imprezy zorganizować zbiórkę pieniężną. Wiecie Państwo dla kogo? Dla dzieciaków, poszkodowanych w wypadkach drogowych. To też jakaś fajna, mam wrażenie, inicjatywa, która powinna odbić się pozytywnym echem wśród tych ludzi, którzy będą na tej imprezie. Coś dodatkowego, prawda? Coś, co jest atrakcją dla dzieciaków w sensie wyścigu, ale jednocześnie tych, którzy w takim wyścigu wziąć udziału nie mogą, bo niestety są poszkodowani w wypadkach drogowych.
1: Sport Vox FM Radom.
2: Miłośnicy aktywności fizycznej będą mogli pomóc bezdomnym psiakom. Już 17 maja rusza w Radomiu Bieg na 6 łap. Ogólnopolska akcja, w której uczestnicy biegają lub spacerują z podopiecznymi schroniska. Radom włączył się w bieg już po raz 6, mówi Adelina Szczerbińska, koordynatorka akcji.
3: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Bieg na 6 łap odbędzie się w naszym radomskim schronisku. Prosta sprawa, jeśli biegasz, chcesz spędzić jakoś inaczej niedzielę niż zwykle, wystarczy przyjechać do schroniska radomskiego, wziąć psa jako towarzysza, pobiec, pospacerować albo po prostu pobyć z nami.
2: Jakie trasy w tym roku przygotowaliście?
3: Ze względu na to, że bieg jest troszkę później i trzeba się troszkę też asekurować, więc trasa będzie troszkę krótsza, tak do 3,5 km. Trasa biegowa i trasa spacerowa. Bieg już jest po raz chyba 6, ale nie wiem, czy się nie pomyliłam o jedną edycję, organizowany. Tak, on ma swoją tradycję, wziął się w ogóle ze schroniska dla zwierząt w Olsztynie. Monika Dąbrowska, która była tam wolontariuszką, wymyśliła x lat temu te akcje. Kilkanaście schronisk w Polsce dołączyło i tak z tego co widzę, to faktycznie ten bieg powraca w różnych terminach, w różnych momentach, ale faktycznie ludzie też biegają z psami ze schroniska. Mhm. A Monikę z tego miejsca, jeśli mogę, to bardzo mu chciała serdecznie jak zwykle pozdrowić.
2: Ile piesków czeka na wyprowadzenie w radomskim schronisku?
3: Jest zwarta grupa 300 psów czeka na bieg. Do biegu będą wybrane oczywiście troszkę większe psy, silniejsze, młodsze. No a tak ogólnie jest tak, 300 psów.
2: Idea fantastyczna chyba.
3: Ja się cieszę, bo patrzę zawsze na też reakcje ludzi. Wiadomo, że edycja jest co roku troszkę inna, troszkę się od siebie różni. Czasami mamy więcej spacerowiczów, czasami mamy więcej biegaczy. Chyba zeszłoroczna była taką edycją, która najwięcej biegaczy nam jakoś przywiodło wtedy. Ale każdy biegacz dostaje też taki pamiątkowy medal i myślę, że mogę też teraz taką moją tajemnicę jeszcze o niej powiedzieć, że dzieci, które też serdecznie pozdrawiam i panie, które tymi grupami z przedszkola numer 6 się opiekują, przygotowały przepiękne laurki z podziękowaniem dla wszystkich biegaczy. Niektóre wyglądają jak pieski, niektóre są, wszystkie są w temacie oczywiście naszych zwierzaków, także myślę, że nawet jak nie dla medalu, to dla tej laurki warto wziąć udział w biegu.
2: Jak już wspomniałaś na początku, to chyba szósta edycja tej akcji. Powiedzmy, jak to wyglądało w ubiegłych latach? Czy frekwencja dopisuje, czy są chętni, którzy się zgłaszają? Czy wszystkie pieski w ogóle są wyprowadzane?
3: Wszystkie, to mało powiedziane. Niektóre psy wychodzą po 3-4 razy. Już czasami to nam głupio, bo już one naprawdę nie chcą wychodzić. Dlatego tak jak wspominałam, no każda edycja jest troszkę inna, ale tak, frekwencja jest bardzo dobra. Już na tę chwilę mamy jeszcze 2 tygodnie do biegu, gdzie ostatni tydzień jest takim momentem, że najwięcej osób się zapisuje, a w ogóle 2 dni wcześniej to w ogóle wszyscy chcą się zapisać. No to już mam 65 osób. Do samego biegu oczywiście. No, na spacer nie prowadzimy zapisów, więc no, to jest w zasadzie taka niewiadoma z roku na rok. Ale jeszcze dodatkowo w tym roku powstał taki jeszcze taka praca przy naszym schronisku, bo myślę, że część osób w ogóle nie wie, gdzie to schronisko jest, bo niestety dalej to też jest to problemem. Więc też zachęcam, odsłonimy sobie jeszcze taki mural który przy schronisku powstał, jest przepiękny. Duża jest ściana, więc mamy plan, żeby jednak ją sobie powiększyć. No i tu z tego miejsca muszę bardzo serdecznie podziękować naszym spółkom miejskim, bo bardzo się do tego dołożyły. Przede wszystkim spółce Radkom z prezesem Banaszkiewiczem na czele. W sumie nasi sąsiedzi, prawda? Ale bardzo chętnie do tej inicjatywy też się włączyli, wsparli schronisko i powstała piękna praca.
4: No i co tam na tym muralu jest? Powiedzmy, zdradźmy może.
3: Pieski i kotki. W troszkę w innym wydaniu, bardzo kolorowo, ale będzie, myślę, że też taka fajna ściana, przy której będą mogli sobie też wszyscy zdjęcia robić. No mi bardzo się podoba, może ktoś powie, że nie jestem obiektywna, więc zachęcam mieszkańców i oczywiście nie tylko Radomia, ale i z okolic. Przyjedźcie, zobaczcie, ocencie, zróbcie sobie zdjęcia.
4: Kto jest autorem tego muralu? Kto to przygotowywał wszystko? Jak to wygląda?
3: No, nasz artysta radomski Mask. Także myślę, że wszyscy już wiedzą, jak te prace powstają i jakie są jakości, także tak, zapraszam, przyjedźcie i zobaczcie.
4: Czy teraz już można ten mural oglądać, czy dopiero będzie dostępny tego 17 maja?
3: No najfajniej, myślę i najmilej będzie, jeśli faktycznie go sobie tego 17 maja wspólnie odsłonimy. Także no, od 17 maja powiedzmy, o, zapraszamy.
4: Mhm. Dobrze, powiedzmy, już tutaj wspomniałaś, że na spacer nie trzeba się zapisywać, no ale na ten bieg warto dać znać, że chce się wziąć udział. To jak należy to zrobić?
3: No myślę, że najprostszym sposobem na stronie biegu Nasza Siła Pradom, czy nawet na Facebooku Radomskiego Schroniska są plakaty i wszystkie informacje, numer telefonu. Jeśli nie odbiorę, bo czasami też tak niestety bywa, to poproszę SMS-kiem po prostu imię i nazwisko biegacza, bo tyle nam w zasadzie potrzebne. Tu mam ja tylko taka moja prośba mała do biegaczy. Wiadomo, że różnie się dzieje, czasami coś wypadnie. Gdyby ktoś musiał zrezygnować, a zapisał się, to bardzo tylko proszę o taką informację, bo wtedy na przykład następna osoba wchodzi na miejsce, no bo ilość psów akurat do biegu jest ograniczona. To nigdy nie jest 300 psów. To jest w granicach 80, może 90 maksymalnie.
4: Mhm. Co roku w tą akcję włączają się radomscy sportowcy. Czy w tym roku też biorą udział i ewentualnie możemy zdradzić kto?
3: Tak, już mieliśmy dziewczyny nasze wspaniałe z mojej Radomki. Radom już nas odwiedziły, poznały Szakirę. No tu jest akurat już taki czas, że one są po sezonie, ale może jeszcze się akurat uda, że nas odwiedzą, chociaż już mamy wspólne plany na wrzesień, żeby wtedy cała drużyna już przyjechała do schroniska. Jeszcze no, Michał Żeromiński, nasi bokserzy radomscy. Teraz nie będzie, tak mogę zapomnieć. Ale kogo ja jeszcze... A, mamy super nowych psiarzy do naszej psiej takiej rodziny. Dołącza do nas w tym roku taki klub motocyklowy Ride Riders Radom. Bardzo fajni, będą też z nami wtedy na biegu. Przyjedzie taka mocna grupa na motorach. Już sobie tam znaleźliśmy dla nich również miejsce. No i jeszcze... A to może już nie będę zdradzać, bo jeszcze nie ma tego, więc... To już niech reszta będzie tajemnicą.
4: Dobrze, to co najważniejsze, powiedzmy, kiedy, gdzie ta impreza? Już wspomniałam, że 17 maja, ale o której to wszystko się zacznie?
3: 17 maja standardowo w niedzielę od godziny 10 zaczynają się biegi, ale wszystkich zapraszam, żeby sobie też nawet zobaczyli. Oni na pewno, ten bieg nie będzie bardzo, bardzo długo trwał i zaraz po biegach zaczynamy spacerki.
4: Powiedzmy, czy po takich akcjach wzrasta liczba adopcji wśród zwierząt? Czy to jest taki czynnik, że ktoś przyjeżdża, przebiegnie się z tym pieskiem albo pospaceruje z nim, zakocha się i adoptuje? Czy zdarzają się takie sytuacje?
3: Tak, zdarzają się. To pamiętam, był chyba nawet pierwszy bieg albo drugi, gdzie pies tego samego dnia wyjechał, ale taki bieg, myślę, czy w ogóle takie akcje, myślę, że powodują największą ilość nowych wolontariuszy. To na pewno. Myślę, że nie da się przeliczyć tego na nowe adopcje, ponieważ adopcje w Radomskim Schronisku akurat trwają cały rok i są w zasadzie równomiernie tak pod względem tego okresu czasu, więc myślę, że na to nie ma przełożenia. My zawsze podkreślamy przecież, że w zasadzie adopcja psa jest to dosyć takie wydarzenie, z które trzeba zgrać jakby ze stylem swojego życia, z całą rodziną, więc to nie może być takie pochopne. Więc takie momenty, gdzie jest ta euforia, prawda, poznaje się tego psa, to okej, ale zawsze trzeba wrócić do domu, zawsze to trzeba sobie jeszcze przemyśleć, więc tu nie chodzi o taką adopcję szybką, żeby te psy po prostu wyjechały, bo będą wracać, no nie oszukujmy się. Ale tak jak z tego, co zauważyłam, najwięcej myślę, że przez to, że ludzie poznają to schronisko, wiedzą, gdzie jest, wiedzą, jak poznają się z psami, z podopiecznymi radomskiego schroniska, potem przyjeżdżają. Mhm. Bardzo często tak jest.
4: Podkreślmy bieg na 6 łap 17 maja. Startuje wszystko o godzinie 10, ale oprócz samego biegu, oprócz spacerów, otwarcia, odsłonięcia muralu, odbędzie się też aukcja charytatywna. Powiedzmy też i o tym, co się będzie działo, jak to wszystko będzie wyglądało.
3: Tak, to też się bardzo cieszę, że udało tu się zgrać i tutaj wielkie ochłony dla dziekana Wydziału Sztuki, profesora Andrzeja Markiewicza i dwóch wspaniałych studentek, Natalii i Agnieszki, które też serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Pierwsza edycja Sztuki dla Zwierząt, tej aukcji charytatywnej dla naszych podopiecznych, odbyła się w zeszłym roku. Naprawdę, przy naszym ogromnym zaskoczeniu, ja byłam w szoku, zebrałyśmy przecież ponad 5000 zł, gdzie to była pierwsza edycja i w zasadzie ludzie nie wiedzieli, co to jest, czym to się je. Ale myślę, że sam ich pomysł, bo to był dziewczyn pomysł i ta idea, myślę, że po prostu mieszkańcom się spodobała i ktoś, kto lubi psy, docenia pracę pracowników schroniska, wolontariuszy, to jest zawsze, myślę, że taki miły gest, że można wpłacić, zostawić jakiś datek, ale jeszcze coś, jakąś pamiątkę taką uzyskać, bo właśnie ta sztuka dla zwierząt na tym polega. Studenci Wydziału Sztuki przyjeżdżali do schroniska, wyprowadzali nasze psy, odwiedzali też oczywiście kociarnię schroniskową, no i potem te swoje obrazki, które zapamiętali sobie w głowie, przelewali na papier. No i tak powstały prace, powstały obrazy, grafiki, no to nie będę udawać, nie jestem znawcą sztuki, więc w tym też technicznie się tak nie znam, ale bardzo fajne prace, które przedstawiają oczywiście podopiecznych radomskiego schroniska i tutaj na świeżo w zasadzie będziemy wrzucać już posty, więc te prace pojawią się na social mediach radomskiego schroniska i biegu na 6 łap, a finał tej aukcji, czyli takie zamknięcie i powiedzmy już te ostateczne kwoty naszych darczyńców tego 17 maja przy okazji biegu się pojawią. Oczywiście będą również wystawione w dzień biegu tego 17 maja będzie również można te prace dodatkowo sobie zobaczyć. A są różne, przeróżne. No mamy jeszcze takie wsparcie z naszego na przykład podróżnika, dziennikarza. Adam Wajrak przekazał swoją książkę z Lolkiem, znaczy o Lolku. Też na tę aukcję z taką bardzo ładną dedykacją dla osoby, która wylicytuje akurat przy okazji tej aukcji tę książkę. No i kilka takich właśnie jeszcze dodatkowych prac i ciekawych rzeczy, które się na tej aukcji pojawią. I jeszcze dodatkowo mamy piękne prace takie z ceramiki, wszystko oczywiście w tematyce zwierzęcej. Tutaj bardzo dziękuję Agnieszce Ber, która też przekazała 3 prace. Jest taki piękny kotek na takich poduszkach. Również będzie do wylicytowania. I jeszcze pani Anna Witkowska, która też nam podarowała taką pracę. To już jest taki obraz, co takim myślę, że fajnie tą całą historię nam spina. Obie panie są absolwentkami naszego uniwersytetu. Oczywiście cały dochód samochód będzie przeznaczony na cele schroniska, no i schronisko wybierze sobie, czy będą akurat, jeśli będą potrzebowali karmy specjalistycznej, czy karmy na przykład dla tych naszych seniorków, to wtedy sobie to ładnie spożytkują.
4: Dobrze, to tak na zakończenie powiedzmy, zachęćmy mieszkańców Radomia i okolic do tego, żeby wzięli udział w samym wydarzeniu, ale i w aukcji. Dlaczego warto przyjść, dlaczego warto wziąć udział?
3: Warto, bo warto pomagać. Warto być w takich akcjach, warto poznawać ludzi, którzy też oddają serce i czy przy okazji tego wyprowadzania naszych zwierzaków też są od lat, wspierają, angażują się, są fajną, taką sympatyczną bardzo grupą i po prostu warto pomagać na każdy możliwy sposób.
1: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
4: Latał nad Rumunią, Włochami czy Słowenią. W planach ma Himalaje, Kolumbię czy Amerykę Południową. Mowa o radomianinie Michale Dudzińskim, mistrzu Polski w lataniu na paralotni.
5: Paralotniarstwo to moja pasja. Cóż mogę powiedzieć? Zaczynaliśmy dość dawno temu. W 1995 roku kilka osób w Radomiu. Można powiedzieć w Radomiu, bo to tak naprawdę były góry, ale w Radomiu się rodziła ta nasza pasja w głowach na różnych imprezach. No i tyle. Pierwszy raz osobiście spróbowałem na Słowacji, będąc na nartach. Nawet nie był zlot, tylko można powiedzieć szybki bieg w dół na wysokości kostek od nóg.
6: No ale właśnie, jak to się zaczęło? Czy ktoś panu zaproponował, czy pan gdzieś zobaczył i chciał spróbować, jak to wygląda?
5: Latanie moje wzięło się tak naprawdę z marzeń, z wiecznych snów o lataniu, o unoszeniu się w powietrzu. I dawno temu, będąc na nartach, tak naprawdę na Kasprowym, zobaczyłem paralotniarzy. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Miałem jakieś spadochrony, z którymi się biega za plecami. Wtedy to tak wyglądało dziwnie dosyć. Wtedy mi się zamarzyło. A akurat tak się poskładało, że koledzy, z którymi jeździłem na nartach, też jakby zaczęli się tym interesować i tak to się zaczęło. Nie potrzeba mieć specjalnego jakiegoś zdrowia. Trzeba być ogólnie sprawnym fizycznie, być w stanie wnieść swój tobołek, ponieważ to waży około 20 kg, wnieść na górkę bądź wjechać z tym na górkę. Ogólnie być sprawnym fizycznie, nic specjalnego.
6: A jak taki sprzęt wygląda? Co jest potrzebne?
5: Jest potrzebna paralotnia, czyli to jest tak naprawdę skrzydło, które jest utrzymywane jakby w swoim kształcie przez warunki, przez wpływ jakby wiatru. Jest to skrzydło, które generalnie utrzymuje się w swoim kształcie dzięki specyficznej jego konstrukcji. Do tego potrzebna jest uprząż.
6: Powiedzmy też, że uprzęży jest kilka rodzajów.
5: Tak, uprzęży jest kilka rodzajów. Generalnie można podzielić je na uprzęże trochę szkolne i trochę bardziej już wyczynowe. Ewentualnie uprzęże akrobacyjne, jeżeli ktoś się bawi w latanie akrobacyjne. To takie są rodzaje. Do tego jeszcze mamy spadochron zapasowy, który musimy mieć zawsze ze sobą, ponieważ różne sytuacje dzieją się w powietrzu. To jest takie nasze koło ratunkowe.
6: Czy to jest drogi sport?
5: Uważam, że to nie jest drogi sport w stosunku do sportów, które mamy w dzisiejszych czasach. Koszt latania na paralotni to głównie wymiana skrzydła co 3 lata, powiedzmy, co 4, co 2, zależy ile latamy. Koszt paralotni to jest około 3 do 4 tysięcy euro skrzydła. Uprząż troszkę taniej, spadochron zapasowy to jest około 3 tysięcy złotych. I to są koszty nowego sprzętu. Gro kosztów to jest tak naprawdę wyjazdy na latanie.
6: Powiedzmy, gdzie pan do tej pory przez te naście lat latał?
3: W jakich krajach?
5: Od Serbii, przez Rumunię, przez kraje alpejskie, czyli Włochy, Słowenia, Austria, Słowacja, Czechy, Polska. Najbardziej zakochany jestem w Słowenii. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, w jakich latałem. Alpy Julijskie, Słoweńskie. ale na równi też kocham Dolomity włoskie, choć tam rzadziej się daje latać ze względu na specyficzne i dość ciężkie warunki w sezonie. To są dwa miejsca, w których najbardziej kocham latać, to bezwzględnie.
6: No właśnie, a co pan czuje, jak pan tak sobie fruwa, bo rozumiem, że sam pan lata.
5: Tak, latam sam. Co czuję? Spokój wewnętrzny, kontakt z naturą, z ptakami. To mogę panią zaskoczyć, ptaki, mimo że to jest zwierzyna dzika, nie reaguje tak jak sarna w lesie, że się nas boi. Ptaki potrafią podlatywać, patrzeć nam prosto w oczy, latać z nami. I takim jednym z takich najfajniejszych ptaków to są nasze bociany rodzinne, które na przykład w sierpniu, jak są sejmiki bocianie, potrafią przylecieć w kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk do paralotni, bądź to paralotniarz dolatuje do nich po prostu i latają z nami w stadzie. One traktują tak jak członka danego stada.
6: Często pan lata, wyjeżdża?
5: Staram się jak najczęściej, jak praca pozwala. Generalnie są to weekendy bądź zawody. No ten sport jest bardzo wrażliwy na warunki, ponieważ praktycznie musi to być pogoda prawie bezwieczna albo dość słabym wietrze, czyli w górach tam do 5 metrów na sekundę to już jest taka raczej granica wiatru. Z reguły jest to pogoda wyżowa. No, dość trudno trafić w taką pogodę, choć się zdarza.
6: Nie ma co ukrywać, że jest to sport ekstremalny. Jakie zagrożenia czekają pana na startach, podczas startu?
5: Generalnie każdy sport lotniczy, można powiedzieć, jest sportem ekstremalnym, aczkolwiek wykonując go w odpowiednich warunkach, z rozsądkiem w głowie, jest to dość bezpieczny sport. Nie bardziej niebezpieczny niż rowery górskie czy narty. Po prostu trzeba w odpowiednich warunkach to wykonywać wszystko z rozsądkiem, bez szaleństw, choć na zawodach jest odrobina szaleństwa, musi być. Oczywiście paralotnia jest miękkopłatem, więc jakieś turbulencje w powietrzu czy zawieczne od gór potrafią poskładać nam sprzęt w powietrzu, więc do tego są jakby odpowiednie techniki, których próbujemy użyć, żeby wyprowadzić. W ostateczności mamy to, co powiedziałem, spadochron zapasowy, który musimy użyć, gdy już nie jesteśmy pewni, albo dość szybko, w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, że damy radę wyprowadzić. Tak?
6: A powiedz mi, jak pana rodzina, co myśli o tym? Czy się o pana boją?
5: Na pewno się o mnie boją, choć po tylu latach myślę, że są przyzwyczajeni do tej mojej pasji, w której po prostu jestem zakochany. Nie wyobrażam sobie swojego życia bez latania, więc rodzina się z tym pogodziła w jakiś sposób. A też dużo o tym rozmawiamy, więc jakby oni są na bieżąco z moją pasją i godzą się w jakiś sposób na to.
6: Jak tutaj pan wspomniał, nie jest pan jedyny. Ma pan znajomych, którzy też ten sport uprawiają.
5: Tak, jest w Radomiu nas kilku, choć z tego, co mi wiadomo i z tego, co widzę do zawodów, jakby tylko ja się garnę w Radomiu. Tak, no jest nas około 7 osób w Radomiu, latających swobodnie, bez silnika, bo to jest ważne, tak?
6: A powiedzmy, czy tutaj w Radomiu, w okolicach Radomia, w regionie radomskim, czy na Mazowszu można gdzieś spróbować?
5: Jak najbardziej, jest parę miejsc, może nie w regionie radomskim, ale najbliższe wielu osobom może być znane miejsce Janowiec nad Wisłą, to jest Skarpa Janowiecka. Tam są bardzo fajne, zdarzają się warunki do latania przy wiatrach południowych. Kielce, Pińczów, to są takie najbliższe miejsca. W Kielcach Masłów, to jest też fajna górka taka, na której można odbyć loty termiczno-żaglowe, też oczywiście w odpowiednich warunkach.
6: Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę, to co musi zrobić, do kogo może się udać, jak to? Czy idzie do sklepu, kupuje, wsiada i leci? No chyba nie.
5: Oczywiście może pójść do sklepu kupić, ale nie polecam tego. Najpierw trzeba pójść na kurs paralotniowy. Podstawowy kurs paralotniowy trwa około tygodnia czasu, przy dobrych warunkach oczywiście. Ale najlepiej polecam naprawdę na początku przelecenie się w tandemie, czyli z doświadczonym pilotem w górach, bądź gdzieś za wyciągarką też można polecieć, ale najfajniej jest w górach, to polecam. I wtedy zobaczymy, osoba, która chce zacząć, będzie wiedziała, czy w ogóle jest w stanie kontynuować to, czy jej się to tak naprawdę podoba, ponieważ ten sport wkręca na całe życie, a poza tym trzeba zdać sobie sprawę, paralotniarstwo poświęca bardzo dużo czasu i zabiera nam dużo czasu, ponieważ jakby dużą częścią naszego życia paralotniowego jest oczekiwanie na dobry warun, że tak powiem, czyli sprzyjające nam warunki do latania.
7: Trzeba być
5: bardzo czujnym i trzeba właściwie umieć dostosować życie do latania, nie latanie do życia, bo wtedy nie latamy.
6: Dobrze, a powiedzmy jeszcze, wspomniał Pan tutaj o tym kursie. Jak taki kurs wygląda? Czy to jest to samo, co, nie wiem, na prawo jazdy?
5: Tak, to jest coś podobnego do kursu na prawo jazdy. Najpierw jest teoria oczywiście, czyli cokolwiek musimy liznąć z aerodynamiki, z przepisów lotniczych, bo to też jest ważne, gdzie możemy latać, jak możemy latać. Potem jest wiedza praktyczna, czyli po prostu najpierw się trzeba nauczyć stawiać skrzydło, panować nad tym skrzydłem na ziemi. Później z udziałem instruktora już mamy pierwsze loty niskie z reguły, przyzboczowe. I tak zaczynamy stawiać kroki. Tak samo jak kierowca tak naprawdę po kursie prawa jazdy, no można powiedzieć, ma papier w ręku, ale jest takim zielonym listkiem trochę. Tak samo my tutaj po kursie na paralotni jesteśmy zielonym listkiem, który wymaga albo opieki dalszej instruktora, albo przyjaciół, znajomych i musi się tu szlifować, tak? Tu jest najwięcej potrzebujemy, żeby doskonalić się, to potrzebna jest praktyka. Tu nic nie zastąpi. Tak samo jak czasami leci pani gdzieś samolotem na wakacje. Często widać w kabinie, to są starsi ludzie. Pilot jest starszym człowiekiem, tak? Ponieważ tu nic nie zastąpi doświadczenia w lataniu. Nie wiedza teoretyczna, tylko praktyka, wiedza praktyczna. I nasze odruchy, które potrafimy zastosować. W moim przypadku akurat to było dość śmiesznie, ponieważ tak naprawdę zaczynaliśmy może nie w pionierskich czasach, bo one troszeczkę były wcześniej, ale w Radomiu nikt nie wiedział prawie, co to jest paralotnia. I nasz kurs to się odbył tak naprawdę po roku naszych zabaw, przygód z paralotnią. I tak, oczywiście już wtedy jakoś potrafiłem latać, potrafiłem się unosić w powietrzu, dopiero poszedłem na kurs paralotniowy. No i potem po kolei poznawałem właśnie góry, znajomych, którzy jeździli na zawody, znajomych, którzy jeździli w większe góry, w jeszcze większe góry. I tak zaczęło się moje życie paralotniowe. Właściwie nie wiem, czy moje życie paralotniowe jest ważniejsze od życia domowego. W tej chwili to już nie wiem. Moim celem jest latanie, tak naprawdę.
6: A jaki sobie pan obrał cel, który pan chce, gdzieś pan chce polecieć, coś chce pan zrobić?
5: Tak naprawdę uwielbiam i latanie przelotowe, widokowe i zawodnicze latanie. Cel zawodniczy jakiś osiągnąłem, tak, który zamierzałem, czyli wygranie tej klasy sportu na Mistrzostwach Polski. Tak, mam zaplanowane cele, o których bym nie chciał mówić na antenie, ponieważ to są moje wewnętrzne jakby marzenia. Z marzeń, które bym chciał zrealizować, to bym chciał pojechać w Himalaje, polatać tak naprawdę na paralotni. No teraz pewnie ze względu na pandemię jest to trochę mało możliwe. No i w przyszłości też wyjazdy do Kolumbii, do Ameryki Południowej. Tak, to są cele jakieś, które chciałbym realizować.
6: To powiedzmy, co panu daje takie latanie?
5: Najbardziej wyciszenie, wbrew pozorom. Integrację z naturą i w zasadzie taki styl życia. O ten paralotnie to jest trochę też styl życia. Wyjeżdżamy z przyjaciółmi, z którymi się rozumiemy czasami bez słów. Czujemy to wspólnie, potrafimy te same miejsca podziwiać. Co daje? Tak naprawdę daje mi to, że tam, gdzie ja jestem, często wielu normalnych ludzi, przepraszam za to wyrażenie, nigdy nie będzie. To co my widzimy z góry często, to nie jest samolot. My jesteśmy w otwartej przestrzeni, w ciszy i jakby bezpośrednio możemy to sobie zagarnąć rękoma. Możemy się przytulić do chmur. To może wydawać się śmieszne, ale wiele osób ma takie marzenia, że siadło na chmurach. Ja to zrobiłem. Zrobiło to wielu moich przyjaciół, latając nad chmurami, pod chmurami, w ich pobliżu, z boku. Tego nie zobaczymy w żadnym samolocie, bo to jesteśmy wtedy oddzieleni jakąś szybką. To nie jest nasza przestrzeń, a tu jesteśmy zupełnie jakby w innym świecie, w nierealnym dla człowieka. Ja do tej pory, mimo tylu lat latania, miałam świeczki w oczach w powietrzu, szczególnie w nowych miejscach, latając nad pięknymi górami Alp czy Dolomitów. To są miejsca, które zupełnie inaczej wyglądają z dołu, zupełnie inaczej z powietrza. Pewnie nic nie mówię odkrywczego, ale to tak jak wspinacze. Czasami jesteśmy sami ze sobą, te wewnętrzne nasze odczucia nie jesteśmy w stanie przekazać ich jasno, ale to jest coś, co mnie tam ciągnie i zawsze ciągnęło i nie potrafię tego nawet może wyrazić, ale to jest moje wewnętrzne ja. Ja jestem ptakiem wtedy. Oczywiście nie myśląc o tym w ten sposób, ale moje marzenia się spełniają właśnie latając.
6: Dobrze, jeszcze powiedzmy odnośnie tego, że ten sport robi się coraz bardziej popularny, bo jak pan zaczynał, to tak naprawdę mówił pan o tym i nikt nie wiedział, o czym pan mówi. A teraz nawet nad Radomiem możemy zobaczyć tych paralotniarzy, którzy się unoszą nad naszymi blokami.
5: Tak, jak najbardziej. Robi się popularny, robi się dostępny. No też nie ma co ukrywać, to, tak jak powiedziałem, to nie wydaje się bardzo drogim sportem. Dobry rower kosztuje czasami więcej niż paralotnia. Oczywiście też nie jest tanim sportem, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. To jest najtańszy sport lotniczy po prostu, tańszego nie ma. Jest też ten komfort, ja akurat latam swobodnie, nie czuję bluesa latając silnikiem, to już nie jest moja bajka. To tak jak motorowodniacy, motorówka i żeglarz. Dwa kompletnie różne światy. Ale o tyle jest to fajny sport, że tak naprawdę jeżeli ktoś by chciał, a nie ma wiele czasu na wyjazdy w góry, to kupuje paralotnie, kupuje do tego napęd plecakowy, to jest silnik spalinowy po prostu, który mamy na plecach i w obrębie Radomia, czy w obrębie najbliższych swoich miejsc do zamieszkania możemy w każdej chwili wyjąć z plecaka, odpalić silnik, polecieć w powietrze. I dlatego się robi to takie popularne, tak? Ludzie marzą o lataniu, ale wiele osób to realizuje, tak?
2: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.

0: Дарья Журовска запрашивает на магазин «Новый день». Прокуратура rejonowa w Radomiu zapoznaje się z wewnętrznym raportem kolei mazowieckich w sprawie wypadku kolejowego w Woli Pierwieckiej, w której ucierpiał 17-letni Dominik Hołuj. Śledczy planują jednak we własnym zakresie powołać biegłych z zakresu badania wypadków kolejowych, mówi Aneta Guść z radomskiej prokuratury.
1: Znane jest treści wnioski protokołu ustaleń końcowych Komisji Kolejowej Kolei Mazowieckich. Na chwilę obecną prokurator analizuje treść tego protokołu i będzie podejmował decyzję co dalszego toku śledztwa. No, ustalenia te nie są jednak wiążące dla śledztwa i mogą nie mieć decydującego charakteru. Wykonane zostały praktycznie wszystkie czynności dowodowe. W tym tygodniu przesłuchany zostanie również pokrzywdzony. Oczekujemy natomiast w dalszym ciągu na dokumentację do szpitala w Warszawie. Na podstawie tej dokumentacji prokurator powoła

kwestii okoliczności i mechanizmu obrażeń, powstania obrażeń w wyniku całego tego zdarzenia. Prokurator będzie podejmował decyzję co do tego, czy i kto poniesie odpowiedzialność za to zdarzenie, co w konsekwencji rozumieć należy, czy i kto nie dopełni, mógł nie dopełnić swoich obowiązków w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podróżnych w tym składzie pociągu. Rozważamy także powołanie biegłych z zakresu wypadków kolejowych przez prokuratora we własnym zakresie. Prokurator analizuje te ustalenia i nie mają one charakteru wiążącego i mogą nie mieć decydującego też charakteru w śledztwie. Tak? Jeśli prokurator dojdzie do wniosku, że te ustalenia jak gdyby nie korespondują z ustaleniami śledztwa, a prokurator inaczej będzie.

0: Wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Do 59 pożarów lasów doszło w regionie radomskim. Tak wynika ze statystyk Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Najwięcej w nadleśnictwie Dobieszyn oraz Kozienice. Wszystkiemu winna jest susza. O tym, jak wygląda sytuacja na południowym Mazowszu, mówi Edyta Nowicka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
1: Sytuacja pożarowa w całym kraju, w tym w naszych lasach, tutaj jest trudna, dlatego że mamy skutki zmian klimatu, mamy ogromną suszę, nietypową wiosnę, jest początek maja, mieliśmy 59 pożarów. Z każdym dniem tych pożarów przybywa, pomimo tego, że wszystkie nasze siły i środki są w gotowości. Spłonęło do tej pory 26 hektarów zbiorczo. Najwięcej pożarów było w nadleśnictwie Kozienice 9 i w nadleśnictwie Dobieszyn 7. Największy pożar wydarzył się właśnie w nadleśnictwie Dobieszyn w lany poniedziałek. Był to przerzut z terenów nieleśnych. Płynęły lasy państwowe, lasy prywatne. Przestrzegamy i prosimy o ostrożność. Przypominamy, że w lesie i 100 metrów od lasu nie wolno posługiwać się otwartym ogniem. Apelujemy też, aby zwracać uwagę, czy nie ma potencjalnych podpalaczy. Jeżeli widzimy osoby dziwnie się zachowujące, alarmujmy leśników, alarmujmy Straż Pożarną, 112, również telefon jak najbardziej. Naprawdę każdy pożar jest w dzisiejszych czasach suszy, potwornej suszy, jest ogromnym zagrożeniem. Jak widzimy, jest zagrożeniem nie tylko dla przyrody, i jest zagrożeniem również dla mienia i przede wszystkim dla życia ludzkiego, również dla tych, którzy biorą udział w akcji gaśniczej. To jest bardzo niebezpieczne. Gaszenie pożarów to wielkie wyzwanie w dzisiejszych czasach.
0: Kierowcy mogą już przejechać ulicą Chrobrego na odcinku od Ronda Sybiraków w stronę ulicy Wstruga. Zakończyły się prace związane z budową mostu. Została ułożona nowa jezdnia, chodniki oraz ścieżka rowerowa. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, pierwotnie most miał być remontowany.
2: Zakończyły się prace na ulicy Chrobrego. Oprócz nowego mostu powstała też jezdnia, chodnik i droga do rowerzystów. Początkowo most na ulicy Chrobrego miał przejść modernizację. W zakresie zadania znalazły się m.in. rozbiórka poszczególnych elementów konstrukcji, zbrojenie prętami stalowymi, wymiana izolacji, nawierzchni, belek gipsowych oraz poręczy, a także remont podpór, płyty pomostu i dylatacji całego obiektu. W trakcie zadania okazało się jednak, że most był w gorszym stanie technicznym niż wynikało to z oceny sprzed rozbiórki. Podjęliśmy więc decyzję o zastąpieniu go nową przeprawą, która będzie mogła przez wiele lat służyć radomianom. Prace związane z mostem to jednak nie wszystko. Ulica Chrobrego na odcinku od ulicy Zegara Słonecznego do Ronda Sybiraków przeszła znaczącą metamorfozę. Powstała dwukierunkowa jezdnia z dwoma pasami ruchu, zatoki autobusowe oraz chodniki po obu stronach. Dodatkowo zbudowane zostały nowe drogi rowerowe. Przy Rondzie Sybiraków łączące rondo z ciągiem przy Potoku Północnym oraz łączące rondo z ciągiem wzdłuż ulicy Chrobrego od ulicy Zegara Słonecznego. Wymieniono również kanalizację deszczową, poprawiono geometrię ronda oraz zmodernizowano oświetlenie. Pojawiło się nowe oznakowanie poziome i pionowe, a lokalizacja przystanku autobusowego została zmieniona. Dodajmy, że brakująca gata przystankowa przy pawilonach handlowych przystanek Chrobrego Kusocińskiego 03 w kierunku ulicy Struga zostanie zainstalowana w ramach odrębnego zadania. Przebudowa infrastruktury przystankowej część pierwsza w ramach zadania rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w tym przetargu do 14 maja. Dodatkowo w tej samej lokalizacji w ramach zadania rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, w ramach zadania rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy zostanie zainstalowana tablica systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Koszt prac to około 5 300 000 zł. Inwestycja była realizowana w ramach zadania rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
0: Ponad 25 tysięcy zabiegów koronarografii wykonano w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Zabieg polega na wdrożeniu tętnic wieńcowych i jest wykonywany u pacjentów z zawałem. Do Radomia przyjeżdżają pacjenci nie tylko z regionu, ale też Warszawy, Rzeszowa, a nawet Gdańska. Jak mówi profesor Wojciech Dworzański, kardiolog wykonujący koronarografię, w ciągu doby wykonuje się kilkanaście zabiegów.
3: Wykonuje się u nas w ośrodku bardzo dużo zabiegów. Ja się cieszę, że dzięki temu już panem prezydentem.

Panie prezydent, panie dyrektor, już dużo wcześniej zainwestowaliśmy w nowy sprzęt. Dzięki temu pacjenci nie muszą uciekać do innych ośrodków, ale też dzięki temu udało się pożyczać młodzież z innych województw, jak województwo podkarpackie, pomorskie. Bo wiecie, dzisiejsza młodzież chce się kształcić, jest ambitna, ale też wybiera ośrodki tam, gdzie jest sprzęt, gdzie się robi dużo zabiegów, gdzie można się uczyć. I dzięki temu, że inwestujemy, tak naprawdę jestem tutaj od 2019 roku i wtedy pierwszy raz miałem przyjemność z panem prezydentem i udało się przekonać, otworzyć nową pracownię, która jest po 6 latach, już jej nie ma, bo to sprzęt medyczny bardzo szybko się starzeje.

0: tutaj chcemy wszystkich pogratulować, przede wszystkim podziękować całemu oddziałowi kardiologii, a przede wszystkim młodzieży, że udało mi się zaszczepić u nich taką tezę, że wychodzi się z pracy wtedy, nie o 15, kiedy jest szczytnik, tylko już się nauczyli, proszę młodzież zapytać, wychodzi się wtedy, kiedy praca jest skończona.
1: Skąd? Warszawa, Kraków, Gdańsk ostatnio. Dlaczego Gdańsk? Bo pacjent akurat był na weselu w Przysusze i tutaj dostał zawału serca. I bo ja zapytałem, dlaczego akurat z Gdańska, tak? A on mówi, bo kolega tu był, tu jest tak fajnie, miło, on chce tutaj. Ja mówię, znam kolegę z Gdańska, który robi te zabiegi, panu też to dobrze zrobi. Nie, tu będzie lepiej. Ja myślę, że to raczej już reklama, to pacjent pacjentowi i my na tym stawiamy także po prostu, że nie ogłaszamy się tak, tylko chory choremu jakby przekazuje, jak tu jest. To jak pan Wojciech też słusznie powiedział, że nie pamięta, który był zabieg, bo to jest trochę stereotyp taki amerykański, że u nas podczas zabiegu my robimy swoje, ale cały czas rozmawiamy z pacjentem. Jak widzimy, że pacjent jest zestresowany, to próbujemy troszeczkę wprowadzić takiej normalności, bo pamiętajcie, jest to zabieg, kiedy pacjent rozbiera się nago. Jest to zabieg inwazyjny, ale u nas ośrodku próbujemy przekonać zabieg zabiegiem, ale żeby było tak, żeby pacjent czuł się bezpiecznie, ale też komfortowo, że cały czas jest rozmowa, kiedy ma się dolegliwości, zgłosić się do tego lekarza, zrobić sobie podstawowe badania. Ja nie mówię co rok, ale co 3-4 lata. Po prostu badać się systematycznie, czyli co 2-3 lata są te różne teraz programy kardiologiczne, koordynowana opieka, że to już pacjent dostaje się tak naprawdę, nie czeka miesiąc czy

nie podoba mu się pewna rzecz, to przyjmujemy na oddział kardiologiczny. U nas czas oczekiwania to zależy. Jeżeli jest skierowanie na CITO, to po prostu wychodzimy troszeczkę tak, z takiej zasady, żeby lepiej tego pacjenta nawet dziennie, nieraz jest 15 zabiegów, przyjąć jako na 17 zabieg, bo wychodzimy z prostej zasady. Lepiej zapobiegać i później leczyć powikłanie, kiedy ten pacjent będzie oczekiwał na zabieg, a w międzyczasie dostanie zawału szeroko. Bo taki pacjent też dla społeczeństwa, dla państwa jest dużo tańszy, czyli jak wyprzedzimy badaniami, diagnostyką tą chorobę, to jest po prostu zdrowie. Później niestety w międzyczasie, jeżeli będzie czekał na te badania, czekał na przyjęcie na oddział kardiologii, to dostanie zawał serca i nie tylko. I wtedy leczenie takiego chorego to jest dużo kosztowniejsze. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo tych pacjentów, które przyjeżdżają na ostro. Dziennie to takich ostrych przypadków jest od 5 do 10. Bo pamiętajcie, to nie tylko Radom, ale okolice. Szydłowiec, Kosienice, Nowe Miasto, Grójec. U nas jest taka prosta zasada, jeżeli koledzy dzwonią z innych szpitali, mamy chorego z zawałem serca, nie czekamy na badania, tylko wierzymy temu naszemu koledze, który jest po drugiej stronie, na przykład w Grójcu, mówię, to przewoz. Nieraz jest tak, że przywieziemy, zrobimy, okazuje się, że na szczęście nie jest to zawał, ale tak dobrze działa współpraca z tymi szpitalami oszczędnymi, że na drugi dzień tego pacjenta

zapytał po koronarografii, to nie jest tak, że wyrzucamy za przeproszenie o 15, tylko pytamy się chorego, że jest wszystko w porządku, zdjęta jest opaska po nakrycie techniki promieniowej, czy pan chce iść do domu. Tak, jeżeli ktoś mówi, że jest z daleka, to jutro rano między

0: coraz więcej rowerzystów na mazowieckich drogach. To oznacza większe wyzwania dla wszystkich uczestników ruchu. Wiele wypadków da się uniknąć, jeżeli każdy na drodze zachowa zdrowy rozsądek, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
1: Rowerzysta powinien poruszać się drogą dla rowerów, jeśli jest ona dostępna, a w przypadku jej braku może korzystać z jezdni, zachowując szczególną ostrożność. Wyjątkowa sytuacja, kiedy mamy niekorzystne warunki atmosferyczne, mamy opady deszczu, silny wiatr bądź mgłę, rowerzysta może korzystać z chodnika. Również może korzystać z chodnika w momencie, kiedy szerokość tego chodnika wynosi minimum 2 metry, a biegnie on wzdłuż drogi, na której prędkość jest wyższa niż 50 km na godzinę. Oczywiście musimy pamiętać, że zabrania się rowerzyście jazdy rowerem po przejściu dla pieszych. Powinien zsiąść z roweru i go przeprowadzić na drugą stronę drogi. Rower powinien być wyposażony również w oświetlenie, dzwonek oraz co najmniej jeden skutecznie działający hamulec. Dopuszczalna jest jazda rowerzystów obok siebie, jeśli nie utrudnią oni ruchu innym uczestnikom na drodze. Zabrania się również korzystania z telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki w ręku podczas jazdy na rowerze. Apelujemy również do wszystkich kierowców, aby zachowywali elementarne zasady bezpieczeństwa podczas wyprzedzania rowerzysty, zachowując minimalny odstęp od wyprzedzanego rowerzysty minimum 1 metra. Aby zachowywali szczególną ostrożność przy skręcaniu w prawo w drogi boczne, tak aby mogli upewnić się, czy nie nadjeżdża drogą dla rowerów rowerzysta. Pamiętajmy również o tym, że podczas wysiadania z pojazdu, aby bacznie obserwować to, co się dzieje w wstecznym lusterku, aby nie otworzyć drzwi bezpośrednio przed nadjeżdżającego rowerzystę. Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów ruchu drogowego to nasza wspólna sprawa.
0: Najpierw cięcie na centymetrowe kwadraty, potem użycie gorącego powietrza, by odkurczyć włókna. Specjaliści z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu opracowali ekologiczny system utylizacji kamizelek kuloodpornych. O pomoc poprosił jeden z łódzkich instytutów. Jak mówi Wojciech Mizak, dyrektor Centrum Mechatroniki w radomskim Łukasiewiczu, udało się znaleźć sposób.
2: W naszym Centrum Mechatroniki i Prototypowania mamy trzy grupy badawcze. Grupę badawczą optomechatroniki, grupę badawczą systemów sterowania, grupę badawczą konstrukcji prototypów oraz laboratorium pierwszych uruchomień. W ramach centrum opracowujemy prototypy od koncepcji, poprzez projekt konstrukcji mechanicznej, integrację systemów informatycznych, systemów sterowania, po wytworzenie takiego gotowego prototypu, uruchomienie, przetestowanie i wdrożenie już u klienta. Dzięki środkom pozyskanym w ramach programu PROTOH będziemy mogli opracować innowacyjny system do opracowywania już takich zaawansowanych prototypów. Będziemy mogli w ramach projektu wykorzystywać elementy sztucznej inteligencji do opracowywania optymalnych elementów konstrukcji mechanicznej. Będziemy mogli również znacznie wzbogacić nasz park maszynowy poprzez zakup nowoczesnych centrów CNC, które będą w pełni zautomatyzowane. Jak również będziemy mogli wyposażyć nasz system w elementy cyfrowe, typu cyfrowy bliźniak, który umożliwi nam symulację procesów technologicznych, obróbki elementów na maszynach CNC, jak również zdalne nadzorowanie całego procesu produkcyjnego. Dzięki efektom tego projektu będziemy mogli znacznie rozszerzyć naszą ofertę dla partnerów zarówno z obszaru badawczo-rozwojowego, jak również dla partnerów biznesowych, nie tylko tutaj na rynku radomskim, jak również w województwie mazowieckim. Klient się do nas zgłasza z konkretnym problemem. W ramach naszego centrum dysponujemy szeroką gamą różnego rodzaju aparatury badawczej, różnego rodzaju kamerami, systemami wizyjnymi, służącymi na przykład do kontroli jakości. Jesteśmy w stanie określić, czy jesteśmy klientowi pomóc. Dzięki tej aparaturze możemy przeprowadzić szybkie testy, co daje nam odpowiedź, czy jesteśmy w stanie zrealizować ten projekt, czy należy go zakończyć i go nie kontynuujemy. Jeżeli wyniki testów są obiecujące, wtedy albo razem pozyskujemy środki z różnych programów międzynarodowych czy krajowych, albo partner biznesowy sam wykłada na to środki finansowe, żeby zrealizować ten projekt. Projekt był bardzo wymagający. To już nie chodziło o liczbę, czyli ilość utylizacji tych kamizelek, tylko chodziło o opanowanie samego procesu rozdrabniania. firma kontaktowała się z kilkoma partnerami takimi naukowymi, gdzie szukali różnego typu rozwiązań poprzez zastosowanie kryomłynów czy różnego rodzaju maszyn do cięcia, ale niestety te metody się nie sprawdziły. Naprawdę te testy zajęły nam bardzo długo, już myśleliśmy, że nie uda nam się rozwiązać tego problemu, ale wpadliśmy na rozwiązanie, które wydaje się w miarę proste i skuteczne. Należało ten proces podzielić na dwa etapy rozdrabniania. Najpierw cięcie tych kamizelek pewną metodą, o której nie będę w szczegółach tutaj mówił, na mniejsze kwadraciki około centymetr na centymetr i następnym etapem było poddawanie tych mniejszych kawałeczków strumieniowi gorącego powietrza o odpowiednim przepływie, odpowiedniej temperaturze i dzięki temu te włókna się obkurczały i była możliwość uzyskania takich parametrów tych włókien, jakie wymagają. Jeżeli chodzi o utylizację kamizelek kuloodpornych, to był pierwszy projekt, który realizowaliśmy. To jest skala wielkolaboratoryjna. W tej chwili to nie jest urządzenie produkcyjne, które stoi na linii produkcyjnej i to jest proces wielkogabarytowy w wielkiej skali. Na razie to jest urządzenie, które jest wykorzystywane w ramach projektu badawczego, który klient realizuje. Przyjeżdża do nas, na tym urządzeniu są wykonywane testy cięcia. Następnie te wytworzone włókna, już obkurczone o naprawdę małej granulacji, poniżej 1 mm, są wykorzystywane jako dodatek do filamentów. I wtedy są badane właściwości tych filamentów, jak wpływają te dodatki na właściwości fizyczne filamentu przez drugą szynę. Oni chcą opracować skuteczną metodę, co nam się udało. Teraz kolejny etap projektu to jest dodawanie tych cząstek do tych filamentów. To jest drugi etap projektu. I jak gdyby głównym celem projektu nie była sama utylizacja kamizelek, tylko doprowadzenie tych kamizelek do takiego stanu, który umożliwi dodanie tych cząstek do filamentu, żeby można było to wykorzystać, prawda? Żeby te kamizelki kuloodporne nie trafiały na wysypiska.
0: Indiańska wioska, wyspa czy nosorożec. W Radomiu znajdziemy wiele bajecznych miejsc. A gdzie? Na jakich osiedlach? Odpowiedzi na te pytania odnaleźć można w bajkowej historii miasta pod tytułem Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. Autorką książki jest Marta Trojanowska, bibliotekarka z filii nr 9 Miejskiej Biblioteki.
3: To jest książeczka przeznaczona dla naprawdę młodych czytelników, bo tak naprawdę od wieku przedszkolnego już przystosowana dla takich dzieci, ale myślę, że szkoły podstawowe również jeszcze skorzystają, ale ja mam taką nadzieję, że ta książka będzie taka pokoleniowa, to znaczy przyjemność będą czerpać i dzieci, ale też i ich rodzice i dziadkowie. Tak jest pomyślana, żeby czytać ją na spacerach po mieście, no i odkrywać sobie ten Radom, trochę go odczarować, ale przede wszystkim pokazać dzieciom.
4: No właśnie, mówi pani, że jest to zbiór ciekawostek. Jakich ciekawostek? Czego ci najmłodsi radowianie mogą dowiedzieć się z tej książki?
3: No ciekawostek wszelakich tak naprawdę, bo książeczka jest złożona z takich króciutkich gawęd tematycznie poukładanych. No i czego mogą się dowiedzieć? No czy w Radomiu mieszka nosorożec na przykład? Gdzie jest park bez drzew? Co kryją mury biblioteki? Gdzie jest najstarsza kapliczka? I jaki ptak siedzi na budynku Resursy Obywatelskie na przykład? Także takie rzeczy mniej znane, zapomniane, bo na przykład gdzie była kiedyś wioska indiańska i kto się w niej bawił, czy jak to się stało, że wybudowano ruiny zamku. Takie rzeczy, które dorośli być może wiedzą, ale może już o tych elementach naszego miasta zapomnieli, a dzieci dopiero się dowiedzą i mam nadzieję, że spodobają im się te ciekawostki. Ilustrację i oprawę graficzną wykonał Mariusz Dański, radomski artysta i doktor, wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu naszego radomskiego. Ona nie jest bardzo mocno podilustrowana, te ilustracje są symboliczne, są troszeczkę inne niż w typowej książce dla dzieci, ale myślę, że tutaj też chodzi o to, żeby trochę wyobraźnią ruszyć. Na pewno przydałoby się też od razu oglądanie zdjęć Starego Radomia przy okazji lektury, ale też ta książeczka ma na celu właśnie taki impuls do tego, by tych starych zdjęć, starych ilustracji poszukać, bo jest na przykład mowa o tym, jak wyglądała kiedyś fasada domu Esterki, domu Gąski i tutaj jest sugestia, żeby właśnie dzieci spróbowały z pomocą rodziców zdjęcie znaleźć i przekonać się, jaka jest różnica. czasu.
4: Powiedziała Pani, że jest to zbiór gawędzi. Czy jest to jeden konkretny gawędziarz, czy jest może jakiś główny bohater tych wszystkich historyjek?
3: Główny bohater to jest tylko i wyłącznie zilustrowany chłopczyk, który gdzieś od czasu do czasu na tych ilustracjach sobie tam zza jakiegoś pomniku czy miejsca się wychyla. Ale nie, po prostu to jest taki głos piszącego do dzieci, cały czas w kontakcie z dzieckiem i w ten sposób są skonstruowane.
4: Z tego, co zrozumiałam, jest to taka książka właśnie trochę historyczna na temat Radomia, żeby dzieciom przybliżyć historię naszego miasta.
3: Jest historyczna, oczywiście. Jednym z takich moich ulubionych wątków są, ponieważ jednym z moich ulubionych wątków są radomskie posadzki, nie mogło tego zabraknąć i jest na przykład mowa o posadzce w Zakładzie Grodzickiego i to służy temu, żeby dziecko ten motyw w ogóle poznało. No jest to dziwny motyw w książce dla dzieci, ale jednak można to jakoś przełożyć, żeby poznało i żeby wiedziało, że to ma jakąś wartość, tak, żeby potem, kiedy zobaczy taką posadzkę gdzieś w którejś z instytucji czy kamienicy, wiedziało, że to jest ważne, że to jest cenne.
4: Wiemy już, o czym jest książka, wiemy, do kogo jest ona skierowana, ale może powiedzmy o tym, skąd pomysł na stworzenie takiej publikacji, bo wiem, że jest Pani mamą. Czy dziecko Pani miało wpływ na powstanie tej książeczki?
3: No nie ukrywam, że troszkę testowałam na dziecku. Pewne zwroty na przykład, czy rozumie, tak? Bo jednak ta książka ma bardzo uproszczoną treść, to znaczy nie ma dat, których dzieci tak naprawdę nie rozumieją, nie w ogóle nie przekładają tego. Tam jest dawno, dawno temu po prostu. Ale nie dało się wyminąć niektórych sformułowań, niektórych terminów i po prostu faktycznie testowałam trochę na dziecku, czy będzie to zrozumiałe. Także miałam od razu przełożenie w praktyce, jak mogłoby to być odebrane.
5: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
6: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Historyk i twórca kanału Underground Passion Artur Trącik bije na alarm. Jego zdaniem ciężki sprzęt budujący obwodnicę Ciepielowa może wjeżdżać na nieoznakowane mogiły żołnierzy 74. Pułku Piechoty zamordowanych przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Trącik twierdzi, że dokumentacja archeologiczna jest nieprecyzyjna.
7: Prowadzę ten kanał Underground Passion, gdzie staram się jakby pokazywać różnego rodzaju akcje poszukiwań i tak dalej. No i też staram się przemycać jakąś taką treść edukacyjną dla ludzi, którzy gdzieś jednak się zderzają z tą pasją poszukiwań, historii i tak dalej. No, że blisko mi też do tych wydarzeń z września 1939 roku, bo bardzo często jeździłem w rejony tutaj pod Częstochową Janowa, gdzie miały miejsce te działania z 3 na 4 września, gdzie się właśnie spod okrążenia żołnierze wydostali i udało im się przebić właśnie i szli w kierunku tego Ciepielowa, więc zawsze chciałem też w tym rejonie coś podziałać, a kiedyś się okazało, że są tam jakieś prace teraz na tym terenie tego lasu i coś mnie tam wzywało. Dokładnie 9 września, tak jak w rocznicę, wtedy przyjechałem pierwszy raz, zobaczyłem, co tam się dzieje. Dość długo szukałem kontaktu z archeologiem, bo wiedziałem, że jakiś archeolog musi mieć tam nadzór. Udało mi się spotkać archeologa z nadzoru, pana Adama Goleńskiego. Opowiedziałem mu wszystko, co wiem, natomiast już wtedy było bardzo, no, dużo za późno na jakiekolwiek działania, bo wiele rzeczy zniknęło. Adam Goleński powziął wtedy mi informację, zezwolił nam na wejście w teren. Staraliśmy się poszukać tych grobów nieznanych żołnierzy, tych nieznanych grobów, o których już wtedy wiedziałem, niestety one już nie istniały, te miejsca. Jedno cudem się uchowało, bo było tak na granicy, a mam tych informacji jeszcze znacznie więcej, już na 100%, że tak powiem, potwierdzonych. Znaczy, no, z całą pewnością te działania, przede wszystkim trzeba się jakby zobaczyć, że tutaj naprawdę była jakaś cała kaskada niedopatrzeń, jakichś. Ciężko mi to nawet skomentować. Mam nadzieję, że dla dobra wszystkiego kiedyś to będzie jakiś sztandarowy przykład, jak powinno się działać wcześniej, jak to wszystko powinno wyglądać. Z całą pewnością to miejsce z punktu widzenia no, tych działań historycznych, które tam miały miejsce 8 na 9 września 1939 roku, no, przepełnione było różnego rodzaju historycznymi pamiątkami. Tam na pewno leżały orły, inne rzeczy, nieśmiertelniki, pamiątki, wszystko to, co ci żołnierze tam pogubili, co zostało wyrzucone, celowo też ukryte. To na tym odcinku budowanej tej ulicy po prostu to zostało wymielone, to zniknęło. No a najgorsze jest to, że już wiemy i wiedzieliśmy wcześniej, bo też to jest jakby no, pasjonaci historii, zwłaszcza ci lokalni, którzy są często tymi nosicielami tej ostatniej informacji, co pozyskiwali od starszych ludzi, wiedzieli, że na odcinku całej tej trasy i w tym lesie no, jest dużo mogił takich nieznanych, które były oznaczone na drzewach. Zdjęcie wysłać, które też znalazłem na takim starym forum, jest w niższym, bardzo w tym lesie, tylko o tym nieco poniżej, jest piękne zdjęcie prezentujące taką niby mogiłę z krzyżem i potem ktoś zrobił zdjęcie po wielu latach, że jest tylko las, bez śladu nawet. Tego naprawdę było dość... No wiadomo, pamięć ludzka się zaciera. Ja będę miał taki bardzo wielki apel, jeżeli się pojawię tam w Ciepielowie, chciałbym z burmistrzem porozmawiać, aby poznać z księżmi z okolicznych parafii, aby właśnie przeprowadzili taki apel, zapytali miejscowych, ktokolwiek pamięta, gdziekolwiek z kimś, z rodzicami czy z dziadkami chodzili palić świeczki do lasu, żeby te wszystkie miejsca odszukać, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo istotne, żeby to z powrotem, no teraz mam nadzieję i IPN wiem, że mocne działania tam przeprowadzi. Ja przygotuję taką mapę z informacjami, które ja posiadam też dzięki pasjonatom, bo to wszystko się jakby zebrało w jedno miejsce i trzeba pilnie zadziałać, bo jeszcze kilka grobów jest do uratowania, takich stuprocentowych. A to jest słowo klucz, nadzór, tak? Na czym polega taki nadzór? No, mi się to też nie podoba, patrząc przez pryzmat całej Polski. No co może jedna osoba czy firma, skoro jest, nie wiem, kilkanaście pojazdów ciężkich na trasie, no co ta jedna osoba może zrobić? Po drugie, no jest tutaj brak tego, że no wcześniej, jeszcze jakaś firma wcześniej, z tego co wiem, miała zlecenie przeprowadzenia powierzchniówek na tej trasie oraz kwerendy historycznej, czego właśnie wynikiem miało być to, co ten pan archeolog posiadający ten nadzór ma jakby zrobić. W którym miejscu ma otworzyć wykopy, czy przeprowadzić badania archeologiczne, na czym się skupić, no to właśnie po to to jest, taka kwerenda wasza historyczna. Tam, nie wiem, no tych informacji jest przeogromna ilość, tablice informacyjne przy samym pomniku, no to już bardzo dużo dawał informacji, jeżeli ktoś taką kwerendę chciał przeprowadzić, zobaczyć z jakim miejscem tak naprawdę się zderzamy. No w urzędzie konserwatora ewidentnie wiedziano, jak mocno to jest miejsce, bo to wynika z dokumentu, z takiego uzasadnienia, który poszukiwacze dostali, iż nie mogą prowadzić w tym rejonie poszukiwań, bo to już jest badanie pól biternych i to jest zbyt cenne miejsce dla historii, no i wszelakie działania tam amatorskie to tylko niszczą kontekst. Tu jest problem systemowy, który bardzo widać, jak to wszystko nie działa, czyli kiedy chcemy chronić, kiedy urzędy jakby chcą chronić całkowicie wszystko i przez to nie chronią tego, co najbardziej istotne, jak to w tym filmie powiedziałem.
6: Inwestor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, uspokaja. Rzeczniczka Małgorzata Tarnowska zapewnia, że do tej pory nie odnaleziono żadnych szczątków, a wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem archeologa.
3: Budowa obwodnicy Ciepielowa w ciągu drogi krajowej nr 79 oraz rozbudowa 79 na odcinku pomiędzy Ciepielowym a Lipskiem odbywają się zgodnie z decyzjami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed rozpoczęciem inwestycji przeprowadzono archeologiczne badania powierzchniowe, podczas których cały teren inwestycji został rozpoznany terenowo oraz przeprowadzono różnego rodzaju analizy i kwerendy, między innymi map historycznych, aby jak najpełniej poznać dziedzictwo kulturowe tego terenu. W ich wyniku stwierdzono, że w zasięgu inwestycji znajdują się trzy mogiły poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy Wojska Polskiego z 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. Wszystkie z nich są widoczne w terenie, mają formę pomników z krzyżem i tablicami informacyjnymi. Podczas robót ziemnych konserwator zlecił, aby cały teren inwestycji był objęty nadzorem archeologicznym, co oznacza, że archeolog osobiście obserwuje przebieg prac ziemnych i w przypadku odkrycia szczątków ludzkich lub jakichkolwiek przedmiotów, które mogą być zabytkami, wstrzymuje roboty i zawiadamia odpowiednie służby. Są to standardowe działania, którymi są objęte wszystkie inwestycje drogowe prowadzone przez GDDKiA. Prace są wykonywane także na podstawie decyzji z RID, uzyskanych na podstawie dokumentacji projektowych,
8: zawierających wszelkie wymagane uzgodnienia, a roboty prowadzone są pod nadzorem archeologicznym. Na terenie realizowanej inwestycji nie odnaleziono szczątków ludzkich. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od kierownika nadzoru archeologicznego, na terenie budowy znaleziono jedynie łuski karabinowe, bagnet czy guziki. Jeżeli podczas prac ziemnych doszłoby do odkrycia szczątków ludzkich, konieczne byłoby wstrzymanie prac i zabezpieczenie miejsca ich znalezienia. Następnie powiadomione zostałyby odpowiednie służby. W zależności od kontekstu zalegania szczątków są to najczęściej wojewódzki konserwator zabytków, policja, Instytut Pamięci Narodowej. Podkreślić trzeba, że dochowujemy wszelkich koniecznych procedur niezbędnych dla prowadzenia robót, jednocześnie poważnie traktując historię tego miejsca, mając na uwadze zachowanie w należytym stanie miejsc o znaczeniu historycznym, które znajdują się w rejonie inwestycji, o których wiemy ze szczególnym uwzględnieniem miejsc upamiętniających żołnierzy Wojska Polskiego. Celowo oddalamy się infrastrukturą drogową od miejsc pamięci na tyle, na ile jest to możliwe w ramach przedmiotowej inwestycji, a teren w bezpośrednim sąsiedztwie tych miejsc, szczególnie w rejonie usytuowanych przy drodze krajowej grobów żołnierskich, wraz z postępem robót zostanie należycie uporządkowany.
6: Sprawą zajęła się też radomska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej, która weryfikowała doniesienia z placu budowy, mówi rzecznik instytucji Rafał Kościański.
9: W 2021 roku Instytut Pamięci Narodowej poinformował Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, że w przypadku drogi krajowej nr 79 w sąsiedztwie tej drogi zlokalizowane są następujące mogiły, m.in. mogiła majora Józefa Cesarza, a także podpułkownika Adolfa Pelsa oraz mogiła zbiorowa 33 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w walce 8 września 1939 roku. Natomiast jeśli mówimy o sytuacji aktualnej, tej, która w tej chwili tutaj pojawiła się w przestrzeni medialnej związanej z realizacją tej inwestycji, to warto powiedzieć, że instytucja taka, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej, rzecz jasna reaguje na tego typu niepokojące sygnały i w związku z tym przede wszystkim prokuratorzy pionu prokuratorskiego Instytutu Pamięci Narodowej z Radomia i z Lublina podjęli działania, które mają na celu wyjaśnienie tej sytuacji. Te działania przede wszystkim polegają na tym, że weryfikują te informacje medialne, między innymi poprzez kontakt bezpośredni z komendami policji, także z prokuraturą powszechną, aby zająć stanowisko i wyjaśnić te niepokojące informacje, które do nas tutaj docierają. Warto też jakby podkreślić, że również formalną informację otrzymaliśmy tutaj z delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, delegatury w Radomiu, w której poinformowano nas również, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała decyzję o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego na terenie objętym budową. W korespondencji tej wskazano również, że pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o rzekomym zniszczeniu mogił lub ich pozostałości nie znajdują potwierdzenia rzeczywistości. I w związku z też tą informacją prokuratorzy IPN-u delegatury w Radomiu podjęli też czynności właśnie sprawdzające. Skontaktowali się m.in. z oficerami dyżurnymi Komendy Miejskiej Policji w Lipsku i w Zwoleniu, którzy nie potwierdzili zgłoszeń dotyczących ujawnienia fragmentów szczątków ludzkich. Anonimowe zgłoszenie, które trafiło tutaj do organów ścigania, rzeczywiście naczelnik Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowej Komisji w Lublinie wystąpił do prokuratury rejonowej w Lipsku z prośbą o potwierdzenie faktów płynięcia do nich zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz przeprowadził rozmowę z tamtejszym prokuratorem. Ten prokurator potwierdził, że takie anonimowe zgłoszenie, zawiadomienie wpłynęło i jest weryfikowane w tej chwili przez policję. Na dzień dzisiejszy informacja jest taka, że nie potwierdzono ujawnienia szczątków ludzkich na terenie prowadzonej inwestycji. Warto tutaj też podkreślić, że w ciągu ostatnich lat prokuratorzy pionu tutaj prokuratorskiego, którzy zajmują się prowadzeniem śledztw popełnionych w czasie II wojny światowej, także w okresie komunistycznym, prowadzą prowadzą śledztwa na temat zdarzeń niewyjaśnionych do tej pory, po to, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności sprawy. I rzeczywiście w sprawie zbrodni popełnionej przez żołnierzy 29. Dywizji Wehrmachtu w rejonie Ciepielowa prowadzone było śledztwo i to śledztwo zostało umorzone w grudniu 2014 roku z powodu niewykrycia sprawców tej zbrodni.
6: Ibrahim Kamara, piłkarz Radomiaka Radom, oczyszczony z zarzutów. Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku pomocnik Zielonych został oskarżony o gwałt. Jak mówi Aneta Guść, rzecznik radomskiej prokuratury, decyzja prokuratury wynika z braku wystarczających dowodów przeciwko podejrzanemu.
10: 15 kwietnia bieżącego roku prokurator umorzył śledztwo przeciwko podejrzanemu Ibrahimowi C. o przestępstwo zgwałcenia wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu. W ocenie prokuratora zgromadzony materiał dowodowy nie dostarczył wystarczających podstaw do przyjęcia, że podejrzany swoim zachowaniem zrealizował znamiona zarzuconego mu przestępstwa. Prokurator poddał ocenie zarówno zeznania pokrzywdzonej, jak i wyjaśnienia samego podejrzanego w kontekście całego zgromadzonego materiału dowodowego. Ustalone zostało, że przed zbliżeniem stron nie doszło w stosunku do pokrzywdzonej do użycia przemocy, groźby bezprawnej, ani też podstępu ze strony Ibrahima C. Prokurator natomiast uznał po dogłębnej analizie wszystkich zgromadzonych dowodów, że w tej sprawie pojawiło się szereg istotnych wątpliwości, których nie dało się uniknąć, nie dało się usunąć w toku śledztwa. Natomiast zgodnie z artykułem 5, paragraf 2 kodeksu postępowania karnego wszelkie takie wątpliwości, których nie zdołało się usunąć na podstawie dowodów, rozstrzyga się na korzyść osoby podejrzanej. I tak też w tym śledztwie zdecydował prokurator. Ostatecznie wskazane zostało, że w sprawie nie zgromadzono dostatecznych dowodów do przyjęcia, że pomiędzy pokrzywdzonym a podejrzanym doszło do kontaktu cielesnego wbrew woli pokrzywdzonej przy uprzednim zastosowaniu przez podejrzanego wobec niej przemocy, groźby bezprawnej, podstępu czy też braku zgody na ten kontakt. Decyzja na chwilę obecną jest nieprawomocna, także druga strona tego postępowania ma prawo złożyć zażalenie, ewentualne dalsze kroki. Są tutaj umorzenie postępowania jest wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Prokurator nie zakwestionował zeznań pokrzywdzonej w ten sposób, żebyśmy mogli mówić o pomówieniu, o zniesławieniu. Pomówienie zniesławienie jest tym rodzajem czynu, którego dopuszcza się osoba, która świadomie, fałszywie albo kogoś oskarża o coś, albo fałszywie zeznaje na temat okoliczności dotyczących tego zdarzenia. Mamy ustalenia takie, że kontakt między stronami był. Są wątpliwości co do tego, czy ta zgoda była, czy nie była. Także każda z tych stron inaczej odbierała to zachowanie. Także na pewno nie przesądzimy na chwilę obecną, czy jakie kroki będą podejmowane, bo ta decyzja jest nieprawomocna.
6: Przypomnijmy, ze względu na charakter sprawy zastosowano wobec niego 3-miesięczny areszt tymczasowy, ale po odwołaniu wniesionym przez obronę sąd zdecydował o złagodzeniu środka zapobiegawczego. Piłkarz opuścił areszt w styczniu po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 150 tysięcy złotych. Jednocześnie objęto go dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Po wyjściu na wolność Kamara wrócił do treningów, a na boisku ponownie pojawił się 1 marca. Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna, organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest popularyzowanie architektury drewnianej w województwie mazowieckim, jej ochrona i opieka nad budynkami, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
11: Wokół Drewna, nowy konkurs, który przygotowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs kierowany jest do tych posiadaczy, którzy mają zabytkowe drewniane budynki i dbają o nie, nie wpisane do rejestru zabytków. Warto przyjrzeć się regulaminowi, dlatego że są bardzo duże nagrody. Za pierwsze miejsce ponad 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o tym, że do 19 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia.
12: Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna na najlepsze zachowane obiekty drewniane z terenu województwa mazowieckiego. Zachęcam wszystkich Państwa do zgłaszania takich obiektów. Myślę, że na województwie mazowieckim mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę. Mam nadzieję, że to też w południowej części województwa mazowieckiego będzie dużo takich zgłoszeń. Serdecznie zachęcam.
6: Nabór wniosków potrwa do 19 sierpnia. Na zwycięzcę czeka prawie 13 tysięcy złotych. Wielka historia, mali świadkowie. To tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Są to pamiątki i galanteria patriotyczna, upamiętniająca ważne wydarzenia z historii Polski i Polaków od końca XVIII do końca XX wieku, mówi jeden z kuratorów wystawy, Krzysztof Skarżycki.
13: Na naszej wystawie chcemy pokazać tak przekrojowo historię Polski od powstania kościuszkowskiego do Solidarności. Poprzez te wielkie wydarzenia, właściwie w ciągu ostatnich 200 lat, chcemy pokazać te różne postawy patriotyczne i symbolikę, która towarzyszyła tym wydarzeniom. No zaczynamy, taką przyczyną wystawy jest 280. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki, bohatera bez skazy, polskiego bohatera, który chyba był najwięcej razy, jego podobizna już jeszcze za życia, ale także już po śmierci, była najbardziej powielana i była takim wzorcem, jakby to można powiedzieć, bezinteresowności i oddania się idei ojczyzny. Potem, prawda, idziemy poprzez legiony Dąbrowskiego, postać tutaj też jest ważna, księcia Józefa Poniatowskiego, przez kolejne dwa te wielkie powstania XIX-wieczne, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. I tutaj będzie bardzo duża sekcja na wystawie biżuterii patriotycznej, która towarzyszyła temu okresowi przedpowstańczemu i w okresie powstania i po. Tutaj na tym krzyżyku jest 27 lutego. To jest rocznica w 1861 roku masakry w Warszawie, gdzie doszło do, po raz pierwszy wojsko rosyjskie użyło broni przeciwko demonstrantom pokojowo nastawionym. Wtedy padło 5 poległych. Wśród tych 5 poległych był też radomianin, osoba, można powiedzieć, z regionu radomskiego, z pobliskich Jaszowic, pochodzący Zdzisław Rutkowski, był też jednym właśnie z tych 5 poległych. I tak właściwie to wydarzenie było takim katalizatorem, które wyzwoliło właśnie to, że należy walczyć z caratem, i wtedy właśnie pojawiły się też te krzyżyki, różne pierścionki, wykonywane nie ze szlachetnych materiałów, bo jeśli mówimy o biżuterii, to mamy wrażenie, mamy nadzieję, że to będzie jakiś szlachetny metal albo kruszec, a to są po prostu z najtańszych materiałów. Potem na naszej wystawie idziemy poprzez kolejne wydarzenia, więc odzyskiwanie niepodległości, tutaj postać Józefa Piłsudskiego, przez okres II wojny światowej i okres powstania Solidarności, karnawału stanu wojennego. I tutaj można powiedzieć, że tak jak w 1861 roku właśnie, gdzie była taka erupcja noszenia różnych emblematów, to ten karnawał Solidarności i powstanie wojenny, to też jest taki, można powiedzieć, erupcja różnych pamiątek patriotycznych poprzez wpinki, symbol opornika, czy emblematy Solidarności, ale także znaczki pocztowe kolportowane przez Solidarność, przez Solidarność Podziemną, przez różne, organizacje podziemne, które służyły właśnie, kolportaż i rozprowadzanie służyły, utrzymaniu podziemnych struktur. Jest to, mówię, jeszcze jedna taka rzecz, którą należy powiedzieć, że to manifestowanie patriotyzmu, jeśli będziecie Państwo na wystawie zobaczycie, nie zawsze wiąże się z dobrym gustem, jeśli to można powiedzieć. Niektóre z tych przedmiotów, które były robione z serca, z potrzeby, nie są, bardzo piękne, ale jest to jakiś, prawda, symbol bardzo ważna rzecz dla tych ludzi, którzy to robili, czy, prawda, rozprowadzali. Mniej więcej połowa eksponatów, która będzie prezentowana, pochodzi z naszej kolekcji. Mamy bardzo bogatą kolekcję właśnie pamiątek, ale także to pożyczyliśmy z 7 muzeów w Polsce, z Muzeum Narodowego w Warszawie, Narodowego w Krakowie, Narodowego w Kielcach. Tutaj dla Kielc z mojej strony szczególne podziękowania, w szczególności za użyczenie porcelany z emblematami patriotycznymi. Także z Muzeum w Koninie Okręgowego w Koninie, Muzeum Historycznego w Krakowie, Muzeum Niepodległości i Muzeum Warszawy. To są, tam też jest właśnie biżuteria, także obrazy, grafika i, tak jak mówię, porcelana, która no, rzadko gości na naszych wystawach, a warta jest pokazania.
6: Na ekspozycji zobaczymy ponad 600 eksponatów, dodaje Paweł Korba, jeden z kuratorów wystawy.
14: Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj na jedną rzecz. Jako nauczyciel z wykształcenia i pracujący też przez wiele lat w radomskich szkołach, no to dla mnie tutaj ten walor edukacyjny jest szczególnie ważny i właśnie chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że no te przedmioty, no bo to na stosunkowo niedużej przestrzeni, tutaj jest zgromadzona ogromna ilość przedmiotów, bo to jest blisko 600 przedmiotów. No i właśnie też jest, ta wystawa jest dla tych, którzy będą oglądali, takim dowodem na to, że to są rzeczy, które pomimo tego, że na co dzień ich nie dostrzegamy, mają na nas ogromny wpływ. A najlepszym dowodem na to są chociażby słowa profesor Marii Janion, która w momencie, kiedy Polska była o krok od wejścia do Unii Europejskiej, zwróciła uwagę na to, że możemy wejść do Europy, ale tylko z naszymi umarłymi. No, co miała na myśli? Chodziło jej o to, że każdy z nas ma w sobie takiego romantyka i taką martyrologię. Nawet jeżeli ktoś na co dzień tego nie dostrzega, no dla niej dowodem na to, że jesteśmy przesiąknięci duchem tego romantyzmu i martyrologii, jest to, co robimy 1 listopada, czyli oddajemy hołd naszym poległym, bo przecież każdy z nas w tym dniu udaje się nie tylko na groby swoich bliskich, ale też na groby ludzi, którzy polegli w Katyniu, w obozach koncentracyjnych, czy gdzieś tam na bezkresnych polach z dawnego Związku Radzieckiego, czy Rosji. Więc też ta wystawa, ten walor taki edukacyjny naszej wystawy jest właśnie tutaj, polega na tym, żeby sobie uświadomić, jak bardzo takie przedmioty codziennego użytku też wpływają na to, na nasze myślenie, na kształtowanie naszej tożsamości, bo przecież nasza tożsamość, nasza teraźniejszość jest zbudowana na przeszłości, to tak jak właśnie słowa Izabeli Czartoryskiej w Puławach, właśnie w świątyni Sybilii. Przeszłość przyszłości. No i właśnie w ten sposób, na to zwracając uwagę, chcielibyśmy Państwa zaprosić na wystawę, żeby przekonać się o tym na własne oczy.
6: Wystawę można oglądać w Malczewskim do końca czerwca.
5: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: Anna Badowska, zapraszam. 2,5 miesiąca spędził w szpitalu, walcząc o życie. Dziś wróci do domu na kilka dni i rozpocznie rehabilitację. Mowa o 17-latku poszkodowanym w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Mówi prezes Fundacji Podaruj Dobro, Daniel Kocur.
1: W końcu mamy ten długo wyczekiwany moment pozytywnej informacji, czyli wyjścia, a jednocześnie zakończenia pierwszego etapu, czyli pomocy przez szpital. No i teraz zaczynamy drugi etap pomocy, w który nasza fundacja szczególnie się zaangażuje. Już z naszym gronem ekspertów, naszą taką radą ekspertów podjęliśmy działania i mogę powiedzieć, że na początku maja, w pierwszym tygodniu maja, Dominik będzie już jechał do nowoczesnej kliniki rehabilitacyjnej i tam też przygotowałem ekspertów od oceny skutków wypadku, oceny dysfunkcji, celem takiego raportu, który nam pomoże później w doborze protez na najbliższe lata, ale też na całą przyszłość Dominika. No cieszy się bardzo Dominik, że jedzie do domu. Zapytałem się go też, że pewnie czeka na rosół. Mówi tak, a szczególnie od babcia jak zrobi, więc to na pewno jest duży optymizm płynący z tego, że będzie w domu, odpocznie z rodzicami. Rodzice się na pewno też cieszą, że chwilę będzie w domu, no ale to będzie taki dość krótki odpoczynek, ponieważ czeka Dominika bardzo specjalistyczna rehabilitacja.
2: Ta rehabilitacja, tak jak pan powiedział, najpierw eksperci, potem dobór protez. Kiedy mniej więcej może już dojść do tego, że Dominik faktycznie dostanie te protezy i będzie mógł zacząć z nich korzystać, bo to jest etap.
1: No jeżeli nic nie pójdzie, jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli i nie będzie nic nieprzewidzianego, to jest szansa, że w najbliższych miesiącach będzie dobór tych protez, przynajmniej tych tymczasowych, pierwszych. No a tych pozostałych zobaczymy, jak będzie po prostu też Dominik reagował, ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Na razie nie możemy przespać momentu bez rehabilitacji, ponieważ tutaj jest potrzeba mocnej pracy z Dominikiem teraz, z tkankami, z mięśniami, aby to wszystko

0: Rywa gleby odkryta właśnie po to, żeby jak się już coś zdarzy, żeby ten ogień się nie rozprzestrzeniał. Oprócz tego mamy sprawnie działający w lasach państwowych system ochrony przeciwpożarowej. Tak naprawdę stale w okresie zagrożenia pożarowego, czyli już od marca aż do późnej jesieni, bo dzisiaj w dzisiejszych warunkach klimatycznych pożary nawet w październiku, a nawet listopadzie się potrafią wydarzyć. Ten system to w każdym nadleśnictwie jest punkt alarmowo-dyspozycyjny tak zwany, gdzie osoby wykonują pomiary tam, gdzie są stacje meteorologiczne, a też ich mamy kilkanaście na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Badamy codziennie wilgotność ścioły, wilgotność powietrza, temperaturę powietrza. W każdym z tych punktów są takie prace prowadzone. I dzięki temu wiemy, jakie są warunki i mamy prognozę o 9 i 13. I możemy monitorować te warunki pod kątem zagrożenia PPOSZ. Oprócz tego mamy dostrzegalnie przeciwpożarowe, kilkadziesiąt takich dostrzegalni, gdzie albo są kamery, albo siedzi obserwator i daje, jeżeli zauważy jakiś dym, pożar, to jest w kontakcie z tym punktem alarmowo-dyspozycyjnym w nadleśnictwie i wtedy jest on lokalizowany we współdziałaniu ze strażą pożarną, drogami przeciwpożarowymi. Dojeżdża czy to leśnik, czy to straż pożarna, zależy od stopnia zagrożenia właśnie, czy to jest jakiś wątpliwy, mały dym, czy oczywisty pożar. Mamy też samochody przeciwpożarowe, żeby szybko dojechać do takiego pożaru, który jest jeszcze w zarzewiu. Więc to wszystko działa bardzo sprawnie. No i mówiłam już o tych samolotach. To w przypadkach naprawdę dużego zagrożenia. One są w stałej gotowości. Tutaj pod Radomski Piastów i pod Kielecki Masłów. I te samoloty są dysponowane do pożarów. Czasami też do pożarów terenów prywatnych, lasów prywatnych, które zagrażają terenom lasów państwowych. Także jest to sprawny system, ale no, ochrona przeciwpożarowa jest jednym z priorytetów w warunkach zmieniającego się klimatu.
1: Jedną z przyczyn pożarów jest wypalanie traw. Dla jednych to tradycyjny sposób na porządki, dla innych bezmyślne niszczenie przyrody i niepotrzebne ryzyko. Zapytaliśmy mieszkańców Radomia, co sądzą o wypalaniu traw.
2: Niebezpieczne, nie powinni być.
3: To nie jest nic dobrego, tym bardziej dla ludzi, a najbardziej dla zwierząt. Wiadomo, że to jest zagrożenie dla nich.
4: No to nie wolno wypalać traw, to grozi pożarem budynków i nie powinno być to robione.
5: No uważam, że to jest karygodne, bo to nie dosyć, że się niszczy zieleń, to i wszystkie te owady, które tam są.
6: O, to jest bardzo złe.
7: Ja bym karał.
6: To jest bardzo złe. Bardzo, nie wolno wypalać traw.
1: Warto dodać, że wypalanie traw jest karalne. Sprawcy podpalenia grozi kara grzywny do 30 tysięcy złotych, a w przypadku spowodowania zagrożenia zdrowia lub życia nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Trzy baseny, tężnia, molo i alejka spacerowa. To plan na budowę basenu władz Jedni Letnisko. Inwestycja ma kosztować 3 miliony złotych i rozpocząć się już w maju, mówi Rafał Kornat, burmistrz Jedni Letnisko.
8: Chcemy zacząć od rozbudowy kompleksu basenów, żeby zainwestować w turystykę, która obecnie nie jest realizowana w taki sposób, jak chcielibyśmy, żeby ona wyglądała. Jeśli chodzi o baseny, będzie to pewien kompleks basenowy składający się z jednego dużego basenu, z drugiego basenu mniejszego, gdzie będzie plac zabaw dla dzieci i najmniejszy basen będzie to jacuzzi i dodatkowo jeszcze sauna. Będzie to inwestycja, która będzie składała się również z tężni solankowej, będzie wybudowane molo, będzie aleja spacerowa drewniana, także to jest początek inwestycji w turystykę. Chcemy ożywić ten region, zbudować kompleks, który będzie przyciągał turystów z całego regionu radomskiego. Koszty finansowania to około 3 milionów złotych, koszty własnego zaangażowania około 1 milion złotych. Jeśli chodzi o termin realizacji, rozpoczynamy inwestycję już w niedługim okresie czasowym. Myślę, że to będzie maj. Po tym okresie rozpoczynamy analizę tego, co zostanie wykonane w pierwszym etapie inwestycji. Drugi etap inwestycji będzie realizowany w następnym roku.
1: To ma być kolejny sposób na uczczenie 50. rocznicy radomskiej.

0: 2 czerwca Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozpoczął wydawanie okolicznościowych kart miejskich ze zdjęciami z robotniczego protestu. Będzie można na nich zakodować bilet. Jak mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia, nowe karty będą gratką dla kolekcjonerów.
1: Wszyscy radomianie wiedzą, że w tym roku mamy 50. okrągłą rocznicę radomskiego protestu robotniczego. I my jako władze miasta w zasadzie od początku roku staramy się, żeby ten rys historyczny i to wszystko, co działo się 50 lat temu w naszym mieście, a ma szczególne znaczenie dla nowożytnej historii naszego miasta i Polski, było upamiętniane. Projektujemy wiele wydarzeń, wiele eventów, żeby to, co działo się 50 lat temu, wpisało się w pamięć również młodego pokolenia. Między innymi różnego rodzaju gry, quizy, konkursy dla młodzieży, dla uczniów naszych szkół podstawowych, ponadpodstawowych. Wszystko po to, żeby pamięć o wydarzeniach czerwca trwała i była w świadomości młodego pokolenia. I idealnie w te nasze działania wpisuje się inicjatywa na bazie współpracy MZDiK, Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Radomskiej Delegatury IPN-u. Inicjatywa i współpraca, której efektem jest 5 tematycznych, dedykowanych 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego kart miejskich. To bardzo ważne, bo tę okrągłą rocznicę świętujemy dzisiaj, świętujemy w 2026 roku, natomiast te karty na pewno będą taką pamiątką na przyszłość, będą pamiątką na wiele lat, będą świadczyły o tym, że 50 lat temu tu w Radomiu zaczęła się polska i europejska droga do wolności. Ale szanowni Państwo, z jednej strony mamy bardzo ważną rocznicę, właśnie tę 50. rocznicę radomskiego protestu robotniczego, ale również w tym roku Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ma swoje urodziny, świętuje swoje urodziny, 25 lat i również z tej okazji MZDiK postanowił wypuścić taką okolicznościową kartę miejską. Te karty oczywiście to nie tylko symbol, nie tylko pamiątka historii. Te karty mogą być nabyte przez mieszkańców naszego miasta, mogą być wykorzystywane i używane w życiu codziennym i we wszystkich naszych punktach na ulicy Trauguta, na ulicy Malczewskiego taką kartę można wymienić właśnie na tę okolicznościową, która będzie doskonałą pamiątką wielkich wydarzeń, wielkiego protestu, który miał miejsce 50 lat temu w Radomiu.
0: Inicjatywa to wspólny projekt Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Jak mówi Joanna Pawlik, kierownik delegatury IPN-u w Radomiu, udało się przygotować zdjęcia do projektu.
2: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej niezwykle gorliwie przygotowywała się do obchodów 50. rocznicy radomskiego czerwca 76. Pracownicy radomskiej delegatury, jako niezwykle kreatywni ludzie, zgłosili mi bardzo dużo nowych projektów, w które weszliśmy. Myślę, że jeszcze Państwo będziecie mieli okazję się przekonać o tym, jakie to są projekty, nie chcemy ich wyprzedzać. Natomiast jednym z projektów było stworzenie karty miejskiej, która będzie przedstawiała historyczne zdjęcia z protestu z 25 czerwca 1976 roku. Te 4 zdjęcia, które Państwo widzicie, pochodzą z zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej. One wszystkie były w oryginale realizowane przez byłych funkcjonariuszy, ówczesnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Były to zdjęcia wykonywane operacyjnie. One były, myślę, że w dużo gorszej jakości niż są tutaj zaprezentowane. Dzięki temu, że realizujemy wiele takich projektów edukacyjnych, naukowych i archiwalnych, te zdjęcia są wielokrotnie wykorzystywane w naszych pracach i dzięki temu, że współpracowaliśmy z grafikiem panem Marcinem Kucewiczem, on nam te zdjęcia niejako podrasował, graficznie poprawił i jak widać są one w bardzo dobrej jakości. Wszystkie zdjęcia były czarno-białe, teraz są kolorowe. Nie ukrywam, że jest to zabieg celowy. Kierowaliśmy je do młodego pokolenia. Jak wiemy, wszyscy młodzi ludzie są teraz wzrokowcami i niekoniecznie biało-czarne zdjęcie przyciągnęłoby ich uwagę. Więc jedno ze zdjęć zostało w formie czarno-białej. To dla koneserów, dla kolekcjonerów, dla ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, będzie niezwykle cenna pamiątka. Natomiast te trzy pozostałe zdjęcia plus to z muralem są w formie kolorowej, myślę, że po to, żeby przyciągnąć uwagę młodych ludzi. Wpadliśmy na ten pomysł my, natomiast nie udałoby się go zrealizować bez Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Zwróciliśmy się z prośbą do pana dyrektora, czy chciałby wejść z nami w ten projekt. Zostaliśmy niezwykle ciepło przyjęci. Oczywiście dzięki przychylności pana dyrektora, a także zaangażowaniu pracowników MZDiK powstały te karty. Mam nadzieję, że będą się one podobać nie tylko osobom, które korzystają z kart miejskich, ale także będą niejako taką kartą okolicznościową, takim upominkiem i może kartą kolekcjonerską, która będzie za kilkadziesiąt lat białym krukiem.
0: Zakup specjalistycznego sprzętu czy remont strażnic. Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansuje ochotnicze straże pożarne z regionu radomskiego. Wsparcie ma otrzymać w sumie 8 strażnic, mówi Leszek Przybytnik, radny Mazowsza.
3: Najważniejsze jest to, co się dzieje w terenie, bo tutaj w Sejmiku Województwa Mazowieckiego my tutaj urzędujemy, jesteśmy. Natomiast to, żeby ratować ludzi, żeby ratować mienie, potrzebne są bardzo konkretne środki, bardzo konkretni ludzie, bardzo konkretny sprzęt, który będzie właśnie w takich sytuacjach bardzo trudnych pomagał. I w tej chwili Sejmik Województwa Mazowieckiego deklaruje swoją pomoc ochotniczym strażom pożarnym bardzo w konkretny sposób, bardzo konkretne wielkości. Chcemy, by nasze ochotnicze straże pożarne były zawsze doposażone i zawsze aktywne i zawsze prężne do działania, więc podpisujemy, uchwalamy budżet stosownie do pomocy ochotniczym strażom pożarnym. Będą to sumy wielkości, myślę, wystarczającej na zakup samochodów, na zakup sprzętu bardzo specjalistycznego. Mam nadzieję, że te środki, które my przeznaczamy od wielu, wielu, wielu lat, są na tyle pomocne, że społeczeństwo Mazowsza czuje się bezpieczne.
0: Dziś stawiamy na bezpieczeństwo, mówi Anna Brzezińska, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
4: Mazowsze jako priorytet postawił sobie za zadanie w tym roku bezpieczeństwo na różne szeroko rozumiane, czy to bezpieczeństwo medyczne, ale także to bezpieczeństwo, którym kierujemy do ochotniczych straży pożarnych, czyli tutaj nasze programy OSP oraz strażnice. To ważne programy, które wspierają w zakupach wozów bojowych, średnich i dużych, ciężkich, lekkich, ale także możliwość zakupu sprzętu specjalistycznego, odzieży ochronnej, ale także remonty strażnic. To też poprawia bezpieczeństwo naszych strażaków, ale daje też możliwość wytchnienia w dobrych warunkach.
0: Dodatkowe pieniądze mają być też przeznaczone na inne programy, m.in. na wsparcie seniorów, dodaje Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza.
5: Instrumenty wsparcia decyzją również Sejmiku zostały przyjęte do realizacji. To jest 7 czy 8 instrumentów, w tym wsparcie oczywiście dla seniorów, dla również strażaków, zakup kilkudziesięciu wozów bojowych potrzebnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale i doposażenie strażaków, wsparcie, co bardzo ważne dla zdrowia psychicznego, w ogóle dla zdrowia też jako osobny instrument. I co mnie bardzo cieszy, to również decyzją zarządu Sejmik również przyjął całą listę wsparcia dla młodzieżowych rad. Mazowsze dla Młodzieży to jest projekt, który rzeczywiście wspiera młodzieżowe rady w tym kierunku, aby rzeczywiście młodzież kształciła się też, miała wiedzę odnośnie funkcjonowania samorządu, bo mam nadzieję, że właśnie dzięki takim programom będzie mogła ta młodzież później piastować funkcje w samorządzie.
0: W sumie dofinansowanie popłynie m.in. do strażaków z Kowali, Jastrzębi, Chwałowic, Wierzbicy, Bierwiec, Przytyka, Słupice i Makowca. ponad 50 różnych prac i 30 artystów. W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu można oglądać wystawę Kwiatostany. Ekspozycja pokazuje kwiaty jako symbol emocji, pamięci i ukrytych znaczeń, mówi Paweł Witkowski, kurator wystawy.
6: Kwiatostany jest to taki przekorny tytuł, gdyż tam w środku mamy myślnik, więc to są kwiatostany. Jest to historia o kwiatach, które powodują w człowieku jakieś stany. Projektując tą wystawę, starałem się podnieść kwiat od przedmiotu do podmiotu. Głównym bohaterem jest tutaj kwiat i to wszystko, co dzieje się z człowiekiem, pod wpływem relacji z kwiatami. Niesamowita historia, 30 artystów i artystek, wyjątkowe nazwiska, wybitne nazwiska, które dotykają tematu kwiatowego w sposób bardzo zaskakujący dla każdego. Zaskakujący możemy zobaczyć na przykład pracę o kwiatach, gdzie nie ma kwiatów. Nie chciałbym zdradzać tajemnic, zapraszam Państwa do elektrowni, żebyście przeżyli tą florystyczną przygodę. Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem i nie tylko odwiedzających, ale też kolekcjonerów, kuratorów z innych muzeów, ale też mediów, które przyjeżdżają do nas bardzo często. Prace są bardzo kolorowe, ogromne, ale też skupiające uwagę. Są też wzruszające prace. Tutaj nawiążę do wyjątkowej serii Edwarda Dwurnika, która nawiązuje do stanu wojennego i symbolicznie kwiat jest nośnikiem tej informacji, kiedy robotnicy ginęli w 81 roku, w czasie trwania stanu wojennego, a Edward Dwurnik w tak przejmujący, wspaniały sposób pokazuje tragedię tych robotników i symbolem głównym tych prac są właśnie kwiaty.
7: Ile łącznie prac zobaczymy i co to są za prace? Czy to są obrazy tylko i wyłącznie? Jak to wygląda?
6: Nie tylko. Są to instalacje rzeźbiarskie również. Głównie malarstwo. Malarstwo monumentalne, wspaniałe, wielkie prace, ale też małe, symboliczne, często rysunkowe. Prac jest ponad 50, jak wspomniałem wcześniej, 30 artystów i artystek, z czego trójka nieżyjących. Mamy wyjątkową szansę spotkać taką pracę Erny Rosenstein, wyjątkowej artystki, Henryka Błachnio i już wspomniałem Edwarda Dwurnika, ale pozostałe wszystkie prace to są żyjący, aktualnie wspaniale tworzący młodzi artyści, którzy dotykają tematu kwiatowego, tak jak wspomniałem, w bardzo zaskakujący sposób.
7: Mówił tutaj Pan o pracach artysty Dwurnika, a czy jest może jeszcze jakaś praca, którą warto zaznaczyć?
6: Oczywiście tych prac jest ogrom, ale powiem takie symboliczne, to są prace Ewy Goral, artystki z Warszawy i ta florystyczna historia, o której ona mi kiedyś opowiadała, była początkiem i zaczynem w ogóle do tworzenia tej historii. Rozmawialiśmy dużo o symbolice kwiatowej. Ona ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o kwiaty i zaproponowała mi współpracę w przyszłości, jeżeli stworzy dzieła tego kalibru, którego byśmy chcieli razem, żeby zaprezentować w Radomiu i stworzyła te trzy dzieła. Są monumentalne, ponad 3-metrowe dzieła Ewy Goral i to był taki początek w ogóle powstawania tej kwiatowej historii, ale też genialna praca Natalii Rybki, która została stworzona specjalnie na wystawę. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w Radomiu w zeszłym roku była ogromna wystawa Natalii Rybki, też kwiatowa, więc nie planowałem jej zapraszać znowu do tej wystawy, ale powiedziała: Paweł, daj mi szansę, ja ci namaluję coś specjalnie. Jesteśmy zachwyceni tą pracą i widzę zainteresowanie odbiorców, kiedy obserwujemy rolki na Instagramie, na Facebooku, no to najwięcej właśnie jest zdjęć z pracą Natalii Rybki. Zapraszam, żeby doświadczyć tej pracy, ale też monumentalne, wspaniałe zdjęcia Maurycego Gomulskiego, naszego, można powiedzieć, to gwiazda eksportowa polska, wspaniałe 4 fotografie przejmujące o relacji człowieka, kobiety z naturą, z kwiatami. Wspaniała praca Krzysztofa Grzybacza, ogromna, ponad 3-metrowa, która znajduje się w kolekcji Radosława Kotarskiego, tego znanego dziennikarza, gwiazdora i pokazywana była kilka miesięcy temu w Mocaku w Krakowie, gdzie wywołała sensację. Dzisiaj możemy tę pracę zobaczyć w Radomiu.
0: Wystawę można oglądać w elektrowni do 17 maja. W każdą sobotę wystawy można obejrzeć za darmo.
8: Vox FM Radom. Hitów. W Grójcu na 106.4.
0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień.
7: Pracowity weekend majowy strażaków w powiecie grójeckim. W ciągu ostatnich dni odnotowano 35 zdarzeń, z czego 19 stanowiły pożary. Co ważne, w żadnym ze zdarzeń nikt nie ucierpiał. W działania ratownicze zaangażowanych było 460 strażaków. Najpoważniejszym zagrożeniem był rozległy pożar lasu w miejscowości Budy Michałowskie, mówi Michał Maroszek z Grójeckiej Straży Pożarnej.
9: Miniony weekend majowy, czyli od 1 do 3 maja na terenie powiatu grójeckiego odnotowano łącznie 35 zdarzeń. Było to 19 pożarów, 12 miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe. Przy wszystkich zdarzeniach łącznie udział wzięło 466 strażaków. Najgroźniejszym zdarzeniem, jakie mieliśmy na terenie powiatu grójeckiego, był to pożar lasu w dniu 3 maja o godzinie 15.43. Dyżurne stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu otrzymał zgłoszenie o pożarze zarośli nad rzeką Pilica w miejscowości Budy Michałowskie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży został rozwinięty pożar wierzchołkowy lasu sosnowego. Z uwagi na bardzo szybki rozwój pożaru oraz silne oddziaływanie cieplne, na miejsce zadysponowano dodatkowe siły i środki. Łącznie podano 6 prądów wody w natarciu. Po lokalizacji pożaru przystąpiono również do dokładnego przelania pogorzeliska, wykluczając dodatkowe zarzewia ognia. Zaopatrzenie wodne realizowane do działań było przy użyciu motopomp pływających, budując linię zasilającą z rzeki Dyga oraz poprzez dowożenie wody przez samochody pożarnicze. Po dokładnym sprawdzeniu terenu akcji i wykluczeniu zarzewi ognia działania ostatecznie zakończono o godzinie 18.43. W działaniach w kulminacyjnym punkcie brało udział 19 zastępów straży i 89 strażaków.
7: Spłonęło prawie 3 hektary lasu. Strażacy przypominają, że utrzymująca się susza zwiększa ryzyko pożarów i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Nawet 160 osób może znaleźć pracę w nowej serwisowni Kolei Mazowieckich w Radomiu. W hali mają odbywać się przeglądy składów pociągów, wyjaśnia Robert Stępień, prezes Kolei Mazowieckich.
10: No to jest najnowsze dziecko Kolei Mazowieckich. To duża inwestycja. Cały kontrakt opiewa na 78 milionów złotych. Jak widać, są tutaj w hali 2 tory odstawcze dla elektrycznych zespołów trakcyjnych Kolei Mazowieckich. A w tej hali jednocześnie mogą pracować zespoły przy 4 takich dwuczłonowych pojazdach. Hala ma 99 metrów. Ma być tutaj docelowo zatrudnionych 160 osób, więc to jest, myślę, duże wzmocnienie też od strony gospodarczej i Radomia, i południowego Mazowsza. Poza tą częścią techniczną jest oczywiście budynek administracyjny. Niezależnie od tego myjnia, a także taki zestaw, który pozwala odladzać podwozia pojazdów w okresie zimy. Pociągi podlegają regularnym przeglądom. Jest 5 poziomów takich przeglądów, od P1 do P5. Ta hala jest w tej chwili przygotowana do robienia przeglądów na najniższych poziomach, P1, P2, w perspektywie także przeglądy P3. Myślę, że nie ma sensu wchodzić w szczegóły. W każdym razie każdy wyższy poziom oznacza większą ingerencję. Przeglądy P1 są przeprowadzane niemalże codziennie, bo chodzi o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom podróżującym naszymi pociągami. Także ten pojazd zostaje odstawiony, zostaje przejrzany, zostaną wymienione, ewentualnie naprawione te rzeczy, które powstały w trakcie normalnej eksploatacji. I następnego dnia rano, no to jest ta część, której podróżny nie widzi, a która dzieje się najczęściej w nocy po odstawieniu pojazdu do takiej sekcji. To jest 5. sekcja eksploatacji technicznej Kolei Mazowieckich. Wcześniej były sekcje w Sochaczewie, w Tłuszczu i 2 w Warszawie, na Ochocie i na Grochowie. Więc Radom dołączył do tego grona i jest 5. najnowszą, najnowocześniejszą i doskonale wyposażoną sekcją. W zasadzie cała elektronika, całe te urządzenia, które Państwo... To są produkty najnowsze, najbardziej aktualnie odpowiadające standardom bezpiecznego podróżowania nie tylko w Polsce, ale w ogóle w świecie też. Także na dobrą sprawę na wyposażeniu Koleje Mazowieckie nie oszczędzały. Warto powiedzieć, że inwestycja kosztowała nas 78 milionów i to są środki własne, to znaczy tutaj było to zaangażowanie wyłącznie Kolei Mazowieckich. No i oczywiście pośrednio poprzez rekompensatę, którą uzyskujemy z województwa mazowieckiego, całego zarządu i całego samorządu województwa mazowieckiego.
11: Kierowcy autobusów miejskich staną do rywalizacji. Przed nami mistrzostwa o Puchar Prezydenta Radomia. W zawodach weźmie udział 30 kierowców, w tym kobiety, mówi Aleksandra Michalczewska, prezes ITS Michalczewski, współorganizator wydarzenia.
12: To już po raz pierwszy organizujemy w Radomiu mistrzostwa. Inicjatywa zrodziła się z takiej idei, aby pokazać, jak ważna praca jest zawodowego kierowcy, jak możemy ich wesprzeć w codziennej pracy. Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego też tutaj wspólnie doszliśmy do porozumienia, że warto taką inicjatywę zorganizować. Także serdecznie zapraszamy 9 maja, żeby obserwować ich zmagania. Będą konkurencje sportowe, ale tak naprawdę nie nastawione na prędkość, tylko na precyzję. Szarpak, płyta poślizgowa, slalom i te zmagania będziemy mogli właśnie oglądać 9 maja. 30 kierowców, 15 z firmy MPK i 15 z firmy Michalczewski. Stawiamy na, może będzie porówno, nie wiem tego, ale też będą kobiety. Konkurencje będą się odbywać na torze autobusami komunikacji miejskiej, dokładnie tymi, którymi pracują na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
11: Jak dodaje Piotr Szałas, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, odbędzie się też piknik rodzinny.
13: Zapraszamy również mieszkańców miasta Radomia na udział nie tylko w oglądaniu rywalizacji kierowców, ale również zapraszamy na piknik rodzinny, który będzie towarzyszącą imprezą. W trakcie pikniku rodzinnego do dyspozycji będzie strefa dla dzieci, miasteczko ruchu drogowego, będą pokazy służb i będą też wystawiały się food trucki, więc serdecznie po prostu zapraszamy do oglądania rywalizacji, jak również do spędzenia tego dnia w taki sposób rodzinny.
11: Jak mówi Piotr Szprendałowicz, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, mistrzostwa to okazja do świętowania Dnia Kierowcy Zawodowego.
14: 8 maja wypada Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Uznaliśmy, że to dobra okazja, by zorganizować pierwsze w historii naszego miasta mistrzostwa kierowców autobusowej komunikacji miejskiej. W MPK mamy już ponad 330 kierowców zawodowych. Coraz więcej z nich to kobiety. Ponad 30 kobiet to nasi kierowcy przewożący pasażerów komunikacji miejskiej. Wyszliśmy z założenia, że chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, sympatykom komunikacji miejskiej, naszym pasażerom sprawność naszych kierowców. Sprawność w rozumieniu wykonywania, pokonywania konkurencji w rywalizacji z zapewne również sprawnymi kierowcami ITS Michalczewskim. A więc walor rywalizacji sportowej, do tego wielki piknik rodzinny, a więc takie święto miejskiej komunikacji autobusowej. Zapraszamy Państwa 9 maja na Autodrom w Jastrzębiu. Początek mistrzostw o godzinie 9, początek pikniku o godzinie 13.
11: Mistrzostwa odbędą się 9 maja na torze w Jastrzębiu. Start o godzinie 9. Nie dotykajmy dzikich zwierząt w lesie. Małe łosie, sarenki, zające czekają na swoją mamę, a nie na pomoc, apelują leśnicy. Zabierając młode, skazujemy je na życie w niewoli, wyjaśnia Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
15: Zwierzęta nie zawsze potrzebują pomocy. W lesie i terenach przyleśnych jest bardzo dużo młodych zwierząt i to nie tylko tych dużych, takich jak młode sarny, jeleni czy łosi, czy młode dziki, które już bardzo wcześnie w lesie się pojawiają, nawet w marcu. Ale jest też dużo małych zwierząt i też jest dużo na przykład ptaków, tak zwane podloty ptaków. Nie próbujmy im pomóc, nieświadomie skazując ich na przykład na dalsze życie w niewoli. Starajmy się zrozumieć naturę i zrozumieć zachodzące w niej procesy. Nie zawsze zwierzęta potrzebują pomocy. Musimy spróbować nauczyć się tej oceny sytuacji. Jest to dosyć trudne zagadnienie, bo wszyscy troszkę odrealniliśmy się od natury. Nie każdy interesuje się zagadnieniami przyrodniczymi i zbiegły w tej ocenie. Tak więc jeżeli na spacerze spotkamy jakieś zwierzę młode, któremu chcielibyśmy pomóc, bo wydaje nam się, że jest zostawione przez matkę, to poświęćmy chwilę na nawet takie bieżące zebranie wiedzy na ten temat, której mnóstwo jest w różnych źródłach, również internetowych, ona jest różnej jakości, ale możemy spróbować poszukać. Możemy też zawsze zadzwonić do znajomego przyrodnika, do jakiegoś stowarzyszenia, których jest również w internecie bardzo dużo, są numery telefonów. Możemy również zadzwonić do leśnika i zapytać, czy rzeczywiście zwierzę młode potrzebuje pomocy. Często też zdarza się, że wydaje nam się, że ta pomoc jest niezbędna, ale w rzeczywistości są to naturalne procesy. Zwierzęta nie zawsze są ze swoimi mamami. To jest troszkę inaczej niż nauczyliśmy się w świecie ludzi, gdzie ta opieka jest praktycznie w tej chwili 100%. Zawsze staramy się być z naszymi dziećmi. U zwierząt jest to troszkę inaczej i postaram się Państwu dzisiaj troszkę o tym opowiedzieć, jak próbując pomóc, możemy jednak zmarnować to istnienie jakiegoś zwierzęcia, przeszkodzić mu w naturalnym bytowaniu w jego środowisku. Bardzo dużo takich przypadków, gdzie ludzie znajdują młode zwierzęta i dzwonią na przykład do przyrodników czy do leśników, że znalazłem w lesie podczas spaceru młodą porzuconą sarenkę, zajączka, młodą sowę i mówią nam, że ewidentnie wyglądała na to, że sobie nie radziła, że opadały jej skrzydła. No młode ptaki, kiedy uczą się latać, mogą wyglądać dosyć nieporadnie i możemy mieć błędne przekonanie, że potrzebują pomocy. Czasami zdarza się, że pies przyniesie na przykład jeża i stara się go zamęczyć, wtedy musimy interweniować, ale nie każdy jeż wymaga pomocy czy przenoszenia. Pamiętajmy, że człowiek wydziela zapach, może my go na co dzień nie czujemy, jeżeli chodzi o innych ludzi, natomiast czują ten zapach ludzki zwierzęta i często sam zapach pozostawiony, czy to zwierzęcy, czy to właśnie na przykład psi, jeżeli jesteśmy ze swoim pupilem na spacerze i on obwąchuje jakąś młodą sarenkę czy ptaka, to też może już to być przeszkoda i może takie zwierzę młode być odrzucone przez swoją matkę na przykład. Dlatego oprócz tego, że my sami powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli udzielamy pomocy, musi to być ewidentny przypadek taki, że widzimy, że zwierzę jest ranne, jakieś szczególnie wychudzone. No dosyć łatwo to rozpoznać, natomiast nie każdy przypadek jest ewidentny, dlatego polecamy te telefony i trzymajmy swoje psy na smyczy. Jest to obowiązek w lesie, aby pies był na smyczy. Przestrzegajmy tego, bo nie chodzi nawet tylko o to, że on biega i może pogonić jakieś zwierzę. Dla zwierząt każda styczność z takim naszym pupilem, z pieskiem, który dla nas jest jakimś łatkiem, przyjaznym zwierzęciem. Dla dzikich zwierząt sam zapach takiego psa jest odstraszający, jest stresem. Pamiętajmy o tym, że dla dzikich zwierząt las jest ich środowiskiem bytowania, jest ich domem i szanujmy to życie, szanujmy przyrodę. Dlatego też apel leśników o to, by psy trzymać zgodnie z przepisami prawa na smyczy.
11: choroba może dotknąć nawet co 10. kobietę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zajmuje się diagnostyką i leczeniem endometriozy. Schorzenie powoduje u kobiet ogromny ból, niekiedy uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Nieleczona endometrioza może prowadzić do niepłodności, a nawet nowotworów. Miesiączka wcale nie musi boleć, mówi dr Leszek Gmyrek, szef oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu na Józefowie.
16: Zwykle dziewczyna, która zgłaszała typowe objawy endometriozy, to znaczy bolesty miesiączkowania, miała mówione: proszę pani, przejdzie to pani po porodzie. I tak jak mówię, problem był na ten temat zamykany, endometrioza sobie się rozwijała i konsekwencje tego narastały z każdą kolejną miesiączką, z każdym kolejnym cyklem. Te problemy to oczywiście, no, główny problem endometriozy to ból, wykluczenie społeczne, wykluczenie zawodowe, to jest ten główny problem. Oczywiście on, ten ból ustąpi po zażyciu leków przeciwbólowych, tylko że ta ilość coraz bardziej się z miesiąca na miesiąc zwiększa, powodując też objawy toksyczne leczenia przeciwbólowego. Kolejną konsekwencją endometriozy, rozwijającej się endometriozy, nieleczonej endometriozy, jest oczywiście niepłodność. Znowu kolejny problem społeczny, kolejny problem par, kobiet, które się z tym borykają. Takie główne, dwie najpoważniejsze. Rzeczywiście problem dotyka bardzo wielu kobiet i myślę, że wcześniej zdiagnozowany i odpowiednio leczony, myślę, że mógłby spowodować, no, zażegnanie tego problemu, tak, że zmniejszyłaby się ilość bólów, zmniejszyłaby się ilość niepłodności. Na podstawie tych objawów, czyli silnych bólów miesiączkowych, które no, ustępują po coraz większej ilości leków przeciwbólowych, w zasadzie jest to objaw tak symptomatyczny, że nie wymaga jakiejś dalszej diagnostyki. Można rozpoznać endometriozę na podstawie tych bardzo charakterystycznych objawów. Kiedyś wymagano rozpoznania histopatologicznego, kiedyś wymagano jakichś procedur. W tej chwili to wystarczy do rozpoznania. To oczywiście inne objawy wiążą się z rozwijającą się endometriozą, tak? Bo czym jest endometrioza? Endometrioza jest występowaniem endometrium, czyli błony śluzowej macicy, poza jej naturalnym miejscem występowania, czyli ja mam macicę, tak? Czyli jeżeli endometrium, czyli błony śluzowej macicy, występuje w innym miejscu, gdzie powinna być, w jamie macicy, to choroba nazywa się endometriozą. Można powiedzieć, że endometrioza, czy ta błona śluzowa macicy, może właśnie znajdować się w każdym miejscu naszego ciała. Opisywano endometriozę w płucach, w centralnym układzie nerwowym, ale oczywiście najczęściej oczywiście rozwija się lokalnie, to znaczy w pobliżu macicy, tak, czyli w krzewnej, zagłębieniu macicznym, w jezadach macicznych. Często endometrioza przybiera postać torbieli jajników, też o dosyć charakterystycznym wyglądzie w USG. Czyli generalnie jest to choroba dość prosta do zdiagnozowania, no więc też można powiedzieć, że dziwi to, że jest tak jakby bagatelizowana, późno rozpoznawana. Mamy w tej chwili w zasadzie, no w sumie nie tak dawna, dość dobre leki. W związku z tym też jest to choroba, którą może nie tyle można uleczyć niekiedy, ale zatrzymać jej dalszy rozwój, co w zasadzie jest równoznaczne z jej, można powiedzieć, za wczesnym leczeniem, z jej wyleczeniem. W wielu innych przypadłościach ważna jest wczesne rozpoznanie i profilaktyka. Wcześniej rozpoznana i wcześniej leczona farmakologicznie endometrioza, nie mówię, że zawsze, ale w większości wypadków da się ją powstrzymać, zatrzymać jej dalszy rozwój, ponieważ te ogniska, które są na podlegają cyklicznym przemianom, tak samo jak bądźmy w macicy, która to ma gdzie się skanalizować. Natomiast te ogniska, które są w miejscach, w których nie mogą wypłynąć z skorupy miesiączkową na przykład, to rozwijają się. Każdy kolejny miesiąc powoduje narastanie fizycznie wymiarów tej endometriozy, jak i drugiej osi, rozprzestrzeniania się po prostu tej choroby. W związku z tym wcześniej zdiagnozowana i leczona na etapie pierwszych objawów, wydaje się, że powinno się ją opanować na tyle, żeby właśnie zniwelować objawy bólowe i nie doprowadzić do powstania niepłodności, czyli wzrostów w obrębie jamy brzusznej i miednicy, do powstania torbieli jajników i związanych z tym konsekwencji.
11: można poznać i zrozumieć kulturę ludów indiańskich. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Opowieści z krainy Pueblo, sztuka i archeologia kultur indiańskich, polskie badania w Colorado. Ekspozycja prezentuje unikatowe zabytki, dokumentacje z wykopalisk, rekonstrukcje oraz fotografie polskiej misji archeologicznej w Colorado. Na czele misji archeologów stoi profesor Radosław Palonko z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
17: Tutaj chcemy zaprezentować Państwu trochę innych Indian, trochę inne ludy tubylcze. My nazywamy ich Indianami, ale to są poszczególne plemiona, kultury, ludy tubylcze, które trochę miały kontaktów pewnie z Miami, z Ameryką Środkową, z Meksykiem, natomiast rozwijały się na południowym zachodzie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych w okresie prekolumbijskim, istnieją do dzisiaj. Te społeczności żyją, są wciąż prężne, kultywują wiele dawnych tradycji, obyczajów. Rzeczywiście są takimi kontynuatorami dawnych prekolumbijskich społeczności, zachowując wiele z dawnych opowieści, mitów, legend, ale też tradycji, obyczajów, zwyczajów. My oprócz dokumentacji archeologicznej, wykopalisk archeologicznych na stanowiskach, z architekturą kamienną, ze sztuką naskalną, które Państwo zobaczycie tutaj w podziemiach, w muzeum, przepięknie wkomponowane w krajobrazy, w kolorowe, pomarańczowe kaniony. Współpracujemy też ze współczesnymi tubylcami, tymi społecznościami tubylczymi, Indianami, Indianami Pueblo, na przykład Indianami Hopi, Indianami Zuni, ale też z innymi Indianami, bo ci Pueblo to byli rolnicy uprawiający kukurydzę, dynię, fasolę. To stamtąd i z Meksyku przyszły do nas te rośliny uprawne. Dynie tak samo, ale też z Indianami Jute, z Indianami Navajo, czyli dawnymi takimi łowcami, zbieraczami, zupełnie innymi społecznościami. Oni przyjeżdżają na tereny naszych badań, pomagając nam rekonstruować znaczenie na przykład symboli sztuki naskalnej, spirali, innych motywów, które my skrzętnie dokumentujemy za pomocą różnych technik, w tym takich bardzo nowoczesnych, cyfrowych, za pomocą skaningu laserowego, fotogrametrii, zaawansowanych technik fotografii, a oni przyjeżdżają i na ten nasz cały naukowy bagaż i tą naszą naukową dokumentację, metodologię, próbują pomagać nam zrozumieć znaczenie tej ikonografii, co mogły znaczyć te poszczególne symbole, spirale, koncentryczne koła, polowania na bizony, łatwo zrozumieć. To były polowania na zwierzęta, walki pieszych, konnych wojowników, bo to też dokumentujemy na skałach, ale za tym kryje się głębsze znaczenie, głębszy sens, często taki religijny wymiar. Więc rzeczywiście współpraca z dzisiejszymi Indianami jest taka kluczowa, jest bardzo ważna i pomaga nam wniknąć trochę w ten tubylczy świat, w jego specyfikę, rozumienie, zupełnie czasami odmienną naszego takiego zachodniego, można powiedzieć, rozumienia czy postrzegania wielu rzeczy. Działania, tak jak wspomniałem, od kilkunastu lat są prowadzone w Stanach Zjednoczonych z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też we współpracy z różnymi instytucjami amerykańskimi, kilkoma uniwersytetami, Uniwersytet Arizony w Tucson w Arizonie, Uniwersytet w Colorado w Boulder i też ośrodkami miejscowymi. Badania prowadzimy w pomniku narodowym Canyons of the Ancients National Monument. Ten pomnik narodowy został utworzony w 2000 roku. Dosyć młody, a jeden z największych pomników narodowych w Stanach Zjednoczonych. To coś prawie jak park narodowy, ale nie do końca. Został założony, czy ustanowiony dekretem odchodzącego wówczas na polityczną emeryturę prezydenta Billa Clintona. Bardzo znanego w Europie też i na świecie, więc jest takim, można powiedzieć teraz, jednym z największych pomników parków narodowych w Stanach Zjednoczonych. Ogromną destynacją też taką turystyczną. Wielu turystów z całego świata przyjeżdża podziwiać różne stanowiska, pomniki kultury i środowiska naturalnego. Jest tam 30 tysięcy stanowisk archeologicznych. My badamy mały wycinek z tych stanowisk z okresu prekolumbijskiego, ale też są ślady pierwszych europejskich osadników i amerykańskich osadników. Przede wszystkim hiszpańskich, meksykańskich, na początku hodowców owiec, którzy tam się zapędzili dopiero w latach 70. i 80. XIX wieku. Więc biali na tym terenie, który my badamy, są dopiero 150 lat. Wcześniej nie było nikogo. Zaraz po meksykańskich hodowcach owiec przyszli amerykańscy kowboje. I rzeczywiście oni też zostawiali obok petroglifów, malowideł indiańskich, co zobaczycie Państwo na wystawie, swoje podpisy, inicjały, daty, a nawet znaki ręczerskie, którymi stemplowano, znakowano bydło i konie. I to do dzisiaj trwa. Prowadzimy wywiady i konsultacje, nagrywamy przy tych panelach nie tylko Indian, tubylców, ale też tubylców w innym wymiarze, właśnie tych amerykańskich farmerów i kowbojów. Do rzeczywiście prawdziwych kowbojów też nagrywamy i oni pokazują, wyjaśniają nam znaczenie poszczególnych tych symboli, którymi znakowano i do tej pory czasami znakuje się właśnie tymi samymi symbolami bydło i konie.
8: Vox FM Radom. Najtmniej hitów w Grójcu na 106,4.

0: Autopromocja. Nocna zmiana z Vox FM.
1: No właśnie teraz, bo minęła północ, tu Vox FM, w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna majowa noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może wam się upiekło i macie troszeczkę wolnego, mam nadzieję, że jest wszystko git i jesteście gotowi na kolejną nocną zmianę, którą właśnie teraz rozpoczynamy. Marcinek, witam was serdecznie. Musimy zrobić wszystko, żeby ta noc była udana, bo to jest nasz wspólny program, którym się zawsze wspieramy. 609-869-869, ten numer jest do waszej dyspozycji. Ja też jestem, Marcinek, dzień dobry.

Paradise, czyli piękna piosenka, która pobudziła nas 9 minut po północy w Vox FM. Jak tam u was załogo? Wszystko jest git? Mam nadzieję, że jest git. 609-869-869. Dajcie znać, jak spędziliście ten weekend i jak spędzacie tą noc. Może za chwilę sprawdzamy listę obecności, gdzie weryfikujemy, czy jest wszystko dobrze, a jak jest źle, to robimy tak, żeby dobrze było. No i zazwyczaj to się udaje. W sumie zawsze się udaje, więc bądźcie z nami koniecznie. Więc ja zacznę tutaj od chwalenia się, no bo wy też się możecie oczywiście pochwalić. Ja w ten weekend, no muszę przyznać szczerze, że odpocząłem, byłem u takiego swojego wujasa Artura i się po prostu zachwyciłem jedną rzeczą, mianowicie wiatą altankową na ciężarówkę. Nawet nie wiedziałem,

0: miał taką firmę transportową i właśnie sobie taką altankę sprawił. No i muszę przyznać, że naprawdę piękne to było. Ile tam się ciężarówek mieściło. Ja mówię, wujku, jak ty możesz już nie mieć tej firmy? Ja bym się tak chętnie przejechał tą ciężarówką, a tutaj niestety do klops, ale może kiedyś jeszcze będzie okazja. Ja sprawdziłem, ile kosztuje tak z ciekawości prawko kategorii C i się okazuje, że 5000 zł, bracie, dajesz, no i masz takie prawko, tylko trzeba jeszcze, wiadomo, egzamin zdać i wszystko, żeby elegancko było. I swoją drogą nie wiedziałem też, że istnieje taka kategoria D plus E. Jest to połączenie autobusu plus przyczepy. No i też takim zestawem chętnie bym się przejechał, tylko mam pewien problem, no bo autobusem jeździć potrafię, ale prowadzić go, no, to już niezbyt.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Bo mam tak zwany bilet roczny, niewidoczny. To znaczy, gdzieś tam w systemie widoczny jest, no. Ktoś go może zweryfikuje. Tak jak ja mogę zweryfikować waszą noc. 609-86-9869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, bo już za chwilę wjeżdża lista obecności. Jeśli teraz jedziecie na przykład ciężarówką czy autobusem, to też się tym pochwalcie, możecie się nagrywać. Zdjęcia też są dozwolone. To nie jest płatne dodatkowo, to jest wszystko w cenie. Vox FM takie rzeczy funduje. Funduje też muzykę, tylko tańcz to przed nami. Dajcie głośniej.

is dying at 44 song. Don't you know, crown war is dying at 44 song. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: club au vent. On ne sait pas trop non stop. Hey, tout au pop blanc, mam w iPhone jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: To Tymek Język Ciała w Vox FM, a językiem cyfrowym w postaci wiadomości głosowej nagrała się Julka.
1: Cześć, Julka z tej strony.
0: Cześć.
1: Właśnie...
0: No właśnie, co właśnie, Julka? Pamiętaj, że tutaj się nie musisz niczym krępować. 609-869-869, daj znać, co u ciebie słychać. Tutaj nie ma powodu do wstydu. Ja to w pełni rozumiem, że czasami... Jak się coś nagrywa, to takie nagle, co ja miałem powiedzieć? Ja mam tak cały czas, ale no, co na żywo powiesz, to potem pójdzie. No i to jest tego najlepszy przykład. Pamiętaj, że jesteśmy wszyscy razem z graną ekipą i niech tak pozostanie. Max Getaway to przed nami, a już za chwilę lista obecności. 609-869-869, dajcie znać, jak spędzać tę noc.

0: No i jak tam załogo? Ale wczoraj było cieplutko, co? No ale zawsze, kiedy na dworze robi się ciepło, to tak magicznie w nas jest bardzo dużo takiej pozytywnej radości.
1: Powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto jest z nami, ten melduje się pod 609 2 razy 8 6 9, a ja potem robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego słychać. A tej nocy jest z nami Maciek z Wesołej. Cześć wszystkim, czekałem na nocną zmianę cały dzień. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz ochroniarzy. W takim razie gorąco, serdecznie pozdrawiamy ochroniarzy i ciebie, Maciek. Fajnie, że czekałeś, fajnie, że jesteś z nami. Mega to doceniam, że w nocnej zmianie mogę cię zagościć. Jest też Michał. Marcinku, masz grać dobrą muzę. Spokojnie, Michał, taka muza będzie. Tym bardziej, że mnie tutaj zastraszyłeś, więc tym bardziej będziemy grać muzykę w rytmie hitów, czyli taką, jaką uwielbiamy. Fajnie, że jesteś. Jest też z nami Adi. Siemaneczko. Fajnie, Adi, że znowu z nami jesteś. Jesteś w sumie stałym bywalcem, wszak gorąco się cieszę, no bo nocna zmiana to jest program dla nas wszystkich. Jest też Filip, który podróżuje teraz autobusem. W takim razie życzę ci, żebyś bezpiecznie do celu dojechał, żebyś biegi elegancko zredukował, chyba że masz automat, to wszystko wydarzy się samo, ale uważaj, uważaj, no bo w nocy wiadomo jak jest. Jest też Artur. Siema, pozdrowionka z nocnej zmiany dla nocnej zmiany. Vox FM, najlepsze na świecie. Auu! No dokładnie, Artur, tak jest. Tym bardziej, że nasza mobilna aplikacja Vox FM, którą możecie pobrać na telefony, odbiera wszędzie. Wystarczy dostęp do internetu i wtedy muzyka w rytmie hitów zawsze będzie przy was. Taka innowacja od szefa naszego dla was. Proponuję sobie pobrać i zobaczyć co i jak. Jest też Monika. Dzień dobry, nocna zmiana i nocny spacer teraz wchodzi w grę. No to dobrego podróżowania, dobrego spaceru. Uważaj, Monika, na siebie, no bo o tej porze różnie może być. Nie wiem, czy będą grzyby, ale no chyba nie, chyba to nie jest na to sezon. Nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem. Jest też, są też pozdrowienia od kierowców dla kierowców. Siemaneczko, nockarze, autobusiarze, melduje się byle do 5 rano, ale z takim radiowym towarzystwem można jeździć. No oczywiście, że tak, tym bardziej, że mogę się zawsze na wachę dołożyć. Nie wiem jeszcze jak, w jaki sposób, ale dzięki, że podróżuję razem z wami. Jest też Roger. Witam cię, Marcinku. Oglądam na telefonie Miss Agent. No to Roger, muszę przyznać, niezły z ciebie agent.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Proponuję szampan dla ciebie. I sana, gramy.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start.

0: To Bobby i Zimne noce w Vox FM. Czy noce są zimne? No czasami się tak zdarza, ale to nie zniechęca Julki, która aktualnie jedzie na załadunek.
1: Siłka z tej strony też mnie troszkę urwało, ale chciałam pozdrowić wszystkich kierowców zawodowych, którzy właśnie zaczęli nockę i dojeżdżają do swojego miejsca załadunku, rozładunku. I tych, co słodko śpią, bo zaczynają rano też. Ja właśnie jadę na załadunek.
0: No właśnie, niezależnie czy teraz jedziecie sobie na pauzę, czy może jesteście w trasie. To Vox FM zawsze nam w robocie pomaga. Stupid Disco, gramy!

0: zmiana.
1: Nocna zmiana.
2: Nocna zmiana z Vox FM. Z FM.
3: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody jesz w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jesz. Jakie to uczucie?

0: 52 minuty po północy, tak sobie pięknie podróżujemy przy Vox FM, a podróżuje z nami nasz serdeczny przyjaciel Janek.
1: Witam, Janek z tej strony, z Płocka. Jadę właśnie w tej chwili ciężarówką do Łodzi. Pozdrawiam was serdecznie, pa.
0: No to dużo szerokości, Janku. Pamiętaj, żeby bezpiecznie do celu dojechać. Lustereczko dla ciebie i żeby ta droga minęła bardzo fajnie. Ale z Vox FM zawsze tak jest i nie ma w tym żadnego kłamstwa.

0: To Ignacy, czekam na znak, aż pogoda powie: Marcinku, rozpadaj! Oczywiście grilla, ale myślę, że w każdą pogodę można sobie z tym poradzić. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu nie będą nigdzie spodziewane, a najcieplej będzie na zachodzie, bo 11 stopni ujrzymy w Gorzowie, Wrocławiu, Katowicach i Opolu. Najzimniej będzie na wschodzie, bo 3 stopnie będą spodziewane w Suwałkach i w Białymstoku, a wieczorem ma być burzowo i deszczowo, więc uważajcie na siebie i pamiętajcie, żeby wszystkie meble ogrodowe pochować. Tak, żeby się nie roztrzaskały.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Bo to szkoda hajsu, tyle się wydało w tym markecie, no bez sensu, żeby się to zmarnowało. A w tej godzinie z pewnością nasza zagadka się nie zmarnuje, bo już za chwilę przekonamy się, kto będzie chciał nas oszukać w temacie przebywania na kempingu. No właśnie, ciekawe, kto to będzie. A możliwości są trzy: albo Marcinek, albo Marcin, lub Miros. Więc warto być z nami, bo zagadki oczywiście też będą do rozdania. A kto wie, zobaczymy, jakie to będą zagadki. Znaczy, zagadki wiemy, ale nie wiemy, jakie nagrody. Bądźcie z nami koniecznie. Marcinek, cześć ponownie. Tu Vox FM.

Załogo, spakowaliście się już? No i bardzo dobrze, bo już za chwilę wyjeżdżamy do naszego wspaniałego woksowego kempingu, w którym okazuje się, że zapalikował się jakiś kłamca. No właśnie, pytanie, czy tym kłamcą będzie Marcin, czy namiotowiec Marcinek, czy może ten kamperowiec Miros, który niby regulamin zna, coś tam podpisywał, ale czy jest kłamcą? No nie wiem. Wiem na pewno, że kłamcą nie jest Helenka.

0: 22 minuty po godzinie pierwszej to Monika Lewczuk, ty i ja i jeszcze ktoś. Kłamca.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wspólnie wybierzmy się na nasz woksowy kemping, w którym zapalikował się kłamca. Pytanie, czy tym kłamcą będzie Marcin? Brudną wodę z naszej przyczepy powinniśmy wylewać do wyznaczonych do tego miejsc. A może jednak to namiotowiec Marcinek kłamie? Żeby mieć pewność, że rozłożony namiot nam nie odfrunie, powinniśmy go zabezpieczyć odpowiednimi linkami. A może jednak ten kamperowiec Miro skłamie?
2: Co kłamie? Ja dopiero co grilla rozpalałem, haha, i jest naprawdę idealny. No bo nie wiem, czy wiecie, ale na kempingu jest taka zasada, że zawsze powinniśmy tego grilla rozpalić w taki sposób, żeby smród z tego grilla leciał prosto w stronę naszego kempingowego sąsiada, żeby troszkę nam pozazdrościł. Więc ja już przypaliłem karkówkę, a zaraz będę przypalał kaszankę, tak żeby czuł, że mnie stać na te wakacje.
1: Kto tu kłamie?
3: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609-86-986-9. W tym momencie ściągam tak zwanego co? No wiadomo, kagańca i czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie przebywania na kempingu. Czy będzie to kamperowiec Miros, czy będzie to namiotowiec Marcinek, a może jednak ten ziomek Marcin, który też na tym kempingu jest. Widzę, że są telefony, a więc uwaga, uwaga, odbieramy pierwszych. Halo, halo, kto jest z nami?
4: Darek.
0: Cześć Darek, jak ci mija noc, bracie, co robisz? Grillujesz?
4: Nie, do pracy jadę jak zwykle.
0: A to w pracy też możesz rozpalić grilla, to chyba nie ma żadnego problemu, czy jest?
4: Tak, ale to dopiero na wieczór.
0: A no właśnie, to musisz sobie na przyszłość brać taką kanapeczkę z karkówką, to z pewnością ci pomoże. Powiedz mi Darku, kto w takim razie chce nas zrobić w konia w temacie podróżowania na kempingu?
4: Oczywiście Miros.
0: Tak jest, dokładnie tak. Miros rozpala grilla tak, żeby sąsiedzi zazdrościli, nasmrodził na całym kempingu i aż go stamtąd wywalili bardzo dobrze. Powiedz mi Dariuszu, kogo w tej nocy pozdrawiamy tej nocy w Vox FM?
4: Oczywiście słuchaczy, moich kolegów z pracy i moją rodzinę.
0: Dokładnie tak i wszystkich, którzy o tej porze grillują.
1: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Bo grillować to trzeba umieć. To właśnie ty, tak Miros chciał zrobić. Nie do końca poszło to dobrze. Z pewnością muzyka w rytmie hitów pójdzie o wiele lepiej. Powerplay umówili na 9:00, to będziemy grać. A za chwilę Polo Vibes, Puls Miasta. Bądźcie z nami.

0: Panie Mirosie, z tego co widzę, to właśnie teraz mamy wejście na antenę.
1: Nie!
0: Dlaczego?
1: Nie, panie realizatorze, proszę to wyłączyć. Słuchaj, obraziłeś mnie w temacie grillowania, a to wcale tak nie było o tym kempingu.
0: Ale mówił pan, że pana wywali z niego.
1: To za co innego?
0: No to mamy error.

44 minuty po godzinie pierwszej to Beata Kozidrak i bliżej, a my jesteśmy coraz bliżej zakończenia naszej roboty. Niezależnie, czy teraz jesteśmy w szpitalu, czy jesteśmy teraz na ochronie i idziemy na obchód, czy może teraz sprzątamy biurowce, to pamiętajcie o tym, że jesteśmy w tym wszystkim razem. I w razie czego, pani Basiu, ja ten worek już opróżniłem. Bo trzeba sobie pomagać. Wy pomagacie mi w robocie, ja pomagam wam. I taki układ to jest najlepszy układ świata. Układ w rytmie hitów. Bądźcie z nami.

0: 54 minuty po godzinie pierwszej to Superstars, czyli piosenka, która udowadnia, że wszyscy jesteśmy gwiazdami. No i właśnie taką gwiazdą jest Monika, która napisała: Marcinku, właśnie bezpiecznie wróciliśmy z pieskiem ze spacerku. No to się bardzo cieszę, Monika, że wszystko się udało, że piesek się wylatał, że ty nabrałaś energii. No i o to w tym właśnie chodzi, żeby się dotleniać, żeby tą energię łapać. Przy Vox FM jest to możliwe? I bardzo pomocne. A w temacie miłości przekonamy się, czy...
1: Czy te...